To była pierwsza symfonia C-dur op. 11 Józefa Elsnera. Grała Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach pod batutą Janusza Przybylskiego. W Fantazji Polskiej sięgam teraz po jedno z najsłynniejszych dzieł Władysława Żeleńskiego, czyli dwa tańce na orkiestrę.

symfoniczną opus 37. Ten muzyczny dyptyk złożony z dwóch bardzo efektownych opracowań Poloneza i Mazura został dedykowany Janowi Matejce, bliskiemu przyjacielowi Żeleńskiego. Długoletnia znajomość tych dwóch jakże cenionych przedstawicieli krakowskiej bohemy artystycznej była inspirująca dla obu stron. Żeleński miał w zwyczaju odwiedzać pracownię

utworów, a muzyka, jak wiemy, nie była wcale obojętna Matejce. Być może i motywy z opusu 37 również rozbrzmiewały w krakowskiej pracowni. Na pewno zabrzmią za chwilę na naszej antenie. Przed nami Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Andrzeja Straszyńskiego.

Wysłuchaliśmy dwóch tańców polskich op. 37 Władysława Żeleńskiego. Grała Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Michała Straszyńskiego. W Fantazji Polskiej w programie drugim Polskiego Radia przechodzimy teraz do muzyki Marka Stachowskiego. Wysłuchamy dwóch części tryptyku z Księgi Nocy, części drugiej i trzeciej. Przesycony aurą tajemniczości i mroku, tryptyk nawiązuje do twórczości Rainera Marii Rilkego, a jego drugie ogniwo, od którego zaczniemy, poprzedzone zostało mottem zaczerpniętym z fragmentu sonetu do Orfeusza, tego austriackiego poety. Oba nokturny wykona Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach pod dyrekcją Antoniego Wita.

To były dwa nokturny z tryptyku zatytułowanego Z Księgi Nocy Marka Stachowskiego. Grała Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach pod dyrekcją Antoniego Wita. Sięgam teraz po muzykę ucznia Marka Stachowskiego, czyli Wojciecha Ziemowita Zycha, który studiował kompozycję w Akademii Muzycznej w Krakowie w latach 1996-2001. Jego utwory wykonywane są na międzynarodowych festiwalach poświęconych muzyce nowej, m.in. na Festiwalu Muzyki Kompozytorów Krakowskich, berlińskim Festiwalu Ultraschall czy na warszawskiej Jesieni. W trakcie jubileuszowej 50. odsłony tego festiwalu miało miejsce prawykonanie kompozycji, która właśnie przed nami. Rozedr granie na dwa fortepiany. Przed nami lutosławski piano duo, czyli Emilia Sitarz i Bartłomiej Wąsik.

Wysłuchaliśmy kompozycji Wojciecha Ziemowita-Zycha, której tytuł jest grą słów, a brzmi on Rozedrgranie. Grał duet fortepianowy Lutosławski Piano Duo, czyli Emilia Sitarz i Bartłomiej Wąsik. Zostawiamy już muzykę fortepianową i w Fantazji Polskiej w dwójce przechodzimy do współczesnej muzyki akordeonowej. Wysłuchamy kompozycji prawdziwego mistrza tego instrumentu, czyli Andrzeja Krzanowskiego, kompozytora i akordeonisty żyjącego w latach 1951-1990. Niezwykle szerokie zainteresowania kompozytora zaowocowały utworami solowymi, kameralnymi, symfonicznymi, elektroakustycznymi czy wreszcie operą. Jednak centralne miejsce w jego twórczości zawsze zajmował akordeon. Oto przed nami kompozycja Relief 8 na akordeon i taśmę w partii solowej Maciej Frąckiewicz.

To była kompozycja Relief 8 Andrzeja Krzanowskiego. Na akordeonie grał Maciej Frąckiewicz. Andrzej Krzanowski to niewątpliwie jedna z najważniejszych postaci świata współczesnej muzyki akordeonowej. Kompozytor zmarł, przypomnę, w roku 1990, a ja proponuję posłuchać teraz najnowszej twórczości z udziałem tego instrumentu. Sięgam po muzykę twórcy młodego pokolenia, czyli Andrzeja Karałowa, urodzonego w 1991 roku. Oto jego kompozycja Dunes, czyli Wydmy na akordeon, smyczki i perkusje, dzieło z 2019 roku. Na akordeonie zagra Klaudiusz Baran, któremu towarzyszy Orkiestra Kameralna Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, dyryguje Michał Klauza.

Dunes, czyli wydmy. Taki tytuł nosi słuchana przed chwilą kompozycja Andrzeja Karałowa. W partii akordeonu wystąpił Klaudiusz Baran, towarzyszyła mu orkiestra kameralna Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, dyrygował Michał Klauza. To była muzyka młodego pokolenia, a teraz proponuję wrócić do akordeonowych brzmień tworzonych przez pokolenia starsze. Wysłuchamy koncertu akordeonowego Marty Ptaszyńskiej, kompozytorki urodzonej w 1943 roku. Koncert nosi tytuł Magiczna podróż i powstał w 2021 roku. Partię solową wykona Klaudiusz Baran. Towarzyszy mu ponownie orkiestra kameralna Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina pod batutą Michała.

Magiczna podróż. Taki tytuł nosi słuchana przed chwilą kompozycja Marty Ptaszyńskiej z 2021 roku. Grali Klaudiusz Baran w partii akordeonu oraz muzycy Orkiestry Kameralnej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina pod dyrekcją Michała Klauzy. W Fantazji Polskiej w dwójce wysłuchamy teraz jednego z największych arcydzieł polskiej muzyki skrzypcowej, czyli Mitów op. 30 Karola Szymanowskiego. Utwór ten był pierwszym owocem współpracy kompozytora i wybitnego skrzypka Pawła Kochańskiego. Prawykonanie dzieła odbyło się w roku 1916 w Humaniu. Dziś kompozycja uznawana jest za kwintesencję wypracowanego przez Karola Szymanowskiego impresjonizmu. Lekkość i delikatność faktury idzie tu w parze z nowoczesnym stylem skrzypcowym, który tak zafascynował twórców wielu arcydzieł wiolinistyki XX wieku, jak choćby Prokofiew czy Bartok. Ten ostatni, zanim przystąpił do pisania swojej sonaty skrzypcowej, wnikliwie studiował najnowsze partytury Szymanowskiego z Mitami op. 30 włącznie. Źródłem inspiracji dla kompozytora stała się tu mitologia antyczna i kultura starożytna, z której zabytkami Szymanowski mógł obcować w trakcie swojej podróży do Włoch i na Sycylię w 1914 roku. Na całość składają się trzy miniatury: źródło Aretuzy, Narcyz oraz Driady i Pan.

Mity. Trzy poematy na skrzypce i fortepian Karola Szymanowskiego zabrzmią w słynnej interpretacji Kai Danczowskiej i Krystiana Zimmermana.

Wysłuchaliśmy mitów opus 30 Karola Szymanowskiego. Partię skrzypiec wykonała Kaja Danczowska, a na fortepianie grał Christian Zimmermann. To słynne nagranie w fantazji polskiej. Przez cały czas słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Pora na lirykę wokalną w naszej audycji. Oto wybrane pieśni Stanisława Moniuszki w interpretacji Urszuli Kryger, mezzosopran i Katarzyny Jankowskiej, która zagra na fortepianie.

Możliste, zamieci, to wsi zbrojny, mąż leci, a pod burgą wielkiego coś chowa, a pod burgą wielkiego coś chowa. Pełny z Niemiec, mój synu, wierzysz.

To były wybrane pieśni Stanisława Moniuszki. Śpiewała Urszula Kryger, mezzosopran. Na fortepianie grała Katarzyna Jankowska. Wracamy do muzyki skrzypcowej w fantazji polskiej. Tym razem wysłuchamy sonaty na fortepian i skrzypce op. 12 Pawła Kleckiego. Na skrzypcach zagra Łukasz Błaszczyk, na fortepianie Adam Maniak.

To była sonata D-dur na fortepian i skrzypce op. 12 Pawła Kleckiego. Grali Łukasz Błaszczyk na skrzypcach, a na fortepianie Adam Maniak. W Fantazji Polskiej wrócimy teraz do nagrań z udziałem Henryka Debicha, dyrygenta, aranżera, kompozytora, którego 25. rocznica śmierci przypada właśnie dziś. Henryk Debich przez ponad 4 dekady prowadził orkiestrę rozrywkową Polskiego Radia i Telewizji w Łodzi. Jedną z najważniejszych orkiestr rozrywkowych w powojennej Polsce. To właśnie pod jego batutą powstawała muzyka, którą znały tysiące słuchaczy, a także widzów. Od festiwali w Sopocie, Opolu i Kołobrzegu po nagrania radiowe, telewizyjne i filmowe. Usłyszymy następujące kompozycje. Rozpoczniemy od prawdziwego przeboju muzyki włoskiej, słynnej pieśni Funiculi Funicula Luigiego Denzy z Bogdanem Paprockim. Następnie dwie kompozycje Jacka Malinowskiego, Monika i Zamglone Horyzonty, a na koniec komiczna kompozycja Z pustego w próżne autorstwa Juliusza Wacławskiego. Przed nami Orkiestra Polskiego Radia i Telewizji w Łodzi pod dyrekcją Henryka Debicha.

0: Gość.
1: Orkiestra Polskiego Radia i Telewizji w Łodzi pod dyrekcją Henryka Debicha. Dziś w Fantazji Polskiej sięgamy po nagrania z naszego radiowego archiwum, a to w związku z tym, że to właśnie dziś przypada 25. rocznica śmierci Henryka Debicha. Przypomnę, że Henryk Debich przez ponad 4 dekady prowadził orkiestrę rozrywkową Polskiego Radia i Telewizji w Łodzi. Jedną z najważniejszych tego typu orkiestr w powojennej Polsce. A my słuchaliśmy m.in. Funiculi Funicula Luigiego Dęcy z Bogdanem Paprockim, no a także utworów Jacka Malinowskiego i Juliusza Wacławskiego. Ta ostatnia kompozycja nosi tytuł Z pustego w próżne. I na koniec naszego dzisiejszego spotkania wracamy do Skrzypiec. Oto jedno z najsłynniejszych dzieł w polskim repertuarze wiolinistycznym, czyli drugi koncert skrzypcowy E-dur Feliksa Janiewicza. W partii solowej Albrecht Breuninger, któremu towarzyszy Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Łukasza Borowicza.

To był drugi koncert skrzypcowy E-dur Feliksa Janiewicza. W partii solowej Albrecht Breuninger, któremu towarzyszyła Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Łukasza Borowicza. I tym słynnym dziełem Feliksa Janiewicza kończy się nasze sobotnie spotkanie w Fantazji Polskiej. Dziękuję Państwu za te kilka godzin z polską muzyką i do usłyszenia w kolejnym programie. Kłaniam się, Krzysztof Dziuba. Życzę udanej soboty z radiową dwójką oczywiście.

0: Słowo na dzień.
1: Fragment Ewangelii przeznaczony na dziś rozpoczyna się od pytania, które Jezusowi stawiają uczniowie Jana. Chodzi o post. Pytają, dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, twoi zaś uczniowie nie poszczą. Jezus odpowiada na pytanie swoim pytaniem. Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki Pan młody jest z nimi? I dodaje, przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana młodego, a wtedy będą pościć. Mówi więc, że nie wszystko da się połączyć, a nawet gdyby się dało, nie wszystko powinno się łączyć. Dalej mówi o łataniu ubrań. Wyjaśnia, że nie powinno się łączyć surowego sukna ze starym ubraniem, bo powstanie jeszcze większa dziura. Wreszcie używa porównania z młodym winem i bukłakami, a więc skórzanymi workami na wino. Zauważa, że nie wlewa się młodego wina do starych bukłaków, bo ulegną one rozerwaniu. Wino się zmarnuje i bukłaki będą się nadawać do wyrzucenia. Młode wino wymaga nowych bukłaków. A więc nie wszystko da się połączyć. Istnieje jakieś stare i jakieś nowe, których za nic nie da się pogodzić.

0: Pan, dając te lekcje swoim ówczesnym słuchaczom i tym, do których te słowa docierają dzisiaj, uświadamia, że jego nauki, bycia jego uczniem, kroczenia za nim, nie da się wkomponować we wszystko. Życie jest sztuką nieustannego dokonywania wyborów. W innym miejscu tłumacząc to, mówił: nikt nie może dwom panom służyć, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował, albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. A mamona oznacza tu nie tylko dobra materialne, ale wszystko, co sprawia, że bycie uczniem Jezusa, bycie Jego przyjacielem, nie tylko staje się trudniejsze, ale może się stać całkiem niemożliwe. W jeszcze innym miejscu mówi o człowieku, który znalazł skarb i był gotów sprzedać wszystko inne, byle tylko skarb stał się jego własnością. Mówi o kolekcjonerze pięknych pereł, który, by zdobyć jedną drogocenną perłę, jest gotów wyzbyć się wszystkiego innego. Czasami ludzie chcący żyć w bliskości Boga, traktujący sprawy wiary bardzo poważnie, skarżą się, że na ich drodze pojawia się jakaś niewidzialna przeszkoda, że od tego, co wyżej, oddziela ich jakiś szklany sufit, który uniemożliwia im pełne oderwanie się od ziemi. Może warto by zapytali, czy w ich życiu nie jest obecne coś, czego nie da się pogodzić z byciem uczniem Jezusa. Nie każdy może sobie pozwolić, by jak apostołowie zostawić wszystko, by pójść za Jezusem. Ale nie da się za Nim iść, nie rezygnując z tego, co od Niego oddala. Może warto odrzucić to, co stare, by mogło się spełnić słowo Boga wypowiedziane ustami proroka Ezechiela: dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza. Odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań i według nich postępowali. To nowe potrafi dać tak wiele szczęścia, że człowiek niemal natychmiast zapomina o tym, z czego zrezygnował.
1: Mówił ojciec Egidiusz Włodarczyk, Bernardyn.

0: Kozdrój i Gładyszów. Nad morzem zajrzymy do Gdańska na wyjątkowy koncert Muzeum Człowieka Penderecki in Memoriam. Wybierzmy się razem za granicę, w Bułgarii, pokażemy Bone Sforze, a z Nabucco odbędziemy nawet podróż w czasie dzięki niezwykłej scenerii antycznego teatru w Płowdiwie. Wszystko to w ramach 27. letniego Festiwalu Opery Krakowskiej. Partnerem medialnym festiwalu jest program drugi Polskiego Radia. Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
1: Tu Polskie Radio Warszawa.
0: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl. Najważniejszy festiwal jazzowy w stolicy. Warsaw Summer Jazz Days już od 1 lipca. Wielkie gwiazdy. Liz Wright, Keon Harold, Chris Potter, Gonzalo Rubalcaba. Młoda scena, Tomoki Sanders, Julius Rodriguez. Alternatywna, Mamal Hans, Adrian Young i wielu innych. 4 dni jazzowych emocji w klubie Stodoła. Bilety na adamiakjazz.pl. Poleca program drugi Polskiego Radia.
2: Reklama.

0: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia, jest siódma. A dziś jest sobota, 4 lipca, 180 dzień roku. Słońce wzeszło, 4:20 zajdzie, minutę przed 21:00. Imieniny obchodzą Elżbieta, Malwina, Andrzej, Jacek, Józef, Julian, Piotr i Teodor. Solenizantkom i solenizantom składamy najserdeczniejsze życzenia. Za konsoletą dziś Anna Regulska, nad całością porannej audycji czuwa Aldona Łaniewska-Wołk. Przy mikrofonie Piotr Kędziorek, a przed nami wiadomości kulturalne, które przedstawi Marcin Pysta.
1: Dzień dobry Państwu. Sezon teatralny kończy w ten weekend. Teatr Łaźnia Nowa w Krakowie. Na scenie, czekając na Barbarzyńców w reżyserii Bartosza Szydłowskiego, spektakl inspirowany głośną powieścią noblisty Johna Maxwella Coetzego opowiada o społeczeństwie, które potrzebuje barbarzyńców, by móc usprawiedliwić własny lęk i zalegalizować przemoc. Zagraliśmy to przedstawienie tylko raz i od razu były protesty, nie ukrywa reżyser Bartosz Szydłowski.
2: Już byłem atakowany, że to jest skandal, że prawda się tutaj promuje dyskusję na temat uchodźców, bo my przenieśliśmy i zainspirowaliśmy się tą powieścią Coetzego, słynną powieścią z lat 80. i przenieśliśmy ją w realia Polski, białorusko, tej granicy, prawda, i konfliktu z imigrantami. No ale jest ona bardzo mocno zmetaforyzowana i też szukamy takiego głosu, który też w jakiś sposób pozwala nam tłumaczyć obie strony tak naprawdę.
1: Spektakl Czekając na Barbarzyńców, zamykający sezon artystyczny w Teatrze Łaźnia Nowa w Krakowie, jeszcze tylko dziś i jutro o 18:00. Na terenie warszawskiej Cytadeli odbędzie się dziś piknik z okazji stulecia Polskiego Radia i 125. urodzin Mieczysława Foga. Wydarzenie, które rozpocznie się o 11:00, organizuje Muzeum Historii Polski we współpracy z Polskim Radiem.
3: Podczas pikniku Polskie Radio będzie prezentowało wyjątkowy multimedialny projekt Audionauci. Dzięki okularom VR i słuchawkom będzie można odbyć podróż w kosmos i posłuchać unikatowych nagrań Polskiego Radia, wyjaśnia dyrektor Archiwum Polskiego Radia Andrzej Mietkowski.
4: A więc gdzieś tam 100 lat świetnych od nas znajduje się głos marszałka Piłsudskiego. Czy nagrania rozmowy ze Żwirką i Wigurą, pilotami polskimi z lat 30.
3: A wieczorem zaplanowano koncert, podczas którego będzie można usłyszeć największe przeboje Mieczysława Foga, mówi Aleksandra Domaracka z Muzeum Historii Polski.

0: Podczas tego koncertu chcemy pokazać przeboje, które rozbrzmiewały na antenach radiowych w minionym stuleciu w zupełnie nowych aranżacjach, za które odpowiada Michał Fox Król.
1: Wstęp na całe wydarzenie jest wolny. Witold Banach, Polskie Radio.
2: Kachu totalny, sztuka Kazimierza Ostrowskiego to tytuł wystawy, która zostanie dziś otwarta w Muzeum Miasta Gdyni. Legendarny profesor Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych zamieszkał w Gdyni przed II wojną światową. Ekspozycja jest kulminacją projektu badawczego poświęconego jego sztuce, mówi kuratorka Agnieszka Drączkowska-Gradzik.
3: Jak wskazuje sam tytuł wystawy, Kachu totalny, staramy się na wystawie pokazać jak najbardziej wszechstronnie Kazimierza Ostrowskiego, więc zobaczymy zarówno wczesne prace, jak i te, które powstały na stypendium w Paryżu. Pokażemy też gobeliny, które są bardzo rzadko eksponowane, prywatne pamiątki. Obrazy zostały do nas przywiezione z instytucji z całej Polski, także będą to nie tylko nasze zbiory, ale pełny, bogaty przekrój twórczości Kazimierza Ostrowskiego.
2: Wernisaż dziś o 18:00. Wystawę w Muzeum Miasta Gdyni można będzie oglądać do końca lutego przyszłego roku. Gwiazdy światowego kina pojawiły się na 60. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym, który wczoraj rozpoczął się w Karlowych Warach. Po czerwonym dywanie przeszli Dustin Hoffman, Harvey Keitel, Maggie Gyllenhaal i Jesse Eisenberg.
4: Podczas gali otwarcia Dustin Hoffman odebrał kryształowy globus za wybitny wkład w światową kinematografię. Dwukrotny laureat Oscara zaprezentuje w Karlowych Warach absolwenta, jeden z pierwszych filmów w swojej karierze, który sam wybrał do festiwalowego programu. Nagrodę prezydenta festiwalu otrzymała Maggie Gyllenhaal. Festiwale filmowe są dziś niezwykle ważne, ponieważ wspierają ambitne, nieszablonowe filmy. Europa robi to w wyjątkowy sposób, dlatego obecność tutaj jest dla mnie zaszczytem. Podkreśliła w rozmowie z dziennikarzami. Kocham Europę Środkową, stąd pochodzi moja rodzina, otrzymałem polskie obywatelstwo. Liczę, że będę tu wracał i pracował już jako Europejczyk. Dodał Jesse Eisenberg, który nagrodę prezydenta festiwalu odbierze dziś. Przegląd w Karlowych Warach potrwa do 11 lipca. W jego programie znalazło się 137 pełnometrażowych filmów fabularnych i dokumentalnych. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
2: To były wiadomości kulturalne. Kolejne o 9:00, a więcej informacji znajdą Państwo na naszym portalu dwójka.polskieradio.pl.
5: Pogoda.
6: Dziś będzie zachmurzenie umiarkowane, to w południowo-zachodniej połowie Polski, okresami duże i w tej części kraju bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie także burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 20 mm, a temperatura maksymalna od 17 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i na Podhalu, około 21 na przeważającym obszarze kraju do 23 na południowym zachodzie. Wiatr ma być umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Nad morzem okresami silny, około 40 km na godzinę, w porywach do 65. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 70 km na godzinę. W Karkonoszach porywy wiatru do 85, a w Tatrach 65 km na godzinę.
7: Reklama.
8: Uwaga podróżnicy! Jeśli tego lata chcecie zejść z utartych szlaków i odkryć nieznane, mamy dla Was jedyny właściwy kierunek – Sopot. To tu podczas 16. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego NDI Sopot Classic spotkają się wyjątkowi artyści, epickie muzyczne opowieści i koncerty pełne przygody. Wołosi, Agata Szymczewska, Maciej Zakrzewski, Symfonia Alpejska, Szeherezada i wiele więcej już od 4 do 11 lipca. Spakujcie ciekawość! Niech wybrzmi przygoda. Bilety www.sopotclassic.pl. Zapraszają Polska Filharmonia Kameralna Sopot, Miasto Sopot oraz Grupa NDI.
9: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy

0: repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
1: Reklama.
2: Jest 8 minut po 7. Za chwilę powiem Państwu, co przygotowaliśmy na dzisiejsze sobotnie wakacyjne spotkanie. Teraz rozpoczynamy muzyką Antonia Vivaldiego.

Antonio Vivaldi, fragment koncertu skrzypcowego Hamol, grali Nicola Benedetti i Benedetti Baroque Orchestra. 13 minut po siódmej. Dziś, jak to w wakacje, zabierzemy Państwa nad wodę, w dwa różne miejsca nad polskim morzem, bo zajrzymy na trwający w Swołowie festiwal Etnobaltika i zaprosimy na zbliżający się w Gdańsku festiwal Dźwięki Północy. Zapowiemy też nadchodzące sabałowe bajania, zajrzymy do Rudolstadt, gdzie trwa festiwal folkowy Europejskiej Unii Nadawców. A dla tych, co spędzają lato w Warszawie, mamy też ciekawą propozycję, bo będzie można słuchać folku nad Wisłą, czyli w ulubionym miejscu wakacyjnym i weekendowym warszawiaków. Będą też oczywiście stałe pozycje naszego poranka, a więc herbarium ludowe przygotowywane przez Patrycję Cisz i historia polskiego folku opowiadana przez Wojciecha Osowskiego. Ponieważ o 9:30 odwiedzi nas Justyna Jary, która jest pomysłodawczynią, organizatorką cyklu koncertów Przypływ Folku właśnie w Warszawie nad Wisłą, to także dziś jej płyta do zdobycia w naszej porannej płytowej zabawie, czyli praskie ballady Justyny Jary i jej eleganckiej kapeli. A w ramach festiwalu Etnobaltika jutro nad morzem, prawie nad morzem, pojawi się Adam Struk.

0: Adam Struk, prawie nad morzem, bo w Swołowie jutro w ramach festiwalu Etnobaltika.
1: Kalendarium.
0: A kartki kalendarza przerzuca dziś Małgorzata Szymankiewicz.
2: Pod dzisiejszą datą odnotowujemy tragiczne wydarzenia z najnowszej

0: i historii Polski. Mija 80 lat od pogromu kieleckiego, w którym zginęło 40 osób, w tym 37 Żydów zamordowanych przez polskich mieszkańców miasta, żołnierzy Wojska Polskiego, Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz funkcjonariuszy milicji, mówi profesor Dariusz Stola.
1: Istotą masakry dokonanej przez tłum jest nie to, czy ktoś ją sprowokował i w jaki sposób, ale to,

0: tysięcy ludzi brało udział w zbrodni. Zachęcało innych do takiego działania albo biernie się temu przypatrywało, a jedynie niewielu próbowało ich powstrzymać i bezskutecznie próbowało ich powstrzymać.
1: W 1943 zginął w katastrofie lotniczej nad Gibraltarem generał Władysław Sikorski, premier polskiego rządu w latach 39-43 i naczelny wódz polskich sił zbrojnych.
2: Jego śmierć stanowiła niewątpliwy cios dla Polaków w czasie wojny i została jako taki odczuta przez wszystkie koła, zarówno w kraju, jak i myślę także na emigracji.
1: Dziś przypada także 85. rocznica śmierci Tadeusza Boja-Żeleńskiego, który zginął wraz z 20 profesorami uczelni lwowskich. 4 lipca o świcie na Wzgórzach Wóleckich w Lwowie zginęło w sumie 40 osób. O Boju w nagraniu archiwalnym mówi Irena Krzywicka.
3: No, pozostaje mi tylko chyba parę słów powiedzieć o najtragiczniejszej sprawie, to znaczy o wyjeździe Boja do Lwowa, o nadejściu Niemców i o tym, jak go zabito w grupie profesorów lwowskich. Koniec miał tragiczny, ale książki jego żyją wśród nas. Książki mądre, wesołe, dowcipne, pełne wielkiego zrozumienia człowieka, zarówno jego spraw intelektualnych, jak spraw czysto życiowych.
1: Radosne święto obchodzą za to Stany Zjednoczone Ameryki. Dziś Dzień Niepodległości, w tym roku wyjątkowy, jest to bowiem 250. rocznica uchwalenia Deklaracji Niepodległości, czyli 250. urodziny Stanów Zjednoczonych. Nowi mieszkańcy Ameryki postanowili w końcu założyć własne państwo i uniezależnić się od Wielkiej Brytanii. Zbuntowali się więc przeciwko angielskiej władzy i w końcu 4 lipca 1776 roku ogłoszono Deklarację Niepodległości, zrywając ostatecznie więzi z koroną brytyjską. Tego dnia, 50 lat później, zmarł jeden z ojców niepodległości, Thomas Jefferson, współautor Deklaracji Niepodległości, trzeci prezydent USA. A skoro o prezydentach mowa, to 95 lat temu w Poznaniu odsłonięto pierwszy pomnik Woodrowa Wilsona, który tak znacząco wspierał odrodzenie polskiej państwowości po 123 latach zaborowego niebytu. Sięgamy teraz do rocznic związanych z ludźmi kultury. W 1890 w krypcie Wieszczów Narodowych na Wawelu odbył się ponowny pogrzeb sprowadzonych z Paryża szczątków Adama Mickiewicza. Słuchamy fragmentu wiersza Konrada Marii Górskiego.
4: Wzięli ją z ziemi na ramiona i w białe róże otulona, zakuta w trumna, ale dumna, bo jej nie mogła objąć trumna, szła pieśń. Nieśli ją w ciszy i w żalobie, lecz nie złożyli pieśni w grobie, bo w białych zwojach, w róż koronie, aby z królami być na tronie, szła pieśń.
1: 50 lat temu, w 1976, zmarł Antoni Słonimski, poeta, satyryk, krytyk teatralny, współtwórca grupy poetyckiej Skamander. W 1964 zredagował, podpisał i zaniósł do premiera Cyrankiewicza list 34, głośny protest środowisk intelektualnych przeciw cenzurze i ograniczaniu papieru na druk książek. Słuchamy fragmentu wiersza Lamus w interpretacji autora.
5: Ach, wrócić do Lamusa, wrócić na poddasze, wydobyć zapomnienia ze stosu starzyzny, poczciwe słowa, prawość i miłość ojczyzny, pozostać w słowach dawnych, bo to słowa nasze, jak w ubraniach ubogich, czystych, choć niemodnych.
1: Tego dnia odszedł inny wielki polski literat.
6: Dziś rano dotarła do nas wiadomość o śmierci jednego z najwybitniejszych współczesnych pisarzy polskich, Gustawa Herlinga Grudzińskiego. Jeszcze tak niedawno gościliśmy go w Polsce, jak się okazało po raz ostatni.
1: 25 lat temu zmarł Henryk Debich, dyrygent, kompozytor i aranżer, współtwórca i przez 40 lat szef orkiestry Polskiego Radia i Telewizji w Łodzi, uznany propagator polskiej muzyki popularnej na świecie. A w dniu urodzin wspominamy reżysera i scenografa, jednego z najbardziej oryginalnych i najwybitniejszych

0: twórców historii polskiego teatru, Konrada Swinarskiego, rocznik 1929. Artysta zginął w katastrofie lotniczej w 1975. W 1932 urodził się Bogdan Tuszyński, nestor dziennikarstwa sportowego, wieloletni sprawozdawca Polskiego Radia, a także historyk prasy i sportu. 90. urodziny świętuje dziś Henryk Grynberg, prozaik, poeta, dramaturg i eseista, autor kilkudziesięciu książek, w których opisuje los Żydów polskich. Jego utwory zostały przetłumaczone m.in. na angielski, francuski, niemiecki i hebrajski.
1: Dzisiejsze kalendarium przygotowała Małgorzata Szymankiewicz.

0: zespół Babuszki, którego podstawą jest polsko-ukraiński duet Karolina Beimcik i Dana Wynnycka. Słuchają Państwo sobotniego poranka dwójki za 28 minut ósma.
1: Poezja ukraińska w dwójce.
0: Coraz częściej w Europie pojawia się temat skłonienia Ukraińców w wieku poborowym do powrotu do kraju. Wzbudza jednak wiele kontrowersji. Posłuchajmy wiersza w przekładzie Krzysztofa Czyżewskiego i interpretacji Angeliki Kurowskiej.
2: Julia Browarna, Bałtyka. Nie mój to kraniec świata, pełen łabędzi, bursztynu, gdzie łydki i kolana zanurzasz w niesłonej wodzie. Szlakiem orlich gniazd, przez kolonie mrówek w drodze, pociągiem, przeciągiem, kradzionym latem. Skąd my tu? Tutaj nie my ani swój puszczasz się brzegu, a wtedy łódkę rybacką w garść zaciśnie zima biała. Po wydłużonej twarzy spływa długa łza. Wszystko jest z drewna, twarz na wodzie ślady. Kroisz i kruszysz cegiełkę chałwy, tyś czyj? Jeśliś bez domu, w kraju dziwów, nie masz dziwa, nogawki uchwycił się szyprzyny sturęczny Shiva, zostań tutaj i po prostu żyj. Zostań i żyj. Żyj.

0: Daniel Hope i Aleksiej Botwinow w muzyce Walentina Sylwestrowa. Sobotni poranek dwójki za 24 minuty, godzina 8. Dzisiejszą audycję z cyklu 5 minut nad Biblią przygotowaliśmy we współpracy z Kościołem Chrześcijan Baptystów. Przed mikrofonem pastor Andrzej Seweryn.
1: Rozpoczęły się długo oczekiwane wakacje. Wszyscy zapracowani ludzie, a szczególnie pracoholicy, mają więc kolejną szansę na zdrowy odpoczynek. Pod warunkiem jednak, że taki odpoczynek wcześniej zaplanowali. Odłożyli potrzebne środki, zarezerwowali bilety i hotele. Mniej zasobni ludzie szykują własne domki letniskowe albo wybierają się do przyjaciół lub krewnych, by tam po prostu odpocząć i oderwać się od tak zwanej szarzyzny codziennego życia, wypełnionego pracą i obowiązkami. Taki czas trzeba sobie zaplanować i z niego skorzystać dla własnego dobra. Mamy bowiem nie tylko zmęczone ciała i umysły, fizyczny wysiłek, hałas, natłok informacji, ale również zmęczone dusze, różne stresy, presje i negatywne emocje oraz niezaspokojone potrzeby emocjonalne, a także udręczonego ducha, niezaspokojone duchowe potrzeby, jak na przykład brak przebaczenia, zakłócona relacja z Bogiem, nieczyste sumienie, strach przed śmiercią itd., itd. Odpoczywać powinniśmy więc całym sobą, a wtedy będziemy prawdziwie zregenerowani i odświeżeni. Pismo Święte mówi nam również na temat ważności odpoczynku, a nie tylko pracy. Sam Pan Bóg, nasz Stwórca, dał nam przykład. Ponieważ po wykonaniu genialnego dzieła stworzenia wszystkiego, co żyje, po prostu odpoczął, jak czytamy w pierwszej Mojżeszowej Księdze Rodzaju, 2 rozdział, 2 werset. A ponieważ i nas, ludzi, stworzył na swoje podobieństwo, więc powinniśmy naśladować Boga nie tylko w naszej pracy, ale także w naszym odpoczywaniu po trudach codzienności. Jest to nie tylko nasze prawo, ale również przywilej nadany nam przez Boga. Powinniśmy to doceniać, bez względu na to, czy czcimy szabat, sobotę czy niedzielę. Każdy chrześcijanin powinien przyznać, że najlepszy odpoczynek mamy w Bogu. W Nim możemy się prawdziwie wyciszyć i w Jego obecności naprawdę odpocząć. Chodzi o nasz czas sam na sam z Bogiem, aby się modlić do Ojca w samotności. Sam Pan Jezus powiedział przecież w Mateusza w 11 rozdziale, werset 28.

0: My, przyjdźcie do mnie zapracowani i przeciążeni, a ja wam dam wytchnienie. A psalmista Dawid powiedział, jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej. To cytat z psalmu 62, werset 2. Po czym psalmista Dawid dodał, byłeś mi pomocą i weseliłem się w cieniu skrzydeł twoich. To psalm 63, werset 8. Tak więc jedynie w Bogu i z Bogiem możemy prawdziwie i naprawdę odpocząć. O tym wie każdy chrześcijanin, który tego spróbował i osobiście doświadczył. Wyciszenie to nieodzowny element dobrego odpoczynku. Dziś pytam, czy i jak odpoczywasz? Czy lubisz i czy potrafisz spędzać czas w samotności? Bez innych ludzi, ale z Twoim Bogiem, sam na sam. Czy potrafisz się wyciszyć, wyłączyć słuchawki, muzykę w aucie czy w domu, telefon, komputer, telewizor? Chodzi o to, byś mógł usłyszeć swoje własne myśli, a także odgłosy Boga w przyrodzie oraz w twojej własnej duszy. Wyśpij się porządnie, poopalaj na słońcu, popływaj w jeziorze czy rzece, spędź czas z przyjaciółmi, abyś mógł odpocząć emocjonalnie od ludzi, którzy są na co dzień irytujący, a którymi jesteś zmęczony, kiedy spotykasz się z nimi codziennie w pracy. Nie zrób sobie wakacji od Boga, bo i tak nie masz dla Niego zbyt wiele czasu w wirze twoich codziennych obowiązków. Nie zrób sobie wakacji od czynienia dobra innym ludziom. O tym, kim jesteś, naprawdę świadczy nie tylko twoja praca, ale również to, jak odpoczywasz. Jeśli to będzie okazja tylko do tego, by się nudzić, upić i zapomnieć o moralnych hamulcach, to takie wakacje będą zmarnowane i nie przyniosą tobie chluby ani satysfakcji. Zregeneruj się więc w sposób mądry i godny. Swoje fizyczne i duchowe życie odpoczywaj samym sobą, także w towarzystwie swojego Stwórcy. Będziesz potem lepiej pracował i marzył o następnych wakacjach, bo te chwile będą rozkoszą dla twojego ciała i balsamem dla twojej duszy.
1: Audycję z cyklu 5 minut nad Biblią przygotowała redakcja audycji religijnych we współpracy z Kościołem Chrześcijan Baptystów. Usłyszeliśmy rozważania pastora Andrzeja Seweryna.
2: لقد كنت قبل اليوم انكر صاحبي اذا لم يكن ديني الى دينه داني وقد صار قلبي قابلا كل صوره

fragmencie słynnego poematu Ibn Arabiego. Słuchają Państwo sobotniego poranka dwójki, za 16 minut godzina 8. To czas w sobotę, aby posłuchać opowieści Wojtka Osowskiego o historii polskiego folku jego oczami.

Od jakiegoś czasu zajmujemy się historią punk folka. Zwróciłem uwagę na to, że punk rock, podobnie zresztą jak folk rock, stał się odrębnym gatunkiem, który choć łączy w sobie elementy folku i muzyki z czubem, to jednak różni się od nich czasami w sposób dość znaczny. W panteonie polskich folkowców znalazła się formacja z Piły, grupa ze Szczecina, Trójmiasta, dalej warszawska, częstochowska, białostocka. Pokazaliśmy różnice między nimi i to, że część miała za sobą doświadczenia rockowe, inni zaś dotarli na to miejsce w wyniku rozwoju sztuki szantowej. W historii naszej mamy jednak sporą lukę. Nie wypełniałem jej, licząc na współpracę z artystą, o którym chciałbym opowiedzieć, ale tak jak był niezauważany w latach 70., tak pozostał i w czasach współczesnych. Stanowi ważny element naszej układanki – Maciej Pietracho, a w zasadzie Pietracho Ziemski, człowiek legenda. Urodził się w Warszawie i związany był z Powiślem, gdzie chadzał do szkół. Wcześniej zaczął grywać na ulicach i związany był z wieloma przypadkowymi składami. Znał wszystkie akordy i miał tabuny dziewczyn. W swej autobiografii Kazik Staszewski wspomina, że gdy Pietracho dołączył do nich wczesnego składu, krążyło nim miejskie legendy. Mówiono, że potrafił zagrać absolutnie wszystko i cieszy się gigantycznym powodzeniem u kobiet. Kazik również pojawił się w naszej opowieści, co tylko pokazuje złożony charakter zjawisk muzycznych tego okresu. Podobnie jak Ashley Hutchings, założyciel Fairport Convention, zwraca uwagę, że rock wyłonił się z magmy różnych stylów i jego twórcy nie mieli wizji tej sztuki, wizji, która prowadziłaby ich przez proces jego tworzenia, tak i z muzyką lat 70. i 80. Działający wówczas artyści ocierali się o różne gatunki, często było dziełem przypadku, w jaką stronę skierowali swe późniejsze zainteresowania. Przypomnę Folk Blues Meeting w Poznaniu, imprezę, na której debiutowało wielu muzyków związanych ze sztuką popularną i rockową, gdzie folk, blues, country, jazz mieszały się ze sobą. Podobnie było w Warszawie i o tym też przyjdzie nam opowiedzieć. Ale podążamy za Maćkiem Pietracho, zwanym Zippo. Jest rok 1976. Wraz z Andrzejem Zuzakiem oraz miejscowym bardem i protopunkowym muzykiem ulicznym Walkiem Dżedżejem, czyli Lesławem Danickim, założył formację Złoty Cielec. Grali agresywny folk i rock and roll na ulicach, w przejściach podziemnych i klubach, co stało się bezpośrednim zaczynem pod pierwszy polski zespół punkowy. Tu los zetknął go z innym legendarnym muzykiem. Mowa o JJ-u, który wówczas grywał na ulicach Warszawy protest songi, akompaniując sobie na gitarze. Zwykle można go było spotkać w okolicach Dworca Centralnego. Chciał zostać polskim Bobem Dylanem. Złoty Cielec wystąpił, a jakże, na jedynym koncercie na Folk Blues Meeting w Poznaniu. Potem, ze względu na zainteresowanie służby bezpieczeństwa, JJ wyjechał z kraju i odnajdziemy go potem w roli ulicznego muzyka w Paryżu czy w Wiedniu. Los w końcu zawiódł go za wielką wodę. Powrócił na chwilę do Polski i był nawet plan wspólnego projektu z Korą i Manamem, ale upadł z powodu dzikości i absolutnej nieprzewidywalności JJ-a. Powrócił do Stanów i zmarł na Brooklinie, zupełnie zapomniany, w przytułku dla bezdomnych. W 2000

2006 roku. No, ale miało być o Macieju Zipo Pietracho. Ten wyjechał do Berlina i grywa na ulicach do dziś. Nie dlatego, że brakuje mu talentu czy charyzmy. Nie. Po prostu został wierny swoim buntowniczym ideałom. Jest ważną postacią tamtejszej bohemy i mimo poważnego wieku pozostaje wciąż artystycznie aktywny.

To był oczywiście utwór Macieja Zipo Pietracho, ale w interpretacji Elżbiety Mielczarek. O Macieju Zipo Pietracho opowiadał w swojej historii polskiego folku Wojciech Osowski. Kolejna opowieść w sobotnim poranku Dwójki za tydzień, a wszystkie do znalezienia na stronie Radiowego Centrum Kultury Ludowej na portalu polskieradio.pl.

0: Autopromocja.
1: Lato mamy w tym roku rekordowo gorące, ale Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa został zamrożony. Zapewne w związku z tym Fundacja Powszechnego Czytania zbudowała koalicję organizacji również spoza pola literackiego, która wystosowała do premiera list postulujący wpisanie czytelnictwa do Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, widząc właśnie w tym zajęciu sposób budowania odporności na dezinformację i oręż w wojnie kognitywnej. Czy słusznie? Czy może jednak czytanie powinno pozostać w sferze wyboru, w sferze kultury, rozrywki? O tym porozmawiamy w najbliższej debacie dwójki we wtorek o 19:00. Zapraszam, Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.
0: Autopromocja.
2: Program Drugi Polskiego Radia jest 8:00.
3: Dwójka. Jesteś na miejscu. Andrzej Hyra.

0: A dwójki słuchają Państwo w sobotę 4 lipca. To 185. dzień roku. Słońce wzeszło o 4:20, zajdzie minutę przed 21. Przypomnijmy solenizantki i solenizantów. Elżbieta, Malwina, Andrzej, Jacek, Józef, Julian, Piotr i Teodor odbierają od nas dzisiaj życzenia. W sobotnim poranku dwójki czas teraz na najnowsze informacje z dziedziny kultury tradycyjnej i muzyki folkowej, które przedstawi Aldona Łaniewska-Wołk.
1: Etnowieści.
2: Dzień dobry Państwu. W Swołowie koło Słupska rozpoczęła się Etnobaltika, trzydniowe święto tradycji, muzyki folkowej i rzemiosła, organizowane między innymi na terenie Zagrody Swołowo. W poranku dwójki już niebawem gościć będzie organizator tego wydarzenia, a dziś wystąpią tam Tęgie Chłopy. Zaprasza Maciej Filipczuk, członek zespołu.
3: Będziemy mieć przyjemność grać do tańca, do słuchu. Tęgie Chłopy to z jednej strony bardzo proste podejście do muzyki. Staramy się nie zmieniać dużo, ponieważ wychodzimy z założenia, że ta muzyka po prostu działa. I to się sprawdza. Mamy takie doświadczenie, że niezależnie od miejsca, publiczności, generacji, z którą się spotykamy, czy to są bardzo młodzi ludzie, czy starsi, czy średniego pokolenia, to tego rodzaju szczere, proste podejście do muzykowania zwykle powoduje, że ktoś łatwo czuje się z nami w jedności i łatwo wchodzi w tą sytuację. Mam nadzieję, że w Swołowie będzie szalona zabawa.
2: Koncert zespołu Tęgie Chłopy na festiwalu Etnobaltika dziś o 21:00. Tymczasem w Muzeum Etnograficznym w Krakowie jutro oprowadzanie kuratorskie po wystawie Batikara – Fantastyczna Józefa Kogut. Ekspozycja to okazja, by zobaczyć całą spuściznę fenomenalnej artystki przechowywaną w tej placówce. W zbiorze tym znajduje się blisko 200 dzieł sztuki, ornamentów i obrazów na tkaninach, drewnie, papierze. Do tego fotografie, szkice, notatki i listy. Pierwsze wakacyjne oprowadzanie po wystawie Batikara – Fantastyczna Józefa Kogut poprowadzi jedna z kuratorek ekspozycji, Dorota Majkowska-Szajer.
4: Rozmawiamy o Józefie Kogut i jej siostrach, niezwykłych krakowskich artystkach, o środowisku warsztatów krakowskich, w których Józefa Kogut zaczynała swoją artystyczną drogę w 1919 roku, o Cepeli, która włączyła sztukę Józefy Kogut do swojej eksportowej oferty. Porozmawiamy o sztuce jako sposobie na życie, o sposobie na wyrażanie siebie, ale też sposobie na utrzymanie. Nawet jeśli ktoś z Państwa był już na wystawie, niewykluczone, że przychodząc w niedzielę zobaczy coś zupełnie nowego.
2: Oprowadzanie kuratorskie po wystawie Batikara – Fantastyczna Józefa Kogut w Muzeum Etnograficznym w Krakowie jutro o 12:00. A w poniedziałek w Iłowej w Lubuskiem startuje Tabor Zachodni.

0: Wydarzenie wzorowane jest na letnich taborach węgierskich domów tańca. Uczestnicy przez kilka dni uczą się tradycyjnych technik wykonawczych od zaproszonych muzykantów, śpiewaczek i tancerzy wiejskich, wspólnie grając, śpiewając i tańcząc. Tabor Zachodni to okazja do bliższego spotkania z wciąż żywymi tradycjami ziem zachodnich, tak mało znanymi nawet w środowisku osób interesujących się muzyką tradycyjną, podkreśla Piotr Baczewski z Fundacji Muzyka Zakorzeniona, współorganizatora taboru.
1: Tabor Zachodni jest znakomitą okazją do tego, by nawiązać romans z muzycznymi tradycjami Dolnego Śląska i Lubuskiego. Poznamy zarówno muzykę, która przywędrowała tu ze wschodu albo z południa, czyli muzykę bojkowską, łemkowską, muzykę górali czadeckich, poleszuków, lasowiaków, ale także muzykę, która była tu od dawien dawna, ale niewiele po niej zostało, przynajmniej po naszej stronie granicy, czyli muzykę łużycką.
0: Tabor Zachodni w Iłowej potrwa do 12 lipca. Na tym kończymy Etnowieści. Kolejne ich wydanie za tydzień w sobotnim poranku dwójki.
2: A dzisiejsze Etnowieści przygotowała Aldona Łaniewska-Wołk. Tych informacji o wydarzeniach z dziedziny muzyki świata i muzyki folkowej oczywiście jeszcze dziś nie zabraknie w sobotnim poranku dwójki, ale teraz czas, aby sięgnąć po naszą płytę tygodnia. A na niej klawesynista Mahane Sfahani z zespołem Britain Symphonia gra koncerty Jana Sebastiana Bacha. Mamy też dla Państwa płytę dodatkową. Tytuł się nieco zdezaktualizował. Żar zespołu Mozaik. Jak na razie ostatnia płyta tej grupy, niegdyś laureatów konkursu muzyki folkowej Nowa Tradycja. Proszę do nas pisać poranek2@polskieradio.pl. Proszę podawać swoje dane kontaktowe i czy wybierają Państwo płytę Mahana Sfahaniego z koncertami Jana Sebastiana Bacha, czy Żar zespołu Mozaik. Poranek dwójki @polskieradio.pl.

0: Machanes Fahani i Britten Symfonia we fragmencie koncertu klawesynowego D-moll Jana Sebastiana Bacha. Nagranie z naszej płyty tygodnia, która powędruje do pana Józefa z Gąbina, a płytę Żar zespołu Mozaik otrzyma od nas pan Marcin z Poznania. Obu panom gratulujemy i przypominamy, za kilkanaście minut szansa zdobycia naszej folkowej płyty poranka, czyli płyty Praskie Syreny Justyny Jary i Eleganckiej Kapeli, ale teraz wędrujemy w góry. Pierwsze sabałowe bajania odbyły się w Bukowinie Tatrzańskiej w 1967 roku. Ich pomysłodawcą był Józef Pitorak, ówczesny prezes Domu Ludowego. Corocznie na 5 letnich dni do Bukowiny Tatrzańskiej zjeżdżają gawędziarze, muzykanci, drużbowie, starości weselni i śpiewacy z całej Polski, by zaprezentować folklor swojego regionu.
1: 60. rocek mają już bajania. Śpiew, taniec, muzyka, łodrania, dorania.
2: Bartłomiej Koszarek, etnolog, multiinstrumentalista, no i dyrektor Bukowińskiego Centrum Kultury Dom Ludowy w Bukowinie Tatrzańskiej.
1: To wielkie święto folkloru, polskiego folkloru. Od 8 do 12 lipca zmieni się Bukowina Tatrzańska w stolicę polskiego folkloru. Będziemy słuchać tych pięknych godek, gawęd, tych starych, dawnych czasów przybacających, ale i te nowe formy, które opowiadają, gawędzą właśnie gawędziarze o tym, co nas dziś dookoła zaskakuje i o to co. No, będą instrumentaliści grali swoje nuty z różnych stron Polski, a i pieśni popłyną po wierchach Bukowiny. Sabałowe bajania to też wydarzenia towarzyszące. Nie braknie i sztuki naszej regionalnego zespołu teatralnego, nie braknie zawodów strzeleckich o sabałową flintę, no nie braknie i degustacji potraw regionalnych, wystawy i kiermaszu sztuki ludowej, ale i wycieczki takiej troseczkę retro śladami bukowiańskich przewodników na Rusinową Polanę w Tatrach. No i nasza sławetno sabałowo noc, gdzie właśnie będziemy pasować zbójników tatrzańskich i wywysać do godności wierchowych orlic dziewczęta, panie, babecki, które łokiem kapituły zasługują, sobie takiego honoru dostąpiły. Jest jeszcze parę osób, które doczekały się tego diamentowego jubileusu 60 roków sabałowych bajań. Między innymi Adam Sawina, ale i wtorensi muzykant i gawędziarz, ale to na mój duszu już ludzie, którzy naprawdę serce oddali dla regionalizmu, dla folkloru polskiego i już no, o kuleczce często chodzą przy nodze, łaczek nogach, jak to się gada. Ale to cieszy, że jeszcze potrafią zbocić te pierwsze, te drugie, piąte, sięgają wspomnieniami do tego czasu, kiedy się tworzyły sabałowe bajania, jako właśnie wydarzenie, które dziś mamy o randze ogólnopolskiej.
3: Zmieniały się przez te 60 lat?
1: Życie się zmienia, my się zmieniamy, to i sabałowe bajania też. Ale forma, która została wypracowana przez roku jako właśnie konkurs gawędziarzy, instrumentalistów, śpiewaków ludowych jest niezmienny. I chyba to dobrze, że właśnie ta formuła się trzyma, sprawdza. Obserwujemy, że niejednokrotnie przyjeżdżają do Bukowiny Tatrzańskiej, co by na scenie Domu Ludowego opowiedzieć, zaśpiewać, zagrać rodzice i dzieci, czasami dziadkowie z wnukami. Także jest ten przekaz rodzinny, jest ten przekaz w swoich środowiskach, regionach i to cieszy. I daje dużą nadzieję, bo też trzeba pamiętać, że w Bukowinie Tatrzańskiej jest to chyba jedyny konkurs ogólnopolski, w którym jest kategorię dziecięcą. W Kazimierzu nad Wisłą jest duży, mały miziuczeń, ale tu samodzielnie w Bukowinie Tatrzańskiej mogą i dzieci wystąpić, co jest właśnie taką furtką wzrastania i poznawania właśnie folkloru, regionalizmu, no i tego, co no piękniejsze, właśnie dobra, pewnego dobra i światła, które nic ino prowadzi ku Bogu, ku temu, co no piękniejsze.
3: Muzyka góralska dla górala, wiadomo, rzecz święta, a gawędziarstwo?
1: To syćko. Nie bez powodu sabałowe bajania mają takiego patrona, jakiego mają. Jan Krzeptowski Sabała, słynny gawędziarz, muzykant, strzelec, doskonale wodził po Tatrach ludzi, prawda, opowiadając te rozmaite historie. Także tak jakim był sabał, a takie są sabałowe bajania. Bo jest i gawędziarstwo, jest i muzyka, jest i strzelectwo, jest i zbójectwo. To wszystko właśnie zlepek tego niesamowitego ducha sabały, który jest patronem tego wydarzenia. A co najważniejsze w tym wszystkim? Ludzie, spotkanie ludzi. Nie scena, nie Grand Prix, bukowiański Bóg, nie złote, srebrne i brązowe spiny.

Choinki góralskie, które są nagrodami na Symfestiwalu, ale spotkanie ludzi. I to się daje odsuć, to się daje wycuć, ile tam dobra poza sceną, w garderobie, za kulisami się dzieje, jak ludzie gadają ze sobą, co przez ten rogik spotkała dobrego, a jakie przykrości, jakie smutki, jakie stropunki, jakie radości, bo w to się odeset z rodziny, a w to się urodził, tym wszystkim się ludzie ze sobą dzielą, a potem wchodzą na scenę i snuje się przepiękna opowieść muzyką, pieśnią, gawędą o tym, co dla nich ważne. Także nic ino pięknie pytam na Festiwal Folkloru Polskiego Sabaowe Bajania

0: jubileuszowe, diamentowe gody. Tak jak owej w Kazimierzu, tak i my świętujemy przepiękne właśnie jubileusze w Bukowinie Taczańskiej. To jest hebojcie, planujcie i do nas, do domu ludowego przyjeżdżajcie. Pozdrawiam, Bartek Kosorek. Ho!
1: Tegoroczne sabałowe bajania rozpoczną się w najbliższą środę i potrwają do niedzieli, a z Bartłomiejem Koszarkiem rozmawiała Patrycja Cisz.

0: No to muzyka legendarnego artysty z Bukowiny Tatrzańskiej Eugeniusza Wilczka. Nagranie pochodzące z albumu wydanego w ubiegłym roku z okazji 50. nagrody imienia Oskara Kolberga, a wczoraj właśnie odbyła się tegoroczna gala tych nagród, a po niej koncert w naszym radiowym studiu i jeszcze potańcówka w Ambasadzie Muzyki Tradycyjnej. Ten koncert, podczas którego oprócz laureatów Nagrody Kolberga wystąpiła także zwyciężczyni tegorocznego konkursu muzyki folkowej Karolina Matuszkiewicz, pojawi się jeszcze na naszej antenie, a także w wersji wideo na kanale YouTube Radiowego Centrum Kultury Ludowej. W czwartek niewielkie historyczne miasteczko Rudolstadt w Turyngii po raz kolejny za sprawą największego w tej części Europy festiwalu folkowego zmieniło zupełnie swoje oblicze. W ciągu weekendu przez Rudolstadt przewinie się ponad 100 tysięcy widzów, którzy będą mogli uczestniczyć w koncertach na ponad 20 scenach. Od kilku lat częścią tego wydarzenia jest także Festiwal Folkowy Europejskiej Unii Nadawców. W tym roku biorą w nim udział artyści z 14 publicznych radiostacji z całej Europy. Polskie Radio reprezentuje zespół Wowaki. Na ich dwa koncerty produkuje Magda Teichma, która rozmawiała z członkami zespołu oraz z innymi producentami i dziennikarzami biorącymi czynny udział w festiwalu.
1: Nazywam się Jan Kubon. Jestem producentem w niemieckim radiu publicznym MDR Kultur. Tu w Rudolstadt mamy aż 27 godzin transmisji na żywo przez cały weekend. W tej chwili właśnie widzimy jeden z zespołów występujących na scenie dokładnie naprzeciwko naszego studia. Bardzo fajnie jest oglądać wszystkich tych ludzi na zewnątrz, podczas gdy my siedzimy w środku niczym w akwarium. Rudolstadt to zdecydowanie największa z naszych produkcji. Pracuje dla nas ponad 30 reżyserów dźwięku, transmitujemy koncerty na żywo z dwóch scen, robimy też sesje na żywo w naszym niewielkim studiu. Jest to rzeczywiście największe przedsięwzięcie w całym roku dla radia MDR.
2: Marta Maślanka, próbuję policzyć, ile to było i z niepokojem wychodzi mi, że jakieś 30 lat temu to byłam. Graliśmy wtedy z zespołem polskim i był to koncert w Tanzbudzie, w wielkim namiocie. Nie do końca mieliśmy świadomość, że nie wiem, czy to mogę mówić, ale to taka anegdotka, przecież to było 30 lat temu. Zostaliśmy zaproszeni jako zespół, który również poprowadzi tańce. I ponieważ tych scen jest tutaj bardzo dużo i wtedy również tak było, to troszeczkę mieliśmy nadzieję, bo żaden tancerz z nami nie przyjechał, że być może w tym czasie tyle się dzieje różnych rzeczy,

0: rzeczy, że jakoś nam się upieką te tańce, że zagramy koncert, ale dokładnie w momencie, kiedy zaczęliśmy grać, zerwała się ogromna burza i wszyscy ludzie z tych wszystkich scen okolicznych weszli do naszego namiotu. No i to było wyzwaniem, była to jedna z wspanialszych imprez, jakie miałam szansę wczuwać się w rolę Wodzireja, bo poczuliśmy wszyscy taką moc, że no musimy sprostać zadaniu, no skoro wszyscy przyszli to potańczyć, a tam w tym namiocie, ja nie wiem, nam się mieści, tak to zapamiętałam, że tam było bardzo dużo ludzi, ale jak wczoraj tam zajrzeliśmy, to rzeczywiście tam z 1000 osób to lekko wchodzi.
1: Paula Kinaszewska-Wowakin. No jest to ogromny festiwal, który mnie zaskoczył rozmiarem, ale jest bardzo miło. No jest to bardzo imponujące, że ludzie tak się świetnie bawią. Miasto jest takie piękne, że te sceny są tak dobrze wpasowane w to miasto. Jako artystka raz się lepiej czuję przed koncertem, raz gorzej. Dzisiaj się bałam, chyba z uwagi na to, że to był chyba największy festiwal folkowy, na którym graliśmy. No ale odbiór ludzi naprawdę mnie ogrzał. To było cudowne. Naprawdę czułam, że rozmawiam z ludźmi.
2: Zachar Dawydenko, dziennikarz z ukraińskiego Radia Kultura.
3: Wszystko zaczyna od tego, że nigdy nie wiesz, czy jedziesz, czy nie do końca, bo zawsze czekasz na pozwolenie od Ministerstwa albo Kultury, albo Spraw Zagranicznych, a kiedy dostajesz ten dokument, zaczyna się najinteresniejsze, bo masz taki smutny, emocyjny stan, bo kiedy ty tutaj i tu jest taki festiwal i wszyscy ludzi tu tańcuje, śpiewamy, a tam na przykład w Kijowie jest takie totalne bombardowanie i dużo martwych ludzi, a ty tu i to zawsze tak bardzo skomplikowane, to ja wiem, że być artystem z Ukrainy teraz na takich festiwalach to trochę trudno, bo musisz być na scenie profesjonalem i wszystkie swoje emocje mieć tak w środku, bo musi na pierwsze być artystem, a potem takim emocyjnym Ukraińcem, który naczytał się tych wiadomości porane o tym bombardowaniu, to jest trochę trudno, ale bardzo ważne, bo my mówimy do całego świata o tym, że zło istnieje i jest taka poduszka między tym złom i cywilizacją i ta poduszka to jest Ukraina i to bardzo ważne, żeby ta poduszka istniała i funkcjonowała.
4: Graliśmy już z zespołem Wowakin wielokrotnie w Niemczech. Między innymi w Wuppertalu, w Lipsku, w Chemnitz. Także jest to nasz trzeci bądź czwarty przyjazd tutaj. Czy lubimy tu grać? Tak, tak. Niemcy raczej słuchają niż się bawią przy polskiej muzyce, ale jesteśmy na to przygotowani. Mamy tak ustawiony repertuar, żeby i nam się dobrze grało i widowni dobrze słuchało. Wiedziałem, że w Rudolstadt jest bardzo duży festiwal muzyki folkowej i przeważnie przed dłuższymi wyjazdami przygotowuję się do tego, czytam, sprawdzam, oglądam zdjęcia. Lubię wiedzieć, co mnie czeka, ale w związku z tym, że sezon wyjazdowy się zaczął i jest bardzo intensywny, nie zdążyłem tego zrobić i jestem pod bardzo, bardzo dużym wrażeniem. Zwłaszcza tej całej logistyki, która tutaj jest, tej ilości scen, ilości zespołów. Jak zobaczyłem książeczkę z wypisanymi zespołami, to naprawdę byłem pod bardzo dużym wrażeniem, że udało się zebrać tak dużo wspaniałych artystów w jednym miejscu.
5: A to już fragment występu Muslina Shagana z Pakistanu, jednego z artystów występujących na trwającym do niedzieli festiwalu w Rudolstadt. Zespół Wowakin zagra dziś jeszcze jeden koncert, a relację przygotowała dla Państwa Magdalena Teichma.

0: Zespół Wowakin zapewne grał na festiwalu Etnobaltika. Pytam Zbigniewa Gacha, dyrektora Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Słupsk i organizatora festiwalu. Halo.
1: Halo, dzień dobry, witam serdecznie, witam panie redaktorze, witam państwa.
0: Dzień dobry, więc jak z tym zespołem Wowakin grał?
1: Wowakin na Etnobaltice grał nie jeden raz.
0: No właśnie, niezwykłe grono udaje się zgromadzić na tym festiwalu artystów, bo rzeczywiście tam śmietanka polskiej sceny folkowej, muzyki tradycyjnej zjeżdża co roku do tego, no śmiało można powiedzieć, jednego z najpiękniejszych miejsc w Polsce, niewątpliwie.
1: Bardzo, bardzo miło pan redaktor nas przedstawił. To prawda, filozofią festiwalu Etnobaltika jest ukazanie różnorodności polskich tradycji muzycznych. Od folkloru centralnej Polski, Lubelszczyzny, Kielecczyzny, przez pogranicze wschodnie, Karpaty, ale też w tym roku folklor miejski Warszawy, czy muzyka klezmerska. To wszystko można usłyszeć podczas festiwalu Etnobaltika w Swołowie.
0: Jak się udaje w takiej niewielkiej miejscowości zorganizować no, z tak dużym rozmachem festiwal kilkudniowy?
1: No już od 8 lat udaje nam się to po pierwsze dlatego, że Swołowo ma niesamowitą aurę. Działają tam dwie instytucje, Centrum Kultury Gminy Redzikowo, które reprezentuje, ma piękną zagrodę, Zagrodę Inicjatyw Twórczych, ale wspaniale działający skansen Muzeum na Wolnym Powietrzu, Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Słowie, tworzy taką niesamowitą aurę. Ta nasza stolica krainy w Kratę jest miejscem, które po prostu predestynuje nas do tego, aby tą najpiękniejszą polską muzykę tradycyjną prezentować w niesamowitej przestrzeni Swołowa.
0: No to muzeum jest też o tyle niezwykłe, że jego obiekty to są po prostu obiekty znajdujące się na terenie żywej wsi, a nie zgromadzone na zamkniętym obszarze skansenu. No i tak jak mówiłem, to jest jedno z najpiękniejszych miejsc w Polsce, więc nie dziwię się, że wabi zarówno artystów, jak i publiczność. To, co jeszcze w Swołowie jest takie urzekające, to to, że udaje się też stworzyć taką atmosferę wspólnego, niezobowiązującego spędzania czasu, mam wrażenie.
1: Tak, to ta sprzyjająca przestrzeń naszej łąki, najpiękniejszy zachód słońca, ale też

0: dobre napoje, dobre jedzenie stwarza taką aurę, że razem po prostu biesiadujemy przy najlepszej muzyce.
1: Z tym, że no, żeby państwo sobie nie wyrobili takiego obrazu, że to jest taka tylko konsumpcja, to proponujecie w ramach festiwalu mnóstwo przeróżnych zajęć, zarówno dla najmłodszych, jak i dla dorosłych. Chociażby można się uczyć tańców ludowych czy przeróżnych umiejętności.
0: Tak, ważnym elementem festiwalu są warsztaty tańców ludowych. Wczoraj festiwal zaczęliśmy od warsztatów z Natalią Klaman. Dzisiaj od godziny 15:30 warsztaty tańców ludowych będzie prowadził Piotr Piszczatowski. Ale to też inne elementy, tak jak pan redaktor stwierdził słusznie, budują tą aurę, bo dzisiaj o 11:00 wspólna joga na trawie, a czy dla najmłodszych warsztaty etnowioski dziecięcej, to jest taka cecha charakterystyczna etnobaltiki. Od 14:00 do 20:00 są bardzo ciekawe warsztaty tradycyjne przygotowane przez Olgę Hanowską z Regio Pracowni. Także tych wydarzeń jest bardzo dużo. Czy bieg Swołowska Mila, bieg po Owalnicy Swołowa, to jest jedyna zachowana na Pomorzu Owalnica, czyli taka, można powiedzieć, droga, która łączyła te zagrody. To już szósta Swołowska Mila. Czy warsztaty plecenia wianków, warsztaty garncarskie. Tych atrakcji jest bardzo dużo.
1: No, ale oczywiście trzon programu festiwalu stanowią koncerty i tak jak mówiłem, udaje się wam jako organizatorom zaprosić tych artystów, którzy w danym momencie rzeczywiście no, są w świetnym punkcie swojej artystycznej, muzycznej kariery i tak też jest w tym roku.
0: I tak jest. Muzyka jest najważniejszym elementem etnobaltiki. Wczoraj zaczęliśmy od koncertu Odpoczno, później Warszawsko-Lubelska Orkiestra Dęta, Kożuch i Warszawskie Kombo Taneczne. A dziś przed nami od godziny 15 kapela Barankiewiczów. Wspaniała kapela. Ona w tym roku zwyciężyła. Organizujemy festiwal Kolęd i Pastorałek w Jeziorzycach. To są laureaci tego festiwalu.
1: U
0: Ich
1: nas
0: nagrody
1: też
0: zostali.
1: zostali laureatami konkursu Nasze Muzyczne Źródełko w kategorii rodzinnych zespołów.
0: Wspaniała, właśnie rodzinna kapela, autentyczna taka z Lubelszczyzny. Później Żemerwa z programem prezentującym tradycyjne pieśni i muzykę pogranicza polsko-białoruskiego. Kapela Fedaków, reprezentująca tradycje muzyczne Lubelszczyzny i Roztocza. Sutari. No i taką wisienką na torcie dzisiejszego dnia będzie koncert Tęgich Chłopów, które wracają do nas bodajże po 4 latach, bo ostatni raz na Etnobaltice grali w 2022 roku.
1: A jutro jeszcze Wędrowna Orkiestra Gimplów, Nic po niej i Adam Struk, którego dzisiaj już słuchaliśmy, więc naszą rozmowę proponuję, żebyśmy zakończyli muzyką Tęgich Chłopów, które dziś wieczorem zagrają koncert, a potem zapewne afterparty w Gospodzie też z ich udziałem. Zbigniew Gach opowiadał o tegorocznym festiwalu Globaltica. Bardzo dziękuję, życzę wszystkim udanej zabawy, no i trochę zazdroszczę, że spędzacie ten czas w tym przepięknym miejscu. Dziękuję, do
0: Dziękuję
1: usłyszenia.
0: bardzo. Dziękuję.

Tęgie chłopy, dziś na zakończenie dzisiejszego dnia na festiwalu Etnobaltika w Swołowie. Za 20 minut 9 my sięgamy po naszą folkową płytę poranka, zanim Justyna Jary nas odwiedzi, a to za niecałą godzinę, i opowie o nowym wakacyjnym cyklu muzycznym w Warszawie, chociaż takim bardzo plażowym. No to właśnie mamy dla Państwa jej płytę Praskie Ballady, płytę wydaną wraz z Elegancką Kapelą. Justyna Jary i Elegancka Kapela to oczywiście laureaci ubiegłorocznego konkursu muzyki folkowej Nowa Tradycja, zdobywcy między innymi Nagrody Radiowej Jedynki. A ja chciałbym Państwa zapytać, jaką jeszcze inną radiową nagrodę zdobyła Justyna Jary w ubiegłym roku? Jaką nagrodę Justyna Jary, radiową nagrodę, zdobyła w ubiegłym roku? Można do nas pisać poranek2@polskieradio.pl albo dzwonić 22 645 22 22.

0: O tym, co się zdarzy na nadwiślańskich plażach, jeszcze Justyna Jary nam powie. To około 9:30, a my pytamy państwa o radiową nagrodę, którą Justyna w ubiegłym roku zdobyła, poza nagrodą na konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja. Jaką radiową nagrodę zdobyła Justyna Jary w ubiegłym roku, oprócz tego, co zdobyła na festiwalu Nowa Tradycja? Poranek dwójki @polskieradio.pl albo 22 645 22 22. Jest za 13 minut 9.
1: Herbarium ludowe.
0: W kulturach ludowych drzewa były ożywionymi symbolami, nośnikami tradycji i magii, które łączyły ludzi z naturą i światem duchów. W każdym splątanym korzeniu, w każdej rozgałęzionej koronie kryły się opowieści o życiu, ochronie i tajemniczych mocach. Wierzono, że drzewa nie tylko obserwują, ale również mają moc interwencji w ludzkie losy. Chronią, leczą, ostrzegają, a nawet przyciągają szczęście. Opowiadają Elżbieta Skrzymowska i Małgorzata Sąsiadek-Szczyrbowska.
2: Symbolika drzew
3: w wierzeniach i praktykach ludowych.
2: Drzewa od zawsze towarzyszyły człowiekowi i były dla niego przejawem sił twórczych, ale i niszczących. Drzewo stało się jednym z pierwszych wyobrażeń struktury osi świata Axis Mundi. Dolna jego część symbolizuje świat podziemny, korzenie. Pień to świat ludzki, a korona jest związana z niebem. U Słowian archetypem raju, miejsca wiecznej szczęśliwości, był wyraj, drzewo o 1000 pni z niezliczoną ilością gałęzi.

0: U chrześcijan najbardziej rozpoznawane było drzewo poznania dobra i zła. Emocje budziły drzewa o dużych rozmiarach i nietypowych kształtach. Słowianie nie czcili drzew jako takich, ale poszczególnym okazom lub gatunkom należał się szacunek.
1: Czołowe miejsce w społeczeństwach archaicznych,

0: Dąb był reprezentantem i przedstawicielem wszystkich innych drzew. Słowianie pod dębami składali ofiary i odprawiali przy dębach swoje rytuały. Zawierali śluby, składali przysięgi. Dąb miał być mediatorem między ludźmi a bóstwami. W dębach mieli mieszkać najsilniejsi bogowie. Stąd bano się ścinać dęby. Tradycja chrześcijańska przejęła zwyczaj sadzenia dębów w miejscach kultu, sadząc dęby przy kaplicach czy przy kościołach. Z czego mogło to wynikać? Dąb wyglądał bardzo majestatycznie, często rósł jako tak zwany soliter, czyli pojedyncze drzewo, imponując swoim wyglądem. Przez to, że rósł samotnie, przyciągał też często pioruny. Co ciekawe, faktycznie statystycznie pioruny najczęściej uderzają właśnie w dęby. Wynika to z tego, że dęby wykształcają głęboki system korzeniowy, który sięga do tych warstw wodonośnych. Dodatkowo kora dębu jest spękana i chłonie dużo wody, przez to ta ciągłość tego słupa wody zapewnia dobre przewodnictwo elektryczne. Więc to, że pioruny często uderzały w dęby, było też potwierdzeniem, że w tym dębie mieszkają ci potężni bogowie. Przeciwieństwem tej męskości dębu była żeńska lipa.
1: Zielona lipka, jałowiec, lepszy kawaler niż tobie. Zielona lipka, jałowiec.
0: Lipa była drzewem, które dawało bardzo dużo pożytku ludziom. Z lipy pszczoły produkowały miód, z kwiatów lipy pito napary. Lipa była też znakomitym surowcem rzeźbiarskim. W tradycji ludowej drewno lipy witało i żegnało człowieka. Z drewna lipowego wykonywano kołyski, co miało zapewnić dziecku dobry sen i zdrowie. Z drewna lipowego wykonywano również trumny, które miały zapewnić zmarłym spokojny, wieczny odpoczynek.

0: Tradycja chrześcijańska również przejęła tą symbolikę i utożsamiła lipę jako drzewo maryjne. Na lipie często wieszano kapliczki, często Maryja objawiała się na lipie. Wierzono, że wręcz w lipie mieszka Najświętsza Panienka, stąd wierzono, że w lipę piorun nigdy nie uderzy.
1: Wierzono, że ścięcie lipy sprowadzało śmierć na dom ścinającego.

0: zaś jej łykiem można było obezwładnić diabła i sobie go przyporządkować. Ponieważ diabły w dawnych czasach nie były wcale takimi złymi bytami, można było je wykorzystać do własnych celów.
1: Bardzo chciałam też wspomnieć o klonie, zwłaszcza tutaj bogaty w symbolikę jest klon jawor. Jest to gatunek drzewa, którego symbolika jest nam bardzo miła, ponieważ pod jaworem spotykali się zakochani, pod jaworem wróżyły sobie panny. Jawor występuje też często w pieśniach ślubnych i weselnych, właśnie dlatego, że było to takie drzewo zakochanych. Są znane różne polskie pieśni, w których występuje jawor, właśnie zawsze w tej symbolice miłości i zakochania, choćby słynna pieśń Laura i Filon, czy też taka pieśń pod jaworowym cieniem wróży panna pierścieniem, rychło li mój drogi przyjdzie z tej drogi.

0: Jeśli chodzi o Jawor, to były też zabawy wiejskie, które często odbywały się na weselach. Zabawy te nazywały się Jawor lub Jaworowi ludzie.
1: Unasi go Jawora, unasi go siurwom, jarwom, linksom, pyrksom, Zawor Wojtek, Zawor Jawora. Pasło dziewczyn gąsiora, pasło dziewczyn siurwom, jarwom, linksom, pyrksom, Zawor Wojtek, Zawor gąsiora.
0: Kolejnym podziałem związanym z symboliką drzew może być podział na drzewa błogosławione i przeklęte. Takim gatunkiem błogosławionym była choćby lipa, o której już mówiłyśmy. Leszczyna również była takim gatunkiem, który wierzono, że udzielił schronienia świętej rodzinie, więc też była utożsamiana z właściwościami ochronnymi.

A gatunkami przeklętymi były osika i jarzębina. Jest to związane z legendą dotyczącą Judasza. Legenda ta mówi, że Judasz, szukając miejsca, w którym może się powiesić, najpierw chciał powiesić się na osice. Osika mu odmówiła i powiesił się na jarzębinie. I stąd topola osika trzęsie się cały czas ze strachu. Liście topoli osiki mają bardzo długie ogonki liściowe i kiedy wieje wiatr, one wydają taki charakterystyczny szmer, zwłaszcza przed burzą. Ten szmer jest taki wyjątkowo dojmujący, stąd takie wrażenie może być przeraźliwości tego odgłosu. Natomiast legenda, że Judasz powiesił się faktycznie na jarzębinie, tłumaczy też tym fakt, że owoce jarzębiny nie są przez to teraz dla ludzi jadalne. Owoce jarzębiny w stanie surowym są trujące, wywołują wymioty, nudności. Trzeba je albo przemrozić, albo przegotować, żeby można było je spożywać.

0: Drzewa nie były tylko częścią krajobrazu, ani rośliną. Były personifikacją jakichś niesamowitych sił i przypisywano im niezwykłe moce, które mogły, tak jak ludzie bywają różni, tak i drzewa różnie mogły działać i mogły nas ochronić, mogły zabezpieczać nas, leczyć, ale miały również moc uśmiercania lub karania długotrwałą chorobą tych, którzy je krzywdzili.
1: O symbolice drzew w wierzeniach i praktykach ludowych opowiadały Małgorzata Sąsiadek-Szczyrbowska i Elżbieta Skrzymowska z Arboretum Bramy Morawskiej. Za tydzień dowiemy się o sposobach, a także o czasie zbioru i przechowywania roślin zielnych. Przypomnijmy, że cykl Herbarium Ludowe przygotowuje Patrycja Cisz.
2: Ruas de contramão, sujas de inspiração, bloqueando o que for, não passando de dor. Se pusesse seguir, se pusesse a sentir, o que sente o meu vão quando se pisa ao chão. O sereno deságua na ideia.

0: Autopromocja.
1: Festum na tej łące, te świątynie, to są wonie wszystkie śródziemnomorskie, które w niektórych miejscach się szczególnie skupiają. W Pestum, ponieważ te świątynie są na łące, w szczególny sposób tu kwiaty mnie upiły, tak można powiedzieć.
2: Tak mówił Zygmunt Kubiak. Gdy go pytano, czy jest prawicowy, czy lewicowy, odpowiadał zawsze: moja Polska to Polska śródziemnomorska. Właśnie Zygmunt Kubiak będzie pierwszym bohaterem wakacyjnej audycji Ludzie i świat Śródziemnomorza. Zapraszam dziś o 12:00. Dorota Gacek.
0: Autopromocja.
3: Dwójka. Jesteś na miejscu. Magda Cielecka.
4: Słuchają Państwo Dwójki, minęła 9:00. A dziś jest 4 lipca, sobota, 185 dzień roku. Słońce wzeszło 20 minut po 4:00, zajdzie minutę przed 21:00. Imieniny obchodzą Państwo o imionach Elżbieta, Malwina, Andrzej, Jacek, Józef, Julian, Piotr i Teodor. Składamy jeszcze raz najserdeczniejsze życzenia. W poranku czas na wiadomości kulturalne, które przedstawi Marcin Pesta.
5: Witam ponownie. Dziś rozpoczyna się 19. Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych w Poznaniu, czyli słynny Animator. Największy tego typu festiwal w Polsce przybliża sztukę animacji, odkrywa jej korzenie, pokazuje najnowsze trendy i innowacje, a także łączy film animowany z różnymi dziedzinami sztuki i nauki. Tegoroczne hasło To Be Human zachęca do refleksji nad człowieczeństwem i relacjami, mówi dyrektorka festiwalu. Joanna Piotrowiak.
6: Myślę, że na bardzo wielu przestrzeniach można zadawać sobie to pytanie. Jednym z nich jest na pewno duży udział sztucznej inteligencji w tym, co teraz jest częścią naszego życia i poszukiwanie odpowiedzi na to, do którego momentu to, co tworzymy, jest autentyczne, jest dotknięte tym właśnie ludzkim dotykiem, ludzką myślą i ludzkimi emocjami, co jest też prawdziwe, co jest prawdziwie ludzkie.
5: Wydarzenia 19. Międzynarodowego Festiwalu Animator w Poznaniu odbywać się będą do 12 lipca. W Krakowie trwa 6. Światowy Kongres Tłumaczy Literatury Polskiej. Wczoraj poznaliśmy nazwisko laureata przyznawanej po raz 22. Nagrody Transatlantyk. O szczegółach nasza reporterka.
7: Kapituła pod przewodnictwem Grzegorza Jankowicza w tym roku zdecydowała się docenić za przekład i promocję polskiej literatury fińskiego tłumacza Tapaniego Karkinena. Jeden z jurorów, Abel Nursia, podkreśla, że przesądziła zarówno wszechstronność, jak i jakość jego dorobku.
8: Zasłużył niewątpliwie na to. To znaczy, chodzi o ilość, o rozpiętość, o zróżnicowane w ogóle dzieła.
7: Sam laureat zwraca uwagę na radości, jakie przynosi praca tłumacza.
9: Tłumacz czuje się szczęśliwy w wielu fazach tego procesu tłumaczenia książki. Po pierwsze, jak dostanie umowę z wydawcą. Po drugie, jak w trakcie tłumaczenia jest zadowolony z jakiegoś rozwiązania. Potem może trzeci raz to wtedy, jak oddaje tłumaczenie o tyle gotowe, jak tłumaczenie gotowe może być. No oczywiście taka nagroda to nie jest tylko szczęście, to jest wielki honor po prostu.
7: Z Krakowa dla Wiadomości Kulturalnych Dwójki Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.
5: Opera 100 lat projektowania opery w Gdańsku. Pod takim tytułem można oglądać wystawę w Gdańskim Centrum Sztuki Współczesnej. Pokazana zostanie historia opery bałtyckiej, mówi współkurator ekspozycji Andrzej Zagrobelny.
10: Będzie ona poświęcona operze bałtyckiej i budynkowi, architekturze, temu, co się działo na przestrzeni lat. Dodatkowo ta narracja obecna o powstaniu nowego budynku podbija zainteresowanie. Dlatego też postanowiliśmy pokazać, jakie były plany przed wojną, w którym miejscu miała powstać opera, dlaczego jest dzisiaj w tym miejscu tymczasowym, bo to przecież dawna ujeżdżalnia, czyli maneż, miało być tymczasowo, zostało do dzisiaj.
5: Wystawę Opera 100 lat projektowania opery w Gdańsku można oglądać do 4 października w Galerii Gdańskiego Centrum Sztuki Współczesnej przy ulicy

0: powrośniczej 13. We Francji rozpoczyna się dziś festiwal w Awignonie, jedno z najważniejszych wydarzeń teatralnych na świecie. Przez 3 tygodnie w prowansalskim mieście zaprezentowanych zostanie ponad 1500 spektakli. Jubileuszowy 80. festiwal odbywa się jednak w cieniu kryzysu politycznego i problemów finansowych, z którymi zmaga się francuska branża kultury.
1: Program głównej części festiwalu obejmuje około 50 dużych produkcji. Organizatorzy podkreślają jednak, że cięcia budżetowe wprowadzane przez władze od kilku miesięcy coraz bardziej ograniczają możliwości twórców. Oprócz kwestii finansowania kultury, jednym z głównych tematów festiwalu będą też rosnące wpływy radykalnej prawicy we Francji. Odczuwalne są one także w samym Awignonie, gdzie po ostatnich wyborach władzę przejęła prawica. Nowy mer zaapelował, by festiwal nie był pretekstem do głoszenia politycznych haseł. Zszokowało mnie, że w ubiegłym roku tak często nawiązywano do kwestii Palestyny, powiedział Olivier Galzi. Festiwal jest i pozostanie miejscem wolności słowa i wolności artystycznej, odpowiedział dyrektor festiwalu Thiago Rodriguez. W tym roku ma być jednak mniej kontrowersji. Gościem honorowym jest Korea Południowa, a w programie znalazły się m.in. pokazy tradycyjnego koreańskiego teatru śpiewanego pansori oraz adaptacje utworów laureatki literackiej Nagrody Nobla Han Kang. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: I to już wszystko w tym serwisie. Po szczegóły informacji odsyłam Państwa na nasz portal dwójka.polskieradio.pl.
2: Pogoda. W południowo-zachodniej połowie kraju będzie dziś zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i tam bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie także burze i lokalnie grad. Prognozowana wysokość opadów podczas burz do 20 mm. Temperatura maksymalna od 17 stopni na Suwalszczyźnie i na Podhalu, około 21 na przeważającym obszarze kraju do 23 stopni Celsjusza na południowym zachodzie. Wiatr ma być umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Nad morzem okresami silny, około 40 km na godzinę, a w porywach do 65. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 70 km na godzinę.
3: Reklama. Najważniejszy festiwal jazzowy w stolicy. Warsaw Summer Jazz Days już od 1 lipca. Wielkie gwiazdy. Liz Wright, Keon Harold, Chris Potter, Gonzalo Rubalcaba. Młoda scena. Tomoki Sanders, Julius Rodriguez. Alternatywna. Mamal Hans, Adrian Young i wielu innych. 4 dni jazzowych emocji w klubie Stodoła. Bilety na adamiakjazz.pl. Poleca program drugi Polskiego Radia. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Abemus Papa. Plebiscyt Polskie Radio.pl. Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
2: Reklama. 8 minut po godzinie 9 rozpoczynamy 3. godzinę naszego porannego sobotniego spotkania, a w niej zaproszenie na nowy cykl koncertowy na warszawskich plażach. Odwiedzi nas za 20 kilka minut Justyna Jary, aby zaprosić przez ten stworzony, na ten stworzony przez siebie cykl wydarzeń. A już za chwilę będziemy Państwa zapraszać do Gdańska na jeszcze jeden festiwal, który w lipcu odbywa się z muzyką folkową i muzyką świata. To Dźwięki Północy. Na Dźwiękach Północy

0: Sam Kowalski na otwarcie tegorocznego festiwalu Dźwięki Północy już w czwartek w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku, a my już teraz w sobotnim poranku Dwójki będziemy Państwa na ten festiwal zapraszać.
1: Gość Dwójki.
0: A w studiu Polskiego Radia Gdańsk jest Aleksandra Kminikowska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Kuratorka Festiwalu Dźwięki Północy z Nadbałtyckiego Centrum Kultury. Dźwięki północnej Małopolski na początek dźwięków północy, ale generalnie festiwal jak zawsze wpatrzony głównie w to, co dzieje się na północy naszego kontynentu, także u naszych północnych sąsiadów zza morza chociażby.
2: No tak, oczywiście, bo to jakby jest celem i misją festiwalu, czyli także celem i misją Nadbałtyckiego Centrum Kultury, czyli właśnie przybliżanie tej kultury z regionu Morza Bałtyckiego. Myślę, że Festiwal Dźwięki Północy jest taką przestrzenią, gdzie tradycje tych krajów, regionów, no taką tradycję, ale też odczytanie nowe tej

0: tradycji, czy w ogóle jakąś inspirację. No my od lat pokazujemy, co zresztą już ta liczba przed nazwą festiwalu wskazuje, że to już jest całkiem sporo czasu.
1: 38. To jest rzeczywiście imponujący wynik, zwłaszcza jak się weźmie pod uwagę, że festiwal odbywa się co 2 lata.
0: Tak, znaczy on tam przeżywał różne koleje losu i oczywiście ewoluował, zmieniał się. On jest realizowany co 2 lata od roku 2008 i od tego też czasu ja mam przyjemność opiekować się tym festiwalem i go programować i realizować, także to dla mnie też jest już długoletnia przygoda.
1: To za 2 lata jubileusz pewien.
0: No poniekąd, tak.
1: Ale skupmy się na tym tegorocznym festiwalu. Oprócz tego, że przyglądacie się temu, co dzieje się w muzyce krajów wokół Bałtyku, krajów skandynawskich, czy tak zwanych krajów bałtyckich, to no, ja przynajmniej zawsze z radością przyjmuję to, jak pojawia się tradycja kaszubska na festiwalu Dźwięki Północy. I tak też będzie w tym roku, bo zespół Dresze wystąpi. Dresze, które rzeczywiście taki atrakcyjny sposób przybliża nam kaszubską muzykę, kaszubską kulturę. Zresztą Jasia Gostkowska teraz jest chyba taką wiodącą postacią, jeśli chodzi o żywą muzykę kaszubską na polskich scenach.
0: Zdecydowanie. Ja się w ogóle bardzo cieszę z tego, że Dresze u nas wystąpią. I tak zawsze staram się ten program komponować w ten sposób, że właśnie akurat w tym roku jest tak pół na pół, czyli są 3 zespoły z Polski, 3 z zagranicy. Natomiast ta tradycja kaszubska no, pojawia się po wielu, wielu latach, bo pamiętam, że chyba w roku 2010 Bubliczki występowały na festiwalu, ale faktycznie tych zespołów, które próbują tą tradycję kaszubską jakoś przybliżyć no, w taki nowoczesny sposób jest niewiele. To ja się raczej kojarzę z jakimiś takimi zespołami folklorystycznymi i no to super, że w ogóle, że ja się bardzo cieszę, ponieważ jestem też stąd, w sensie nie jestem kaszubką, ale jestem z Pomorza. No to wspaniale, że po prostu takie inicjatywy się pojawiają. Faktycznie Asia Gostkowska tutaj jest taką postacią, która wiele tych, bo to jest jej Akademia Głosów Tradycji, ona prowadzi warsztaty i badania terenowe i pieśni takie pustonocne, więc no myślę, że ona jest tutaj naprawdę ekspertką w tej dziedzinie.
1: I reprezentuje region też chociażby na festiwalu w Kazimierzu, więc
0: właśnie
1: rzeczywiście
0: ostatnio byli, tak.
1: Bardzo, bardzo aktywna, jeśli chodzi o przywracanie tego tradycyjnego repertuaru kaszubskiego. Powiedzmy nieco więcej właśnie o tych gościach zagranicznych tegorocznego festiwalu.
0: No w tym roku mamy 3 wykonawców. To jest, może tak po kolei pokrótce powiem, to jest w piątek wystąpi Floating Sofa Quartet i to jest właśnie taki zespół, który taką tradycję pannordycką, powiedziałabym, reprezentuje, bo tam są osoby z Danii, ze Szwecji, z Finlandii, więc oni faktycznie czerpią jakby z korzeni wszystkich tych krajów i
1: regionów.
0: Jak
1: stworzony na twój festiwal.
0: Tak, tak, więc na pewno to będzie po prostu, jeżeli ktoś tęskni za takim, powiedziałabym, nie wiem, czy klasycznym, ale takim po prostu skandynawskim graniem. Takim,
1: no a co to jest to takie właśnie skandynawskie granie, nieomal klasycznie skandynawskie?
0: Wiesz co, dla mnie to jest taki... Ja też, po pierwsze jest to dla mnie bardzo żywiołowe. Na przykład duńskie zespoły są bardzo zawsze takie do tańca. I też mam takie poczucie, że tam po prostu jest trochę więcej instrumentów niż ludzi na scenie. I jakoś mam takie poczucie, że ta muzyka jest, ona oczywiście czasami bywa rzewna i nostalgiczna i jakieś tam dramaty są przedstawiane w tekstach, ale jakoś mi się właśnie to granie skandynawskie kojarzy z takim graniem do tańca i z pewną żywiołowością. przyjemnością, więc na pewno to będzie koncert, gdzie tego nie zabraknie. Oprócz tego mamy przedstawicielkę ludu Sami z północy Norwegii, która oprócz śpiewania po prostu od wielu lat jej rodzina zajmuje się wypasem reniferów i ona sama także. I ona przyjedzie

gdzie Maria Mortensen się nazywa i przyjedzie z bardzo ciekawym też składem, bo przyjedzie, to będzie trio i towarzyszą jej muzycy, którzy jeden z nich gra na tubie, a drugi na perkusji, więc to jest takie naprawdę już połączenie, powiedziałabym, takiej estetyki jazzowej czy minimalistycznej.

0: I tak jak mi przekazała, tylko 800 osób mówi w tym języku, więc jest to faktycznie taka, taka sytuacja, kiedy no, te jej występy w jakiś sposób niosą dalej tą tradycję. Natomiast trzecim wykonawcą zagranicznym będzie duo Ród, myślę, że też znany już polskiej publiczności i na pewno fani folku słyszeli o tym zespole. To jest duet z Estonii i to są dwie dziewczyny, kobiety, które grają na cytrze wspólnie estońskiej, więc to też jest taki inspirowany tradycją. One sam grają swoje kompozycje, ale także melodie tradycyjne. Natomiast no, to jest taki, powiedziałabym, dość chyba no, takie minimalistyczne środki wyrazu. Więc to na pewno będzie taki koncert bardziej tajemniczy niż Skandynawowie.
1: Duo Ród za chwilę naszym słuchaczom przypomnimy. Jak powiedziałaś, więcej instrumentów niż ludzi, no to wypisz, wymaluj Piotr Gwadera, który tam tak, uwija się przy swoim zestawie, tworząc prawie orkiestrę, a jest jeden jako Gary Gwadera i on także pojawi się na Dźwiękach Północy.
0: Tak, ja się bardzo cieszę, że Gary do nas wróci, bo oczywiście z Piotrem już mieliśmy przyjemność poznania, słuchacze mieli już przyjemność słuchania jego muzyki, czy w Radical Polish Ensemble, czy w projekcie, który wspólnie z Radical Polish Ensemble, czyli Radical Polish Pomeranian Orchestra Encek realizował kilka lat temu, także Piotr zna przestrzeń, zna festiwal i ja się cieszę, że on właśnie w tej odsłonie solowej, która jest absolutnie fantastyczna i bardzo taka poruszająca. Już bardzo wiele koncertów w życiu widziałam, ale uważam, że Piotr zrobił coś absolutnie niesamowitego z tym solowym występem na właśnie taką nietypową perkusję.
1: Jak mówimy o przestrzeni, to mamy na myśli oczywiście Centrum Świętego Jana, chociaż sam Kowalski, tak jak wspomniałem, wystąpi w Ratuszu Staromiejskim na inaugurację festiwalu. Też Nadbałtyckie Centrum Kultury, nie tylko przy okazji festiwalu Dźwięki Północy, jakby łączy kulturę z naturą i na festiwalu Dźwięki Północy też takie obcowanie z naturą zaplanowaliście.
0: Tak, oprócz tych 6 koncertów, o których już wspominaliśmy, jak zawsze przygotowaliśmy taki program edukacyjny. Także w tym roku zapraszamy na 4 rodzaje warsztatów. Będą to warsztaty śpiewu, warsztaty instrumentalne, warsztaty tańca oraz właśnie taki spacer leśny, też z wsłuchaniem się w ptasi śpiew. Natomiast chodzi o to, żeby jakoś tak się pośledzić te miejsca natury, które są w mieście i żeby po prostu się skoncentrować na tym i tak świadomie pospacerować bliżej tej natury. No wszyscy wiemy, że natura i las mają właściwości prozdrowotne, przynoszą jakieś ukojenie, odstresowują nas, także myślę, że to będzie też ciekawy punkt programu. Można się jeszcze na ten spacer zapisać, także bardzo zapraszam.
1: Będzie też oczywiście potańcówka i ta nordycka supergrupa Floating Sofa Quartet między innymi do tańca zagra. Będzie się można przekonać o żywiołowości skandynawskiej muzyki folkowej.
0: Tak, potańcówki w Centrum Świętego Jana to już jest oczywiście tradycja, właściwie też chyba od 2008 roku pierwszą potańcówkę wtedy zrobiliśmy z muzyką na żywo i to się zawsze znakomicie sprawdza. Przychodzą osoby, które po prostu lubią tańczyć tańce tradycyjne, przychodzą osoby, które nic o tym nie wiedzą, ale zaglądają do nas i zostają, czasami się przypatrują, ale czasami też właśnie wchodzą. No nie powiem, że na parkiet, bo Centrum Świętego Jana mieści się w budynku dawnego kościoła gotyckiego, więc na podłogę kościoła, ale faktycznie potańcówka cieszy się dużym powodzeniem i to też jest taka fajny punkt programu, bo faktycznie to wszystko widać, że to żyje.
1: A obecność festiwalu Dźwięki Północy tegorocznego na antenie Dwójki nie kończy się wraz z dzisiejszą zapowiedzią, bo będziemy dla Państwa rejestrować wybrane koncerty i pojawią się na naszej antenie. Będzie to też okazja, żeby o festiwalu przypomnieć. Zapraszamy zatem od najbliższego czwartku do Gdańska, przede wszystkim do Centrum Świętego Jana w czwartek do ratusza staromiejskiego.

0: na 38 już Dźwięki Północy. Aleksandra Kminikowska, kuratorka festiwalu, była gościnią sobotniego poranka dwójki. Bardzo ci dziękuję.
1: Też dziękuję i zapraszam państwa do Gdańska.
0: A my słuchamy teraz estońskiego duo Ruth.

duo Root na 38. Festiwalu Dźwięki Północy w Gdańsku, a my już za chwilę będziemy Państwa zapraszać na potańcówki, zabawy, koncerty na nadwiślańskich plażach, ale nie tylko, bo właśnie Justyna Jary zdradziła mi swoje nieco dalsze plany i czasowo, i geograficznie, więc o tym też powiemy, ale zanim rozmowa z Justyną, to sięgnijmy po płytę, którą dzisiaj Państwo mogli zdobyć w naszej płytowej zabawie, Praskie Ballady, oczywiście Justyny Jary, jej eleganckiej kapeli. Ja pytałem Państwa o tę jeszcze jedną radiową nagrodę, którą Justyna zdobyła w ubiegłym roku poza konkursem muzyki folkowej Nowa Tradycja. To oczywiście była nagroda w konkursie czwórkowym. Będzie głośno debiut na winylu, więc Justyna miała dobrą passę do radia w ubiegłym roku i oby tak zostało. Jedną z poprawnych odpowiedzi udzielił pan Sławomir z Łomży i panie Sławomirze, do pana powędruje zatem płyta Justyny, a my teraz już jej słuchamy ponownie.

0: Justyna Jary i elegancka kapela z płyty Praskie Ballady.
1: Gość dwójki.
0: Justyna Jary jest oczywiście teraz ze mną w studiu. Sprawdza swój kalendarz, bo bardzo zapracowane lato przed tobą.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Piotrze. Tak, to będzie pracowite lato, ale no, najbardziej eleganckie. Tak lubię, kiedy się tak dzieje.
0: Lubisz pracować w wakacje?
2: Bardzo lubię pracować w wakacje. Ojejku, jak to brzmi, ale no co zrobić. Tak, uwielbiam to, co robimy z elegancką kapelą. Gramy koncerty, proszę Państwa. Pokazujemy, że folk to nie tylko pieśni wiejskie, ale także i miejskie. A warszawiacy mają bardzo piękną tradycję miejskich ballad podwórzowych.
0: W tym jednym z przedsięwzięć, o którym dzisiaj głównie będziemy mówić, to aż się prosi, żebyście też po jakieś szanty sięgnęli, albo przynajmniej pieśni Oryli.
2: Będą praskie syreny, tak proszę Państwa, zapraszamy na przypływ folku.

0: Będzie to cykl czterech koncertów na czterech plażach w Warszawie. Zaczynamy 11 lipca, czyli już za tydzień w sobotę, o godzinie 18 na plaży Poniatówka, o godzinie 20 koncert na plaży Rusałka, 12 lipca w niedzielę o 18 koncert na plaży Płyta Desantu, a o 20 przy plaży Żoliborz. My przypływamy na statku, a państwo, szanowna publika, jest na plażach i uwaga, mamy ze sobą gościa specjalnego, Kubę Sienkiewicza. Także zabrzmią dawne ballady podwórzowe z repertuaru mistrza Stanisława Grzesiuka, nasze nowe piosenki, bo od lat kontynuujemy tę piękną tradycję, oraz eleganckie aranżacje hitów Kuby Sienkiewicza. Będziecie mogli usłyszeć przeróbki w tangu czy w Begince, właśnie naprawdę dużych przebojów.
1: W zeszłym roku tym waszym gościem i w pewnym sensie bohaterem był Czesław Mozil. W tym roku sięgacie po Kubę Sienkiewicza. Czy Kuba Sienkiewicz kojarzy się jakoś właśnie z warszawskim repertuarem?
0: Z pewnością kojarzy się z piosenką, w której tekst odgrywa fundamentalne znaczenie. On jest mistrzem tego żarciku słownego, a trzeba przyznać, że warszawskie ballady podwórzowe dokładnie tym się charakteryzują. Że ten humor, przymrużenie oka jest tam bardzo dostępne. No i zresztą warszawiak, więc jakby już siłą rzeczy również się z Warszawą kojarzy. I dlatego bardzo się cieszymy, że będziemy go mieć na pokładzie. Jesteśmy już po pierwszych działaniach artystycznych wspólnych. No i się zapowiada naprawdę dobrze.
1: To za chwilę jeszcze wrócimy do samego przypływu folku, ale jak mówisz o przygotowaniach do przypływu folku i wspólnych działaniach artystycznych, to wiem, że będzie można poćwiczyć trochę ten repertuar wspólnie z tobą, żeby na tej plaży wypaść trochę lepiej.
0: Absolutnie, proszę państwa, żebyście państwo byli fest przygotowani do nadchodzących wydarzeń, no to jutro w Terminalu Kultury Gocław, jutro jest niedziela, zapraszamy do sali numer 42 na zupełnie bezpłatne spotkanie śpiewacze z Stajnią, czyli międzypokoleniowym klubem piosenkowym, w którym, kiedy to będzie można, z nami się nauczyć albo sobie odświeżyć dawne ballady podwórzowe, te nowe, no i może nawet właśnie te nowe aranżacje piosenek Kuby, więc zapraszamy serdecznie. Godzina 18, Terminal Kultury Gocław.
1: Tam będzie można sobie poćwiczyć, a za tydzień na którejś z tych warszawskich plaż wspólnie z elegancką
0: kapelą. Co tam
1: kapelą,
0: któreś? Na wszystkich, proszę państwa, można się przemieszczać.
1: To są wszystkie, te cztery?
0: Cztery plaże, dokładnie. Z jednej na drugą.
1: Że mamy ich więcej.
0: Nie, na wszystkich, na których występujemy. Oczywiście, że mamy znacznie więcej plaż w Warszawie.
1: No właśnie.
0: Ale te tutaj wskazujemy, bo tam się widzimy, no przecież.
1: Dopłyniecie na te plaże na statku. Publiczność, tak jak mówiłaś, będzie mogła was słuchać, a także podśpiewywać z wami, będąc na plaży. Powiedz, Warszawa jest tak wciąż inspirująca, bo ty jako artystka i twój zespół właśnie nie tylko sięgacie po ten tradycyjny repertuar warszawski, chociażby przywołanego tutaj Grzesiuka, ale tworzycie ballady no, w podobnym klimacie. Co takiego jest w Warszawie inspirującego?
0: Ja uważam, że Warszawa to jest cudowne miasto i bardzo zróżnicowane. I to mi się w niej niezmiernie podoba. Tak jak zresztą sobie tutaj poza anteną rozmawialiśmy, Warszawa to takie skupisko małych miasteczek. Przepraszam, i to nie jest, to jest z mojej perspektywy absolutny fenomen i cudowność, że to nie jest jedno wielkie miasto, które po prostu ma jedną tożsamość i tylko takie może być. Każda z dzielnic ma coś bardzo charakterystycznego dla siebie. Niektórzy właśnie mieszkańcy niektórych dzielnic, jak i udają się do innej dzielnicy, to już w zasadzie tak jakby podróżowali pomiędzy innymi miastami, jakby za granicę wyjeżdżali. Tutaj u mnie na Pradze, bo ja mieszkam na Pradze Północ, mówi się, że jak się tutaj jedzie na lewy brzeg, to się jedzie właśnie do Warszawy, a my u nas to na Pradze jesteśmy.
1: No tak, patriotyzmy lokalne warszawiaków często ograniczają się do jednej dzielnicy, czy wręcz osiedla praktycznie.
0: Myślę, że można łączyć jedno z drugim, czyli właśnie uznawać ten nasz zbiór różnorodny za również całość i kochać jedno i drugie równie mocno. Ja tak mam chyba. Naprawdę jestem bardzo przywiązana do tego miasta. Wybrałam je jako swój dom i wybrałam je jako źródło swojej inspiracji. I tak już

0: się.
1: A nie jesteś warszawianką z urodzenia?
0: Nie jestem wrocławianką z urodzenia, więc przyjechałam tutaj na studia i tak się rozglądałam i najpierw czułam się mocno zagubiona i nie bardzo rozumiałam, o co chodzi. A potem, kiedy popracowałam sobie z seniorami na Brzeskiej, swoją drogą dzisiaj seniorzy na Brzeskiej mają swój jubileusz, cała Praga śpiewa, ma koncert w Muzeum Warszawskiej Pragi o godzinie 18, zdaje się, przybywajcie, bo
1: masz
0: będzie
1: kalendarz
0: się działo.
1: W głowie, jak się okazuje, to nie tylko swój.
0: Tak, ale bo ja tam będę, proszę państwa, bo zaczynaliśmy właśnie wspólnie ten skład, który teraz seniorzy z Brzeskiej koncertują, bawią mieszkańców w stolicy i turystów, więc jakby jak najbardziej zapraszamy. No i właśnie kiedy oni przybliżyli mi ten folk miejski, piosenki Warszawy, to ja zrozumiałam, że to jest dokładnie to, co ja chcę zgłębiać, że to ma wszystko to, co gdzieś mnie porusza, że z jednej strony nie ma tam zapatrzenia w dal, kiedy się podaje niemiałkie treści, czyli no nie jest tak, że musisz się skupić tylko na tekście, ale jednocześnie absolutnie jest się na czym skupiać. A oprócz tego, jeszcze do tego możesz sobie do tego tańcować, spotykać się z ludźmi, właśnie śpiewać wspólnie. No i idealna sytuacja. Dokładnie to, co lubię.
1: Seniorzy z Pragi, zresztą juniorzy też z projektu Cała Praga Śpiewa tu odwiedzali nas czasami w studiu. No rzeczywiście, to z jednej strony przywiązanie do swojego miejsca, trochę sentyment, prawda, za latami młodości, ale chyba przede wszystkim, co ludzi popycha do śpiewania tego repertuaru, to jest po prostu taka radość ze wspólnego spędzania czasu i robienia razem czegoś.
0: Absolutnie tak. Pamiętam, jak na samym początku przyszłam do tej grupy na ulicy Brzeskiej i miałam prowadzić warsztaty śpiewu. No i tutaj przez cały czas słyszałam tylko i wyłącznie o tym, że nie, my już w tym wieku, że my już nic nie zrobimy. I głównym tematem poruszonym na pierwszych spotkaniach były raczej choroby i zbliżający się rychły koniec. No niezbyt tutaj entuzjastycznie było, ale trzeba powiedzieć, że z tygodnia na tydzień, z każdym kolejnym spotkaniem i tutaj ze mną i z Robertem Lipką i z całą ekipą, no to po prostu seniorzy zaczynali zupełnie mówić już o innych perspektywach. I to jakoś cieszyło obserwować tę zmianę.
1: Ja myślę, że takie wspólne śpiewanie to w ogóle może pomóc zdrowiu.
0: Absolutnie, że tak. No i też to poczucie celu. No jednak oni teraz mają ważną misję, czyli a. szerzyć te pieśni, b. bawić ludzi, a to już jest po co żyć.
1: A co jest takiego specyficznego w tym warszawskim repertuarze? No bo ty z jednej strony wykonujesz właśnie ten tradycyjny repertuar, ale też tworzysz nowy, własny, autorski, ale właśnie utrzymany jakoś w tym charakterze. Więc co o tym charakterze przesądza?
0: To jak już zostało wspomniane, z pewnością poczucie humoru jest tutaj wyróżnia ten gatunek muzyczny. Natomiast absolutnie no, jakby sam element pojawienia się stolicy, albo ulicy, albo głównego bohatera, który z tą stolicą jest związany, jest także kluczowy dla samej warszawskiej ballady podwórzowej. No, oczywiście w innych miastach też można mieć swoje ballady podwórzowe i wtedy one tyczą tychże
1: chociaż
0: miast.
1: Taki naprawdę własny folklor to stworzyły tylko Warszawa i Lwów z tych historycznych
0: Łódź
1: miast.
0: Też miała no prawda, swoje tak. pieśni podwórzowe. Przypuszczam, że w Poznaniu też by się coś znalazło. Tutaj nie jest tak źle, jakby się można było spodziewać, natomiast rzeczywiście niektóre miasta tak mocno do tego nawiązują, no bo chociażby tak Stanisław Grzesiuk się zrobił personą nie tylko w Warszawie, ale i w całej Polsce, więc tutaj łatwiej było do tych pieśni pewnie sięgać już kolejnym artystom i sprawiać, że one wychodziły poza tę lokalność.
1: Śpiewasz ten repertuar warszawski dla warszawiaków zgromadzonych na plażach chociażby, czy wspólnie z praskimi seniorami. A jak on się sprawdza, kiedy wyjeżdżacie gdzieś z zespołem poza Warszawę? Nie wiem, jak często koncertujecie poza Warszawą, ale wiem, że teraz w najbliższym czasie macie takie plany. Więc jak przyjmują warszawskie, czy wręcz praskie ballady mieszkańcy, nie wiem, innych miast Mazowsza albo w ogóle innych miast Polski?
0: Jest nieźle, proszę państwa, bo oczywiście...
1: Bo ciebie wrocławiankę jakoś to ujęło, więc...
0: Absolutnie. I dlatego...

0: z pełnym przekonaniem, dlatego niosę te pieśni dalej. I zresztą one są naprawdę rozpoznawalne. To nie jest też tak, że właśnie są one anonimowe dla kogoś spoza Warszawy. Więc często te największe szlagiery są doskonale znane i wręcz nie powodują tego odruchu o, z Warszawy, tylko raczej o, tak, tak, Hanko i od razu wspólne śpiewy. Więc reakcje są bardzo pozytywne i właśnie rzeczywiście gdziekolwiek się nie pojawimy, a szczególnie, że wplatamy też często piosenki z rewii czy kabaretów międzywojennego repertuaru, więc tutaj naprawdę one są znane i lubiane. Natomiast zdarza nam się nawet czasami wyjechać gdzieś poza granicę Polski, gdzie no nie dość, że niespecjalnie ktoś może znać pieśni Warszawy, to jeszcze do tego niespecjalnie może znać nasz język. No i proszę państwa, proszę ja ciebie, mamy całkiem dobre reakcje, nawet udaje nam się wytłumaczyć, o co chodzi w piosence i dlaczego tutaj ludzie wznieść mają na przykład dłonie w górę i z całej pary wydobywać z siebie jak najdłuższy dźwięk i to się faktycznie dzieje, tak się działo w Turcji w zeszłym roku, w Niemczech 2 lata temu, w tym roku planujemy się i prowadzimy rozmowy, żeby udać się do Albanii i zamierzamy dokładnie tak samo zarażać ludzi, no bo co, nie wszystkie pieśni musimy rozumieć, a jednocześnie one i tak mają ładunek emocjonalny. Ta historia, dla mnie rzeczywiście słowo jest bardzo ważne, ale nawet kiedy się go nie rozumie, to wychodzi na to, że można sens i tak odczuć.
1: No i muzyka się broni.
0: No ba.
1: Wychodzi zwycięsko zawsze z takich spotkaniach.
0: Tak, to są bardzo melodyjne też pieśni, więc no, działają.
1: Ja pytałem też o te wyjazdy z konkretnego powodu, bo wiem, że teraz jeszcze w wakacje macie właśnie takie plany kilku koncertów wokół Warszawy.
0: Jak najbardziej. W lipcu i w sierpniu czeka nas obwoźny festiwal muzyki podwórzowej, proszę państwa, dofinansowany przez samorząd województwa mazowieckiego i będziemy w 8 miejscowościach, nas można będzie szukać i będą to koncerty moje i Aliganckiej Kapeli oraz spotkania Wspomnienie o Mieczysławie Fogu prowadzone przez prawnuka wielkiego naszego mistrza polskiej piosenki, czyli Michała Foga. Skąd tutaj taki mariaż muzyki podwórzowej i Mieczysława Foga? Otóż już wyjaśniam. Po pierwsze, w tym roku obchodzimy rok Mieczysława Foga, więc jest to już samo z siebie no, dobrym pretekstem, żeby po ten repertuar chwycić. A po drugie, Mieczysław Fog był naprawdę dużą inspiracją dla kapel podwórzowych swoich czasów, więc też chcemy się na to powołać, trochę przybliżyć sylwetkę tego artysty i no i tak i śpiewać. Ale proszę państwa, na przykład jeszcze 18 lipca odwiedzimy pierwszy festiwal pieśni dziadowskiej, lierników i opowiadaczy w miejscowości Kozioł, dlatego zapraszamy i tam. To będzie bardzo ciekawe zestawienie. Tak i znowu, dlaczego my na festiwalu pieśni lirników? No może lirników to ja rozumiem, że można mieć obiekcje, ale pieśni dziadowskiej wcale się nie dziwię, ponieważ no jak najbardziej pieśni, które wykonujemy w zasadzie bazują na historiach, opowieściach. Tylko może babowskiej powinno być, bo tutaj to ja piszę te teksty, te opowieści, więc tutaj wkraczamy w nową erę.
1: No, takie też krążenie po podwórkach z takimi śpiewanymi opowieściami, to jest coś, co te kapele podwórzowe i dziadów, lirników łączy na pewno.
0: Absolutnie.
1: A jeśli mówimy o tych waszych balladach, to czy nad czymś nowym pracujecie?
0: Tak, proszę państwa, co prawda jest też, trzeba przyznać, że ja byłam przez ostatnie lata niezmiernie płodna artystycznie i stworzyłam 34 czy 30 więcej jeszcze ballad podwórzowych i teraz z chłopakami mamy silne postanowienie, że skoro nagraliśmy je już ładnie i elegancko na żywo, to teraz zrobimy z nich takie single, żeby nas można było na przykład w Polskim Radio Dwójce puścić. Dlatego pracujemy teraz nad tym, żeby powchodzić do studia, ponagrywać, podopieszczać i zrobić dla państwa perełeczki.
1: No to czekamy na te perełeczki. Kaczki.
0: Dziękuję.
1: Zapraszamy na te liczne spotkania z Justyną i z elegancką kapelą.
0: Dzisiaj to przypomnę 11-12 lipca, przypływ folku. Jeszcze wspomnę, że Polskie Radio Dwójka jest patronem medialnym tego wydarzenia. Projekt współfinansuje miasto

0: miasto stołeczne Warszawa, a partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
1: Tak jest. Spotykamy się za tydzień w sobotę, w niedzielę na warszawskich plażach.
0: Ach, i proszę koniecznie sprawdzać, bo gdyby poziom wody w Wiśle, bo tutaj różne rzeczy krążą, był zbyt niski, albo by, nie wiadomo, gradobicie, albo inne tfu-tfu, w ogóle to się nie wydarzy, ale
1: to
0: gdyby...
1: To gdzie się przenosicie?
0: To przenosimy się tak. Jeśli chodzi o plażę Poniatówkę, to zaraz obok jest Mosir, poranki i wieczory, i tam będziemy dla Państwa grali. Natomiast jeśli chodzi o plażę Rusałkę, to będzie tam rozstawiona scena i tam też się spotykamy. Natomiast w niedzielę 12 lipca zamiast na plaży Płyta Desant, tu, chociaż rzeczywiście tak naprawdę to tam się widzimy. No ale gdyby coś, to widzimy się na barce Kaskada. A jeśli chodzi o plażę Żoliborz, to zaraz obok jest letnisko Żoliborz i tam też się widzimy, gdyby co, w razie czego.
1: No ale miejmy nadzieję, że pogoda dopisze.
0: Tak.
1: Justyna Jary gościła dzisiaj w sobotnim poranku Dwójki. Bardzo ci dziękujemy. No i czekając na te nowe single, sięgamy jeszcze po płytę Praskie Ballady.

To nagranie z naszej folkowej płyty Poranka. A ten poranek powoli dobiega już końca. Anna Regulska nadal nasz program realizuje za wspólnie spędzony czas. Dziękuję już Aldona Łaniewska-Wołk i Piotr Kędziorek. Życzymy Państwu miłego letniego weekendu. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Pewnie jako dzieci nieraz zaglądaliśmy, co mają nasze zabawki w środku, ale nigdy nie udało nam się zobaczyć tego, co może się nam odsłonić, kiedy zajrzymy do lalki Bolesława Prusa. Zobaczymy tam świat, ale co chyba ważniejsze, zobaczymy tam też samych siebie. Nasze dylematy, nasze niepokoje, nasze lęki. Tylko troszkę inne od naszych, przybrane w nieco odmienne kostiumy i scenografie, ale bardzo bliskie światu i doświadczeniu, który jest naszym własnym. Zapraszam w niedzielę o 14:00. Ryszard Koziołek.
2: Busko.
3: Zdrój.
2: Słowo zdrój usłyszą Państwo w te wakacje w dwójce jeszcze nie jeden.

0: czas. Rozpoczyna się bowiem letni cykl uzdrowiskowy, czyli jesteśmy na wczasach.
1: Pierwszy turnus zaplanowaliśmy w świętokrzyskim Busku Zdrowia.
0: Do tamtejszych wód udamy się już dziś o 15.
1: Do usłyszenia z Państwem i do zobaczenia z kuracjuszami. Jan Kantyzienko
0: i Karol Furtak.
2: Autopromocja.
3: Program Drugi Polskiego Radia, minęła 10.
4: Beethoven. 2027.

Marcin Majchrowski, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry. W wakacyjnym czasie będę proponował wybrane interpretacje dzieł Beethovena, które albo zapisały się w historii fonografii, albo są nowymi propozycjami. Dzisiaj właśnie ten ostatni przypadek, czyli obszerny fragment nowego albumu francuskiego pianisty Cedrica Tiberghiena. On dopełnia trzyczęściową całość z kompletem wariacji fortepianowych Beethovena i na nim oprócz cykli drobniejszych, czyli tych, które można znaleźć w spisie nieopusowanych dzieł Beethovena, to ostatnie wielkie fortepianowe opus, czyli 33 wariacje C-dur na temat walca Diabellego, opus 120. Komentatorzy w różny sposób odnosili się do tego dzieła. Jeden z nich stwierdził, że wariacje są także, być może bardziej niż inne utwory, refleksem złożonej osobowości Beethovena. Cedric Tiberghien zaproponował interpretację tyleż ciekawą, co może pod pewnymi względami dyskusyjną, na pewno idącą nieco pod prąd utartym schematom postrzegania muzyki Beethovena, no bo wariacje w jego wizji wykonawczej są jakoś uładzone i stonowane. Pianista unika brutalności czy szorstkości, za to z ogromną konsekwencją stawia wyrazowy akcent na spokój i delikatność. I to jest jakby wizytówka tej interpretacji. Zapraszam do wysłuchania, bardzo rozbudowane, 33 wariacje na temat walca Diabellego, opus 120, gra Cedric Tiberghien.

0: wariacje na temat walca Diabellego op. 120 w wykonaniu Cedrika Tibergena. Nagranie z roku 2024, które ukazało się dokładnie 16 czerwca. Dzisiaj już dziękujemy za uwagę. Zuzanna Wawro i Marcin Majchrowski. Do usłyszenia.
1: Program Drugi Polskiego Radia, minęła 11.

0: wakacyjna playlista.
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Przed mikrofonem Klaudia Baranowska. Przed nami pierwsze spotkanie w nowym wakacyjnym cyklu W Dwójce przez całe lato, właśnie w soboty o 11:00. W miejsce audycji Znalezione w dźwiękach zapraszać będziemy artystów, muzyków, ludzi kultury, by dzielili się z nami swoimi muzycznymi fascynacjami, tym, czego słuchają, do czego wracają, co ich inspiruje, wzrusza albo po prostu towarzyszy im w podróży, na przykład w pracy, podczas letnich wieczorów, by tworzyli i prezentowali swoje muzyczne playlisty. Naszym pierwszym gościem jest dziś wybitny muzyk, wiolonczelista, kameralista, pedagog związany z Uniwersytetem Muzycznym w Warszawie, artysta niezwykle wszechstronny, producent muzyczny, reżyser dźwięku. Znakomicie odnajduje się zarówno w muzyce dawnej, w wykonawstwie historycznym, jak i w projektach współczesnych, improwizowanych, także folkowych. Współpracuje z wieloma zespołami, związany jest z Holland Barok, Och Orkiestrą, Bastarda Trio, to oczywiście między innymi dosyć już wymieniania, chociaż mogłabym jeszcze to robić. Tomasz Pokrzywiński jest ze mną w studiu. Dzień dobry, Tomku.
2: Dzień dobry, Klaudio. Bardzo mi miło. Cieszę się, że mogę być twoim gościem.
1: A ja bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać, bo oczywiście jesteś bardzo zajęty koncertami, studentami. Dużo tego teraz jest.
2: No taki gorący okres, w przenośni i dosłownie, tak.
1: I przygotowałeś na dzisiaj wakacyjną playlistę, czyli to, co jest tobie bliskie, co jest ważne w ostatnich miesiącach, czego słuchasz?
2: Tak, to jest taka lista, no bardzo różnorodna, jak się za chwilę przekonamy, która kojarzy mi się z latem. A co to znaczy, że mi się kojarzy z latem? Lato to jest dla mnie taki okres w jakimś sensie bardzo sentymentalny i pełen melancholijnych wspomnień. Dlatego może ta lista właśnie, kiedy zapraszałaś mnie do audycji, no wakacyjna playlista, wakacje się wszystkim kojarzą, nie wiem, z zabawą, wyjazdami, gdzieś jakimś szaleństwem. A ja tak jak zacząłem myśleć, to właśnie tam jest sporo takich spokojnych i właśnie melancholijnych utworów. Także taka jest moja wizja lata.
1: Bo to jest też czas na refleksję. Jest więcej tych momentów, kiedy możemy pomyśleć, zastanowić się,
2: sięgnąć w przeszłość. Tak jest, dłuższe wieczory, prawda? I tak dalej.
1: To od czego zaczynamy?
2: Zaczniemy może od dzieciństwa, czyli od Beatlesów. Moja pierwsza fascynacja muzyczna, którą zaraził mnie mój przyjaciel Maciek Młodowski. No i Beatlesi, wiadomo, cały ocean. Wybrałem piosenkę While My Guitar Gently Weeps, która jakby doskonale wpisuje się w ten nastrój, o którym przed chwilą mówiłem. No jest oczywiście cała masa ciekawych historii związanych z tą piosenką i to w sensie mówię o samej już piosence, nie tylko związanych ze mną i z tą piosenką, ale to, co może najważniejsze i warto wspomnieć, tam na gitarze gra Eric Clapton. I wcale nie jest wymieniony na płycie w dodatku, bo ta piosenka pochodzi z albumu The Beatles, znanego jako White Album. I Eric Clapton wcale tam nie jest w kredytach wspomniany, natomiast to on rzeczywiście gra na gitarze. Druga ciekawa historia jest taka, że nie wiadomo, kto gra na basie. Beatlesi wtedy po raz pierwszy mogli użyć ośmiościeżkowego magnetofonu. Wiemy, że skorzystali z tej możliwości, ale właśnie to oznaczało, że bas dograli później i są różne notatki z tej sesji. Reżyserzy dźwięku nie do końca pamiętają, nie są pewni. W pewnym miejscu tej piosenki bas jest zdublowany. Także same zagadki, same ciekawostki.
1: Ale brzmi znakomicie. The Beatles, to na początek.

0: na początek wakacyjnej playlisty Tomka Pokrzywińskiego utwór absolutnie kultowy Why My Guitar Gently Weeps The Beatles. To utwór o słuchaniu, o wsłuchiwaniu się w emocje właściwie.
1: Tak, tak. Tam jest rzeczywiście piękny tekst, który powstał z inspiracji wizyty wszystkich czterech panów, ale oczywiście chodzi głównie o George'a Harrisona w Indiach. Także gdzieś tam te elementy właśnie filozofii wschodu zaczynają już przenikać do twórczości Beatlesów.
0: Dużo podróżujesz w różne miejsca, na koncerty. Czy właśnie muzyka zawsze ci towarzyszy podczas tych podróży na przykład?
1: Tak, zdecydowanie tak. Nie jest to zawsze super świadome słuchanie i czasami mam tak, że w drodze na koncert na przykład wolę niczego nie słuchać, ale po koncercie zawsze towarzyszy mi. No i głównie jest to dwójka oczywiście. Bardzo lubię te wszystkie wieczorne, nocne audycje.
0: To miło to słyszeć.
1: Także tak. Natomiast jeszcze jest drugi kontekst, w którym słucham muzyki w samochodzie. O nim być może nawet powiemy później, ponieważ od jakiegoś czasu słucham muzyki razem z moim synem. I to już jest wtedy, korzystamy z innej technologii, już nie z radia, tylko puszczamy sobie z serwisów streamingowych przez Bluetooth i robimy taką na przykład wspólną playlistę, że ja wybieram jeden utwór, mój jeden syn wybiera jeden, drugi syn wybiera jeden. I tak w kółko układamy długą playlistę i słuchamy właśnie albo razem we trzech, albo jak z jednym z nich jeżdżę, no to sobie we dwóch układamy. I to jest drugi kontekst słuchania muzyki podczas podróży i to właśnie głównie tych letnich wtedy.
0: Świetny pomysł.

0: swoją drogą. No a teraz wróćmy do tej dzisiejszej wakacyjnej playlisty. Po Beatlesach zupełnie inny świat. Świat, który jest ci bardzo, bardzo bliski, czyli muzyka dawna i Bach.
1: Tak, wybrałem piękną arię z obligato violoncello piccolo, takiej mniejszej wersji violoncelli, którą wiemy, że Bach używał. Nie do końca wiemy, jak ten instrument wyglądał i to jest też kolejna zagadka, jedna z tych setek zagadek w historii muzyki i w szczególności historii muzyki dawnej, ale ten instrument swego czasu zafascynował mnie. A dlaczego ten utwór jest na letniej liście? Po raz pierwszy usłyszałem go podczas letnich kursów w Aldbrough. To jest w Wielkiej Brytanii, w takim ośrodku, gdzie Britten no, najpierw sam tworzył, ale później też zaczął organizować i działalność koncertową, i również edukacyjną. I ta tradycja przetrwała do dzisiaj. Nadal tam są kursy właściwie przez cały rok, i w tym kursy muzyki dawnej. No i właśnie podczas tych kursów akurat tak się złożyło. Był tam Andreas Scholl, ale który będzie śpiewał na tym nagraniu, ale to nie od niego dostałem rekomendację posłuchania tej płyty, tylko od jednego z kontrabasistów, który później zresztą został dyrektorem w festiwalu w Edynburgu, Andrew Moore. To jest w ogóle bardzo ciekawa płyta, dlatego że dowodzi tam artystycznie Christophe Coin, znakomity wiolonczelista, niesamowity muzyk i artysta. I wybrał sam tylko te kantaty, w których Bach wykorzystał wiolonczelo piccolo. Ta jakoś tak wyjątkowo mi przypadła do serca i obaj panowie tam pięknie grają i śpiewają obaj, czyli właśnie wspomniany Andreas Scholl i Christophe Coin na wiolonczeli.
0: Jeszcze tylko jedno pytanie. Czy grałeś kiedyś na wiolonczeli piccolo?
1: Grałem na wiolonczeli pięciostrunowej, która... No właśnie, to jednak muszę wrócić do tego wątku zagadek, dlatego że wiolonczelo piccolo podejrzewa się, że był to instrument pięciostrunowy, chociaż są też inne wersje. No i podejrzewa się, że właśnie na ten instrument napisana jest szósta suita wiolonczelowa Bacha. Natomiast ja miałem różne wiolonczele piccolo czy wiolonczele pięciostrunowe w rękach i grałem na nich. Natomiast sam mam taką dużą wersję wiolonczeli pięciostrunowej, czyli no nie nazwał mi wtedy piccolo, na której oczywiście można wykonać i szóstą suitę i również te kantaty. Jedną z tych kantat kiedyś wykonywałem na zwykłej czterostrunowej wiolonczeli.
0: To już nie jest to samo.
1: To już nie jest to samo, nie, nie. Natomiast tej kantaty nigdy nie grałem i mam nadzieję, że kiedyś zagram.
0: To posłuchajmy teraz aria Jesus ist einen guter Hirt z kantaty BWV 85 Jana Sebastiana Bacha. Andreas Scholl, Ensemble Baroque de Limoges pod dyrekcją Christophera Coin.

0: András Scholl, ensemble Baroque de Limoges pod dyrekcją Christophera Coin, który grał na wiolonczeli piccolo, bo to aria właśnie z tym instrumentem obligato. Jesus ist ein guter Hirt z kantaty Jana Sebastiana Bacha, Schmidera, pozycja 85. To kolejny wybór Tomasza Pokrzywińskiego, który jest z nami, prezentuje wakacyjną playlistę.
1: To jest niesamowite, jak w ogóle silnym medium jest muzyka. Ja, mimo że słuchałem tego 100 razy, to jak usłyszałem pierwsze dźwięki, od razu gęsia skórka.
0: Nie. Bach to jest kompozytor wszystkim nam bliski i na pewno stale obecny w twoim repertuarze, w twoim codziennym życiu. Ale teraz przejdziemy do kompozytora, który no, również inspirował się też twórczością Bacha.
1: Skoro podpowiadasz, że inspirował, to pewnie skaczemy do Brahmsa. Trzecia symfonia, trzecia część. No ponieważ będąc wiolonczelistą, nie można nie kochać trzeciej części. Zaraz państwo usłyszą dlaczego. Z Brahmsem wiąże się taka historia, z tym konkretnie nagraniem, z tą płytą. Tutaj muszę wspomnieć o jednej z ważniejszych muzycznych postaci, jaką w życiu spotkałem. I jest to Arek Goliński, z którym miałem przyjemność nie tylko współpracować wiele lat i grać razem w Arte dei Suonatori, ale z którym również przeprowadziłem dziesiątki długich rozmów podczas letnich podróży zresztą, kiedy właśnie jeździliśmy na koncerty, będąc w trasie z Arte dei Suonatori. I z Arkiem się super rozmawia o wszystkim, ale najchyba fajniej o muzyce. A jego horyzonty właśnie, jeśli chodzi o osłuchanie i znajomość repertuaru, ale też bym powiedział nawet rynku muzycznego, są bardzo szerokie. Więc pewnego razu Arek polecił mi Deutsche Kammerphilharmonie Bremen i muszę powiedzieć, że od tego czasu jest to chyba moja ulubiona orkiestra, ponieważ rzeczywiście jakby, nie wiem, przejrzystość, ale jednocześnie plastyczność ich brzmienia, w sumie coś, co nazwałbym jakby zastosowaniem pewnych zdobyczy wykonawstwa historycznego, ale jednak na współczesnych instrumentach, dzięki czemu osiągają, no moim zdaniem, niepowtarzalne brzmienie. I uwielbiam słuchać ich płyt i z Brahmsem, i no, wszelakich, Mozarta trochę nagrali. Także jestem wielkim fanem. Zresztą kiedyś właśnie, być może to naprowadziło Arka na głębsze zapoznanie się z tym zespołem. Współpracowaliśmy z jednym z koncertmistrzów tej orkiestry, Danielem Sepekiem, właśnie w Arte dei Suonatori. I to trochę też pokazuje, jakiego rodzaju zespołem jest to orkiestra, ponieważ tam rzeczywiście wielu muzyków miało styczność również z wykonawstwem historycznym. Wiem, że też oni używają rogów naturalnych, być może też trąbki, już teraz nie pamiętam dokładnie, także jest to pewnego rodzaju hybryda. No i pewnie stąd ta moja fascynacja i uwielbienie dla tego właśnie zespołu.
0: Posłuchajmy zatem trzeciej części z trzeciej symfonii F-dur op. 90 Johannesa Brahmsa, Deutsche Kammerphilharmonie Bremen pod dyrekcją Pawła Jerwiego.

0: Rzeczywiście piękne brzmienie. No i jeden z najpiękniejszych fragmentów muzyki symfonicznej, trzecia część Poco Allegretto z trzeciej symfonii F-dur op. 90 Johannesa Brahmsa. Deutsche Kammerphilharmonie Bremen pod dyrekcją Paweł Jerwiego. A teraz w wakacyjnej playliście po Bachu, Beatlesach i Brahmsie może przejdziemy do czegoś klasycznego, do Mozarta, bo Mozart również znalazł się na tej twojej liście, jest jednym z twoich wyborów. Nie bez powodu również, bo w ostatnich tygodniach to Mozart wypełniał twoje życie, twoje myśli i nad nim pracowałeś.
1: Tak, zdecydowanie intensywnie wypełniał moje życie Mozart. Mówimy tutaj oczywiście o spektaklu, bo nawet nie mogę użyć chyba słowa operze, o spektaklu dyrektor teatru, który łączył w sobie właśnie i elementy opery, i elementy teatru dramatycznego, komediowego, ale również nawet elementy filmu i baletu. Więc taki multimedialny, w pełnym tego słowa znaczeniu, spektakl.
0: W warszawskiej operze kameralnej.
1: Tak jest, tak. W reżyserii Jakuba Przebindowskiego. Głównym tutaj jakby punktem wyjścia była śpiewogra, jak to się po polsku mówi, dyrektor teatru, którą Mozart napisał w dosyć specyficznych okolicznościach. To miał być pewnego rodzaju pojedynek czy porównanie właśnie nowej opery włoskiej jakby z tym starym modelem niemieckiego Singspielu. Ale mniejsza o to, Mozart napisał tam tylko około 20 minut muzyki. Reszta to jest tekst mówiony, przeznaczony dla aktorów, który później był zmieniany wielokrotnie, przerabiany i tak dalej, więc Kuba Przebindowski zrobił zupełnie nową adaptację na potrzeby tego spektaklu. No i wspólnie doszliśmy do tego, że warto byłoby tam trochę dodać tego Mozarta. Więc...
0: I to była twoja rola,
1: tak,
0: oprawa
1: tak,
0: muzyczna.
1: Tak, bo nie powiedzieliśmy. Ja rzeczywiście pełniłem tam funkcję kierownika muzycznego i robiłem też transkrypcję wszystkich tych utworów, ponieważ nie graliśmy z normalną orkiestrą mozartowską, tylko z małym zespołem, który nazywaliśmy Bastarda Mozart Ensemble. Septet, fortepian, skrzypce, klarnet, obój, fagot, klarnet kontrabasowy i wiolonczela. W takiej dziwnej kolejności wymieniłem, ale akurat tak siedzieliśmy.
0: Czyli trzon to Bastarda Trio plus zaproszeni goście.
1: Tak jest, tak. Dlaczego? Teraz powoli musimy tutaj wrócić do naszej wakacyjnej playlisty. Skąd ten konkretny utwór? Ponieważ w spektaklu brali również udział tancerze, chcieliśmy razem z reżyserem wybrać jakieś fragmenty muzyki instrumentalnej Mozarta, do których ułożona by została choreografia taka wręcz baletowa. Zająłem się przeczesywaniem repertuaru Mozarta. Najpierw zacząłem od swoich ulubionych fragmentów, do których oczywiście należy również ta wolna część koncertu A-dur, którą za chwilę usłyszymy. I powiem szczerze, że na etapie przygotowań do spektaklu słuchałem innego wykonania, ale teraz nie powiem jakiego. Bo kiedy poprosiłaś mnie o wakacyjną playlistę, trafiłem na Katię Buniatiszwili i żałowałem, że nie trafiłem na to nagranie wcześniej.
0: Także że nie trafiło ono do spektaklu.
1: Ostatecznie ten utwór w spektaklu się nie znalazł. Rzeczywiście w tym procesie musieliśmy trochę rzeczy wybierać, odrzucać i znalazły się inne niesamowite fragmenty. Kwintet G-moll, ten tak zwany altówkowy, również C-dur. Fragment kwartetu dysonansowego, także same piękne i takie no, najbardziej chyba ekspresyjne fragmenty muzyki instrumentalnej Mozarta, które też dało się zaaranżować na mały zespół. Ten utwór się ostatecznie tam nie znalazł, także musiałem go przynieść tutaj.
0: Ale dzisiaj go posłuchamy, czyli druga część z koncertu fortepianowego A-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta, 23. koncert fortepianowy w partii solowej Katia Buniatiszwili i Academy of St. Martin in the Fields.

0: To druga część Adagio z koncertu fortepianowego A-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta, ukechla pozycja 488 at the Academy of St. Martin in the Fields, a w partii solowej Katia Buniatiszwili. No, bardzo intensywne emocjonalnie wykonanie, bardzo śpiewny, a wręcz czasami teatralny.
1: I hipnotyzujący.
0: Hipnotyzujący właśnie, tak, to prawda. No, jestem też ciekawa, Tomku, czy właśnie ten Mozart i to przedsięwzięcie, w którym teraz uczestniczyłeś, czy to dalej poprowadzi cię do czegoś nowego, do nowych pomysłów związanych może właśnie z Mozartem?
1: Ja bym bardzo chciał dokładnie tę część zagrać w moim kochanym Triem Bastarda. Ja myślę, że to się wydarzy. Ja już mam szkic tego tematu w takiej wersji, jak my byśmy mogli go zagrać. Także mimo, że to się nie zmieściło w spektaklu, to ja bym jeszcze tam dał temu drugą szansę.
0: To bardzo cieszy. Ukochane Trio Bastarda również dla wielu z nas, dla słuchaczy. No i właśnie może teraz przejdźmy do waszej muzyki, do waszych nagrań, bo dużo tego jest. Łączycie różne światy. To bardzo inspirujące i fascynujące. I wybrałeś płytę, która dla mnie też jest bardzo bliska i bardzo ją lubię i bardzo się cieszę, że to właśnie ona. Bastarda plus Fado.
1: Mm-hmm, tak, Bastarda plus Fado, czyli João de Sousa. I dlaczego ona jest na wakacyjnej playliście? No bo tu oczywiście wakacyjne festiwale. I
0: to jest ważna część ciebie.
1: No. I też. I ta melancholia, o której powiedziałem na początku, która jest jakby wyznacznikiem muzyki Fado. Jakoś szczególnie utkwił mi w pamięci koncert, który graliśmy z João razem w Kazimierzu, na górze, w zamku, w lecie. Bardzo jakaś taka też podobna pogoda jak teraz, no tylko, że na szczęście wieczór. Świetna oprawa i wizualna, i dźwiękowa, i atmosfera festiwalu, jak zawsze, tam niesamowita. Tam właśnie zagraliśmy Fado. A wybrałem utwór Livre, który jest, to chyba w ogóle był pierwszy utwór, który zaczęliśmy z żoną opracowywać. Teraz nie jestem pewien, ale jest on chyba pierwszy na płycie. Jest to kompozycja oparta na takim jakby wzorcu harmonicznym Fado menor, jednym z najstarszych i też i najbardziej jakby rozpowszechnionych wzorców. Wybrał do tego João tekst Carlosa de Oliveira, poety portugalskiego, który, no jak gdzieś tam oczywiście też był związany z rewolucją. Tekst opowiada o sile charakteru, sile umysłu też i o tym, że dopóki mamy pewne ideały w głowie, to nic nas nie zdoła złamać. Żadne czynniki zewnętrzne, cała właśnie no, przemoc, więzienie i tak dalej, już tak nazywając to po imieniu, nie zdołają nas złamać, jeżeli zachowamy siłę właśnie charakteru i umysłu.
0: Trio Bastarda i João de Sousa.

0: Melancholia, zamyślenie, bardzo to wciągające. Livre, João de Souza i Bastarda Trio, czyli Paweł Szamburski, Michał Górczyński i Tomasz Pokrzywiński, który jest dzisiaj w studiu dwójki. No to jeden z najpiękniejszych waszych programów i pierwszy zmiksowany przez ciebie, Tomku.
1: Tak, tak, pewnie dlatego ma dla mnie jakąś taką podwójną wartość sentymentalną, bo rzeczywiście to był taki trochę dla mnie powrót po latach do mojego wyuczonego fachu, czyli do reżyserii dźwięku właśnie.
0: No jesteś wszechstronny, to już o tym wspominałam, wszyscy to wiemy, ale jeszcze chciałam się ciebie zapytać, jakie macie kolejne pomysły z Bastarda Trio, bo tak naprawdę macie chyba niewyczerpane źródło inspiracji.
1: No poza tym Mozartem, którego wspomniałem pół serio, ale tylko pół. Lada chwila ukazuje się płyta razem z Maniuchą Bikont, z tekstami Marcina Wichy. Występujemy też 7 lipca, czyli za chwilę, w Warszawie na festiwalu Ogrody Muzyczne. Nasz program Nizozot, czyli hasyckie pieśni bez słów, niguny, ale tym razem w wersji ze wspaniałą orkiestrą AUXO pod dyrekcją Marka Mosia. Także tutaj zapraszam Państwa bardzo serdecznie przy tej okazji. 7 lipca, Ogrody Muzyczne. I no cóż, plany na jesień są, może na razie nie będę zdradzał, może coś nagramy.
0: No nagrajcie, nagrajcie, koniecznie. Trzymam za to kciuki. A teraz przechodzimy dalej. Kolejny wybór z twojej playlisty, który podejrzewam jest takim śladem ważnego artystycznego spotkania.
1: Tak jest, tak. Spotkania, o którym już wspomniałem oczywiście, czyli Arty dei Suonatori i Arek i Ewa Golińscy. A tutaj konkretnie bardzo letni festiwal Midsommar Barok w Kopenhadze.

0: który był przez wiele lat takim obowiązkowym punktem w moim kalendarzu artystycznym. Mnóstwo pięknych wspomnień, przyjaźni i ważnych właśnie koncertów z tego okresu. Atmosfera festiwalu absolutnie wyjątkowa. Wszystko oczywiście bardzo intensywnie, bo trzeba w krótkim czasie przygotować wiele koncertów, ale wspaniali soliści, niezwykle też jakby gościnni organizatorzy festiwalu, czyli w tamtym czasie głównie Allan Rasmussen, znakomity klawesynista, i Bolette Red, flecistka. Także jest to jedno wielkie, ciepłe wspomnienie.
1: Tego nagrania, którego posłuchamy, pamiętasz? Tak mniej więcej.
0: Mniej więcej myślę, że 2009.
1: I to był
0: ale
1: też
0: musimy
1: czas
0: sprawdzić.
1: Twojej intensywnej współpracy z Arte dei Suonatori.
0: Tak, tak, zdecydowanie tak. Mhm. I no i tutaj wybrałem właśnie z jednej z tych letnich edycji festiwalu koncert potrójny Telemana. Dla mnie wyjątkowe również przeżycie, dlatego że no, zagrać z takimi gwiazdami.
1: Powiedzmy jakimi.
0: Rachel Podziel na skrzypcach i Alexis Kosenko na flecie.
1: No i na wiolonczeli Tomasz Pokrzywiński.
0: Z Towarzyszeniem Orkiestry Arte dei Suonatori. Także bardzo ciepłe wspomnienie i bardzo cieszę się, że mamy ślad fonograficzny.
1: I oto on.

0: Koncert na flet, skrzypce i wiolonczele Jerzego Filipa Telemana w wykonaniu niezwykłym. W partiach solowych Aleksiej Kosenko, Rachel Podger i Tomasz Pokrzywiński razem z Arte dei Suonatori. To kolejna pozycja na wakacyjnej playliście Tomasza Pokrzywińskiego. Nagranie koncertowe z Kopenhagi, z festiwalu w Kopenhadze. Tomku, nasz czas już dobiega końca, właściwie dobiegł końca. Wspaniała wakacyjna playlista, bardzo ci za nią dziękuję. Gościem pierwszej odsłony wakacyjna playlista był Tomasz Pokrzywiński. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję, bardzo się cieszę, że mogłem się z Państwem podzielić częścią siebie.
0: I co na zakończenie?
1: Na zakończenie może to,

0: czego słuchamy z synem podczas letnich podróży samochodem, czyli Pink Floyd. Utwór Comfortably Numb ze znakomitym solo gitarowym Gilmoura na końcu.
1: Jeszcze raz bardzo dziękujemy.
0: Tomasz Pokrzywiński.
1: Klaudia Baranowska. No i widzimy się na festiwalu Ogrody Muzyczne. Do usłyszenia, do zobaczenia.

0: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera, jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl. Zapraszamy na 67. sezon koncertów chopinowskich w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Jak co roku artyści zabiorą nas w muzyczną podróż w wyjątkowym otoczeniu przyrody. Koncerty odbywać się będą w każdą niedzielę do 27 września o godzinie 12 oraz 16. Wstęp wolny. Patronem koncertów jest program Drugi Polskiego Radia i Polskie Radio Chopin.
1: Tu Polskie Radio Warszawa.
0: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.

0: Ludzie i świat Śródziemnomorza.
1: Kiedy wszedłem do gaju Dionizosa w Atenach, był bezmiernie błogi dzień, jaki się często zdarza nad Morzem Śródziemnym. Liśćmi na drzewach poruszał lekki wiatr. W tym dniu, w tej ciszy, w tym dziwnym, jakby

zaklętym gaju odczułem katarzis. Już nie chciałem żadnych rozpraw o tym czytać. Już tylko powtarzałem sobie wiersze Aischylosa, jak ten wartownik z Orestei, który modli się o uwolnienie od udręki. Teus men aitotont, apallagen ponon. Piękno greckie, zupełne piękno. Aby nazwać jego cechy, trzeba chyba najpierw przypomnieć owo znamienne dla greckiej tradycji nieustanne widzenie świata takim, jaki on jest. Rozpoznałem wówczas, tak sobie pomyślałem w tym ateńskim gaju, dwa aspekty. Jeden z nich jest właśnie w greckim pięknie. Przejawia się w wierszach Aischylosa, który o bólu wie wszystko. A patrząc na morze w słońcu dostrzega śmiech fal nieprzeliczony. Srebrzyły się w lekkim wietrze liście oliwek. Na tej śródziemnomorskiej ziemi znowu czegoś się nauczyłem.

0: Dorota Gacek, witam Państwa bardzo serdecznie. W ubiegłym roku o tej porze, w sobotnie wakacyjne południa, odbywaliśmy rejs na Wyspy Szczęśliwe. Były wśród nich także te położone na Morzu Śródziemnym. Naxos, Sycylia, Hydra, Cypr czy Korsyka. A tego lata zapraszam na opowieść śródziemnomorską, która przybliży Państwu ten fenomen, jakim jest właśnie Śródziemnomorze. Obszar barwny i pociągający kulturowo, geograficznie i historycznie. Pisali o nim i nazywali siebie śródziemnomorskimi ludźmi wybitni pisarze, artyści. Poprzez ich biografie, przemyślenia i dzieła o morzu wewnętrznym, jakie także w dawnych wiekach nazywano, będę również Państwu w te sobotnie wakacyjne południa opowiadać. Rozpoczął nasz cykl fragment eseju Zygmunta Kubiaka. Za chwilę jego postać przybliży Państwu gość audycji, ale teraz posłuchajmy z naszego radiowego archiwum opowieści samego Zygmunta Kubiaka o ulubionych miejscach na śródziemnomorskiej mapie.
1: Rzym jest dla mnie miastem tak bliskim jak Warszawa. Ja natychmiast powitałem go jako miasto swojskie, moje, dobrze mi znane, ponieważ moje zamiłowania, moje lektury, moje studia mnie tam umieściły, więc mnie właściwie nic nie dziwiło w Rzymie. Zachwyciła mnie taka gęstość, autentyczność tej tradycji śródziemnomorskiej, którą ja kocham i która mnie zawsze otacza, ale właśnie otacza w wyobraźni, w snach. Natomiast tamto zobaczyłem dookoła mnie i po prostu zachwyt mój dla tej cywilizacji stał się intensywniejszy, mocniejszy, gdy ja mogłem tego dotknąć.
0: Sami siebie rozpoznajemy, przeglądamy w zwierciadle. Zwierciadle Śródziemnomorza, mówił Zygmunt Kubiak. Opowiadał też, że zakochał się w Śródziemnomorzu jako mały chłopak w czasie wojny pod wpływem polskich przekładów arcydzieł literatury klasycznej. Czym dla niego było to Śródziemnomorze, jak je rozumiał, jak pisał o Śródziemnomorzu? O tym porozmawiam z Pawłem Czapczykiem. Witam pana bardzo serdecznie.
2: Witam serdecznie, witam państwa, oczywiście panią, pani Doroto najserdeczniej.
0: Paweł Czapczyk, literaturoznawca, dziennikarz, radiowiec, fotografik, autor między innymi rozmów z Zygmuntem Kubiakiem, Klasyczne miary i świat współczesny, taki tytuł miała ta książka, a także jest pan autorem książki Portret humanisty poświęconej Zygmuntowi Kubiakowi. To pojęcie Śródziemnomorza często pojawia się w wypowiedziach Zygmunta Kubiaka, więc bardzo się cieszę, że to od niego zaczynamy ten cykl wakacyjny audycji. Też mówił, że gdy go pytają, czy jest prawicowy, czy lewicowy, to on wtedy zawsze mówi, moja Polska to Polska śródziemnomorska. Czym było to Śródziemnomorze? Dlaczego Zygmunt Kubiak myślał o sobie jako o człowieku śródziemnomorskim, Polaku śródziemnomorskim?
2: Myślę, że dlatego, że on, odkąd go poznałem, odkąd czytałem po raz pierwszy jego teksty, jego wspaniałe eseje, tchnące jakąś szczególną żarliwością, to mówił,

0: że najlepsza warstwa kultury polskiej, literatury polskiej właśnie jest o tyle cenna, o ile odnajduje swój rdzeń, swe początki w takim nastawieniu śródziemnomorskim. Więc jak pani wspomina o jego takim credo zawołaniu, że moja Polska to Polska śródziemnomorska, to myślę, że to jest ściśle osadzone w tej najlepszej części polskiej kultury, polskiej tradycji. Zarówno oczywiście Jan Kochanowski, jak i przez stulecia ciągniona ta nić porozumienia była dla niego szczególnie ważna. On mówił, że literatura polska w swym właśnie takim najtrwalszym dziedzictwie jest nastawiona nie na efekt, nie na olśniewanie czytelnika, lecz na trwanie, wieczne trwanie, czyli to, co było też rdzeniem kultury greckiej, łacińskiej, biblijnej, i było to cudowne, że on łączył to zainteresowanie tymi warstwami, tradycjami najwspanialszymi z poszczególnych kultur.
1: Powiedział, że właśnie już od wczesnego dzieciństwa właściwie ta śródziemnomorska tradycja była mu bliska. On przepisuje gramatykę grecką w czasie wojny, prawda? To też ma swoje znaczenie, że w tych trudnych czasach, najpierw to są lata wojny, II wojny światowej, potem kiedy dorasta, studiuje, jest już człowiekiem dojrzałym przez dużą część życia, to jest czas PRL-u. Czyli wybór jest też jakimś sprzeciwem, prawda?
0: Sprzeciwem, ale ochroną też, jak on mówił, własnej duszy, czy substancji duszy, żeby owszem, z jednej strony się przeciwstawić, a z drugiej, żeby uchronić to, co w sobie jest najbardziej cenne. Tak, pani wspomniała o przepisaniu gramatyki greckiej samodzielnie, do kajeciku w czasie II wojny światowej, ale też on skończył kurs łaciny na tajnych kompletach gimnazjalnych podczas takiej nauki, więc on, kiedy przystępował do egzaminu na studia po wojnie, na klasyczne studia, to już był człowiekiem w pełni ukształtowany przez świat czytanych w oryginale Homera, Wergiliusza, Juliusza Platona.
1: On studiuje właśnie w Warszawie, na Uniwersytecie Warszawskim. Potem jednak nie może kontynuować, czy nie może rozpocząć właściwie kariery naukowej, prawda? I tu polityka staje mu na przeszkodzie.
0: Polityka się wdziera podczas egzaminu na studia doktoranckie, tak mi pan Zygmunt Kubiak opowiadał. Zadano mu pytanie, co on robi dla społeczeństwa. A on odpowiedział, że pisze teksty do Tygodnika Powszechnego. I wtedy natychmiast mu podziękowano i jego kariera akademicka przyszłościowo od razu została wstrzymana.
1: Ale udaje mu się wyjechać w latach 50. po raz pierwszy do Rzymu. Opowiadał, że to jest 1957 rok. To jest podróż z redaktorami, z ludźmi związanymi z Tygodnikiem Powszechnym, prawda? Z Jackiem Woźniakowskim, z Jerzym Turowiczem. Kilka lat potem jedzie po raz pierwszy do Grecji. Opowiadał, że wtedy, kiedy dostał nagrodę Fundacji Kościelskich, to mógł wtedy pojechać do ukochanej Grecji. Ale jak też właśnie opowiadał, to słyszeliśmy, że właściwie Rzym to był takim miastem domowym w jakimś sensie. To nie było nigdy poznawanie, tylko to było odkrywanie w sobie tego Śródziemnomorza, tego, co się już znało, co się duchowo przetrawiło.
0: Tak, no trudno o kimkolwiek bardziej powiedzieć, że jechał na spotkanie z tą kulturą, z dziedzictwem bardziej przygotowanym niż Zygmunt Kubiak. I rzeczywiście to było takie odkrywanie, ale takie odpoznawanie w sobie. Mówił o tym zresztą córce Monice, która mi potem tę wiadomość po raz kolejny przekazywała, że tu wszystko jest takie, jakie powinno być. I to jest taka kwintesencja, definicja kultury klasycznej, że to wszystko jest takie, jakie być powinno. Że to jest na tej zasadzie, co wielki rzeźbiarz Fidiasz, czy bardziej współcześnie Auguste Rodin, oni wykuwają w kamieniu to, co ten kamień potencjalnie zawiera, prawda? Że to nie jest kreacja, czysta kreacja. Zygmunt Kubiak był przeciwny takiej sztuce, która może prowadzić na manowce. To jest właśnie wydobywanie tego piękna.

0: czy odkrywanie, które jest. Jest w tym świecie i potencjalnie jest w każdym dziele sztuki.
1: Moje serce lgnie do kampanii. Bo w ogóle ja, tak jak typowy człowiek północy, bo my jesteśmy jednak północnym krajem, szukam przede wszystkim słońca i południa. Także dlatego kampania ma przewagę w moim uczuciach nad Umbrią. Chociaż Umbria jest cudna, to nie da się temu zaprzeczyć. Natomiast Pestum to jest zupełne o. Jeżeli mogę wymienić coś, co było lśnieniem, co przekroczyło moje wyobrażenia, bo Rzym mnie przekroczył, Rzym mi potwierdził to, co ja znałem i przeczuwałem. Natomiast Pestum przekroczyło moje wyobrażenia. Te świątynie na Łące są czymś takim, że nie chcę się odchodzić stamtąd. Gdybym miał wymienić takie w tej chwili najbardziej olśniewające obrazy, jakie ja widziałem w moich podróżach, nie powiem Akropol, bo to jest wiadomo, że wspaniałe, ale to nie było takim absolutnym olśnieniem niespodziewanym. Takie niespodziewane wielkie olśnienie, jak to było Pestum i w Grecji Delfy. Z małego stolika w kawiarni, gdzie się przyglądałem tym górom, siedząc wysoko, o, to coś niezwykłego. I tak samo Pestum, na tej Łące, te świątynie, to są wonie wszystkie śródziemnomorskie, które w niektórych miejscach się szczególnie skupiają. Zresztą cudowne kwiaty są też w Rzymie, cudowne kwiaty są w całej Grecji, ale w Pestum, ponieważ te świątynie są na Łące, w szczególny sposób tu kwiaty mnie upiły, tak można powiedzieć. To jest jakiś rodzaj narkotyku.

0: Rozmawiał pan na pewno z Zygmuntem Kubiakiem o jego podróżach. Ja też rozmawiałam o ważnych miejscach dla niego. Przed chwilą słyszeliśmy to nagranie Delfy czy Eleusis. Jak on wspominał te śródziemnomorskie podróże? Co panu opowiadał?
1: Mówił o bardzo różnych aspektach podróży do Grecji, do Rzymu, także do Aleksandrii, do ukochanego oczywiście miasta poprzez tego poetę, który był mu szczególnie bliski, czyli do miejsca zamieszkania i twórczości Kavafisa, Konstantinosa Kavafisa, którego przełożył praktycznie w całości jako pierwszy. Pojedyncze wiersze tłumaczył między innymi Czesław Miłosz, a potem Kavafis miał szczęście do innych tłumaczy. Ale opowiadał o takich aspektach, o słońcu śródziemnomorskim, które na przykład uniemożliwia kłamstwo, łgarstwo, bo na tej przenikliwości, podczas tej słonecznej aury jakiekolwiek bałamucenie jest niemożliwe, że prawda od razu w krajach śródziemnomorskich wychodzi na jaw. Mówił o różnych, jak wspomniałem, aspektach, o tym, że niektórzy Polacy na przykład, zwłaszcza po okresie transformacji, kiedy granice zostały otwarte, mogą podróżować po to tylko, żeby ogorzyć na brąz. On po to nie jeździł, ale to był cudowny autor, ponieważ on nigdy nie odnosił się z pogardą, ze wzgardą do kogokolwiek, prawda? Raczej z życzliwością i z takim pełnym zrozumieniem.
0: Przestrzeń dzieł wiecznych to jest bardzo ważna eseistyczna książka Zygmunta Kubiaka. On też często mówił o czasie przemienionym w przestrzeń, prawda? Że ta tradycja śródziemnomorska, którą odkrywamy poprzez czytanie, ale też poprzez podróżowanie, to jest takie współistnienie różnych czasów, prawda? Czasów kultury. To jest Śródziemnomorze, że my gdzieś jadąc, prawda, widzimy te różne warstwy historyczne, kulturowe, które w tym basenie Morza Śródziemnego przez te wieki czy tysiąclecia nawet się na siebie nakładały. Czasami to było w walce, czasami we współistnieniu. Ale czas przemieniony w przestrzeń, to taka jest też definicja arcydzieł Kubiaka.
1: Tak, to jest jego koncepcja, która współbrzmi z tym, co opowiadał, co pisał Thomas Eliot, czyli wybitny poeta, czy kodyfikator też teorii literatury dwudziestowiecznej. Czas przemieniony w przestrzeń, czyli odnosi się do tradycji, która wiecznie trwa, jest utrwalona w tej przestrzeni, do której można każdorazowo sięgnąć, obojętnie gdzie się znajduje i z jakim nastawieniem się de facto jest. Była bliska taka koncepcja kultury

0: właśnie, gdzie te, tak jak wspomniałem, najlepsze wersje czy warianty tradycji, jak w przeogromnym tyglu, one się spotykają ze sobą i wtedy tworzy się taka fuzja, że tak powiem, najlepszych śródziemnomorskich wartości. Zresztą Zygmunt Kubiak sięgał do tej tradycji biblijnej, do właśnie powściągliwości czy pokory, czy tej niewzruszoności greckiej czy rzymskiej, do takich cnót, które współtworzą tę kulturę. Bez nich ona by nie mogła rzeczywiście uzyskać tego statusu przestrzeni dzieł wiecznych. To trochę tak jak z innej zupełnie innego rejonu u Andrzeja Tarkowskiego, ta koncepcja arcydzieła, w którym panuje, w którego przestrzeni panuje stała temperatura, prawda? I wystarczy do tego tylko sięgnąć. Mu była bliska też koncepcja, wydaje mi się, arcydzieła czy książki, taka koncepcja tworzona przez anglosaskich eseistów, że dla nich książka, która powstała 100 lat temu, czy ukazała się wczoraj, ma równorakie znaczenie, bo tak naprawdę ona jest nowością dla mnie wtedy, kiedy po nią sięgam i z niej mogę wybierać najciekawsze rzeczy.
1: My, Śródziemnomorze, te kraje, takie jak oczywiście Grecja czy Włochy, ale też, nie wiem, Hiszpania, czy Chorwacja, kraje bałkańskie, czy Tunezja, prawda, czy Egipt, gdzie jest Aleksandria, kojarzymy ze słońcem, z jasnością, ze świetlistością, z takim jasnym morzem, po którym błądzi słońce, błyszczy na tafli słońce. A Zygmunt Kubiak też pokazywał taką właśnie ostrość, gorycz, cienia, może nawet mrok. I to trzeźwe widzenie świata, które mieli Grecy, to jest też tradycja śródziemnomorska, bardzo ważna dla Zygmunta Kubiaka.
0: Jest taki jeden też piękny szkic o dojrzałości, o pochwale dojrzałości właśnie w przestrzeni dzieł wiecznych, że bardzo ważna jest odpowiedzialność za swoje czyny, ale też jak dojrzewamy, jak jesteśmy odpowiedzialni i dorośli, to nie oczekujemy od kogoś, że ktoś za nas będzie wykonywał pewne czynności, tylko to my jesteśmy za ten świat, za sobie bliskich odpowiedzialni. To też wywodził on z kultury właśnie śródziemnomorskiej. A to, co pani mówi o goryczy, to bardzo, bardzo jest rzeczywiście istotne. Zresztą Bolesław Miciński, taki eseista, zmarły bardzo młodo, a genialnie się zapowiadający, też pisał o Grekach, że oni tyle jakby wspaniałości potrafili wnieść do dziedzictwa naszego europejskiego poprzez fakt, on mówił tu jeszcze bardziej gorzko, że uznawali, że śmierć życie psuje, że się nie kończy niczym optymistycznym, a zatem w tym świecie, który został nam dany do zagospodarowania, do życia, należy uczynić jak najwięcej fundamentalnie dobrych rzeczy.
2: W Grecji tych takich tajemniczych miejsc jest bardzo wiele. Jest szczególnie wiele, dlatego że tam są początki naszej cywilizacji i na przykład w Delfach no, trudno nie myśleć o tym, że tam przychodzili Grecy od wieków, także wielcy wodzowie, wielcy mędrcy i pytali Pytię o najważniejsze dla siebie sprawy. I tej tajemnicy jest bardzo dużo w całej cywilizacji antycznej, tej klasycznej cywilizacji śródziemnomorskiej. Jest bardzo dużo tajemnicy, moim zdaniem więcej tajemnicy niż w późniejszych takich zewnętrznie romantycznych tradycjach, ponieważ tradycja romantyczna tak zbytnio nas oswaja z tajemnicą, bo za dużo o niej gada. Ciągle, niemal zawsze mają na ustach to, że wszystko jest mysterious, wszystko jest tajemnicze. No z Grecy nie mówią, że jest tajemnicze, Rzymianie też nie mówią, że jest tajemnicze, a to wyłania się z głębi ich twórczości. Eleusis jest tajemnicze do dziś, ponieważ my tak na dobrą sprawę nie wiemy, jak się odbywały te misteria. Ta tajemnica została dobrze ustrzeżona. To jest jednak niezwykłe, że ludzkość potrafi pewnych rzeczy strzec. My nie wiemy, co tam się odbywało i to jest raczej miejsce, które jest wypełnione naszymi myślami. O tym, co w Eleusis było, to wtajemniczanie się. Ten wielki dramat, który jest dramatem metafizycznym, a istotą tego dramatu jest miłość, która przekracza granicę. Matka traci córkę i błąka się jako staruszka biedna po świecie. Jest służącą u pary królewskiej i odzyskuje potem Persefonę z łaski innych bogów.

prawda, z łaski również Hadesa. I to jest zapowiedź tego, że również człowiek odzyska. Tak Grecy wierzyli. To, od czego jest oddarty, oddzielony, a tym kluczem, który do tego prowadzi, jest miłość. To jest najgłębsze tajemniczenie greckie. Nie ma głębszej rzeczy w całej tradycji klasycznej niż to, co jest w Eleuzis.

0: My teraz stanąć oko w oko z tymi korami z Akropolu, w Muzeum Akropolu. O, widzimy te wizerunki, przedziwne rzeczywiście, takie tajemnicze i pociągające greckich kor. Więc jest ból, jest gorycz, jest groza świata, ale też jest piękno śródziemnomorskie. Zygmunt Kubiak właśnie dostrzega to piękno.
1: To, co pani mówi, pani Doroto, o goryczy, o grozie, to owa groza świata jest bardzo silnie zaznaczona też w jego wielkim dziele mitologii Greków i Rzymian. On pokazuje mitologię też przez pryzmat naszych, nieco współczesnych doświadczeń dwudziestowiecznych totalitaryzmów. Jakby on uznaje, że dzieła greckie, te największe, mogą zostać odczytywane poprzez kolejne stulecia, ponieważ ich ukryte sensy ujawniają się dopiero w trakcie dziania się historii. Także my, jako ludzie XXI wieku, czytając dzieła klasyczne, możemy z nich wydobywać całkiem nowe, współczesne nam aktualne treści. Pani wspominała też o grozie świata. Ja pamiętam, ten tekst też był uderzający. Zresztą Zygmunt Kubiak wielokrotnie o tym wspominał w rozmowach ze mną również, że był boleśnie rozdarty, kiedy następowały jakieś napięcia religijne albo tragedie. I jego jedną z takich bohaterek, jego szkiców była Hypatia, czyli filozofka z Aleksandrii, rozwleczona przez taki wściekły tłum chrześcijański, zamordowana, ale także przywoływał postać Tarsycjusza w jednym ze swoich apokryfów, prawda? Czyli chłopca chrześcijańskiego, z kolei zakatowanego przez Rzymian. Także jak ktoś chciał go wprząc w tryby jakiegoś jednostronnego stronnictwa, czy jakiejś partii, czy żeby się opowiedział po której ze stron, to Zygmunt Kubiak zawsze był powściągliwy, prawda? Widział zło, napiętnował zło, natomiast był boleśnie rozdarty, ponieważ nigdy nie akceptował przemocy, zwłaszcza wobec kultury, wobec zjawisk też religijnych.
0: Cytowałam te słowa Zygmunta Kubiaka, który mówił, że jego Polska to Polska śródziemnomorska. Już pan powiedział, jak ważny był dla niego Jan Kochanowski. On w rozmowie z Tomaszem Fiałkowskim, która jest przytoczona na zakończenie tego tomu esejów Przestrzeń dzieł wiecznych, mówi Zygmunt Kubiak, że Kochanowski to dla mnie triumfalne objawienie śródziemnomorskości kultury polskiej. Dla mnie tradycja polska jest tradycją śródziemnomorską i też na przykład nie tylko o Janie Kochanowskim mówi, ale też o Klemensie Janickim, Janicjuszu, którego tłumaczył poezję z łaciny. To jest taki śródziemnomorski poeta z chłopskiej chaty, tak jak jest. Mówił Zygmunt Kubiak, bo dla niego ta tradycja nie była tradycją elitarną, prawda? Każdy ma do niej dostęp.
1: Tak jest. Klemens Janicjusz, Klemens Janicki pisał po łacinie, prawda? I był też uwieńczony laurem. Także to był ważny poeta rzeczywiście z chłopskiej chaty, ponieważ Zygmunt Kubiak uznawał arystokrację, ale arystokrację ducha, prawda? Jak w tej definicji Forstera, wierzę w arystokrację uważnych, mężnych, prawda? Czyli arystokracja ducha, czyli jest to elita, ale elita ludzi niezależnie od pochodzenia, od miejsca urodzenia, od rasy, nacji, ale która dąży właśnie do rozwoju, do samorozwoju poprzez dzieła kultury.
0: A jakiego Zygmunta Kubiaka ma pan przed oczami, kiedy pan myśli o nim?
1: Cały czas mam takie dwutorowe doznanie. Z jednej strony go pamiętam jako autora, a z drugiej jako rzeczywiście żywą postać. Zawsze, kiedy do niego przyjeżdżałem, to pytał, czy jestem głodny. Ja wtedy byłem znacznie szczuplejszy niż teraz. Pisałem zresztą o nim pracę doktorską. Nie ma rozdziewu pomiędzy tym, co pisał, a tym, jak żył, jak funkcjonował jako człowiek. On żył literaturą i jak pani pyta o to, jaki wizerunek mam przed oczyma, no to właśnie kogoś, kto gaśnie, jak się mówi o czymś błahym, o tym, co się jadło, o tym, co u kogo słychać, to on w ogóle się wycofywał. Od razu zamykał się w swoim świecie. Natomiast kiedy rozmawiało się na tematy ważne, fundamentalne dla kultury, dla literatury, każdy temat intelektualny wówczas się ożywiał i żył pełnią życia. Było tak, że Zygmunt Kubiak odprowadzał mnie na dworzec centralny i nawet raz kupił mi bilet na pociąg. Pamiętam go, jak stoi jeszcze na peronie. o tyle starszy

0: ode mnie mężczyzna, utytułowany autor, nagradzany, a ja młody żółtodziób, który może być ledwie czeladnikiem, on odprowadza mnie na dworzec, stoi na peronie, ja jeszcze wychylam się przez okno, a on mi macha ręką. To było coś niesłychanego.
1: Pragnę wrócić wspomnieniem do tego dnia, gdy odwiedziłem Mykeny, zamek Agamemnona na Peloponezie w Grecji. W Odysei słyszymy o Agamemnonie jako o królu już umarłym. Dowiadujemy się, że gdy po zwycięskiej wojnie wrócił spod Troi, czekała na niego w Mykenach żona Klitajmestra, ale nie sama, lecz razem ze swoim miłośnikiem Aigistosem. Czekali z toporem w ręku. Aigistos zabił Agamemnona i objął zamiast niego panowanie nad Mykenami i nad okolicznymi polami, gdzie wieśniacy orali ziemię. Ale nie w nieskończoność cieszył się zagrabioną władzą. Po latach zjawił się w Mykenach podstępnie syn Agamemnona, Orestes, który ocalał, uniknął morderczych rąk uzurpatora i zabił Aigistosa. Nie ma tu nic, z czego można by zaczerpnąć pociechy. Myślałem sobie o tym, idąc w głąb zamczyska po gorącym piasku, po nieprzychylnych stopie kamieniach. Kiedyś, gdy po raz pierwszy olśniła mnie klasyczna tradycja grecka, a było to w dzieciństwie, nigdy się z nią związałem, aby nią żyć, jeszcze nie wiedziałem, jak ona jest gorzka, co mi się w niej odsłoni. A teraz myślałem sobie w Mykenach, już nie mogę od niej odejść. Ta straszna grecka przenikliwość, to widzenie świata takim, jaki on jest. Ten ostry smak zimnej wody z greckiego źródła. Skoro go zakosztowałem, czy mógłbym teraz pić cokolwiek innego? Ten zupełny brak zakłamania, zupełny brak złudzeń i uroszczeń tylko w greckiej tradycji to znajduje i w Biblii. Tę świadomość, że nikt z nas nie jest sprawiedliwy. A jeśli mniema, że jest, to znaczy, że nie zna siebie.
2: Tak o swojej podróży na Peloponez i o swoim przywiązaniu do greckiej tradycji w eseju Mykeny pisał Zygmunt Kubiak. Jego teksty przeczytał Andrzej Ferenc. A o Zygmuncie Kubiaku, pierwszym bohaterze wakacyjnego cyklu Ludzie i świat Śródziemnomorza, opowiadał dziś Państwu Paweł Czapczyk. Odkrywamy w Grecji, że tak jak Partenon, wszystko jest tam takie, jakie należało oczekiwać, że będzie. W jakimś głębokim sensie tego wyrażenia jest to kraina, która uczestniczy w wieczności. Te właśnie słowa Zygmunta Kubiaka cytuje w swojej nowej książce Nokturn śródziemnomorski Marek Zagańczyk. Za tydzień w południe zapraszam właśnie na rozmowę z Markiem Zagańczykiem. A dziś już Państwa żegnam. Dorota Gacek. Do usłyszenia.

0: Zielona Dwójka, Aleksandra Łapkiewicz, witam Państwa. Rozglądam się dookoła i dzisiaj nasza audycja z naprawdę zielonego miejsca. Nie dziwię się, że właśnie to miejsce wybrali naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego, żeby założyć swoją stację badawczą. Teraz nie jest to tylko stacja badawcza, jest to już Mazurskie Centrum Bioróżnorodności i Edukacji, KUMAK. A naszym gościem jest jego kierownik Grzegorz Górecki. Witam pana.
1: Dzień dobry państwu. Tak, jesteśmy na terenie dzisiaj już Mazurskiego Centrum Bioróżnorodności i Edukacji KUMAK, ale przez wiele, wiele lat to była stacja dydaktyczno-badawcza Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
0: Nie mogę nie zapytać, czy pan wybrał to miejsce, czy to miejsce pana wybrało?

0: wybrałem to miejsce, ale tak naprawdę stacja jest dłużej niż ja tutaj pracuję, bo pracujemy chociaż 25 lat. To stacja ponad 50 lat temu została założona przez profesora Dobrowolskiego z racji, że jesteśmy też obok jeziora Łuknajno, rezerwatu przyrody, rezerwatu przez wiele lat biosfery, obszaru chronionego Ramsar i innych ważnych funkcji, jeśli chodzi o ptaki i siedliska tutaj, tej części Polski.
1: Pan trafił tutaj jako student Uniwersytetu Warszawskiego?
0: Pierwszy raz tak miałem tutaj zajęcia jako student. Zachwyciliśmy się tym miejscem i jako świeży absolwent, jak się dowiedziałem, że Wydział Biologii szuka pracowników na stałą obsadę, ponieważ wcześniej nie było tutaj stałej obsady, ale wtedy postanowiono zrobić remont, który wymagał później stałej obsady. Zgłosiłem się jako świeży absolwent z małżonką i razem tutaj zaczęliśmy pracować.
1: I na czym ta praca wtedy polegała?
0: No, na obsłudze całej stacji, czyli i z jednej strony prowadziliśmy jakieś swoje obserwacje, badania, pomagaliśmy w dydaktyce, ale wtedy również zajmowaliśmy się całą administracją i sprawami technicznymi. Stacja była dużo mniejsza, mniej osób przyjeżdżało i tak naprawdę nasza dwójka obsługiwała wszystko, całą stację.
1: Teraz uwagę przyciąga ta niezwykła architektura, pięknie zaprojektowane budynki. Jak do tego doszło, że właśnie stacja badawcza Uniwersytetu zmieniła się w takie centrum?
0: Dalej jakby też oczywiście prowadzimy badania, więc rozszerzyliśmy swoją działalność, a nie zmieniliśmy całkowicie swojego profilu. Zawsze zajmowaliśmy się edukacją, czy na poziomie studenckim, jeśli chodzi o dydaktykę, ale już tak naprawdę od samego początku, jak tutaj zacząłem pracować w 2001 roku, przyjeżdżały do nas zielone szkoły, wiadomo, w mniejszym zakresie, bo nie było warunków socjalnych. Potem pojawiły się z jednej strony fundusze unijne, a z drugiej strony doszliśmy do wniosku, że takie miejsce i z drugiej strony takie zasoby merytoryczne, które ma Wydział Biologii czy Uniwersytet Warszawski, warto byłoby otworzyć i pokazać na zewnątrz. Jak najbardziej to się też wpisuje w taką działalność uczelni wyższych, czyli społeczną działalność uczelni wyższych. Wydawało mi się, że to jest idealne miejsce, żeby właśnie Uniwersytet czy Wydział Biologii na początku, ale także inne wydziały mogły tutaj prezentować swoją działalność. Stąd zrodził się pomysł rozszerzenia tej działalności, a jednocześnie, tak jak wspomniałem, stara stacja, bym powiedział, jeśli chodzi o te warunki socjalne, już była dość przestarzała, więc wymagało to po prostu całego kompleksowego remontu i nie będę ukrywał, że na początku rzeczywiście był pomysł, że wybudujemy tutaj budynki w starym stylu mazurskim, ponieważ jesteśmy w miejscu, w którym już w 1750 którymś roku istniała wioska, więc jakby miejsce nie jest w ogóle takie jakby całkiem nowe, zasiedlone przez Uniwersytet Warszawski, tylko tu była wieś, po wojnie ta wieś stała się PGR-em, a potem w latach 70. zaczął tutaj przyjeżdżać pracownicy Wydziału Biologii, ale jakby...
1: Wieś Urwitaut.
0: Tak, po wojnie przemianowano ją na Urwitaut. Przed wojną była, ta wieś się nazywała Gregorenhall, czyli Grzegorzewo. Dlaczego Urwitaut? Nie wiem. Była specjalna komisja po wojnie, która zmieniała nazwy niemiecko brzmiące. Wydaje mi się, że Grzegorzewo nie brzmi niemiecko, ale no, zmieniono to na Urwitaut.
1: Czyli chcieli państwo przywrócić tutaj architekturę tą mazurską?
0: Był taki pomysł, żeby przywrócić architekturę mazurską. Dyskutowaliśmy tutaj i w gminie Mikołajki i na Wydziale Biologii, ale w pewnym momencie doszliśmy do wniosku z bardzo prostego powodu, że mieliśmy pewne oczekiwania, jeśli chodzi co w tym budynku ma się znaleźć, czyli ile mniej więcej może przyjąć gości, zrodził się pomysł wystawy edukacyjnej i rosła nam powierzchnia tych budynków i przestraszyliśmy się, że jak wybudujemy takie duże budynki, to zdominujemy tutaj krajobraz. Jesteśmy taką osadą oddaloną od innej takiej zwartej zabudowy dobrych kilka kilometrów, więc raczej jesteśmy otoczeni wyłącznie przyrodą, a nie innymi zabudowaniami i to nas trochę przeraziło. I wtedy zrodził się pomysł, że może pójść w architekturę tak zwaną organiczną i raczej nawiązywać nie do architektury mazurskiej, tylko do przyrody. Stąd architekt zaprojektował okrągłe budynki, częściowo zagłębione pod ziemią, żeby obniżyć te budynki, żeby one nie zdominowały okolicy, żeby drzewa raczej w okolicy były wyższe niż budynki. Zostało to wszystko tak zaprojektowane, że w czasie budowy nie wycięliśmy żadnego drzewa, a tak jak widać wokół nas, teren dalej pozostał taki półdziki, bo takie było założenie, że raczej

0: My się wtopimy w tą przyrodę, a nie wejdziemy z butami w okolicy i będziemy takim elementem dominującym.
1: No powiedzmy jeszcze troszkę o tym miejscu przyrodniczo, bo jesteśmy nad jeziorem Łuknajno. Co to jest za miejsce?
0: Jezioro Łuknajno to jest taka pewnie dawna zatoka Jeziora Śniadrzy. Dzisiaj jest to oddzielne jezioro, tylko połączone kanałkiem w miejscowości Łuknajno. Już przed II wojną światową Niemcy zauważyli, że jest to ciekawe miejsce, jeśli chodzi o ptaki. Był projekt rezerwatu przed II wojną światową, nie udało się go wtedy stworzyć, ale już w 1954 roku XX wieku powołano tu rezerwat przyrody, który miał chronić głównie ptaki. Jezioro Łuknajno jest głównie znane z łabędzia niemego. Wiele osób jest dość się zastanawia, dlaczego chroni łabędzia niemego, gdzie dzisiaj łabędzie nieme bardzo często widzimy w każdym prawie parku miejskim. Ale trzeba sobie powiedzieć, że po II wojnie światowej łabędź niemy był bardzo rzadkim gatunkiem w Polsce. I tutaj na jeziorze Łuknajno to było jedno z nielicznych stanowisk, gdzie te łabędzie cały czas się gnieździły i cały rok bytowały, no może poza zimą. Ale drugim ważnym elementem było to, że to jezioro jest takim płytkim jeziorem z roślinnością podwodną, co powoduje, że jest atrakcyjne też dla łabędzi, ale także innych ptaków w okresie przelotów. I okazuje się, że w okresie jesiennym, w czasie przelotów, czy tak zwanego pierzenia łabędzi, czyli w momencie, kiedy ptaki gubią pióra i wymieniają sobie nowe pióra, to miejsce stało się ulubionym miejscem łabędzi. Jest to związane z tym, że jest dość dużo roślinności, to co mówię, podwodnej w zasięgu szyi łabędzia, a z drugiej strony jezioro jest bardzo dzikie, bo nie jest otoczone z żadnej strony żadnymi zabudowaniami. I jeszcze w latach 70. wiem, że tutaj ponad 5 tysięcy łabędzi bytowało właśnie w tym okresie przelotów, nie lęgowym. Teraz wiem, że też jesienią takie skupiska 1000 czy do 2 tysięcy cały czas się zdarzają. I tak naprawdę ten łabędź niemy stał się pewnym symbolem dla jeziora Łuknajno, ale jest to ciekawe miejsce w ogóle dla ptaków wodno-błotnych i na przelotach, i w okresie lęgowym.
1: Centrum Bioróżnorodności KUMAK zajmuje się właśnie, tak jak już powiedzieliśmy, tą działalnością przyrodniczą bardzo szeroko. Mamy tę odnogę badawczą, uniwersytecką, mamy odnogę edukacyjną, ale dzisiaj chciałabym, żebyśmy skupili się trochę i poopowiadali o tej dotyczącej ochrony przyrody, bo jest też taka działalność tutaj prowadzona przez Państwa.
0: Od wielu, wielu lat, i tak naprawdę od początku, jak się tu pojawiliśmy, braliśmy udział w różnych projektach związanych z ochroną przyrody. I Mazury tak naprawdę to jest krajobraz kulturowo przekształcony. Ekstensywnie gospodarowany, nie intensywnie, ale jednak przekształcony. W związku z tym bardzo wiele gatunków zwierząt, roślin czy siedlisk wymaga czynnej ochrony przyrody. Więc nie tylko takiej konserwatywnej ochrony przyrody, jak nie wiem, w rezerwacie ścisłym Puszczy Białowieskiej, tylko działalności, która wymaga działań czynnej ochrony. Na przykład małej retencji, czy nie wiem, wykaszania łąk, żeby po prostu pewne gatunki, siedliska mogły przetrwać. I od samego początku się włączyliśmy w to i nie będę ukrywał, że centrum też miało o tym mówić dydaktycznie, edukacyjnie, dlatego że uważaliśmy, że jakby ta edukacja jest takim bardzo ważnym elementem właśnie czynnej ochrony przyrody. Trzeba pamiętać, że wiele tych terenów, na których chcemy prowadzić tą czynną ochronę, czyli są to, nie wiem, tereny, łąki, lasy, to są wszystko tereny w jakiś sposób gospodarowane, czy przez takie firmy jak Lasy Państwowe, czy prywatnych właścicieli. Bez przekonania tych, czy instytucji, czy prywatnych wręcz osób, nie możemy prowadzić ochrony przyrody, a żeby ich przekonać, musimy edukować. Tak naprawdę edukacja dzisiaj wydaje się kluczowym elementem potem w czynnej ochronie przyrody.
1: Jeśli chodzi właśnie o sam rezerwat, to co tutaj podlega ochronie?
0: Rezerwat przyrody jeziora Łuknajno przez wiele, wiele lat obejmował tylko, można powiedzieć, tafle wody jeziora i to, co wcześniej mówiłem, obejmował ochroną ptaki, które gnieżdżą się i przylatują na jezioro. W 2004 roku powiększono rezerwat Łuknajno o przyległe tereny i głównie objęto dawne pola uprawne, które przez te wtedy już 20 prawie lat stały się takimi użytkami łąkowymi, które są obecnie użytkowane ekstensywnie. Powiększono rezerwat Łuknajno także o duże bardzo zabagnienie znajdujące się na północny wschód od jeziora Łuknajno. Jest to Czarne Bagno, przed wojną nawet nazywane Czarnym Jeziorem. Jest to pewien, jak się patrzy na mapę, element spójny z jeziorem Łuknajno, łączy się z jeziorem Łuknajno. Dzisiaj jakby jest to takie oddzielne zabagnienie. Chodziło o to, żeby powiększyć ten rezerwat

0: w taki sposób, żeby objął nie tylko tą wodę, ale także ten teren wokół jeziora, ponieważ jest bardzo ważne, żeby chronić tą wodę, trzeba chronić te tereny wokół, czyli łąki, olsy, lasy czy bagna, które znajdują się wokół jeziora Łuknajno.
1: A dlaczego?
0: No wiemy, że na terenach przyległych, jeśli są to tereny w jakiś sposób użytkowane, to woda będzie spływała do tego jeziora. Jeśli będziemy intensywnie użytkowali, na przykład nawożąc, to te nawozy będą spływały do jeziora i użyźniały to jezioro i powodowały zmianę siedlisk, czy wręcz zarastanie i zaniki jeziora. Czy zakwity obecnych jezior są dużej części spowodowane spływem bardzo żyznej wody z pól uprawnych czy z łąk uprawnych. Więc to jest na pewno bardzo ważne. Więc ten taki bufor wokół najcenniejszych jezior czy zabagnień jest bardzo ważny, ponieważ jeśli to jest taki bufor łąki ekstensywnie użytkowane, czy lasy podmokłe, czy jakieś inne zabagnienia, w tym buforze może ta woda się oczyszczać. Dodatkowo trzeba pamiętać, że właśnie jezioro Łuknajno jest otoczone dość dużą liczbą zabagnień i te zabagnienia, ich poziom wody także wpływa na ekosystem jeziora Łuknajno. Trzeba pamiętać, że przyroda jest bardzo połączona i na Mazurach nawet każdy wie, że mamy system Wielkich Jezior Mazurskich i już w samej nazwie system Wielkich Jezior Mazurskich, oczywiście to był sztuczny, nie połączony system, pokazuje, jak wszystko może być połączone. Czy w tym wypadku przy systemie Wielkich Jezior Mazurskich sztucznie połączono zostało to kanałami, ale trzeba pamiętać, że naturalnie też wiele jezior, ekosystemów jest połączonych i działania w jednym ekosystemie może bardzo wpłynąć na inne.
1: Żyjemy w takim czasie, w którym te zmiany klimatu są już tak lokalnie widoczne. Proszę powiedzieć, co tutaj właśnie w waszym rezerwacie, w waszej okolicy jest największym problemem? Na czym te wasze konkretne działania muszą się skupiać?
0: Paradoksalnie powiem szczerze, że od kilku lat ogromnym problemem w ogóle na terenie Mazur jest susza. Mówię paradoksalnie, bo jak wszyscy przyjeżdżają na Mazury, to widzą jeziora i wydaje się, że tu jest dużo wody. I rzeczywiście ta woda jest gdzieś gromadzona w jeziorach, ale jeśli te jeziora są bezodpływowe, a mamy tutaj na Mazurach też takich sporo jezior niepołączonych, obserwuję od kilku lat dramatyczny spadek poziomu wody tych jezior. Jeśli to jest jezioro płytkie, to często możemy obserwować cofanie się linii brzegowej nawet do kilkuset metrów od dawnej linii brzegowej. Jeziora Wielkie Jeziora Mazurskie są trochę sztucznie utrzymywany poziom wody, więc tego nie widzimy tak bardzo, tego opadania poziomu wody w jeziorach wielkich, jeziorach mazurskich, ale za to w okolicy i tym się tak naprawdę zajmujemy i mówimy o tym w naszym centrum, już jest to bardzo widoczne. Jakiej okolicy? Oprócz wielkich jezior mamy na Mazurach tysiące małych jeziorek, małych oczek wodnych, małych zabagnień, które są często bezodpływowe albo połączone w jakieś małe systemy i one w ostatnich latach zaczęły nam znikać. Tak jak w latach 90. zaczęto przeprowadzać na terenie Wielkich Jezior Mazurskich, w ogóle na Warmii i Mazurach, sporo działań związanych z małą retencją. Szczególnie Lasy Państwowe zaczęły to realizować. Dodatkowo pojawiły się bobry bardzo licznie w latach 90. 2000. Wydawało się, że Mazury odrodziły się od strony takich zabagnień, ponieważ przed II wojną światową Niemcy bardzo intensywnie meliorowali. Więc wydawało się, że już jest wszystko uratowane, jeśli chodzi o tą wodę. Przyszły bardzo suche lata 2000, powiedzmy 20-25, tak suche, że wszystkie te działania zaczęły po prostu nie wystarczać. Dzisiaj nam znikają nie tylko właśnie jeziora, ale oczka wodne znikają całkowicie z krajobrazu. Na terenie Warmii i Mazur tysiące tych oczek po prostu zanikło, potem zarasta, częściowo potrafią być zaorane przez właścicieli i już bezpowrotnie znikną tam z krajobrazu, a tak naprawdę te oczka wodne są nie tylko bardzo ważnym elementem bioróżnorodności i bardzo specyficznym elementem ekosystemu bioróżnorodności, innym od dużych jezior, ale także są bardzo ważnym zasobem wody na terenie tym, ponieważ te tysiące oczek wodnych, tysiące zabagnień więcej gromadzą wody niż te wielkie jeziora mazurskie.
1: I to na wyobraźnię naprawdę działa, kiedy wyobrażamy sobie, ile wody jest w jeziorach, a że tam jest jeszcze więcej albo mogłoby być więcej.
0: No tak, jezioro Śniadry może jest największym jeziorem w Polsce, ale ta średnia głębokość nie jest za duża, ale na terenie Warmii i Mazur mamy dużo tak samo

0: tych dużych, prawie jak śniadrów, zabagnień, a na pewno większych niż śniadry, zabagnień, które często mają miąższość też 10-15 metrów, czyli to są takie nasze jakby jeziora o głębokości też 10-15 metrów. Wiele zabagnień, które często widzimy gdzieś w lasku za domem, ma głębokość kilka metrów i to są takie gąbki, które utrzymują tą wodę. One też są mniej narażone na parowanie. W takie upalne dni szybciej paruje nam woda z wielkiego, płytkiego jeziora niż zacienionego, szczególnie zacienionego zakrzaczeniami, lasem, bagna, które też jest głębokie. Więc tak naprawdę te bagna są naszym dzisiaj najważniejszym zasobem wodnym, a te oczka wodne są dzięki temu, że są bardzo liczne, także bardzo ważnym elementem właśnie tego ekosystemu wodnego, tej retencji małej, naturalnej.
1: Tracimy takie oczko wodne i co razem z nim tracimy? Państwa stacja nazywa się Kumak. Płazy od razu przychodzą do głowy.
0: Płazy lubią małe oczka wodne i lubią paradoksalnie najlepiej oczka wodne bez ryb, ponieważ ryby są dużą konkurencją dla płazów, a szczególnie bo ryby, wiele gatunków ryb lubi zjadać kijanki i skrzek, czyli jajka płazów, więc taka mocno zasiedlone oczko przez ryby niekoniecznie jest lubiane przez płazy. Więc jeśli mamy małe oczko wodne, które zimą potrafi przemarznąć do dna, albo nieraz, co właśnie jak się zdarza, wyschnąć w drugiej połowie roku, często jest oczkiem bezrybnym, ponieważ ryby nie są w stanie przeżyć. A płazy, jako że tak naprawdę żyją głównie w drugiej połowie roku na lądzie, chętnie wykorzystają takie oczko wodne. Więc chroniąc te oczka małe wodne, chronimy płazy, ale także właśnie mnóstwo gatunków bezkręgowców, które upodobały sobie tego typu oczka wodne. Ale chcę podkreślić, że nawet trochę większe oczko wodne z rybami równie jest cenne, ponieważ mamy gatunki ryb, które niekoniecznie lubią duże jeziora głębokie, a lubią oczka wodne. Na Mazurach, mało kto o tym wie, żyją żółwie błotne. Żółwie błotne żyją właśnie w małych oczkach wodnych, a nie w wielkich jeziorach. Więc chroniąc te oczka wodne, chronimy bardzo, bardzo dużo gatunków zwierząt i roślin, które tylko występują w oczkach wodnych. Mało tego, te oczka wodne przez to, że są takie ciekawe i takie bujne, jeśli chodzi o różne zwierzęta, są świetnym miejscem, gdzie przylatują dużo gatunków ptaków żerować na tych oczkach wodnych. Więc częściej widzimy właśnie na oczkach wodnych gatunki takie jak zielonka, kropiatka, niektóre gatunki małych czapli jak bączek, bąk, to właśnie możemy najczęściej spotkać na oczkach wodnych.
1: Zatrzymajmy się na chwilę przy tym żółwiu, bo wiem, że pan jest herpetologiem i tymi żółwiami się zajmuje.
0: Od momentu, kiedy tu przyjechaliśmy na Mazury, rzeczywiście wcześniej zajmowałem się wiele lat ptakami, ale tutaj znajomi mówili, że tak naprawdę z punktu widzenia ewolucyjnego gady i ptaki to jedna grupa, więc jakby żółw i ptakom jest blisko. Dowiedziałem się, że w okolicy Mikołajek są stanowiska żółwi. Herpetologów w Polsce jest bardzo niewielu. Wtedy był jeden herpetolog w Olsztynie, który głównie obserwował żółwie błotne w okolicy Olsztynka, Nidzicy i tutaj w okolicy Mikołajek było mu na tyle daleko, że nie był w stanie regularnie prowadzić tych obserwacji. Po rozmowie z nim uznaliśmy, że to jest właśnie świetnie, że się my tu pojawiliśmy i tak naprawdę już w 2001 roku objęliśmy monitoringiem stanowiska żółwi w okolicy Mikołajek i Mrągowa i od tego momentu zajęliśmy się żółwiami.
1: Żółwie w Polsce są gatunkiem, któremu grozi wyginięcie, prawda? I objętym ochroną od lat 30. XX wieku.
0: Tak, już przed II wojną światową żółw błotny był objęty ochroną. Jest to jedyny gatunek żółwia w Polsce, takie naturalnie, które występuje. Dzisiaj możemy spotkać również nawet na dziko żółwie amerykańskie czy azjatyckie, ale to są gatunki inwazyjne, niepożądane. Tak, już przed II wojną światową zauważono, że jest to gatunek ginący. Pewnie się to wiązało z wieloma działaniami. Z jednej strony na pewno żółw jest na granicy zasięgu tutaj w Polsce, ponieważ wymaga do inkubacji jaj ciepłych, nasłonecznionych miejsc, gdzie samica wychodzi z tego bagienka i składa jajka. Więc z jednej strony obecne zmiany klimatu na pewno jej tutaj pomagają, ale z drugiej strony najważniejszym siedliskiem jest siedlisko bagienne, gdzie spędza tak naprawdę prawie całe życie, jeśli chodzi o cały rok. Hibernuje w bagnie czy w wodzie, ma gody, kopuluje i żeruje. I są to często właśnie małe zbiorniki wodne z małym lustrem wody, bez falowania, bagienka, torfianki, olsy głębokie, które które dzisiaj znikają i tak naprawdę one już znikały od bardzo dawna.

0: ponieważ człowiek coraz więcej zagospodarowuje tych terenów. Więc zaczęto zauważać, że ten żółw błotny ginie w całej Polsce i dzisiaj rzeczywiście jest rzadki w całej Polsce. Jedynym rejonem, gdzie powiedzmy dość regularnie się spotyka, jest to rejon Lubelszczyzny, dawnego Polesia Lubelskiego. Na terenie Mazur mamy dwie, takie bym powiedział, skupiska żółwi. To jest właśnie okolice Olsztynka i Nidzicy, a drugie właśnie to jest między Mikołajkami i Mrągowem.
1: No i co tutaj u tych waszych żółwi się dzieje, skoro je monitorujecie? Jak wiele w ogóle ich tutaj żyje?
0: Jak na teren północno-wschodniej Polski jest to dość liczna populacja, ale jak na teren, bym powiedział, całej Polski, to jest jednak rzeczywiście nieliczna populacja. Na terenie tutaj w okolicy Mikołajek i Mrągowa szacujemy liczebność na około 100 dorosłych osobników i niestety perspektywa ochrony jest dość smutna, ponieważ to, co wcześniej wspomniałem, żółwie błotne lubią małe zbiorniki, małe bagienka, które nam znikają i często są to takie miejsca, które bardzo trudno ochronić, ponieważ ich zlewnia jest na tyle niewielka, że nawet ograniczając odpływ powierzchniowy, zaczynają te bagienka nam wysychać. Więc trudno powiedzieć, jaka będzie przyszłość żółwi błotnych, ale to jest ten jeden z tych gatunków, który jest rzeczywiście bardzo zagrożony, głównie tym zanikiem tych małych oczek wodnych.
1: Państwo też podejmują takie czynne jakieś działania, przenoszenie jaj czy zajmowanie się konkretnymi osobnikami?
0: Głównie przez wiele, wiele lat nasze działania były nakierowane na ochronę siedlisk. Rzeczywiście tutaj pomagaliśmy prowadzić małą retencję, czy to przez Lasy Państwowe, czy przez inne organizacje pozarządowe, które z różnych projektów, głównie unijnych, prowadziły działania związane z zatrzymywaniem tej wody i te działania na pewno zminimalizowały te negatywne skutki. Drugim bardzo ważnym elementem czynnej ochrony to była ochrona siedlisk lęgowych. Tak jak wspomniałem, żółw, żeby złożyć jajka, wymaga takiej nasłonecznionej polanki, które często nam zanikają z tego powodu, że część zanika, bo jest niekoszonych. Część tych terenów, takich najbardziej uboższych, po prostu się dzisiaj już nie użytkuje. Co gorsze, szczególnie na Mazurach, są to tereny dość atrakcyjne pod zabudowę, więc część potencjalnych lęgowisk jest zabudowywana. Więc te działania do tej pory głównie na tym polegały. Następnym elementem trudnym dla żółwi jest moment, kiedy złożą jajka, żeby te jajka nie zostały zniszczone przez drapieżniki. Więc chroniliśmy komory lęgowe, czy bezpośrednio same lęgowiska. Chroni się to w taki sposób, że albo z jednej strony się przykrywa same miejsce, gdzie samica złoży jajka, siatką, albo najlepszym sposobem jest ogrodzenie elektrycznym pastuchem całego miejsca, gdzie samice złożyły jajka i dzięki temu nie dopuszcza się drapieżników do tego miejsca, żeby lisy, borsuki czy jenoty nie wykopały tych jajek. Rzeczywiście rzadko wykopujemy jajka interwencyjnie i doinkubowujemy je i to są tylko takie miejsca, które są ewidentnie zagrożone w jakiś sposób i nie mogą przetrwać do naturalnego wylęgu. Żółw błotny nieraz po prostu składa w tak zwane pułapki ekologiczne jajka. Są to miejsca, które wydają się dla żółwia dobre, bo są to dobrze nasłonecznione miejsca, ale na przykład jest to droga polna. Może być to środek drogi. Są to łąki, które są mocno nawożone i w maju, kiedy samica składa jajka, na przykład wydaje się dobrym miejscem, a potem będzie nawożona, opryskiwana. Nieraz wręcz żółwie błotne składają nawet na polach ornych. No i wtedy wiadomo, że trudno, żeby to miejsce przetrwało, więc w takich przypadkach wykopujemy te jajka i przenosimy je do inkubatora, a potem po wykluciu przenosimy z powrotem te młode miejsce w te okolice, gdzie one powinny żyć.
1: Jakimi zwierzętami są żółwie, kiedy się tak z nimi obcuje?
0: Bardzo upartymi. Żółw błotny jest konserwatywnym bardzo gatunkiem, tak się mówi o takich gatunkach, i na dodatek długowieczny, ponieważ żółwie błotne żyją około 100 lat, więc to, co robią, robią uparcie ciągle co roku to samo. To powoduje, że nie są odporne na te zmiany klimatu i zmiany siedlisk. Obserwujemy cały czas samice, które właśnie często znoszą te jajka w tych miejscach, które wydają się dla nas nie najlepsze, a one składają tam jajka, ponieważ była tam pewnie kiedyś dobra na przykład murawa ciepłolubna, a dzisiaj jest to droga, albo wręcz na przykład jest to teren już zabudowany. Mieliśmy samice, które składały na posesji jajka. Potem się okazywało, że pewnie 20 lat temu tam była po prostu murawa ciepłolubna. Dzisiaj jest tam na przykład już domek z agroturystyczną.

0: plastykom i gdzieś na parkingu samice składają jajka. Tak samo oczka wodne do momentu, kiedy całkowicie nie wyschną, są zasiedlane przez żółwie błotne. Więc największym problemem żółwi, i jakbym miał określić, to jest ta konserwatywność jest problemem. Jest to bardzo uparte zwierzę, które robi ciągle to samo i nie zważa trochę na zmiany klimatu. Jedyne trzeba trzymać kciuki, przetrwało bardzo duże niedogodności w geologicznego punktu widzenia. Żółwie wyewoluowały jeszcze grubo przed dinozaurami. Przetrwały wszystkie przeciwności losu, dinozaury wymarły, żółwie nie, więc mamy nadzieję, że żółwie błotne także przetrwają u nas.
1: Rozpoczynają się wakacje, lato. To będzie dla Państwa intensywny czas pracy, czy raczej odpoczynek?
0: No będzie to intensywny czas pracy, ponieważ centrum działa na wielu płaszczyznach. Z jednej strony prowadzimy sami obserwacje, monitoring przyrody i także będziemy obserwować w drugiej części, szczególnie we wrześniu mogą się wykluwać żółwie błotne. Teraz zakończyliśmy obserwacje właśnie samic, które chodziły na lęgowisko. Monitorujemy zbiorniki pod kątem płazów. Na dodatek do stacji, a nadal jest naszym to obowiązkiem administrowanie tym całymi obiektami, przyjeżdżają pracownicy naukowi, którzy też prowadzą swoje obserwacje, badania, a jednocześnie od już 1 lipca gościmy turystów, którzy chcą obejrzeć naszą wystawę edukacyjną.
1: No my też na tę wystawę na pewno z mikrofonem Zielonej Dwójki się udamy. Czego panu życzyć? Mokrego lata? Ale to będą komary.
0: No tak, mówimy w centrum właśnie i na wystawie edukacyjnej, jak komary są ważne i jeszcze przyjeżdżając na Mazury 5-6 lat temu wszyscy narzekali na te komary, wręcz były piosenki, szanty, gdzie była komar był ważnym elementem. W ostatnich latach coraz rzadziej komary są problemem i z jednej strony turyści się cieszą, że jest mniej tych komarów, ale z drugiej strony te komary są bardzo ważnym, z jednej strony elementem systemu, a z drugiej strony takim wskaźnikiem, że coś się dzieje nie tak. Rzeczywiście chyba przydałoby nam się bardzo mokre lato, a tak naprawdę najlepiej byłaby się nam bardzo mokra wiosna i mokra jesień przydała, kiedy te temperatury są niższe i ten deszcz może spaść, powoli wsiąknąć w tą ziemię i nie szybko nam nie wyparuje i jak najbardziej śnieżna zima.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był dziś Grzegorz Górecki, kierownik Mazurskiego Centrum Bioróżnorodności i Edukacji KUMAK. Dziękuję.
0: Dziękuję Państwu.
1: Zielona Dwójka, Aleksandra Łapkiewicz. Do usłyszenia.
2: Autopromocja. Dwójka na fali.
3: Czyli nowa letnia audycja.
2: A w niej muzyka popołudniowa. Czasem niespieszna, czasem zadumana, a czasem pełna energii.
3: Na słońce, na deszcz, by złapać oddech przed tym, co czeka w drugiej części dnia.
2: Egzotyka, muzyka filmowa, Americana, Lounge Mancini'ego.
3: Soul, surfowe gitary z Kalifornii, Tafel Music, Tropicalia i Bossa z Brazylii.
2: Dwójka na fali.
3: Zapraszamy w każdą niedzielę o 15.
2: Mariusz Gradowski
3: i Grzegorz Dąbrowski.
2: Autopromocja.
4: Program drugi Polskiego Radia jest 13:00.

0: Duża Czarna, dziś wydanie 823. Audycję realizuje Anna Regulska. Przed mikrofonem Przemek Psikuta, a razem z nami dziś w dwójkowym studiu Mateusz Grochowski.
1: Dzień dobry Przemku, dzień dobry Państwu.
0: Kłaniamy się Państwu. Wakacje, a my w Dużej Czarnej kontynuujemy nasze podróże po wspaniałych czarnych płytach. I dziś powracamy do świata, który bardzo lubimy w Dużej Czarnej. Jak tu nie lubić

0: świata późnych utworów fortepianowych Johannesa Brahmsa. Już kiedyś ustaliliśmy sobie to w Dużej Czarnej, że to jest zupełnie jakby odrębna kategoria, ten brahmsowski świat, ujęty w cykle późnych opusów 116, 117, 118 i 119. Liczne miniatury ujęte w cztery cykle zanikają w tych utworach niemal całkowicie. Te środki pianistyczne wypracowane wcześniej przez Brahmsa, pojawia się za to niezwykły klimat dźwiękowy, specyficzny, nostalgiczny. Tak z jednej strony prosty, kiedy spojrzy się na fakturę, kiedy spojrzy się na tekst, a z drugiej niezwykle trudny do oddania. Tutaj liczy się prawda, liczy się niekiedy cała wiedza pianistyczna. I Mateusz, możemy chyba zdradzić, że takim pretekstem kolejnym w Dużej Czarnej do powrotu do tego repertuaru dla nas była płyta tegoroczna i koncerty Piotra Anderszewskiego.
1: Tak, no płyta pod wieloma względami niezwykła, bo oczywiście jest bardzo łatwo powiedzieć o dowolnej płycie, że jest to bardzo subiektywne, autorskie, intymne odczytanie utworów. Natomiast myślę, że z płytą tą konkretną Piotra Anderszewskiego rzeczywiście jest tak, że jest to bardzo niezwykła wizja tych utworów. Wizja w pewnym sensie bez precedensu na tle tradycji pianistyki. Jest to bardzo osobiste Brahms i jest to jednocześnie Brahms bardzo romantyczny, ale też niekoniecznie romantyczny w takim tradycyjnym sensie tego, co uważalibyśmy za romantyczne wykonania muzyki fortepianowej. Więc bardzo autorskie, bardzo ciekawe odczytania, także bardzo nastrojowe odczytania tych późnych, często bardzo nostalgicznych, jak powiedziałeś, bardzo takich metafizycznych wręcz utworów Brahmsa.
0: Tak. Piotr Anderszewski ma pewien pomysł na późnego Brahmsa. Nie jest pierwszym, który układa własny świat z tych miniatur, który je kompiluje, który traktuje je jako swojego rodzaju uniwersum i te elementy przestawia, dopasowuje do własnej wrażliwości, traktując jednocześnie, tak jak powiedziałeś, tego Brahmsa bardzo tak poważnie, traktując późny dorobek Brahmsa jak testament kompozytora. My dziś pokażemy kilka płyt, kilka interpretacji bardzo, bardzo różnych, taki jest nasz zamysł, zderzając je z wizją Piotra Anderszewskiego. No i jesteśmy bardzo, bardzo ciekawi, jak państwo to wszystko widzą, jak państwo to wszystko słyszą. Wiemy, że wśród słuchaczy dwójki jest wiele osób, które płytę znają na pamięć Piotra Anderszewskiego. Widywaliśmy się na wspólnych na recitalach, gdzie Piotr Anderszewski pokazuje te utwory. A my przypomnimy, że dawno temu byli pianiści, którzy podobnie jak Piotr Anderszewski tworzyli z brahmsowskich miniatur swoje odrębne opowieści, swoje światy, swoje takie mini suity nawet złożone z brahmsowskich intermezzi. Proszę państwa, polecamy się. Jesteśmy na Facebooku jako Duża Czarna. Jesteśmy także pod adresem przemysław.psikuta@polskieradio.pl. No i może ktoś w ciągu czterech minut napisze do nas, próbując zgadnąć, wytypować, poznać, któż otworzy nasze dzisiejsze spotkanie.

Tak rozpoczynamy brzmieniem longplaya wytwórni Vox. Już stereofoniczna płyta, początek lat 60. Amerykańska płyta Voxu. Otwiera ten album właśnie intermezzo, które za nami. Intermezzo bemol, drugie z opusu 117 Johannesa Brahmsa. A przy fortepianie pianistka, która przyszła na świat w roku 1895. Urodziła się jako 17 dziecko spośród 19 rodzeństwa. Jedna z naszych ukochanych pianistek w Dużej Czarnej, jedna z największych chopinistek, jakie widział świat, ale wiemy o tym doskonale, pamiętamy o tym, sięgała także po utwory Brahmsa, chociaż niezbyt często. I kiedy słuchamy takich interpretacji, no już ponad 70 lat temu zarejestrowanych, to Mateuszu trochę wzdychamy. Szkoda, że nie nagrała, nie pozostawiła nam więcej takich wykutych w

0: wypracowanych, granych pięknym dźwiękiem, przemyślanych, nie wiem jak to powiedzieć, nawet trochę bachowskich interpretacji Brahmsa.
1: Tak, rzeczywiście jest to bardzo klasyczne nagranie, takie w stylu trochę starej szkoły, jak powiedziałeś. I nagranie, w którym z jednej strony mamy niesamowitą precyzję, taką wręcz bachowską, taką wręcz no, klawesynową do pewnego stopnia czystość dźwięku. Z drugiej strony jest tam bardzo dużo emocji, emocji trzymanych na wodzy, bo to jest jednak taka tradycja wykonawcza, w której bardziej liczy się precyzja wykonania od no, pewnej jakby ekspresji własnej osobowości artysty do pewnego stopnia, albo przynajmniej wyrażanej innymi środkami. No i tak, rzeczywiście wielka szkoda, że mamy tak mało nagrań tej pianistki, o której za moment zdradzimy, kim ona była.
0: Chyba musimy teraz zdradzić, bo nie wiem, czy jeszcze dziś do niej powrócimy. To oczywiście mamy na myśli brazylijską pianistkę Guiomar Novaes, którą okrzyknięto, kiedy już w Nowym Jorku grywała, kiedy jej grę porównywano do Paderewskiego, do Hoffmana, okrzyknięto ją jednym z siedmiu cudów muzycznego świata. Słynny cytat.
1: Tak, i słyszeli państwo w jej wykonaniu Intermezzo Brahmsa, opus 117, numer drugi, który otwiera naszą dzisiejszą audycję. I otwiera ją no, z jednej strony dlatego, że jest to, no, tak jak powiedzieliśmy, taka no, bardzo klasyczna pianistyka w starym stylu, która też pokazuje nam pewien punkt wyjścia dla pewnej fonograficznej historii tych utworów, którą chcielibyśmy dzisiaj pokazać. Ale z drugiej strony też to intermezzo samo w sobie jest niezwykle ciekawym utworem. I tak jak powiedziałeś, Przemku, na początku, ten cały cykl utworów Brahmsa, tych takich miniatur fortepianowych, jest bardzo niezwykły dla tego kompozytora, ponieważ z jednej strony on w tych utworach powrócił po dłuższej przerwie do komponowania na fortepian, i powrócił też do takiej no, bardzo jakby klasycznej dla ówczesnego czasu formy właśnie niewielkich utworów fortepianowych. Takie, które można było na przykład też wykonać w domu samodzielnie, jeżeli się miał instrumenta. W większości ówczesnych no, mieszczańskich czy arystokratycznych domów taka możliwość istniała. Ale z drugiej strony są to utwory, które są jakby zachowując pewną formę właściwą dla tamtego czasu, są niezwykle interesujące i niezwykle progresywne, można powiedzieć, jeżeli chodzi o to, co się w nich dzieje. I mam przed sobą w tym momencie biografię Brahmsa, jedną no, z najbardziej współczesnej biografii, napisaną przez Jana Swofforda w Stanach Zjednoczonych, którą bardzo lubię, ponieważ jest to z jednej strony biografia, z drugiej strony też taka bardzo interesująca analiza muzykologiczna twórczości Brahmsa. I Swofford pisze o tym właśnie intermezzu jako o prawdopodobnie jednym z najciekawszych elementów tego cyklu. I o takim elemencie cyklu, który jest w dużej mierze pewną antycypacją, zapowiedzią impresjonizmu w muzyce i stylu na przykład Debussy'ego i myślenia o muzyce jako o takim pewnym kontinuum, o czymś, co no, toczy się bez wyraźnego początku, bez końca.
0: Tak. I nie uprzedzając tego, co dziś nastąpi, tego, czego dziś posłuchamy, powiem tylko, że to intermezzo, drugie z opusu 117 w tonacji bemol, należało też do ukochanych utworów Glenna Goulda, który oczywiście musi się dziś w tej audycji pojawić, który swoją legendarną płytę, tę jedyną poświęconą późnemu Brahmsowi, nagrał w roku 1960, czyli on był przed Guiomar Novaes. Proszę państwa, no to teraz drugie nasze otwarcie w dzisiejszej Dużej Czarnej.

0: No właśnie, na tym polega pomysł, geniusz w jakimś sensie Piotra Andryszewskiego, który tak zestawia ze sobą dwa utwory, dwa intermezzi z tego ostatniego, 119 Bramsowskiego opusu. Pierwsze H-moll i trzecie C-dur, pomijając drugie w tonacji E-moll, i od razu wprowadza nasze zainteresowanie. Od razu inaczej tego słuchamy. Tak rozpoczyna się ta płyta, która będzie dziś dla nas też takim kontrapunktem do tych naszych podróży, do tych naszych opowieści. Płyta nagrywana podczas kilku sesji w latach 24-25 w Filharmonii Narodowej w Warszawie.
1: Tak. I jak mówiliśmy, płyta bardzo autorska, też autorska, jeżeli chodzi o wybór i układ tych krótkich fortepianowych miniatur. Jest to zresztą coś, co Piotr Andryszewski już robił wcześniej w swoim dorobku, to znaczy wystarczy chociażby pomyśleć o jego płycie z Das Voltemperierte Klavier Bacha, gdzie również z dużego cyklu wybrał poszczególne niewielkie utwory i ułożył je w taki sposób, w jaki chciał, aby opowiedzieć pewną historię poprzez tę muzykę.
0: Wtedy można sprawić, że ta narracja będzie na swój sposób ciekawsza, prawda? Bo dokonujemy pewnych skrótów, mamy do czynienia z inną dramaturgią, tak jak tutaj przed chwilą, kiedy w tej miniaturze w tonacji C-dur pojawił się dowcip, pojawiło się to rubato i gdzieś tam takie mrugnięcie okiem też do starej, jednak wirtuozowskiej szkoły.
1: Tak, właśnie rozmawialiśmy przed chwilą, Przemku, o tym, że właściwie trudno tak jednoznacznie tę płytę Andryszewskiego zakwalifikować, bo z jednej strony jest to bardzo nowoczesne, bardzo takie... Z jednej strony idiomatyczne granie, a z drugiej strony granie, które próbuje zrywać z pewnymi tradycjami wykonawczymi Brahmsa, ale z drugiej strony pojawiają się tam środki wykonawcze, które są właściwe dla tej takiej starej szkoły, którą między innymi reprezentuje Nowaesz, którą jeszcze będzie reprezentowało kilku innych pianistów, których dzisiaj posłuchamy.
0: Mm-hmm. Właśnie, bo ten świat późnych utworów Brahmsa, do którego zaglądamy po raz kolejny dziś w Dużej Czarnej, wydaje się być niezgłębionym. Szukamy wciąż po półkach płyt nieoczywistych, takie też dziś się pojawią, zestawiając je oczywiście z takimi kanonicznymi wykonaniami, które również są z nami od lat. Albert Einstein w swojej słynnej pozycji, książce Muzyce w epoce romantyzmu, podkreśla, przypomina, że Brahms odłożył fortepian na długi czas, to znaczy czyste dzieła fortepianowe. Zrobił przerwę po napisaniu drugiego koncertu B-dur. Później była długa przerwa i później dopiero w 1892 roku zaczął komponować na fortepian solo. I Einstein podkreśla, Brahms nie musiał pisać utworów czysto fortepianowych, by wykazać swe fortepianowe mistrzostwo. Cały czas tworzył muzykę kameralną, w tym wiele dzieł z udziałem fortepianu, w których partia tego instrumentu jest wiodąca. W muzyce kameralnej zawsze dawał przewagę fortepianowi, gdy chciał puścić wodze swej fantazji romantycznej, w cudzysłowie. Brahms był zbyt pojętnym uczniem Beethovena, pierwszego kompozytora, który w swojej muzyce kameralnej z fortepianem wprowadził dialog, a w każdym razie pewne formy dramatycznej współzależności między fortepianem a jego partnerami. No właśnie, to ważne, bo nawet kiedy nie komponował na fortepian solo, nie zapominał o tym instrumencie i kiedy pisał te miniatury, wiemy to, czujemy to, był już zupełnie w innym momencie swojego życia, nie był już uczniem Beethovena tutaj.
1: No tak. Te wszystkie miniatury, które dzisiaj słuchamy, to znaczy opusy od 116 do 119, są to utwory późne, jak wiemy, ale są to utwory...

0: jakby literalnie późne, literalnie jedne z ostatnich utworów, które Brahms w życiu napisał w ostatnich 5 latach swojego życia. I jest to, tak jak powiedziałeś, z jednej strony Brahms, który osiągnął już pewien poziom mistrzostwa. Tak naprawdę on tych utworów nie musiał pisać. I zresztą jest to też okres, kiedy Brahms myśli o, też ujawnia to w różnych rozmowach, listach, myśli o wycofaniu się z działalności kompozytorskiej. No ale jednak komponuje te utwory, jednak powraca do fortepianu jako instrumentu solowego. I biografowie Brahmsa zastanawiają się, co go do tego skłoniło. I to też jest, myślę, pewien paradoks, pewna zagadka, o której możemy sobie porozmawiać, jeszcze słuchając kolejnych utworów, które też są takie bardzo intymne, bardzo jakby odkrywające pewne emocje. Ale o tych utworach można też myśleć poza tym kontekstem osobistym, jako o próbie pewnego zademonstrowania, jak komponować na fortepian. I tak między innymi wspomniany już przeze mnie wcześniej Swofford te utwory interpretuje. To znaczy pisze on o nich jako o takim pewnym pokazie jakby warsztatu różnych technik kompozytorskich, różnych technik ekspresji, które ówczesny fortepian był w stanie z siebie wydobyć.
1: Mm-hmm. Tak, i rozmawialiśmy też sobie, przygotowując się dzisiaj także poza anteną, że często wielcy pianiści, wielkie pianistki grały, nagrywały podczas recitali, ale także na koncertach na przykład jedno intermezzo, na przykład dwa intermezza, pozostawiając nam pewien niedosyt. Wtedy czujemy, że ta dokładność Brahmsa, ta lapidarność, prawda, ten skrót, to ujęcie, takie migawkowe zdjęcie jest wspaniałe, chcielibyśmy więcej. Dlatego tak doceniamy pomysłowość i zaangażowanie pianistów, którzy tworzyli z tych miniatur własne światy. No i chyba nikt inny nie poświęcił tak wiele czasu na ułożenie, na skonstruowanie płyty z 10 miniaturami, 10 intermezzi na fortepian. Taki zresztą tytuł nadał temu longplayowi Glenn Gould. Nagrywał kilkanaście podejść na przestrzeni lat 60-61 w Nowym Jorku. Płyta Longplay ukazał się na rynku 3 kwietnia 1961 roku. Z tej płyty, słynnej, wielokrotnie zresztą wznawianej, powielanej, przypomnimy dziś pierwsze 3 utwory, tak? Glenn Gould otwiera swoją opowieść. Opus 117, 3 intermezza, Es dur, bemol i cismol.

Glenn Gould w Brahmsie, pisze pan Michał. Niby bardzo klasyczny, ale nie do końca oczywisty. Zawsze bardzo, bardzo frapujący i nietypowy, tak jak to tylko on potrafił. Glenn Gould

0: Ult i 3 intermezza z opusu 117 w nagraniu z 1960 roku. No właśnie, Glenn Gould, który znalazł swój klucz do tych utworów, poznajemy, że to Gould gra Brahmsa po kilku dźwiękach, po kilku taktach.
1: Tak, i właściwie Glenna Goulda absolutnie dzisiaj nie mogło zabraknąć, dlatego że był on chyba tak naprawdę w pewnym sensie duchowym ojcem tej płyty Anderszewskiego. Anderszewskiego, który zresztą przyznawał się już wcześniej do silnej fascynacji Gouldem, do inspiracji tym stylem wykonawczym. I bardzo widać różne nawiązania czy różne podobieństwa, równoległości między tymi dwiema płytami. Z jednej strony, jeżeli chodzi o pewien sposób wrażliwości, z którą podchodzi się do tych utworów, taką analityczność, z którą obaj pianiści traktują te miniatury Brahmsa. A z drugiej strony, jeżeli chodzi o pewien zasób środków wyrazu, to, że podobne emocje i podobny język do wyrażenia tych emocji obaj ci pianiści stosują, który jest jednocześnie językiem bardzo odmiennym od języka, którym mówią poprzez Brahmsa inni pianiści, których dzisiaj słuchamy i będziemy słuchać.
0: Tak, i te utwory późne Brahmsa, trochę takie jak utwory Fryderyka Chopina, są niezwykle uniwersalne, a jednocześnie poddają się bardzo różnym spojrzeniom, interpretacjom. Bo Anderszewski Gould to jest ta strona analityczna, to są te godziny spędzone nad tekstem, to jest nagrywanie wielu wersji. No a z drugiej strony mamy zupełnie inne podejścia innych pianistów, którzy spontanicznie siadają do całych opusów bramsowskich. Ari, nasz stały słuchacz, pisze: epoka romantyzmu to nie jest mój ulubiony czas w historii muzyki, a jednak mam wrażenie, że słuchając Brahmsa, jego wrażliwość jakoś do mnie przemawia, szczególnie w utworach kameralnych i właśnie fortepianowych. A Glenn Gould to wszechświat osobny, wyjątkowy, zawsze fascynujący. No to posłuchajmy tego samego intermezza w tonacji cis-moll, trzeciego z opusu 117, które przed chwilą wybrzmiało pod palcami Glenna Goulda, w interpretacji Piotra Anderszewskiego.

0: Intermezzo cismol, trzecie z opusu 117 Johannesa Brahmsa, tym razem w interpretacji Piotra Anderszewskiego. Za 4 minuty wybije godzina 14. Dziś w Dużej Czarnej właśnie późny Brahms. Późny Brahms na fortepian. Mateusz Grochowski w dwójkowym studiu. No i wspólnie z Państwem porównujemy, wsłuchujemy się w te wyjątkowe utwory. Każda z tych miniatur stanowi też odrębne, zamknięte dzieło. I tak też często kiedyś były wykonywane te utwory. I teraz, Mateuszu, płyta. Bardzo mnie ucieszyło, kiedy napisałeś, że typujesz tego pianistę do naszego dzisiejszego spotkania. Jeden w ogóle z pierwszych pianistów, który dokonywał nagrań płytowych, w tym pianolowych. Jego najwcześniejsze rejestracje sięgają 1908 roku, a mówimy o urodzonym w Lipsku w 1884 roku Wilhelmie Backhausie.
1: Tak, i w ten sposób, mając już za sobą Iglena Goulda i Piotra Anderszewskiego,

0: Wracamy trochę do tego, co wydarzyło się na początku tej audycji, to znaczy do takiej no, bardziej tradycyjnej szkoły wykonywania Brahmsa, szkoły, która jeszcze jest osadzona w XIX-wiecznej tradycji pianistyki i która no, tak naprawdę wywodzi się bezpośrednio od tych, którzy tę muzykę komponowali, to znaczy od Lista, od Brahmsa. No właśnie, zobaczmy, w jaki sposób Wilhelm Backhaus do tych utworów podchodził. Podobnie zresztą jak inni, których dzisiaj słuchamy, grając pewien wybór tych utworów. To znaczy nie grając całego cyklu, a fragmenty tego cyklu, które po prostu uznał za najciekawsze, czy najbardziej przemawiające do jego własnej wrażliwości.
1: Mm-hmm. Tak, tak. Backhaus to jest oczywiście oddzielny pomnik w historii pianistyki, w historii fonografii. On Brahmsa grał całe życie, znał go, rozumiał, przeżywał koncerty fortepianowe, prawda, nagrywane w bardzo różnych okresach swojego życia. I warto pamiętać, że Backhaus, młody Backhaus, był jednym z najszybszych, jednym z najwybitniejszych, najbardziej sprawnych technicznie pianistów, a jednocześnie gdzieś tam do końca nie był romantykiem, bo dążył do tego obiektywizmu w swojej grze. On się dystansował od tradycji postromantycznych i ten Brahms, którego posłuchamy, nagrany w 1957 roku, to jest też późny Backhaus i późny Brahms. Tutaj te dwie drogi się zbiegają i tak jak powiedziałeś, Backhaus był niczym kompozytorzy, którzy grali swoje dzieła. On myślał tym tekstem, jednocześnie cały czas gdzieś z tyłu głowy Backhausa był Bach. On wielokrotnie odpowiadał, pytany o źródła swojej niezawodnej techniki, o swoją maestrię, odpowiadał zwięźle, że opiera się ona na tym, że gra gamy, że gra pasaże Bacha. Wybraliśmy trzy utwory, tak jak to Backhaus zestawiał na płytach. To będą też według jego porządku zestawione miniatury. Na początek ballada G-moll, czyli opus 118, numer 3. Potem intermezzo S-moll, opus 118, numer 6. I intermezzo S-dur, opus 117, numer 1. Longplay wytwórni Decca.

0: w ten sposób rozumiał, w ten sposób pokazywał, czuł muzykę Brahmsa Wilhelm Backhaus. Późne nagranie pianisty z 1957 roku, ballada G-moll, opus 118, numer 3, intermezzo S-moll, opus 118, numer 6 i przed chwilą pierwsze ogniwo opusu 117, czyli intermezzo S-dur. Niemiecka dekka, sfatygowana w pewnych fragmentach, ta czarna płyta pokazująca, że była słuchana przez poprzednich właścicieli, no ale Backhaus, jego gra wielobarwna, on się tak rozpływa w niektórych momentach w tych brahmsowskich miniaturach. Zupełnie porzuca swoje żywe tempa, ale jednocześnie są takie momenty, prawda, kiedy wszystko stawia na baczność. Taki był Backhaus. No, absolutnie niezawodna technika, ale jego wizja, jego sposób rozumienia utworów Brahmsa, Beethovena, także przecież Chopina, no wciąż to powtarzamy w dwójce, jako pierwszy w historii nagrał komplet etiud Chopina pod koniec lat 20. ubiegłego stulecia.
1: Tak, pianista bardzo zasłużony dla historii fonografii. No i też pianista może nieco mniej znany ze swoich nagrań brahmsowskich, ale jak słyszeliśmy, są to bardzo takie elektryzujące interpretacje, bardzo trzymające uwagę słuchacza. I jednocześnie, tak jak powiedziałeś, interpretacje, w których Backhaus widać, że popuszcza trochę wodzy emocjonalności i stara się no, w pewnym sensie wejść w dialog z tymi dziełami, które jak dla Brahmsa są dziełami no, w pewnym sensie wieńczącymi jego drogę twórczą, ale jednocześnie też dziełami bardzo osobistymi. I mówiliśmy sobie na wstępie tej dzisiejszej audycji o tym, że są to dzieła późne, ale jednocześnie są to dzieła, co do których czy biografowie, czy osoby zajmujące się analizą muzyczną tych dzieł mają bardzo różne zdania co do tego, co tak naprawdę Brahms chciał poprzez te dzieła przekazać. I tutaj oczywiście takim najbardziej prostym wytłumaczeniem jest próba odczytania tych dzieł poprzez pryzmat no, biograficzny, co pewnie w przypadku wielu artystów bywa nieco upraszczające. W przypadku Brahmsa być może ma w sobie jakąś część prawdy, dlatego że jest to z jednej strony Brahms, który jest u schyłku życia i oczywiście zdaje sobie z tego sprawę, że jest u schyłku życia i u schyłku swojej drogi twórczej. Chce pozostawić po sobie pewien testament. Z drugiej strony jest to Brahms, który w tym momencie swojego życia doświadcza bardzo wielu jakby osobistych przeżyć, bo są to te cykle utworów, których słuchamy, są pisane w okresie, kiedy z jednej strony w życiu Brahmsa dochodzi do bardzo ważnego wydarzenia, jakim jest śmierć Klary Schumann. Pierwsze opusy, na przykład opus 117, są jeszcze opusami, które on wysyła Klarze Schumann. Mamy zachowaną korespondencję, gdzie ona komentuje te utwory, jest nimi zachwycona. Z drugiej strony, w trakcie pisania tych cykli Klara Schumann umiera, co dla Brahmsa jest takim bardzo mocnym, formacyjnym doświadczeniem. Znów, nie wiemy, czy te utwory można odczytywać w tak prosty sposób, jako próbę pokazania jakby własnej emocjonalności przez Brahmsa. Być może tak, być może nie. Opus 117 nazwał on w jednej z takich prywatnych swoich wypowiedzi kołysanką dla moich cierpień, czy kołysanką dla moich żalów, co może wskazywać na to, że były tutaj pewne także indywidualne, biograficzne inspiracje.
0: Muszę przyznać, że bardzo liczyliśmy na naszych przyjaciół z Wrocławia,

0: no bo jeśli Brahms to Wrocław. I otrzymaliśmy taki oto list. Wrocław kocha Brahmsa. W końcu to nasz uniwersytet. Fakt, ten stary, jeszcze przedwojenny, nadał mu doktorat honoris causa. Brahms osobiście u nas występował i miał wierną publiczność. Ale to wszystko oczywiście przeszło stuleciem. A my z Buldogiem Mozartem z wielką uwagą słuchamy dzisiejszej audycji i delektujemy się rozmaitością podejść, interpretacji. Dla nas niedościgłym interpretatorem Brahmsa był inny Wilhelm, a mianowicie Kempf, ale też Anatol Ugorski, jego sonaty. Tu wtrącę wspaniałe sonaty wydane w swoim czasie na nakładem Deutsche Grammophon. No i oczywiście Maurizio Pollini, pisze pan Jan, zwłaszcza w koncertach i zjawiskowym kwintecie fortepianowym nagranym z Quartetto Italiano. Wielokrotnie zgadzaliśmy się, że to jedna z tych płyt, które można zakwalifikować do paczki, którą zabieramy ze sobą na bezludną wyspę. No i oczywiście jeszcze bracia kątarscy w utworach na cztery ręce, tych zgranych i skatowanych, przede wszystkim w wersjach koncertowych, ale też tych mniej często wykonywanych, jak choćby sonata na dwa fortepiany, wersja kwintetu bez smyczków. Pięknie panowie grają, dziękujemy serdecznie. Pozdrawiamy znad Odry. Jan, stały słuchacz z Wrocławia i jego wierny buldog Mozart, który cieszy się, że już nie jest tak gorąco. Panowie, ściskamy panów, też się oczywiście radując z tego, że wyszliśmy z tropików, a w liście pana Jana mnóstwo też pomysłów na inne podejścia do twórczości Johannesa Brahmsa. Ja też chciałem dodać, że a propos Backhausa szykujemy, myślę, że jeszcze w tym roku kalendarzowym, taką kolejną, dosyć specjalną audycję poświęconą późnym nagraniom Backhausa wspólnie z panem, wspólnie z Pawłem Bagnowskim, którego pozdrawiamy wszyscy, który jest wielkim miłośnikiem talentu tego pianisty. Mateusz, kolejne nagranie, kolejna płyta, lata 60., rzecz wytłoczona nakładem brytyjskiej Decki w roku 1964. Stereofoniczne tłoczenie, czarna etykieta SXL 6118. No ale najważniejszy jest tutaj pianista amerykański, który w swoim czasie poświęcił sporo lat swojego życia, aby zarejestrować komplet solowych utworów Brahmsa i chociażby za sam ten komplet przeszedł do historii. Julius Kaczen, urodzony w roku 1926, uwaga, w sierpniu, czyli 15 sierpnia dokładnie upłynie 100 lat od przyjścia na świat Kaczena, który urodził się w Long Branch w New Jersey.
1: Tak, pianista bardzo interesujący, pianista, tak jak powiedziałeś, który no jest właściwie kojarzony w dużej mierze z Brahmsem właśnie, to znaczy z utworami solowymi Brahmsa, nie tylko z nagraniem całego cyklu, ale też z tym, że potrafił stworzyć pewien taki bardzo charakterystyczny styl wykonawczy tych utworów. I jednocześnie pianista, który żył bardzo krótko, ponieważ zmarł w wieku 42 lat. No, zdecydowanie przedwcześnie, zdecydowanie z wielką szkodą dla pianistyki i fonografii.
0: Tak, i my sięgamy dziś po drugą płytę z tego kompletu, który ukazywał się zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych nakładem wytwórni London, potem zebrany oczywiście w ramy boksów, kofretów. My sięgamy po to pierwsze tłoczenie brytyjskie i sięgamy teraz po opus 116. Czyli siedem fantazji, nad którymi Brahms pracował w latach 1891-92, które początkowo pogrupował w dwa takie sety, w dwie grupy. Pierwsze trzy, a następnie cztery utwory. I zaproponujemy Państwu teraz te pierwsze.

Pierwsze trzy ogniwa opusu 116, czyli Capriccio d'Emol, Intermezzo Amol i Capriccio w tonacji G-moll. Przy fortepianie Julius Kacen.

0: Julius Kacen przy fortepianie i jego Brahms, opus 116, pierwsze trzy fantazje, a konkretnie Capriccio d'Emol, Intermezzo a-moll i Capriccio w tonacji g-moll. Pierwsza połowa lat 60., ten long play, drugie ogniwo kompletu, wytłoczony w roku 1964. No i ten cudowny dźwięk, z jednej strony brzmienie samego Kacena, z drugiej dźwięk dekki tłoczenia SXL.
1: Tak, bardzo ciekawa płyta. Płyta też pokazująca, tak myślę, zupełnie inne spojrzenie na Brahmsa. Zupełnie inny zakres emocji niż w tych innych utworach. Tutaj było, mam wrażenie, trochę mniej takiej intymności, skrytości, dużo więcej takiej czystej, no powiedzielibyśmy neoromantycznej może nawet wręcz ekspresji.
0: A pan Zbigniew z Gór Opawskich pisze jeszcze a propos Goulda, ale zatytułował pan Zbigniew maila: piękną muzyką brzmi dzisiejsza audycja. Gould, nielubiący egzaltacji romantycznej, w tym nielubiący Chopina, a jednak tak pięknie grający późnego Brahmsa. Coś musi być w tym późnym Brahmsie specyficznego, że nawet Glenn Gould mu uległ. Dobry wybór muzyki do dzisiejszej audycji. Pan Zbigniew pisze także, że

0: wypada zgodzić się z prowadzącymi audycję, że wybór jedynie niektórych części DWK przez Piotra Andrzejewskiego to jest logiczny wniosek wychodzący ponad horyzont właśnie Goulda. Wiadomo, że Bach napisał DWK jako, nie jako utwór koncertowy, ale jako zestaw ćwiczeń. Dlatego staranny wybór pozwolił zrobić z tej surowej i pięknej muzyki arcydzieło pod palcami Andrzejewskiego. Tak pisze pan Zbigniew z Gór Opawskich. Powiem z jednej strony tak, z drugiej jednak Das Wohltemperierte Klavier i jego porządek, jego układ tonacji. Nie jest to oczywiście cykl koncertowy, ale nie jest to także zestaw ćwiczeń. I tutaj można polemizować z tym, co zrobił Piotr Andrzejewski, ale co do Brahmsa ja jestem absolutnie za takim podejściem. Mateusz, kolejna płyta, bardzo dziś podróżujemy, ten ruch konika szachowego tutaj obowiązuje, ale tak ma być. Teraz pojawi się nagranie z 1979 roku. Sprawdziłem to dwukrotnie, czyli bardzo późne nagranie naszego kolejnego bohatera. Miał wtedy 76 lat. Kolejny gigant, kolejny analityk, taki umysł, z jednej strony artysta, z drugiej matematyk, pod wielkim wpływem w swoim czasie Arnolda Schönberga. Rudolf Serkin i jego Brahms.
1: Tak, powiedziałeś, że był to późny Rudolf Serkin. Rzeczywiście tak jest. To pianista, który nagrywał przez 4 dekady swojego życia. Nagrywając tę płytę jeszcze tak naprawdę nawet do końca swojego życia się nie zbliżał, więc jeszcze tej jego kariery jako pianisty, także jako pianisty nagrywającego utwory jeszcze przed nim pozostało dość dużo. Natomiast rzeczywiście jest to pianista już wtedy bardzo dojrzały i jest to pianista, który również dużą część swojego życia związał z Brahmsem. To znaczy, to nie jest przypadkiem, że nagrał tak wiele utworów Brahmsa, że cała płyta, którą w tym momencie państwu prezentujemy, jest płytą wyłącznie w 100% brahmsowską.
0: Mm-hmm. Tak, i Serkin jednocześnie, jego wiedza, którą również się dzielił, bo przecież on prowadził w Stanach Zjednoczonych szeroką działalność pedagogiczną, Instytut w Filadelfii, kierował festiwalem Marlboro. Jego związki z Ameryką wspaniałe, prawda? Tam osiadł, tam też zmarł w 1991 roku.
1: Tak, on mieszkał w stanie Vermont przez dużą część życia. Tak naprawdę wiodąc takie wiejskie życie, a jednocześnie będąc w pewnym sensie tytanem także organizacyjnym, logistycznym, mhm. organizując, tak jak mu powiedziałeś, Instytut Muzyczny, Festiwal Muzyczny. Była to swego czasu bardzo znacząca postać dla amerykańskiej pianistyki.
0: Tak, i ten jego Brahms, którego teraz posłuchamy, też pokazany trochę z perspektywy muzyki, mam wrażenie, dwudziestowiecznej, bo ja przyznam, że bardzo, bardzo cenię Serkina grającego Bartoka, grającego Prokofiewa, grającego Ryszarda Straussa. Tutaj ten Brahms właśnie taki trochę przefiltrowany przez wiek XX. Zresztą fantastyczny long play, wariacje i fuga na temat Händla na stronie pierwszej, a na stronie drugiej opus 119.
1: Tak, opus bardzo rzadko grywany.
0: Tak, chyba najrzadziej
1: niż na przykład,
0: prawda?
1: 117, tak. Mm-hmm.
0: Tak, i z tego opusu 119 wybieramy dwa ostatnie ogniwa, czyli Intermezzo C-dur i Rapsodię S-dur.

0: Rudolf Serkin przy fortepianie. Po prostu. Po prostu Rudolf Serkin i jego nagrania z maja 1979 roku. Tym razem long play wytwórni CBS, tłoczenie holenderskie 76913. Mateusz, te dwie płyty, na które teraz patrzymy, na okładkach obu bardzo poważni panowie, którzy zaglądają nam w oczy. Rudolf Serkin i kolejny pianista, o którym nie musimy opowiadać, bo jego gra tłumaczy wszystko. Tę płytę zarejestrował w Rzymie i nazwał ją, nadał jej tytuł The Brahms I Love.
1: Tak, Artur Rubinstein.
0: Artur Rubinstein i jego Brahms jedyny, niepowtarzalny. Na okładce tej płyty list od Rubinsteina, w którym opisuje swoje przygody z Brahmsem, wspominając, kiedy miał 10 lat i poznał Brahmsa, kiedy grywał ballady opus 10, no a potem przyszedł czas na utwory bardziej heroiczne, rapsodie, no i przede wszystkim koncerty fortepianowe, o których Rubinstein wiedział naprawdę wszystko.
1: Tak, i znów mamy tutaj płytę, która jest płytą taką bardzo osobistą, płytą, którą tak naprawdę pianista tworzy po to, nie żeby nagrać jakiś cykl, nie żeby, nie wiem, jakby to wyrazić, jakby dokonać pewnego osiągnięcia fonograficznego, tylko przede wszystkim po to, żeby powiedzieć coś od siebie poprzez bardzo indywidualny wybór pewnych ogniw tego cyklu, czy tych kilku cykli, które Brahms napisał. No i tak naprawdę cała ta płyta, poczynając od tytułu, poprzez to, co znajdujemy na drugiej stronie okładki, o czym powiedziałeś, pokazuje, że jest to tak naprawdę, no, taka jakby mini nowela, którą Artur Rubinstein ułożył z tych utworów Brahmsa.
0: Tak, jest to płyta, która może nie zamknie, ale już będzie podprowadzała nas do końca tego naszego dzisiejszego spotkania. Ja trzymam w dłoni dwa long playe, które odkładamy na bok, ale będą pod ręką. Clifford Carson gra późnego Brahmsa.

Guadalupe gra opus 118 i 119 Brahmsa. O tych płytach pamiętamy, gorąco je Państwu również polecamy, a u nas teraz Artur Rubinstein w dwóch intermezzach: E-moll opus 116 numer 5 i S-moll opus 118 numer 6.

0: Późny Brahms, konkretnie dwa intermezza, e-moll, piąte z opusu 116 i es-moll przed chwilą, opus 118, numer 6, Na warunkach Artura Rubinsteina.
1: Tak, zdecydowanie Na warunkach Artura Rubinsteina, zdecydowanie no, niesamowite nagranie, nagranie, które z jednej strony zupełnie jakby nie trzyma stylu bramsowskiego. To znaczy jest to nagranie, gdzie Rubinstein zupełnie puszcza wodze, no wręcz improwizacji można powiedzieć wokół tego oryginalnego tekstu. Ale z drugiej strony no, nagranie, od którego się trudno oderwać.
0: Tak, dlatego zostawiliśmy je na koniec naszego dzisiejszego 823 spotkania pod szyldem Duża Czarna. Mateusz Grochowski był dziś razem z nami. Mateuszu, bardzo dziękuję za dziś. Spotykamy się w tym studiu za 2 tygodnie, aby posłuchać Mruk

0: Bruckner'a, Mahlera, Schumana pod batutą. Proszę nas wypatrywać.
1: Tak.
2: Dziękuję bardzo za dzisiaj i zapraszam.
0: Ostatnie słowo będzie należało do Piotra Andraszewskiego. Dziś na zakończenie fragment Intermezza Es-dur z opusu 118, którym nasz pianista zamyka tegoroczną płytę Late Piano Works by Brahms. Anna Regulska, Przemek Psikuta. Kłaniamy się, dziękując za dziś. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Pojawiają się pośród traumy, straty, katastrofy, upadku porządku. Mają przywrócić ład, ale ich działania często potęgują chaos. Są wyrazem amerykańskiej wiary w to, że jednostka jest w stanie przekroczyć własne ograniczenia, a odpowiedź na kryzys rodzi się nie we wspólnocie, lecz w samotnej decyzji. W jaki sposób moment narodzin wpływa na ich sposób działania? O genezie superbohaterów porozmawiamy w pierwszym odcinku cyklu 79 dni dookoła multiversum. Zapraszam w niedzielę o 14:30. Michał Nowak.
0: Autopromocja.
2: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Jest 4 lipca, minęła 15.
3: Jesteśmy na wczasach.
4: Jesteśmy na wczasach, na pierwszych wczasach tego lata. Witają Państwo bardzo serdecznie prowadzący dzisiejszą audycję naszego wakacyjnego cyklu. Mogę przedstawić tylko sam siebie. Ja jestem na wczasach, Jan Kantyzienko. Dzień dobry Państwu, dziś o 15.
2: Karol Furtak, dzień dobry. No a tu za chwilę zdradzimy dokładnie, gdzie wraz z nami na tych umownych wczasach są Beata Strylińska, która czuwać dziś będzie nad przebiegiem tej audycji do 17:00 oraz Marcin Kocięba, który zrealizuje ją dźwiękowo. Przy konsolecie w Warszawie czuwa Michał Jakubik.
4: Dopisuje nam słońce. Pozdrawiamy Państwa z województwa świętokrzyskiego, z Buzka Zdroju, cudownego uzdrowiska, o którym postaramy się dzisiaj Państwu opowiedzieć. A tymczasem
2: rozpoczniemy muzyką skrojoną jakby na tę dzisiejszą pogodę. To młodzieńcza kompozycja Johannesa Brahmsa, fragment jego drugiej symfonii A Dur op. 16. Gra Budapesztańska Orkiestra Festiwalowa, dyryguje Iwan Fischer.

0: Takim właśnie dostojnym krokiem weszliśmy dzisiaj do Domu Zdrojowego w Busku Zdroju. Słynnym od prawie 1000 lat uzdrowisku, miejscu związanym z wydobywaniem soli, ale też ośrodkiem kulturalnym. Te wszystkie wątki postaramy się dzisiaj dla Państwa rozwinąć w audycji. Naszym pierwszym gościem już za kilka minut będzie burmistrz Buska Zdroju, pan Jerzy Szydłowski. Zanim przywitamy go w naszym studiu w właśnie tężni Busko, zaprosimy Państwa do samej tężni. Naszą przewodniczką dzisiaj po atrakcjach zdrojowych będzie pani Patrycja Majcher, która zaprasza najpierw, no właśnie, na spacer po obwodzie koła, dosyć dużego i wysokiego koła, jakim jest ta buskańska tężnia.
1: Wchodzimy do tężni solankowej, jednej z największych w Polsce tężni solankowych.
0: Słyszą Państwo, to jest woda, która ścieka właśnie tutaj po tym. Jaka jest ta najprostsza zasada, jak tężnia działa? O co chodzi?
1: Tężnia to duży inhalator, służy poprawie zdrowia, uodparnia organizm, nawilża drogi oddechowe. Reguluje, niweluje stres, więc wychodząc z tężni jesteśmy spokojni, zrelaksowani, uśmiechnięci, więc to jest samo zdrowie, relaks, naprawdę warto tu spędzać czas.
0: No to skoro pani obiecuje, że tacy z niej wyjdziemy, no to wejdźmy do niej i zobaczymy, jak będzie.
1: Oczywiście, spacerujmy. Tu jesteśmy na dziedzińcu. Dziedziniec jest też wykorzystywany pod różne wydarzenia kulturalne. Tu odbywają się koncerty.
0: Przepraszam bardzo. Dzień dobry. Co Państwa sprowadza do Buska?
2: Przeważnie tężnia, bo ja już tutaj byłam raz, jeszcze raz wróciłam.
0: Dlaczego pani wróciła?
2: Dla zdrowotności.
0: Czyli pomogło ostatnim razem?
2: No pewnie, że tak. Zawsze to jest coś innego, prawda? Ulga połączona z relaksem chyba i to.
0: To pana sprowadza do Buska.
3: No, ktoś musiał babcię zawieźć do Buska.
2: To nie o to chodzi, już nie przesadzaj.
0: No i co, i pan zawiózł. A co, i podoba się panu?
3: Podoba mi się, tylko no wszystko się oblepia tą solanką, więc można posiedzieć, ale rzeczywiście to 25 minut jest limitem takim rozsądnym.
0: Żeby się nie zamienić w słup soli.
3: Dokładnie.
0: Dziękuję ślicznie.
3: Dziękujemy bardzo.
0: Ile pani takich kółek już myśli pani zrobiła w życiu po tej tężni, tutaj po tym obwodzie?
1: O, nie wiem, nie zliczono ilość kilometrów tak naprawdę, bo tężnia to 220 metrów obwodu tężni solankowej. Są to dwa pierścienie, między którymi można spacerować. Takie miejsca a la labirynty, takie zakątki, gdzie można się schować i chwilę, że tak powiem, poodpoczywać, również też na tarasie widokowym. A z tarasu rozpościera nam się widok na Park Zdrojowy.
0: Ja chciałem zapytać, jak przebiegła inhalacja pani?
4: Cudownie.
0: Tak? Czuła się pani zinhalowana?
4: Bardzo odprężona, cudownie.
0: A jak na włosy wpływa ta solanka?
5: Super. Widać po moich lokach naturalny skręt.
0: No, pięknie się skręciły. I co, jakie plany dalej?
5: Teraz chyba centrum, jakaś kawka, lody.
4: Tak. Także w tą stronę.
5: Tak, 4 sukienki do kupna. Tak.
0: Super, no to miłego pobytu w takim razie. Dziękuję.
4: Dziękujemy.

0: Kuracjusze mają tu, jak Państwo usłyszeli, miły pobyt, a pani Patrycja podała Państwu podstawowe dane dotyczące rozmiarów tej tężni, która dokładnie znajduje się za nami, za wielkim przeszklonym oknem. Ona robi wrażenie. Jak się dziś Państwo przekonają, to także obiekt, który miał znaczenie nie tylko dla kuracjuszy, ale dla rozwoju miasta w kontekście przemysłu. Natomiast z nami jest już pierwszy zapowiedziany w zasadzie gość. Przypomnę, to pan Jerzy Szydłowski, burmistrz miasta i gminy Busko-Zdrój. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
2: Dziękujemy bardzo. Właściwie to jest taka sytuacja, że nie wiadomo, czy pan wita nas, czy my witamy pana, bo my jesteśmy u pana w gościach na wczasach, a pan jest u nas gościem w studiu.
1: I tak jest, dokładnie.
2: Więc żeby nie wywołać kryzysu dyplomatycznego, to może zapytam wszystkich nas, jak odbieramy ten mikroklimat Buzki, każdy z osobna, zacznę od siebie. Czuję się, jakbym przed chwilą zsiadł z morskiego statku, pełnomorskiego, naprawdę. Czuję wiatr we włosach i czuję sól na całej twarzy.
0: Ja natomiast musiałem bardzo wiele razy wyczyścić okulary po spacerze, po tężni, ale dla pana, panie burmistrzu, to wszystko jest codzienność. Jeśli poprosiłbym pana o trzy hasła, które definiują z pańskiej osobistej perspektywy to miasto, czyli Busko-Zdrój, jakie byłyby to hasła?
1: Piękna pogoda, wspaniali ludzie, cudowne miejsce.
0: To ja od razu dopytam. To prawda, że herb Busko-Zdroju wygląda tak, jak wygląda, dlatego, że to podobno najbardziej słoneczne miasto w Polsce?
1: Z jednej strony tak, ale nie chciałbym tutaj przeceniać. Przyjęto twierdzić, że w herbie Buzka jest słoneczko, ale druga z wariantów mówi, że jest to hostia, tak? I ta historia związana z klasztorem norbertanek. Nie przesądzajmy dzisiaj, bez wątpienia Buzko jest miastem, gdzie jest najwięcej dni słonecznych w roku.
2: Najwięcej dni słonecznych w roku to jest sezon, a poza sezonem tym letnim, kiedy kuracjusze odwiedzają rzeszami Busko, czym to miasto żyje? Jak wygląda jego taki profil kulturalny? Czym interesują się, fascynują się mieszkańcy Buska? Jak pan ma wysądowane te tutejsze potrzeby obywateli?
1: Rzeczywistość jest taka, że sezon trwa cały rok. Busko-Zdrój jest uzdrowiskiem całorocznym, więc nie mamy przerwy w okresie zimowym. Jeśli chodzi o ofertę kulturalną, cały czas ją uzupełniamy. Model, który wydaje się nam właściwy, żeby co miesiąc zapewnić przynajmniej jedno bardzo dużej rangi wydarzenie, to jest jeszcze model, który przed nami, ale zwróćcie Państwo uwagę, że już ten sezon kulturalny jest dość długi. Maj to są Buskie spotkania z folklorem, to jest jeden z lepszych festiwali piosenki czy poezji śpiewanej, festiwal Wojtka Bellona, później mamy festiwal imienia Krystyny Jamroz, za chwilę konkurs i festiwal wokalny Bella Voce, ruszamy z nowym festiwalem muzycznym, Muzyczny Świat Bez Granic, później Dożynki, Dni Buzka, festiwal kulinariusz. Szanowni Państwo, październik to jest chwila odpoczynku, świętujemy 11 listopada i planujemy co w następnym roku.
0: Sezon trwa cały rok. Ja zastanawiam się, jak wielu kuracjuszy łamane na turystów, bo domyślam się, że osoby, które chcą po prostu zwiedzić wszystko to, do czego daje dostęp miasto Busko-Zdrój, także to miejsce odwiedzają. Jak wiele jest to osób, to chyba też dobry moment, by zdradzić, że liczba obywateli miasta to mniej więcej 15 tysięcy, o ile
1: tak,
0: się nie mylę.
1: Miasto drugie tyle stanowi gmina i 47 sołectw. Bo to jest dosyć duży organizm, warto o tym wspominać. Jeśli chodzi o gości, oczywiście robimy statystyki, na ile one są szczegółowe, ale rzeczywistość pokazuje, że około 90 tysięcy rocznie to są kuracjusze. Większość na pobytach trzytygodniowych, jak Państwo wiecie. Natomiast około 50 tysięcy to są osoby na pobytach krótkoterminowych, w różnej formule.
2: Panie burmistrzu, mam takie pytanie, no może nieoczywiste, ale mam takie wrażenie, że każde miejsce, takie właśnie z historią, tak długą jak Busko, ma swoich bohaterów i swoje bohaterki. Takie swoje postaci, czy z dziejów tego miejsca, czy czasem też z ich współczesności, które konsolidują społeczność lokalną, pozwalają jakoś tak po tę tożsamość lokalną sięgnąć. Gdyby pan miał wymienić bohaterów czy bohaterki, takie właśnie z Busko-Zdroju, to kto by to był?
1: Ale wiecie Państwo, nie przygotowywałem się do odpowiedzi na to pytanie. Takich postaci, które się wpisują nie tylko w rozwój regionu, ale bardzo ważnych z perspektywy naszego kraju, jest wielu. Myślę, że dzisiaj ich nie wymienię wszystkich, bo wracając do historii, wspomniał Pan, że to jest blisko tysiącletnia historia. XII wiek to jest początek klasztoru

0: Norbert Tanek. Rzeczywistość taka lokacyjna z miastem związana, którą chcemy świętować w przyszłym roku, 740 lat nadania praw miejskich, to jest książę Leszek Czarny, 1287 rok i to jest rzeczywisty początek naszego miasta. Później wiele lat średniowiecznego wzrostu, mówiliśmy o Solankach, wizyta królowej Jadwigi, króla Władysława Jagiełły. Przypominam, że historia łuska także łączy się po części z średniowieczną historią Wiślicy. To jest tysiącletnia historia państwa polskiego, której nie wolno nam zapominać.
1: No o tej historii postaramy się dziś państwu pokrótce opowiedzieć, przynajmniej na tyle, byście państwo mogli w jakimś sensie zainteresować się wszystkim tym, co przez te wieki działo się w Busku Zdroju. Panie burmistrzu, wspomnieliśmy nie tylko o kuracjuszach, ale także o turystach. Jeśli ktoś miałby wątpliwości, jeśli ktoś zastanawiałby się, czy warto odwiedzić to konkretne miejsce w województwie świętokrzyskim, co by pan poradził do przemyślenia jako potencjalny cel wizyty w Busku Zdroju?
0: Szanowni państwo, Busko to nie tylko uzdrowisko. Tu oczywiście zachęcam wszystkich do korzystania z bardzo szerokiej oferty uzdrowiskowej, ale także wellness i spa.
2: To jest nowe pokolenie kuracjuszy, prawda? Słyszałem dzisiaj, tutaj ptaszki ćwierkały, że dużo młodych ludzi i tak zwana Warszawka tutaj przyjeżdża do hoteli na wellness i spa właśnie, żeby wypocząć.
0: Szanowni państwo, ta oferta cały czas jest poszerzana. Nie chciałbym zdradzać też dzisiaj innych planów, które mam nadzieję, że w perspektywie roku, dwóch ubogacą tą ofertę, zwłaszcza dedykowaną dla ludzi młodych. Busko Zdrój to nie tylko uzdrowisko, jak już podkreśliłem, to mnóstwo obiektów o wartości historycznej, co do których pewnie łatwiej nam będzie mówić przyszłym roku w związku z tym 740-leciem nadania praw miejskich, bo chcemy stworzyć materiał, który będzie pokazywał i tą wartość historyczną zabytków, o których naprawdę zbyt mało mówiliśmy do tej pory, a stanowią piękny punkt zaczepienia dla osób, które odwiedzają nasz region. Mamy piękne zaplecze sportowe, stadion miejski, który oferuje w okresie wakacyjnym najmy komercyjne. Parę dni temu ŁKS Łódź i Dynamo Bukareszt na naszym stadionie, szanowni państwo.
1: Zatem można zwiedzać, można będzie zwiedzać, jeśli ktoś jest zainteresowany sportem, także polecamy Busko Zdrój.
2: A kto wygrał mecz?
0: Mój ty, panie Boże. Nie odpowiem.
2: Sprawdzimy to.
0: Sprawdzimy to.
1: Sprawdzimy, za chwilę postaramy się państwu dostarczyć te wiadomości, ale co tu dużo mówić, jesteśmy tu także dlatego, że trwa właśnie w Busku Zdroju wspomniany już festiwal imienia Krystyny Jamroz. Z czym panu kojarzy się to wydarzenie? Tak najbardziej. Czym ono jest dla pana?
0: Czy mnie się kojarzy z moją ostatnią 20-letnią historią, bo miałem być przyjemność już od 2006 roku radnym Rady Miejskiej w Busku Zdroju i przewodniczącym Komisji Uzdrowiskowej w naszym mieście i kocham to wydarzenie, przynajmniej z tej perspektywy 20-letniej. Trudno mi się odwoływać do samych początków festiwalu, bo nie miałem na to wpływu.
2: Odwołamy się do początków tego festiwalu, bo naszymi gośćmi będą jego protoplaści, a spieszę państwu powiedzieć, że ŁKS Łódź przegrało z Dynamem Bukareszt 0-4 w Busku Zdroju, także bramki się posypały.
1: Ja natomiast pozwolę sobie jeszcze spytać pana, panie burmistrzu, o to, czy kiedykolwiek w życiu słyszał pan głos Krystyny Jamroz?
0: Oczywiście, że słyszałem z nagrań historycznych, ale nie chciałbym wchodzić w skórę melomana. Większość ludzi wie, że jestem rockmanem z natury. Kocham każdy rodzaj muzyki. Proszę nie pytać mnie o szczegóły, o barwę głosu,
1: chciałem
0: o to, jak oceniam.
1: Chciałem tylko dowiedzieć się, czy tego typu nagrania, które my przygotowaliśmy dla państwa, w jakimś sensie funkcjonują w świadomości osób związanych z Buskiem Zdrojem.
2: Aż na myśli rock operę z Krystyną Jamroz?
1: Absolutnie nie, błagam, nie wchodźmy w te wątki. To nie będzie rock opera. Będzie to muzyka Witolda Freemana, jedna z jego pieśni. Księżyc do słów Leopolda Staffa. Interpretacja Krystyny Jamroz. Przy fortepianie nieodżałowany Jerzy Marchwiński. Nagranie z archiwów Polskiego Radia z 1964 roku.
2: A w naszym studiu?
1: Muzyka. Do usłyszenia powiemy panu Jerzemu Szydłowskiemu, burmistrzowi miasta i gminy Busko Zdroju.
2: Bardzo dziękujemy panu za gościnę.
0: Bardzo dziękuję i zapraszam wszystkich gości do naszego pięknego miasta.

0: Jak się Państwo przekonają, księżycowe wątki nam się jeszcze dziś w tej audycji pojawią, ale to dopiero pod koniec, przed 17.
1: A teraz jest 15.19 i witamy w naszym wyjazdowym studiu audycji Jesteśmy na wczasach, naszych kolejnych gości. Jesteśmy na wczasach, to jest wielki zaszczyt i przyjemność, że możemy być na tych samych wczasach, co Państwo Krystyna Jamrozkuźniak i Pan Henryk Kuźniak. Dzień dobry Państwu.
2: Dzień dobry Państwu.
0: Dodam tylko, że to nazwisko Kuźniak, tak, to nazwisko Kuźniak, Pan Henryk Kuźniak to kompozytor muzyki filmowej. Zatem w zasadzie rozmawiać będziemy przez najbliższe mniej więcej 10 minut o tym, jak Państwo funkcjonowali w rodzinie Krystyny Jamroz, jak się domyślam, z muzyką w tle.
3: Myślę, że to jest złożony temat. Nie można tak mówić, jak to zależało od naszego życia. Ja przede wszystkim, dla mnie, jak tu przyjeżdżam, to jest przeżycie, ponieważ moja rodzina ma korzenie tu, z tej ziemi. 16 kilometrów stąd, w Stopnicy, był moja babka, dziadek i tak. A ja jako dziecko tu przebywałem przez 3 miesiące podczas ofensywy. Przeżyłem bombardowania, przeżyłem naloty na klasztor i tak dalej, i tak dalej. I w końcu wylądowaliśmy tu w 1944 roku, w listopadzie, jako uchodźcy. Znaczy ze Stopnicy, uchodźcy ze Stopnicy. Także dla mnie to nie jest tylko festiwal i oczywiście, że przyjeżdżając tutaj cieszy nas to, ale ja mówię, że my mamy coś więcej, pewną głębię taką, która wynika, szczególnie ja, bo żona jest znacznie młodsza, to ona, wy wojnę znacie tylko z filmów, a ja widziałem Niemców, Żydów na żywo.
0: Czasem znamy ją także z perspektywy książek, no ale opowiedzmy może o tych latach dzieciństwa pani Krystyny, to znaczy córki Krystyny Jamroz. Jak dorastało się w domu osoby tak silnie związanej z muzyką? Jak się domyślam, trochę zapracowanej, prawda?
2: No na pewno, dlatego że moim wychowaniem zajęła się moja babcia ze strony mamy. A w domu, no to ja traktowałam jako rzecz naturalną.
3: Bliżej.
2: Muzykę traktowało się, ja przynajmniej, prawda, ponieważ to, jak sięgnę pamięcią, to muzyka była zawsze i śpiew był zawsze i rozśpiewywanie było zawsze, więc mnie się wydawało, że to jest jakaś normalność, że wszędzie jest tak samo.
1: Jakby pani opisała głos swojej matki?
2: No ja go cały czas słyszę, to jest fenomenalne, bo czasami taki obraz, prawda, potrafi się zatrzeć, a głos zostaje.
1: No i jaki on był? A jaki jest cały czas w pani?
2: No, to jest... zależy, co słyszę, prawda? Zależy, co słyszę, jaką rolę. Bo taki głos codzienny to też brzmi inaczej, prawda? Ale ja słyszę te dwa głosy śpiewaczki.
0: Które z tych partii, które wykonywała pani mama, Krystyna Jamroz, śpiewaczka znana chyba przede wszystkim z interpretacji tych dramatycznych partii sopranowych,
2: no tak,
0: myśli muzykę Verdiego Pucciniego. Która z tych partii pobrzmiewa jakoś w pani pamięci do dziś?
2: Na pewno jest to Aida. Na pewno jest to Toska.

0: No, taka klasyka, prawda? Klasyka bel canta.
1: Pan, panie Henryku, miał okazję wielokrotnie słuchać pani Krystyny Jamroz podczas koncertów, spektakli?
2: No i koncertów, i spotkań rodzinnych. Zresztą, jak powiedziałam na początku, byłem mieszkańcem Buzka. Mieszkaliśmy od siebie 300 metrów. Potem się o tym dowiedziałem. Musieliśmy się widzieć. Ja miałem 8 lat, ona 12. Na ulicy. Nigdy żeśmy się dopiero poznaliśmy, jak byłem narzeczonym jej córki.
1: Mimo, że to kompozytor i śpiewaczka.
2: Tak, nie. O tych sprawach to będziemy mówić. Ja nawet kiedyś ją tam do czegoś zaniosłem.

0: W momencie, kiedy poznałem, poznaliśmy się i no, Krystyna była moją dziewczyną, narzeczoną, to ona mi od razu mówimy sobie po imieniu. Nie ma, że mamusia, że coś, tylko...
1: To jak koledzy z branży.
0: Absolutnie, bezpośrednio. To była osoba, która umiała rozmawiać z ministrem, ale z cieciem i z każdym. Elegancka pani, jak najlepsze zdanie.
1: No i też zobaczyła kawałek świata.
0: To oczywiście, śpiewała w różnych krajach. I
2: no pewnie, nie, no. Pewnie by zobaczyła więcej, gdyby, prawda, to były troszkę inne czasy.
3: Skoro o czasie mowa, to sam festiwal imienia Krystyny Jamroz, on powstał w zasadzie niedługo po śmierci pani matki, prawda? To nie był szczególnie długi okres, może
2: no
3: nie
2: tak
3: jak powstał, ale przynajmniej mam na myśli ten moment, kiedy pojawił się pomysł, by festiwal zorganizować.
2: No pomysł to się pojawił dosyć wcześnie, to się pojawił dosłownie w rok po śmierci. Tutaj była wmurowana tablica we fronton domu kiedyś zajmowanego przez moją babcię, bo prowadziła tam właśnie sanatorium Krystyna, ta stara część, która jeszcze w ogóle istnieje. I wtedy padło takie zdanie, a dlaczegoż, prawda, nie festiwal? Dlaczego to ma być tylko pojedynczy koncert? No to troszeczkę trwało ładnych, chyba następnych paręnaście lat, zanim to się jakoś zrealizowało.
3: Ustabilizowało,
2: prawda?
3: I znaleziono środki,
2: no,
3: co
2: wiadomo,
3: tu dużo mówić. I koniunkturę,
2: środki,
3: żeby...
2: poza tym, no, jak się trzeba było przekonać władze tutejsze i osoby, które były, no, miały coś do powiedzenia, były w gestii, to troszeczkę trwało, no ale udało się i trwa to w ogóle ten fenomen na dzisiejsze warunki 32 lata, no to naprawdę to jest jakiś ewenement.
3: Pamięta pan, panie Henryku, moment, kiedy padały te słowa, o których wspomniała pańska małżonka, by powołać festiwal imienia Krystyny Jamroz?
0: Wie pan, no to też jest sprawa złożona, bo tak teściowa zmarła w 60...
2: Nie, w 86.
0: 80, co?
2: W 86.
0: Tak, a w 87 była wmurowana tablica na budynku Krystyny, który został nazwany na jej cześć przez jej dziadka.
3: I to właśnie wtedy padły te
0: i
3: słowa.
0: To jest ta sama Krystyna, która istnieje, znaczy rozbudowana.
2: Tak, tak.
0: I myśmy byli na tym koncercie. I koledzy z Teatru Wielkiego byli. I wtedy właściwie padło takie pierwsze...
1: Apel taki.
0: Tak, Kaczyński mówi, Busko powinno mieć festiwal imieniem Krystyny Jamroz.
3: Tak, z ręką na sercu, panie Henryku, wierzył pan wtedy, że to się uda w połowie lat 90?
0: Nie, takim no, człowiekiem wielkiej wiary to był mąż, czyli Sergiusz Mikulicz, a myśmy raczej na to patrzyli sceptycznie. To znaczy, byliśmy małej wiary, a on był duży i chwała mu za to.
2: Tak, to były nasze takie pobożne życzenia.
0: Jest, panowie, nie znacie tego biuletynu na otwarcie. Jest wydany, tylko nigdzie go nie widzę tutaj, ale przeczytajcie, bo tam wszystko napisane.
3: Myśmy gdzieś przechadzając się tu niedaleko trafili na takie biuletyny. Ale teraz, po tych wszystkich latach, ponad 30 latach, kiedy myślą państwo o festiwalu imienia Krystyny Jamroz, jakie są państwa pierwsze skojarzenia? Może zaczniemy od pani Krystyny.
2: No człowiek cały czas sobie przypomina, jak to wszystko w ogóle ewoluowało, bo to festiwal nie powstał w takiej formie, jak dzisiaj mamy, prawda? Dzisiaj
3: to... I za chwilę będziemy o tym rozmawiać, tak?
2: Dzisiaj to jest w ogóle olbrzymie przedsięwzięcie, to nie tylko Busko, to są te różne miejscowości, satelity, można powiedzieć, prawda, festiwalowe, gdzie się dzieje bardzo dużo i to jest w ogóle genialny pomysł. Nam tylko, my tylko żałujemy, że nie jesteśmy w stanie we wszystkim uczestniczyć, ale dla tutaj społeczności, dla ludzi wizytujących ten region, no to ja uważam, że to jest absolutnie pierwszorzędna sprawa.
1: Ostatnie pytanie. Czy po tylu rozdziałach tej historii państwu cały czas się udaje wypocząć tutaj w Busku?
0: No nie, bardzo. Nie, o wypoczynku, że nie ma mowy.
1: Nie ma mowy.
0: Bo my tutaj z imprezy na imprezę, a jak mamy trochę wolny czas, to nas biorą na wywiad.
1: No właśnie.
3: No my niestety też się do tego przyczyniliśmy, ale jeśli mamy już pana, panie Henryku, tu w naszym zaimprowizowanym studiu, to pozwoli pan, że zadam jeszcze jedno pytanie. Proszę tylko o krótką odpowiedź. Czy muzyka Henryka Kuźniaka pobrzmiewa na festiwalu imienia Krystyny Jamroz często, czy tylko z okazji takiej jak w tym roku, czyli 90. urodzin?
0: Na ogół mi grywają, tak. Zresztą tak jak w dwójce też mnie grywają, mimo że ja dawno w dwójce nie byłem. A nie wiem, czy wiecie, że kiedyś pracowałem jeszcze w Komitecie do Spraw Radia i Telewizji jako główny specjalista w dyrekcji muzycznej. No ale po wielu latach cieszę się, że znów w dwójce mogę przemówić.

0: Nam jest również bardzo miło, tym bardziej, że możemy z panem rozmawiać nie w sytuacji zawodowej, a w takiej...
1: W takich pięknych okolicznościach przyrody. Właściwie tak? Na wczasach.
0: Kiedy państwo cieszą się festiwalem i po prostu chwilami, mam nadzieję, przynajmniej wolnego w Busku Zdroju. Krystyna Jamroz oraz Henryk Kuźniak, to z nimi spędzili państwo ostatnie kilkanaście minut.
1: Pozdrawiamy państwa
0: do usłyszenia.
2: Krystyna Kuźniak, przepraszam.
0: Krystyna Jamroz Kuźniak.
1: Nasi goście z Buska Zdroju w pięknych pastelowych letnich barwach pozdrawiają państwa tak jak my i słuchamy czego, Karolu?
0: Takiego muzycznego pozdrowienia można powiedzieć, które dość płynnie wprowadzi nas w następny temat. To muzyka Johanna Straussa, Syna.
1: Kłaniamy się.
3: Dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Do widzenia.
1: Do widzenia.

0: Polka Auf zum Tanze. To właśnie ta kompozycja Johanna Straussa Syna zabrzmiała w nagraniu Wiener Philharmoniker pod batutą Gustavo Dudamela. Nagranie z Musikverein dokładnie z 1 stycznia 2017 roku. Przy tych nagraniach jakoś te daty zupełnie naturalnie włączają się do zapowiedzi. Kolejni goście w naszym zaimprowizowanym studiu w Busku Zdroju, w tutejszym domu zdrojowym.
1: W tężni, w oranżerii witamy panów związanych z festiwalem, którym żyje właściwie teraz całe Busko, trzeba powiedzieć.
0: Prawda, tak, Karolu? Bo jak się państwo przekonają, to naprawdę bardzo rozbudowana impreza. Tak czy inaczej, Artur Jaroń, dyrektor festiwalu imienia Krystyny Jamroz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam wszystkich radiosłuchaczy.
0: Oraz pan Jerzy Cygan, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Festiwalu Muzycznego imienia Krystyny Jamroz oraz muzyk, instrumentalista, klarnecista. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
0: Zanim o tej bardzo otwartej formule festiwalu, panowie, przypomnijmy proszę, jak to było na samym początku, bo w tym roku festiwal odbywa się po raz 32. Wracamy zatem pamięcią do połowy lat 90., kiedy to tu, w Busku Zdroju, mniej więcej 10 lat po śmierci Krystyny Jamroz, postanowiono upamiętnić ją właśnie festiwalem. Myślę, że dobrze byłoby, żeby zaczął pan dyrektor Jaroń.
2: Dobrze, ja zacznę.

0: Chociaż tutaj dobrze, że jesteśmy razem z Jerzym Cyganem, bo początki festiwalu no, łączą się z nami w sposób organiczny. Sam pomysł powstał w 1988 roku, kiedy Sergiusz Mikulicz, wdowiec po Krystynie Jamroz, zorganizował tu koncert i odsłonięcie tablicy pamiątkowej na sanatorium Krystyna, gdzie był dom rodzinny i pamięci Krystyny Jamroz. Wówczas koncert prowadził nieodżałowany Bogusław Kaczyński. No i ten pomysł kiełkował, aż nastał rok 1995, kiedy festiwal miał powstać przy produkcji Filharmonii Kieleckiej wówczas. No ale zmiany i zawirowania wokół dyrektora wówczas naczelnego i artystycznego spowodowały, że powstała taka luka, a były już środki. No i właściwie dostałem takie błogosławieństwo od odchodzącego dyrektora Filharmonii. Pojedź, zajmij się tym. No i przyjechałem, spotkałem się z pełniącym wówczas funkcję kierownika referatu kultury w Urzędzie Miasta i Gminy i jednocześnie dyrektora Domu Kultury Jerzego Cygana. Znaleźliśmy szybko wspólny język. Poszliśmy razem do burmistrza, który, widząc bardzo młodego człowieka, miałem wówczas 32 lata, no to tak troszkę chrząkał, mlaskał, etc., etc. No ale właśnie Jerzy Cygan, absolwent Kieleckiej Szkoły Muzycznej w klasie oboju, a dziś klarnecista, no przekonał. Takie były początki. Można powiedzieć, że moja osoba w Busku jest tylko i wyłącznie za sprawą przyjaciela Jerzego Cygana.
1: Panie Jerzy, to spytam pana w takim razie. Mam pełne prawo do tego, bo kiedy panowie zaczynaliście ten festiwal jakoś tak wymyślać i urealniać, to mnie jeszcze nie było na świecie, bo się urodziłem dopiero rok później. Teraz jestem w podobnym wieku, jak kiedy panowie startowaliście. Mam nadzieję, że nie będziecie chrząkać na to pytanie. Jak wtedy to Busko wyglądało w 1995 roku? Czego potrzebowało i do kogo adresowaliście te pierwsze odsłony tego festiwalu?
2: To znaczy, to jest bardzo delikatna materia, żeby mówić o tym, jak Busko wyglądało. Wyglądało tak, jak wyglądało. To były inne czasy, z tym, że rozwijało się, zaczęło Busko żyć, a ja mogę mówić o festiwalu. Nie pracowałem w Busku, pracowałem w Nowym Korczynie, byłem szefem Instytucji Kultury. I kiedy tu przyszedłem, przed zarząd to był wtedy, zarząd przyjmował ludzi do pracy, do Urzędu Miasta. I zarząd mnie spowiadał bardzo. Trzy razy miałem spotkanie z zarządem. Miałem trzy punkty, które chcę zrealizować. Pierwszy punkt, który będę realizował, jak będę szefem Wydziału Kultury, to jest Festiwal Krystyny Jamroz. Drugi punkt to jest uruchomienie, otwarcie szkoły muzycznej. I trzeci punkt to poszerzyć w Domu Kultury działalność wszelkiego rodzaju, artystyczną po prostu. I patrzyli na mnie tak trochę, że nawet niektórzy mówili, no proszę pana, nie tacy byli i o festiwalu mówili. Ja powiedziałem, tak, oni mówili, ale ja wiem, jak to zrobić i ja to zrobię z ręką na sercu. Później na drugim jeszcze spotkaniu, trzecim, i nie będę cytował, co burmistrz do mnie mówił, jeżeli byliśmy razem, bo Artur wie i ja doskonale sobie zdaję z tego sprawę. Słuchajcie.
1: Panowie się uśmiechają, więc domyślam się, że puknął się w głowę oczywiście.
2: Tak, że dziękujemy burmistrzowi, że nam zaufał, bo mówiąc tak zupełnie poważnie i szczerze, bez kitu, Artur jak przyszedł do mnie i go zobaczyłem, to mówię tak, młody facet, on zrobi wszystko i ja będę mu za to bardzo, bardzo wdzięczny. I słuchajcie, panowie, do dnia dzisiejszego nie mam do Artura absolutnie nic. Pod każdym względem jest facet taki.
3: A do tego zdarza się, że wykonuje jeszcze partie fortepianowe w utworach koncertujących, o czym może będziemy mieli szansę porozmawiać. Ale dziś, te 32 lata po tym, jak festiwal odbył się tu w Busku-Zdroju po raz pierwszy, to muzyczna impreza, naprawdę bardzo bogata, nie ukryje.

0: Nieprzypadkowo usłyszeliśmy taką lekką muzę, czyli twórczość Johanna Straussa syna, ale prawda jest taka, że oferta kulturalna, którą festiwal adresuje do odbiorców, jest bardzo, bardzo bogata.
1: Cóż, no festiwal jest muzyczny, więc staramy się myśleć kategorią kuracjusza i osób przyjezdnych, które tu przyjeżdżają, spędzają czas. Myślę, że jeszcze nie jest to czas tego uzdrowiska, żeby od rana do wieczora tętniło muzyką operową, więc staramy się również wychować melomanów. Muzyka Straussa, no świetnie, że Państwo dzisiaj posłuchaliście właśnie Straussa, bo przecież finał festiwalu to no, chyba najwspanialsza operetka wszechczasów. Johann Strauss, Zemsta nietoperza, do której to musiał być strasznie namawiany, żeby w ogóle to napisać. No i ten Strauss pojawia się również w muzyce promenadowej, na dzisiejszym koncercie muzykę tą wykonają również Orkiestra Kameralna Virtuosi Lwowa. Ale z czasem na festiwalu pojawiła się muzyka dawna, muzyka operowa już funkcjonuje nie tylko za sprawą gal operowych, ale również całych pełnowymiarowych spektakli, które do nas coraz częściej przywożą renomowane teatry operowe. Opera Śląska z wczorajszą Halką była już po raz kolejny, mimo że dyrekcja się zmienia, oni cały czas się rozwijają i to było znakomite przedstawienie, a w historii naszego festiwalu była w ich reżyserii i Toska, i Straszny Dwór, i Cyganeria. No, ale cieszę się bardzo ze współpracy z Operą Krakowską i nawiązaną w tym roku współpracą z Warszawską Operą Kameralną, której to czarodziejski flet Mozarta okazał się być artystycznym wydarzeniem.
2: Panowie, to jest pytanie do obu panów, bo myśląc o tym, co dzisiaj czeka publiczność festiwalową w Busku, czyli o recitalu Kevina Chena, ja spacerując tutaj po Parku Zdrojowym, co Państwo za momencik będą mogli usłyszeć, no widziałem kuracjuszy, którzy naprawdę, jak się ich zapytało o cokolwiek, to w drugim zdaniu mówili, ale dzisiaj będzie recital, dzisiaj będzie koncert, bo jest festiwal Krystyny Jamroz. Więc czuć, że po prostu między ludźmi ten temat i takie oczekiwanie na te wydarzenia jest obecne, że to żyje. Poszedłem potem do miejsca, gdzie Kevin Chen wykona dzisiaj ten recital i to jest naprawdę taka sala koncertowa, takie miejsce, właściwie sala balowa tak naprawdę w oryginale, pomyślana jako sala balowa ze zwierciadłami, ze specyficzną budową, taką obłą, gdzie można różne walce kręcić. To jest bardzo nietypowe miejsce do wykonywania muzyki, bo z jednej strony konwencjonalne, od no właśnie początek XIX wieku, taka sala pałacowa, ale wilgotność powietrza jest inna, atmosfera z powodu tych zdrojów, tego, że to jest tak naprawdę placówka medyczna jest inna. To jest bardzo nietypowe miejsce do słuchania muzyki.
1: Tak, no trzeba powiedzieć, że pierwsze koncerty pierwszego festiwalu właśnie korzystały z tej istniejącej infrastruktury. Początek odbywał się w Parku Zdrojowym z udziałem orkiestry wówczas Filharmonii Kieleckiej, którą dyrygował Zbigniew Goncerzewicz, a otwierali festiwal Krystyna Tyburowska i Jan Wilga. Przerywany w trakcie kilka razy, bo kropiło. No a finał był właśnie w Sanatorium Marconi. Większość tych koncertów była w Sanatorium Marconi z racji tego, że pierwszy festiwal my żeśmy z Jerzym Cyganem przygotowali w 3 tygodnie, więc to dzisiaj tempo na nawet dzisiejsze czasy masakryczne.
0: Ale to ja pozwolę sobie zapytać, czy pan Jerzy pamięta ten 95 rok i to jedno wydarzenie artystyczne tamtego festiwalu, które jakoś szczególnie utkwiło panu w pamięci?
3: Więc zaczynaliśmy w kościele świętego brata Alberta, nie w kościele wybudowanym, tylko w taka, to można było nazwać świetlica.
1: Kaplica.
3: Kapliczka taka, no teraz tam jest, no co jest, kościół był w budowie. I tam był koncert, śpiewała nasza koleżanka.
1: Elżbieta Sarama
3: i Artur Jaroń fortepian. Pianinko elektryczne.
1: No to były jakieś tam organy typu B2, więc absolutny relikt elektroniki.
0: Skromne początki.
1: Tak, no nawet nie Hammond.
3: Tak, poświęcone właśnie

0: patronce festiwalu, gdzie była cała rodzina patronki festiwalu i to był taki jakby pierwszy krok do inauguracji festiwalu. Był deszcz. Wyszliśmy z kościoła, ja z koleżanką z pracy, chusteczki jakieś i wycieramy ławki i krzesła, które były rozstawione tam na tym. Naprawdę, ale słuchajcie, my od samego początku wiedzieliśmy, co chcemy i czego oczekują, może nie oczekuje publiczność, bo edukacji na temat tych propozycji, które my sugerowaliśmy później, było mnóstwo. Natomiast wiedzieliśmy, że nie możemy się zamknąć w operze, że to ma być opera, tylko to ma być wszystko. Ma być rozrywka, ma być trochę jazzu, ma być operetka, mają być recitale, mają być... No tak. I to, słuchajcie, nigdy nie było, że o nudne, o to na koncert, o jaki dzisiaj był. Nie, nigdy nie było tak... żeby ktoś marudził.
1: I nikt nie pytał po kątach potem, gdzie ta operetka, skoro usłyszał właśnie Rekwiem D-moll Wolfganga Amadeusza Mozarta. No ale w tym roku, panie dyrektorze, bardzo silnie obecne są wątki chopinowskie. To cały cykl koncertów nazwany po konkursie.
2: Oczywiście, drodzy państwo, ja wracam do tej sali Marconiego tutaj, bo nie zdążyłem dopowiedzieć na pytanie pana redaktora. W tejże sali tradycja jest, że odbywają się największe recitale ze względu na ten naprawdę historyczny klimat. Tu występowała Teresa Żylisgara, tu występował Kevin Kenner, tu występował Janusz Olejniczak, Dmitrij Baszkirow, cała plejada pianistów, skrzypków i wokalistów, Małgorzata Walewska, Stefania Toczyska. I postanowiłem, że właśnie ten główny koncert chopinowski wykona Kevin Chen, laureat drugiej nagrody. A wątków chopinowskich jest dlatego, że no chcemy uhonorować tą niebywałą pracę młodych artystów, stąd też pojawili się nawet ci, którzy dalej nie zaszli, ale chcemy, żeby ci młodzi artyści mogli istnieć. Ten festiwal zawsze okazuje się, jest jakąś tam trampoliną, bo ci młodzi dostają, nagle przyjeżdżają, wszyscy ich znają, wszyscy ich chłoną. Myślę, że dzisiaj mało kto pamięta, ale dwa razy był u nas Danił Trifonow. Dzisiaj dostać się na koncerty Daniła Trifonowa jest naprawdę mega sukcesem. No i drodzy państwo, Kevin Chen wykona repertuar nie tylko Chopin, ale również i Liszt i kompozytor.
3: To jest niesamowite, znaleźć się w gronie tak wybitnym i zaszczytnym osób, które kosztowały tej samej wody mineralnej o specyficznym smaku. Proponowałbym na przyszłość galerię z minami artystów przed i po spróbowaniu tych dwóch specyfików w Marconi, bo ja jestem świeżo po i naprawdę jest to niesamowite. Bardzo dziękujemy panu za tą opowieść i cieszymy się, że to jest opowieść o dwóch muzycznych przyjaciołach, którzy spełnili swoje marzenie i spełniają cały czas.
1: Ja szczególnie cieszę się, że muzyka takich kompozytorów jak Chopin, Liszt, etc. może trafiać także do publiczności w Busku Zdroju. Dziękujemy za tę dzisiejszą wizytę. Byli z państwem Jerzy Cygan i Artur Jaroń, dwie postaci od 95 roku związane z festiwalem imienia Krystyny Jamroz. Do usłyszenia, do zobaczenia.
3: A ja zapraszam państwa teraz na krótką wizytę w sali Marconiego, gdzie no, fortepian przygotowany do występu Kevina Chena już jest nastrojony. Ale numer. No to wygląda jak z jakiegoś snu naprawdę. Bardzo dziwne miejsce.
4: Przepiękny, naprawdę przepiękny obiekt. Ta muzyka w tle, którą słyszymy po przygotowaniu do koncertów.
3: Co pan tutaj robi?
5: No przygotowuję fortepian dla Kevina Chena. Już od samego rana wziąłem się do roboty, bo bardzo ważne wydarzenie. A fortepian podróżuje trochę, więc obawiałem się, że jest trochę niestabilny.
3: I co, już jest nastrojony odpowiednio, czy jeszcze ma pan robotę?
5: W zasadzie to już jest zrobione. Nawet trochę pograłem, tak dla przyjemności. Tutaj trochę jest dziwnie z tą wilgotnością powietrza.
3: No i zapach jest dziwny, wilgotność jest dziwna, bardzo nietypowe miejsce, bo z jednej strony typowy zabytek, no taki właśnie z XIX wieku, z pierwszej połowy, ale no wypełniony, znaczy jakby postawiony w miejscu z nietypowym mikroklimatem.
5: Tak, fantastyczna akustyka. Ten zapach rzeczywiście

0: Może trochę odstraszać, ale to podobno jest zdrowotne. Prozdrowotne.
1: Powiedzmy o akustyce z tego miejsca. To jest taki cylindryczny kształt sali, dawnej sali balowej. Są wnęki, w tych wnękach są lustra. To dobrze robi na słuchanie koncertu?
0: Tak, tak. No, lustra zwykle za dużo odbijają dźwięku, ale tu jest sporo tej architektury takiej, o takich kształtach dosyć takich skomplikowanych, które ten dźwięk wyłapują, rozpraszają trochę. I to daje fajną bardzo akustykę. Na tyle ciekawą, że zarówno na początku sali, na przodzie, tu zaraz przy scenie, na środku i na samym końcu, a nawet tam wysoko na balkonie, także naprawdę nawet spóźnialcy, którzy nie wejdą i są za kotarami, też dobrze słyszą.
2: Takie sceny rozgrywały się mniej więcej 2 godziny temu. Tu w Busku-Zdroju, w słynnym zabytkowym budynku Sanatorium Marconi, budynku wyposażonym w salę koncertową, w której dziś wieczorem publiczność festiwalu imienia Krystyny Jamroz usłyszy recital Kevina Chena.
1: I choć dobrze słychać nawet za kotarami, nie zachęcamy wcale do spóźniania się na ten koncert.
2: Zachęcamy, jeśli nie ma Państwa w Busku-Zdroju, natomiast sięganie pamięcią do innych nagrań Kevina Chena, które pojawiają się regularnie na falach programu Drugiego Polskiego Radia, a oto jedno z nich, taka krótka pamiątka z minionego 19. Międzynarodowego Konkursu Fortepianowego imienia Fryderyka Chopina, preludium H-dur numer 11 w opusie 28. Fryderyka Chopina gra Kevin Chen.

0: po muzyce witamy naszego kolejnego gościa. Tym razem jest z nami pan Dariusz Kalina, historyk, regionalista, autor m.in. książki Busko-Zdrój, dzieje miasta w XIX i XX wieku. Dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu, witam. Jestem historykiem, nie lubię słowa regionalista. W dzisiejszej konotacji odbieramy to jakoś takiego mniejszego, gorszego, ułomnego historyka. Pewnie państwo chcecie zapytać, cóż takiego w tym Busku? Jest to jedno z najstarszych polskich miast, które wyrosło na wielkiej miłości takiego rodu, który znowu jest niezwykle ciekawy. Jest to ród Janinów, którzy prawdopodobnie pochodzą z czasów, gdy jeszcze Mieszko I nosił pieluchy, a tutejsza, jak to powiedzieć, szlachta, można władcy, rycerze, wojowie, możni panowie, którzy tutaj mieszkali, w większości zostali pozbawieni swojej roli historycznej przez budujące się państwo polskie, a właśnie Janinowie tu się ostali. Stąd mamy miejscowość Janina koło Buska-Zdrój z tam pięknym zamkiem czy dworem obronnym Widuchowej, a samo Busko i okolice należało do Dzierżka tak zwanego, czyli Dersława. Dzierżko, nieładnie tak mówić o dorosłym mężczyźnie, podobnie jak Janko z Czarnkowa. Janko z Czarnkowa to fryzjer. A mamy Jana Szczernkowa i Dersława. Tak samo jak do mnie Darek, Dariusz, Dareczku, wypada, żeby do mnie domownicy mówili, a nie publicznie, prawda?
2: Panie Dariuszu, zatem, czy to ta zamierzchła przeszłość, to w ogóle jakoś funkcjonuje w takiej lokalnej tożsamości, bo co oprócz Zdroju, oprócz uzdrowiska XIX-wiecznego przecież wynalazku, stanowiłoby o takiej tożsamości tego miejsca i czy mieszkańcy Buska w ogóle na przeszłość inną niż uzdrowiskową zwracają uwagę i czy są jej świadomi?
1: No i z pewnością zwracają uwagę i młodzi, i starzy, i miejscowi, ci, co przyjechali, i goście. Ci wszyscy ludzie zastanawiają się choćby dlatego, że mając kurort, chodzimy dużo czasu wolnego, nie zawsze chcemy korzystać z telewizji, z mediów, chociaż telefon kusi, ale w Busku mamy też takich ludzi zapaleńców, tak zwanych, czyli ludzi kochających swoją małą ojczyznę. To znowu hasła wytarte już kompletnie dzisiaj. A czym się Busko takim, że tak powiem, wysławia? Po pierwsze, przyjrzyjmy się nazwie składającej się z dwóch części. Mamy słowo zdrój, czyli miejsce, gdzie się pije coś, uzdrowiskową wodę. Ta woda, lecząca woda jest obecna we wszystkich kulturach europejskich.

0: Zaczynając od Irlandii, kończąc na dalekiej Rosji, Syberii, a na południu kończąc, nie będę mówił tu o Rzymianach, Egipcjanach, wszyscy oni uważali, Żydzi, uważali wodę za coś specyficznego. Pan Bóg stworzył najpierw przecież wodę, nie? Ona się nad wodą unosił się Duch Święty. To tak a propos tej wody. Zdrój to jest ta woda, którą zaobserwowano w bardzo prosty sposób. W języku polskim słowo bóstk, ten bóstk, nie to bóstko, tylko ten bóstk, bardzo długo używano w tej formie. Polskie słowo określa taką miejsce, gdzie są wybroczyny, takie naturalne źródliska, malutkie wybroczyny. No, to nawet nie są źródła. To są takie kępki żółtej trawy, obrośniętej kryształami, brzydko pachnące. To jest siarkowodór. Nam się kojarzy ten zapach bardzo brzydko, z jakimś rozkładającym się różnymi białkami i to niekoniecznie jest miłe. Zauważono jednak, że konie, szczególnie klacze, które będą rodzić, a właśnie na terenie Ponidzia hodowano w wieku, wczesnym średniowieczu hodowano duże ilości koni, właśnie koni, i tam właśnie odpoczywały przed porodem. Żeby koń był zdrowy, musi mieć niektóre pierwiastki i to każdy koniarz wie.
1: No, lubią lizać sól po prostu.
0: Tak, bez tej soli mają nie tylko kłopoty żołądkowe, ale mają też kłopoty genetyczne. Tak. I tą sól liżą i to zauważą też po zwierzętach, że jelenie czy inne stworzenia chodzą po lesie i szukają takich miejsc. Motyle, które państwo widzieliście, jak motyle zlizują z błota minerały.
1: No ale czy dalej tutaj w tych okolicach można takie wybroczyny, takie właśnie obrośnięte solą rojsty znaleźć?
0: Tak, to we Łeczu to jest obok taki rezerwat niedaleko Buzka. Jest, szczególnie to widzimy wiosną i po zimie, takiej mokrej zimie, takiej, gdy już tej wody podskórnej jest sporo, to widzimy takie właśnie okręgi sucho, takich such roślin, jak to Żeromski by powiedział, obrośnięte takimi brzydkimi, szaro-białymi, jakimiś takimi nieciekawymi jakimś nalotem. Ten nalot, gdy weźmiemy na język, mamy gorzko-słony i to są te słynne sole rozpuszczone później w wodzie i one dają tam jakieś poczucie zdrowotności.
2: My sobie tutaj podczas pobytu w Busku Zdroju próbujemy w jakimś sensie zinternalizować życie miasta, małego miasta. Ja się zastanawiam, jak to życie toczyło się dawniej, choćby wtedy, kiedy rozpoczęła się ta uzdrowiskowa kultura jako pewna moda na przełomie XVIII-XIX wieku. Jak to życie miasta toczyło się w tamtym okresie, no i jakim przemianom uległo wtedy, gdy Busko zaczęło być już chyba w bliskim naszemu dzisiejszemu rozumieniu ośrodkiem zdrojowym?
0: Proszę państwa, miasto służy, zakłada się po to, żeby zarabiać pieniądze. Nie tak jak dzisiaj na spacerowanie, inwestycje czy czegoś w tym kierunku, tylko miasto buduje się po to, żebym ja pozbył się kłopotu z państwem, czyli z moimi poddanymi. Wyznaczam teren, na tym terenie chodzicie państwo już wolni ludzie, zwolnieni z moich podatków, obowiązków, sądów i tak dalej. Jesteście wolni. Macie robić tylko jedną rzecz, macie się bogacić. Gdyż ja mam 10% od waszej dochodu, a nie umówioną
1: W imieniu którego króla pan teraz mówi?
0: Przeszłego, bo dzisiaj robimy wszystko, żeby nasi podatnicy byli jak najmniej.
1: Nie, ale ja mam pytanie o to, kto ufundował po prostu to miasto.
0: Proszę o to chodziło. Miasto tak naprawdę, wszystkie miasta i państwowe, klasztorne i prywatne, na wszystkie i kościelne, one musi być zgoda władzy. Jak on się nazywa, to nie jest ważne. To władza wydaje pierwszy dokument, czyli zgadzam się i wydaje przywilej. Na tej podstawie powstaje drugi dokument, który państwo już znacie, to jest dokument lokacyjny. XIII wiek to jest ten moment, w którym władca stwierdził, że tu, w tym miejscu ulokujemy zezwolę na to, żeby powstał nowy organizm miejski. Lecz książę Sandomierski z jakiegoś powodu, ten zaraz powód nam się sam znowuż wyjaśni, stwierdził, że tu istnieje moment, w którym istnieje na tej pustaci, znowu już szeromskiego słowo, może powstać coś, co przyniesie znaczący dochód. Pierwsze te oznaki, przypomnijmy sobie jednak, że nie było wtedy jeszcze ani Wieliczki, ani Bochni, a do Bałtyku mamy strasznie daleko. Sól, którą musimy spożywać, bo bez tego będziemy mieli kłopoty od zdrowotnych po psychiczne i inne, musi być spożywana w jedzeniu prawie codziennie. Tej soli nie ma. Jedyna więc sól, jakie tutaj mamy w okolicy, na terenie dzisiejszego województwa, no świętokrzyskiego, dawniej sandomierskiego, olbrzymia przestrzeń między Pilicą, Wisłą a Bugiem, a

0: tej strony dotykamy aż Niedzicy. I na tej terytorium nie ma soli. Ta jedyna sól to właśnie Busko i Solec Zdrój, który już występuje w dokumentach dla klasztoru Świętego Krzyża, że tam była pozyskiwana sól za pomocą odparowywania w garach. Mówiąc krótko, mamy taką serię garów, podpalamy pod nią wodę, wlewamy do niej tą solankę wydobywającą się z tych busków, jakbyśmy niegramatycznie powiedzieli, uzyskujemy taką sól, którą dzisiaj kupujemy na promenadzie w Busku Zdroju, leczniczą, a to była sól, którą była po prostu kuchenna.
1: Ale o tym już trochę żeśmy rozmawiali w dzisiejszej audycji, panie Dariuszu. Wróćmy do tego życia miejskiego poza przemysłem, poza dochodem. Co robiło się w Busku Zdroju, kiedy po prostu żyło się w tym mieście w XIX, potem na początku XX wieku?
0: Najważniejsza rzecz to przypomnieć sobie, że to jest miasto kościelne, miasto klasztorne. Mieszkały tam panny cantates, czyli panny, które śpiewały, czyli panny, ale i panie, wdowy na przykład, kobiety, które pochodziły z wielkich rodów, czyli miały wysoki posag, oni się go pozbywały, go wchodząc do klasztoru. Był bardzo surowy ten klasztor i oprócz niego był jedyny mężczyzna, który był to kapłan, który sprawował, rzecz jasna, nabożeństwo dla nich i spowiedzi i udzielał sakramentów. A więc były dwa kościoły, podwójny kościół. Kościół klasztorny, tylko dla nich, a oprócz tego kościół parafialny. I tam są takie dwa obecne kościółki. Jeden to jest klasztor, dzisiaj kościół parafialny Najświętszej Marii Panny i drugi ten przy cmentarzu, ten drewniany, śliczny, świętego Leonarda. W tych dwóch kościołach tętniło życie. Jak wyglądało, pan pyta konkretnie. Ludzie po prostu zdobywali żywność. Tak jak wszędzie, każda instytucja, czy to kościół, szpital, instytucja każda musi być samofinansująca się. Czyli każdy z tych ludzi pracował na swoim polu. Ciekawostka. Szkaplerz nam się kojarzy z łańcuszkiem na szyi, z taką klapeczką, gdzie się schowa pewne rzeczy w środku. A szkaplerz to jest rodzaj takiego kaptura, takiego narzutki na ramiona i na klasztor. I w takim kolorze białym i szarym były dwie grupy społeczne. One służyły albo w klasztorze i one wtedy podlegali prawu sióstr zakonnych jako właścicielek tego miasta, albo ubrani na czarno. Oni byli wtedy, że tak powiem, mieszczanami z pełnej krwi. Czyli byli wolni, bogaci, mogli podróżować w okolicy. Były więc dwa rodzaje. Drugą najważniejszą rzeczą na świecie było uzyskiwanie nadwyżek. Prawo miejskie pozwala panu zdobyć nadwyżkę, a nadwyżkę jajek, nie wiem, czegokolwiek, pozwala to tym handlować. Ale żeby to było możliwe, musi być ruch na drodze. A ruch na drodze to znowuż kolejne. To, co dzisiaj obserwujemy jako CPN-y, to wtedy nazywało się po prostu karczma. Karczma, czyli miejsce, gdzie pan naprawia buty, je, nocuje, tankuje pan swojego konia, czyli owiec i woda. Tam jest lekarz, tam jest i kapłan. A jak pada deszcz i jest bardzo brzydka pogoda, to i ślubu tam można udzielić.
1: To wejdźmy nieco w tej piramidzie Masłowa wyżej i proszę powiedzieć w dwóch, trzech zdaniach, jak w przeszłości wyglądało życie kulturalne Buska Zdroju.
0: Wyłącznie religia.
1: Wyłącznie.
0: Wyłącznie. Mamy tam w XVII wieku odnotowany kult Pana Jezusa Cierpiącego. Wtedy mamy już, po Trydencie jesteśmy i po Trydencie mamy kult, specyficzne podejście do wiary chrześcijańskiej, tu katolickiej. Mamy sanktuarium więc Pana Jezusa. Było to więc miejsce, gdzie się wędrowało i to zostawmy ten temat. Drugą rzeczą, którą tam mamy, to dni targowe. Proszę wybaczyć, zapomniałem, jakie są dni targowe, kojarzę środę, ale nie jestem pewny. Trzecia rzecz to jarmarki. Jarmark odbywał się 2-3 razy w roku, ale to są miejsca, gdzie nie kupujemy niczego na stole, tylko kupujemy w dużych ilościach. Więc jak korowy to 6 tysięcy, ale krów nie widzimy. Kupujemy więc masowe takie rzeczy i to jest jarmark, czyli doroczny targ.
2: Bardzo mnie zainteresował wątek tych sióstr zakonnych. Takiej przechowalni dla panien z dobrych domów. Zastanawiam się nad tym, po pierwsze, jakie to było zgromadzenie i jakby na czym opierała się reguła i kult tych sióstr.
0: Kiedy? Jest to już XII wiek, gdy pojawia się już pierwsze budowle na początku i były to budowle już prawie od razu. Nie koniecznie, ale prawie od razu były budowane z kamienia.
2: I do kiedy?
0: Funkcjonuje do 1819 roku, gdy minister Potocki, minister ówczesnego rządu polskiego, jakkolwiek on się wtedy nazywał nasze państwo, decyduje się, że dwa ministerstwa będą uposażone.

0: dochodami ze zlikwidowanych klasztorów i ta lista jest wymieniona i zaaprobowana i przez stronę kościelną, i przez stronę rządową.
1: Myślę, że my powinniśmy pomyśleć o tym, by pana Dariusza Kalinę wypuścić z naszego zaimprowizowanego studia.
2: Poprosimy tylko o jedno zdanie na koniec. Gdyby ktoś chciał się z historią tych sióstr jeszcze będąc w Busku jakoś skonfrontować, jest jakieś miejsce, jakiś zabytek, jakiś wątek, żeby można było po prostu jakoś tak dotknąć historii tych sióstr norbertanek?
0: Tak, proszę państwa, w rynku, jakby jesteśmy i w rynku, i pod rynkiem, i na promenadzie, gdzie tylko państwo spojrzycie, widzicie wieżę kościoła, sygnaturkę kościoła, parafionek Najświętszej Marii Panny, to miejsce, w którym przez wiele lat były obecne siostry zakonne, a później w tym właśnie, w tych gmachu, po likwidacji tego klasztoru umieszczono, uwaga, pierwszy zdrój Busku Zdroju.
1: Opuszczamy zatem. Dziękujemy panie Dariuszu za tę dzisiejszą wizytę. Do
2: Naszym
1: zobaczenia, do usłyszenia.
2: Naszym gościem był pan Dariusz Kalina, historyk z Buska Zdroju. Dziękujemy.
0: Dziękuję. Do widzenia.
1: A my opuścimy także tematy kościelne. Przeniesiemy się do świata muzyki mieszczańskiej, bo mamy dla państwa menuet z sekstetu na instrumenty dęte S-dur Franciszka Lesla, nagranie ansamblu Consortium Classicum.

0: Do muzyki Lesla już nie, ale do wątków związanych z historią Buzka Zdrojów wrócimy dziś jeszcze do 17.
1: A teraz jest 16.07. Pozdrawiamy Państwa z Buzka Zdroju. W naszej audycji jesteśmy na wczasach, gdzie naszym kolejnym gościem jest osoba, która, no chyba można powiedzieć, utożsamia tą bardziej literacką, bardziej kulturalną stronę Buzka Zdroju, czyli pani Maria Mazur, ale przedstawię panią od razu z pseudonimem, który jest zapisany z tyłu tego wywiadu rzeki z panią, czyli Marylka. Pani Maria Mazur, pseudonim Marylka. Dzień dobry, witamy serdecznie.
2: Ja również bardzo serdecznie witam. Marylka z Buzka Zdroju. Miło mi się rozmawia z Państwem również i bardzo się cieszę. Zaszczyt mnie w ogóle spotkał, że panowie mnie zaprosili właśnie na taki wywiad. Chętnie go udzielę na każdy temat. Także

0: Dobrze, świetnie.
1: Pani Mariu, trzymam w ręce teraz właśnie ten wywiad rzeką z panią. To jest wydawnictwo z tego roku, sprzed paru miesięcy, prawda?
0: To jest tydzień temu, to było 25.
1: Tydzień temu.
0: Tydzień temu była promocja książki właśnie tutaj, tu właśnie w tej tężni, u nas w Busku Zdroju. Także dużo piszę wierszy, piosenek, śpiewam. Także mam duże zainteresowania w różnych sytuacjach.
2: Ale pani pisze wiersze, czy to te wiersze same się piszą? Bo pani podobno jest w tym bardzo biegła i nie ma dla pani absolutnie żadnego problemu w tym, by jakiś wiersz, a może lepiej powiedzieć wierszyk, wymyślić, jak to się mówi, na poczekaniu.
0: To znaczy właśnie w zależności od sytuacji, bo te moje wiersze właśnie mają to do siebie, że są o kwiatach, o miłości, o patriotyzmie, o naszej Polsce, o naszym Busku, także na różny temat. W zależności właśnie jak jest, może nie wiem, czasem zapotrzebowanie kogoś albo właściwie moje myślenie pewnie, tak.
2: Ale nie ukrywam, że ja właśnie po to zadałem to pytanie, bo domyślam się, że jeżeli pisze pani wiersze na poczekaniu, to ktoś o te wiersze prosi.
0: No właśnie. No to trzeba wtedy, jak już, nie wiem, następuje jakieś szybkie myślenie i zbieram się jakoś, nie wiem jak się to, trudno mi nawet wytłumaczyć, jak to się dzieje, ale w zasadzie taka jest rzeczywistość.
1: Niech mi pani powie, przez tyle lat takiego animowania tak naprawdę, tworzenia tej atmosfery artystycznej w tym ośrodku, niedużym ośrodku, jakim jest Busko tak naprawdę. Czy pani się zdarzyło pomóc niektórym ludziom na przykład odkryć w sobie jakieś talenty albo coś z nimi razem stworzyć, bo oprócz poezji pani udziela się też zarówno w zespołach muzycznych, jak i w teatrze amatorskim. To jest całe chyba środowisko osób, które tutaj starają się na różne sposoby utrzymać ten kontakt ze sztuką, prawda? I pani jest taką tej sztuki ambasadorką tutaj.
0: Może za dużo powiedziane,
1: ale
0: po prostu staram się. To w zasadzie przynajmniej mamy kogo w towarzystwie. Zresztą ja jestem już w dość zaawansowanej młodości, jak widać. Także po prostu nie sprawia mi to żadnej trudności, nawet w nawiązywaniu kontaktów. I również jak widzę, że ktoś lubi na przykład śpiewać, czy występować, czy to wykorzystujemy chyba wszyscy po prostu, jak jesteśmy w zespole, bo
1: należy. Jak się nazywa zespół?
0: Należę do Senior An, którym kierownikiem jest pan Andrzej Walejnis, a należę również do Teatru Hades, którym reżyserem jest pan Zdzisław Skoczylas. Są to świetni panowie po prostu, świetnie się rozumiemy, świetnie organizujemy różne spotkania. Nasze występy, jeśli chodzi o teatr, ale czy nasz zespół, to bardzo się podobamy tu w Zdroju, występujemy często w sanatoriach.
1: A jeśli chodzi o poezję, pani opisuje też tą buską przyrodę czasami. Co pani w niej dostrzega? Co tu jest takiego wyjątkowego, co świadczy o tym mikroklimacie tego miejsca?
0: To znaczy, zawsze mnie interesuje, gdy na przykład idę, nawet jak tu dzisiaj, jak szłam z miasta tutaj, to widzę, są kwiaty piękne, zachwycam się kolorami, zachwycam się zapachem, zachwycam się zwierzątkami malutkimi, tak jak nawet jak czy biedronka, czy jakieś tam muszki, czy jakieś gołąbki, bo to wszystko ma swoją wartość i musimy na to szerzej popatrzeć, to na pewno jest to wszystko piękne i to wszystko nas otacza, także no, powinniśmy zwracać też na uwagę nie tylko, ale już na takie drobne właśnie szczegóły, jest to bardzo istotne.
1: A myśli pani, że w czasie pani mieszkania tutaj Busko wypiękniało przez te dekady? Czy Busko wypiękniało przez lata?
0: No na pewno tak. Ja tu jestem urodzona w Busku. Pracowałam też jako inspektor drogowy. Bardzo może 56, no kupę lat. Tu cały czas mieszkam. No na pewno jest wielka różnica. Wszystkich burmistrzów już widziałem, jak prowadzili. Zresztą teraz mamy bardzo ambitnego, młodego burmistrza, który stara się na wszemi wobec to Busko nasze do poziomu.
2: Poznaliśmy
0: no,
2: już dziś pana burmistrza Jerzego Szydłowskiego.
0: Bo na przykład jeśli chodzi o, na przykład jak nasze sanatorium Busko, to przyjeżdżają ludzie nie tylko z Polski, w ogóle wszyscy zadowoleni są bardzo do Buska. Także no, my też jesteśmy zadowoleni, cieszymy się bardzo. zawsze jesteśmy serdeczni. Nasze Busko w ogóle jest roześmiane, także że zapraszamy wszystkich dookoła, kto tylko przyjdzie, zawsze

0: że tu znajdzie dobry punkt.
1: I takie słońca jak pani Maria właśnie. Mazur też świecą tutaj w Busku, uzdrowisku, które ma najwięcej słonecznych dni w roku. A my teraz dziękujemy bardzo pani za wizytę. Polecamy państwu wiersze pani Marii Mazur, pisane tutaj z po prostu życia w tym słonecznym miejscu, czerpiące.
2: Do zobaczenia i do usłyszenia.
0: Bardzo dziękuję. Ja też bardzo dziękuję. Zapraszam wszystkich państwa do Buska Zdroju.
2: A powiedzmy, a propos tego słońca, mamy dla państwa teraz króciutką chwilę z muzyką Jean-François Dondrieu z jego Vivace z sonaty F-dur z opusu pierwszego gra Le Consort.

0: To właśnie muzyka Jeana-François Dondrier, a z nami są już Monika Bagajza-Śledzik. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: I Sylwia Nogacka-Orszuł.
2: Dzień dobry, witam.
3: Pani fizjoterapeutki z uzdrowiska.
1: Tak jest.
3: Drogie panie, na czym polega wasza praca tutaj? Po co ludzie tutaj przyjeżdżają i czym możecie wy im pomóc? W czym możecie im pomóc?
1: No przede wszystkim naszym zadaniem jako fizjoterapeutów jest przywrócenie pacjentom zdrowia. No i tak też robimy. Staramy się z każdym dniem, żeby nasza praca służyła pacjentom, żeby odzyskiwali właśnie swoje siły, swoje zdrowie, żeby pozbywali się swoich dolegliwości bólowych.
0: I to wszystko w oparciu o zasoby naturalne tej
1: tak
0: ziemi.
1: Jest,
0: czyli
1: tak jest.
0: W oparciu
1: nasze bogactwo,
0: o wody
1: o naszą siarkę.
0: Siarczkowe tak i o wody solankowe, prawda?
1: Tak, tak, tak.
2: Największym bogactwem w Busku jest woda siarkowa. Już od wielu lat jest stosowana w kąpielach leczniczych, dlatego najwięcej ludzi przyjeżdża tutaj głównie po siarkę, aczkolwiek teraz też dużo ludzi przyjeżdża po relaks, odpoczynek i łączy go z tym, żeby odzyskać jak najwięcej sił.
1: A ja jeszcze tylko powiem, że sanatorium zazwyczaj kojarzyło się zawsze, że to są tacy starsi ludzie, że to już taki czas. A tu nie. Właśnie teraz sanatorium to nie tylko starszyzna, przepraszam, ale to też my, młodzi, gdzie żyjemy szybko, gdzie też mamy różne dolegliwości, bo przyjęło się, że my młodzi nie chorujemy, ale owszem, chorujemy. Więc też wychodzimy do tych młodszych pacjentów, bo są ci pacjenci różni, naprawdę.
2: Często też przyjeżdżają pacjenci po różnych urazach, kontuzjach, którzy właśnie dzięki naszej pracy szybciej
1: urazy
2: wracają
1: sportowe
2: do zdrowia.
3: Czy panią się udziela takie poczucie misji? No bo tu już od tylu lat jest tradycja uzdrowiskowa. Ludzie mają pewnie często ponaprawiane, poprostowane życiorysy przez to, że im się udaje na przykład jakąś chorobę, jakieś schorzenie czy jakiś ból przewalczyć. Macie takie poczucie, że pomagacie tak realnie własnymi rękami ludziom żyć?
2: Myślę, że dlatego poszłyśmy w tym kierunku, żeby właśnie pomagać, żeby ludzie czuli satysfakcję, że przyjechali i uzyskują to, co oczekują.
1: Ważne w naszym zawodzie jest, żeby lubić to, co się robi, a przede wszystkim też lubić ludzi, bo tutaj cały czas obcujemy z drugim człowiekiem. Mamy kontakt taki cielesny, robiąc terapie manualne, robiąc masaże, więc cały czas jesteśmy blisko tego pacjenta.
0: A jeżeli chodzi o te zabiegi związane, może zacznijmy od tej siarki, od tego, co jest w cudzysłowie solą tej ziemi i jej leczniczych właściwości. Jakie to zabiegi? Do czego ta siarka, czy te siarczki są tu wykorzystywane dziś?
2: Najwięcej siarka wykorzystywana jest w kąpielach. Są to kąpiele albo całościowe w wannach, albo mogą być też częściowe fasony, gdzie tylko jest część ciała, czyli ręce, nogi są zanurzone w siarce.

0: taka kąpiel trwa około 15 minut. Jej właściwości to przede wszystkim regeneracja przy układzie ruchu. Stosowana jest przy dysfunkcjach, po urazach, przy problemach bólowych.
1: Poprawiamy narząd ruchu.
0: I tak samo przy chorobach reumatycznych, chorobach skórnych.
1: I my jeszcze jako uzdrowisko możemy się pochwalić, że ta siarka to nie tylko właśnie te kąpiele lecznicze, ale też bogate takie produkty, które możemy zabrać do domu, typu szampony, odżywki, kremy, gdzie pacjenci mogą kawałek, że tak powiem, tego naszego uzdrowiska, tego buzka naszego, zabrać ze sobą do domu i korzystać na co dzień.
2: Dziś wszystko to, co można znaleźć w sensie geologicznym na terenie Buzka Zdroju, służy także jako punkt wyjścia do nowych pomysłów na biznes, no de facto do rozwoju przemysłu. Jak się Państwo niebawem przekonają, tak było także kiedyś. Zdradzimy Państwu, że myśmy panie Monikę Bagajzę-Śledzik i panią Sylwię Nogacką-Orszu wyrwali z pracy, więc musimy je bardzo szybko wypuścić z naszego zaimprowizowanego studia tu w Studiu Zdroju.
0: Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy.
2: Dziękujemy zatem, a Państwa na krótką chwilę zostawiamy z muzyką Paula Hindemitha.

0: Ekspresowa tym razem, zmiana gości w naszym studiu w Busku-Zdroju. Dzień dobry. Tym razem te słowa kieruję do pana doktora Cezarego Jastrzębskiego z Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry.
0: Dlaczego te wody obecne w Busku-Zdroju mają akurat takie, a nie inne właściwości lecznicze?
2: Musimy pamiętać, że leczenie to jest efekt dopiero tych procesów, które rozpoczęły się na początku XIX wieku. Najpierw przede wszystkim musimy myśleć o wykorzystaniu soli w innych celach, czyli w celach spożywczych, ponieważ to ważenie soli znamy już z połowy XIII wieku. 1252 rok to jest przywilej księcia Bolesława Wstydliwego dla klasztoru Norbertanek w Busku-Zdroju i zezwolenie, żeby one przez 15 lat czerpały połowę dochodów z ważenia soli.
1: To chyba ogromne dochody.
2: No, bo musimy pamiętać, że sól była nie tylko konserwantem czy przyprawą, ale nawet, można tak powiedzieć, środkiem płatniczym. Płacono solą i to był poszukiwany minerał. Natomiast niestety, jeśli chodzi o region świętokrzyski, okolice Buska, okolice Solca i wielu innych miejscowości, wszystko rozpoczęło się, jeśli chodzi o ważenie soli, po pierwszym rozbiorze Polski. Czyli po 1772 roku, kiedy to pod zaborem austriackim znalazły się kopalnie w Bochni i w Wieliczce.
1: Oraz... Austriacy bardzo rozwinęli te kopalnie i technologicznie, naukowo one trochę były takie zaniedbane.
2: Oczywiście tak i jeszcze doszły do tego żupy ruskie. One znalazły się poza Królestwem Polskim, więc w Królestwie Polskim nie było dostępu do soli, absolutnie nie było. I w związku z tym najpierw uczeni zagraniczni, między innymi Jan Jakub Ferber, Jan Filip Karozi, rozpoczęli na zlecenie królewskie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego poszukiwania soli, a ponieważ te tradycje, jak mówiliśmy, były już bardzo odległe, więc bardzo zintensyfikowano te badania. I w końcu doprowadzono do tego, że uruchomiono w 1785 roku w Busku-Zdroju ważelnię soli oraz dwie tężnie. Wszystko to spowodowało, że było wielkie zainteresowanie solą, ale w kategoriach spożywczych. Natomiast niestety okazało się, że no, to mniej więcej jest taka 2% zawartość soli, że w ciągu 5 lat tylko 300 ton uzyskano, więc przerzucono się, rezygnując z tego gorzkiego też smaku, z tego zapachu, no,

cuchnącego siarkowodoru przerzucono się na te aspekty lecznicze. No i właśnie to wiąże się z tym składem wód mineralnych, bo musimy pamiętać, że no, woda buskowianka, którą współcześnie pijemy, korzystamy z niej, to jest typowa woda mineralna. Więc skład tych wód jest taki, że z jednej strony są to solanki, a z drugiej strony są to wody

0: należące do najsilniejszych na świecie, więc wielokrotnie trzeba je rozpuszczać, zanim będą wykorzystywane. Ale też pamiętajmy, że w Busku i w tych naszych uzdrowiskach nie spotkamy osób, które chodzą z tak zwanymi fajeczkami, czyli piją wodę. Oczywiście kiedyś pito również tę wodę, no ale dzisiaj raczej od tego uciekamy, ponieważ stosuje się przede wszystkim kąpiele i okłady borowinowe. I to są właśnie te czynniki, które powodują, że od samego początku właśnie ten typ leczenia, nie picie, tylko właśnie te elementy, które wiążą się z chorobami skórnymi, z reumatyzmem, z chorobami neurologicznymi, kobiecymi, wszystko to wiąże się ze składem tych wód. One mają różną genezę, solanki są z innej epoki, a te siarczane są z innej, ale skład ich, zresztą wody te były badane już od początku XIX wieku. W XIX wieku mamy 100 publikacji na temat Buzka Zdroju.
1: No ale to chyba nie są polskie publikacje.
0: No nie, to są polskie publikacje. Oczywiście nawet ci obcokrajowcy, którzy się u nas zjawiali, na przykład Filip Karozi, który pisał swoje relacje w postaci tak zwanych listów, opublikował swoje prace w Lipsku, ale także w magazynie warszawskim. Część tych jego listów została przetłumaczona, więc po polsku również te materiały się ukazywały. No i nasi badacze również ten skład badali bardzo intensywnie. Zresztą musimy pamiętać, że ta doba rozbiorowa, czyli ten XIX wiek, to był czas, kiedy też zachęcano Polaków do tego, żeby nie korzystać z uzdrowisk zagranicznych, bo wątek patriotyczny jest bardzo ważny. Wspierajmy polskie uzdrowiska. No i później mamy działalność m.in. profesora Dietla, który również badał skład tych naszych wód.
2: Nie ukrywam, że chętnie podpytam pana o te geologiczne aspekty tego wszystkiego, o czym pan powiedział, ale jeśli możemy, poproszę o krótkie doprecyzowanie i wyjaśnienie, bo w zasadzie zbudował pan taką opozycję. Sól z Wieliczki kontra sól z Buzka Zdroju w tym przemysłowym odniesieniu. To były po prostu dwie zupełnie różne i zupełnie inaczej wydajne metody pozyskiwania soli, jeżeli dobrze rozumiem.
0: Oczywiście tak, ponieważ my tutaj nie mamy pokładów soli kamiennej, takie jakie znajdują się w Bochni i w Wieliczce. Natomiast to była taka ostatnia deska ratunku. Wychodzono z takiego założenia, że te tradycje ważenia soli, a już wiemy dobrze, że taką ważelnię w Busku uruchomił kustosz Katedry Krakowskiej i jednocześnie komisarz klasztoru norbertanek w Busku, czyli ksiądz Franciszek Osowski. Ta ważelnia polegała właśnie na tym, że no, próbowano uzyskać sól i uzyskiwano ją oczywiście w inny sposób niż ta sól, która w postaci zbrylonej, kamiennej była łatwiej dostępna.
2: Jak wyglądał ten proces w Busku Zdroju?
0: Wiemy to dobrze na przykład na podstawie takiego opisu, który pozostał po wizycie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, który podczas podróży, takiej słynnej podróży na Ukrainę i z powrotem odwiedzał najważniejsze polskie miejsca z punktu widzenia dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego, ale przede wszystkim też z powodów przemysłowych. I w 1787 roku zjawił się król w Busku i właśnie przyglądał się tym wszystkim pracom, które związane były z działalnością ważelni. Wiemy między innymi, że użyto również wtedy takiego świdra, który składał się z 13 części i schodzono na głębokość ponad 100 łokci. Łokieć to mniej więcej 60 cm, a więc dość głęboko, jak na ówczesne warunki. Zresztą wkrótce wykonano taki głęboki, istniejący do dzisiaj, możemy go zobaczyć, w pobliżu Buzka, w miejscowości Gadawa, szyb, który miał 45 metrów głębokości. Do dzisiaj tam sączy się ta woda mineralna w tym miejscu, a w Szczerbakowie, też w pobliżu Buzka Zdroju, w 1827 roku uczony też zagraniczny Becker dokonał odwiertu najgłębszego w ówczesnej w Europie. Sięgnął do 396 metrów głębokości. Ten szyb, no niestety, został spychaczem w latach 70. XX wieku trochę zasypany, ale mamy to miejsce, gdzie również jest roślinność halofilna, czyli ta słonolubna, na przykład muchotrzew solniskowy. To są typowe rośliny, które właśnie z tych warunków solnych korzystają.
2: Kiedy powiedział pan o tym odwiercie, to domyślam się, że jest to swego rodzaju świadectwo determinacji, ale powiedzmy proszę trochę o tym, skąd te konkretne sole w tych wodach, to znaczy skąd chlorek sodu w takim, a nie innym stężeniu w tej okolicy, no i skąd te siarczki, jak się domyślam, tak? Czyli sole kwasu siarkowodorowego.
1: No bo jesteśmy na terenie chyba najbardziej interesującym geologicznym.

0: geologicznie w całym kraju, w całej Polsce. Tak się mówi, że Świętokrzyskie to jest najciekawsze miejsce dla geologów.
1: I najstarsze góry, prawda?
2: No, najstarsze z punktu widzenia samych procesów, które tutaj zachodziły. No, to jest dłuższy wywód, ale mogę powiedzieć tylko jedno, że no, w Sudetach są bazalty, które mają 1 400 000 000 lat, ale to są intruzje, czyli one w wyniku orogenezy ostatniej alpejskiej 52 miliony lat temu rozpoczęła się ta orogeneza, pojawiły się na powierzchni. Natomiast Góry Świętokrzyskie to typowe stare góry i z tego punktu widzenia rzeczywiście 500-550 milionów lat, czyli młodsze teoretycznie, ale rzeźba to jest typowa rzeźba starych gór, to są góry fałdowe, w odróżnieniu od Sudetów. Natomiast rzeczywiście Góry Świętokrzyskie, ale i region Świętokrzyski, to jest właściwie przekleństwo dla geologów. Dlatego, że no, tu jesteśmy w takiej sytuacji, gdy w jednym miejscu stoimy i są utwory, które mają 400 milionów lat, a 3 metry w bok są utwory, które mają 200 milionów lat. Ponieważ zdarta została powierzchnia Ziemi, jeśli chodzi o region Świętokrzyski, i w taką soczewkę wchodzimy. Mamy możliwość bezpośredniej obserwacji skał ze wszystkich er geologicznych. No i właśnie to jest też ten proces, który dotyczy południowej części województwa świętokrzyskiego, tam gdzie jest Busko-Zdrój, czyli Niecki Nidziańskiej, czyli rzeka Nida jest osią tego terenu i w związku z tym tam mamy również te skomplikowane procesy, które dotyczą głównie gipsu.
0: Czy jest coś jeszcze w Busku dla naukowców, dla geologów, dla ludzi zajmujących się solą, zajmujących się medycyną? Czy jest coś jeszcze do odkrycia, myśli pan? Czy tutaj cały czas coś jeszcze można zbadać, czegoś nowego się dowiedzieć?
2: No nie ulega wątpliwości, że postęp medycyny powoduje, że my badając to, co było w przeszłości, dochodzimy współcześnie do takich wniosków, że jednak zmienia się ten postęp i na przykład choroby kardiologiczne, które kiedyś nie były leczone w Busku-Zdroju, to jest dzisiaj właśnie między innymi w oparciu o selen, który w tych wodach leczniczych się zawiera, bardzo ważny kierunek medycyny, czy też choroby neurologiczne. Dlatego też cały ten konglomerat składników naturalnych w Busku-Zdroju, on stanowi potencjał, jeśli mówimy no, na przykład właśnie o tym, co dotyczy wielu współczesnych, między innymi Polaków, czyli właśnie te depresje, ta słaba psychika. To wszystko są właśnie takie motywy, które w uzdrowiskach takiego typu jak Busko-Zdrój oferują no, pewien horyzont i perspektywę, o której do tej pory nie myśleliśmy. Kiedyś się wstydzili ludzie mówić, że byli w Busku, no bo było podejrzenie, że choroby weneryczne tutaj są leczone. Natomiast dzisiaj mówimy o tym, że Busko daje właśnie ten wspaniały potencjał i na pewno w przyszłości będziemy korzystać z tego, co tutaj się znajduje. Musimy też pamiętać, że Busko i Solec Zdrój to są XIX-wieczne uzdrowiska, ale w tej chwili trwają intensywne przygotowania. Już z punktu widzenia dokumentacji wszystko jest już załatwiane, tylko krok po kroku następują pewne procesy. Kazimierza Wielka. To jest wielkie, potencjalne, nie tyle potencjalne, bo to się wszystko już dzieje. Są dokumenty państwowe, więc rozpoczyna się sława tego miejsca, gdzie zasoby tych wód są kilkukrotnie większe niż w przypadku Buska i Solca.
0: Krótko mówiąc, renesans przed nami.
2: Na pewno tak, renesans, ale też no sława, bo musimy pamiętać, że jednak od XIX wieku brakuje miejsc w Busku-Zdroju, trzeba stać w kolejkach, nawet jeśli chcemy sami zapłacić swoje pieniądze, a nie przez NFZ, więc sława Buska, Solca Zdroju, a wkrótce Kazimierzy Wielkiej przekracza wszelkie granice.
1: Ja myślę, że zakończmy przynajmniej o tyle pozytywnie, że trochę potencjału znajdą Państwo także w muzyce Bernarda Krusela, która za chwilę, my tymczasem w Busku-Zdroju mówimy do usłyszenia naszemu kolejnemu dziś gościowi, czyli doktorowi Cezaremu Jastrzębskiemu z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia, bardzo dziękuję.

0: To był fragment kwintetu klarnetowego S-dur opus 2 Bernarda Krusela, interpretacja Erika Hopricha i muzyków z London, Haydn Quartet.
1: Którzy doprowadzili nas do godziny 16.37. W audycji jesteśmy na wczasach. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Nadajemy dla Państwa dziś prosto z Buzka-Zdroju, z naszego zaimprowizowanego studia tutaj w Domu Zdrojowym. Naszym gościem jest pan Robert Osiński, historyk i regionalista. Dzień dobry, panie Robercie.
2: Dzień dobry.
1: Ja w klapie pana marynarki widzę herb powstańców styczniowych. To jest temat, o który zapytam pan na chwileczkę później. Temat, jak widzę, panu bliski, bo pan ma go dosłownie na swoim sercu. Ale jako historyk i regionalista na pewno jest pan świadomy tego, że taką postacią historyczną, która jest naczelną, taką można powiedzieć eksportową historią, jeżeli chodzi o te dawniejsze dzieje Buzka-Zdroju, jest, no powiedzmy sobie, w takim ogólnym, pospolitym znaczeniu tak zwany doktor Judym z Buzka-Zdroju. Mówimy tutaj o doktorze Szymonie Starkiewiczu. Gdyby pan mógł przybliżyć naszym słuchaczom historię tego wyjątkowego medyka i działacza społecznego, który no chyba jest istotny dla tej lokalnej tożsamości Buzka.
2: Powiem tak, jest bardzo istotny. To jest jedna z legend naszej miejscowości. Doktor Szymon Starkiewicz, postać w naszym regionie bardzo znana i popularna. Jeśli chodzi o szerszy krąg, to jest raczej mało znana. Doktor Starkiewicz urodził się w 1877 roku w Warszawie. Ojciec jego był nauczycielem, natomiast matka wywodziła się z Kresów, była wyznania grekokatolickiego. Dlatego jako poddany rosyjski musiał być ochrzczony w religii grekokatolickiej. Dlatego, żeby tego uniknąć, rodzice wyemigrowali do Galicji na Śląsk i tam został ochrzczony rok później, niż się urodził.
1: I tak naprawdę do

0: Dopiero nieszczęście w pewnym sensie zaprowadziło go do Buzka, bo on zachorował na tyfus. Inaczej tak, to, by tutaj
1: tak,
0: nie trafił.
1: Dokładnie. To znaczy on bardzo, bardzo ciekawą miał karierę, dlatego że po ukończeniu szkoły studiował rok w Akademii Medycznej w Moskwie, dlatego że to była jedyna akademia w Imperium Rosyjskim, która miała oddział dziecięcy. Ale studia kończył na Uniwersytecie Warszawskim. I po studiach związał się generalnie ze Śląskiem. Przez długi czas pracował w Zagłębiu Dąbrowskim. Między innymi był lekarzem w takim zespole kopalni. I rzeczywiście do Buzka zawędrował, że tak powiem, no, przypadkiem.
0: Sam się leczyć tutaj z tyfusu.
1: Tak, po prostu w 1917 roku zachorował na tyfus. I przyjechał tutaj do Buzka, żeby się leczyć. Zresztą to było kolejne miasto, do którego zawitał, ale tutaj liczył na to, że klimat i miejscowe wody pomogą mu się wyleczyć. Rzeczywiście tak było.
0: I co okazało się, zobaczył, że to jest plan do realizacji jego marzeń, marzeń społecznika, tak?
1: Tak, ale dopiero to, co zobaczył tutaj, tak, spowodowało, że te marzenia zaczynały nabierać, że tak powiem, konkretów. Mianowicie w Buzku oprócz kuracjuszy leczono także dzieci. I te dzieci przebywały w skandalicznych warunkach lokalowych. I jego to bardzo poruszyło. I razem z przyjaciółmi...
0: To były wojenne sieroty pewnie też między innymi?
1: Między innymi, tak, tak. Między innymi. Ale głównie to były dzieci z ubogie, które bardzo ciężko przeżywały ten okres. No przecież to był głód.
0: No i rewolucja przemysłowa bardzo ciężkie, poszerzał się
1: bardzo ciężkie warunki.
0: Tak.
1: I razem z trzema przyjaciółmi wymyślił sobie coś takiego, że no trzeba by tutaj jakieś sanatorium zbudować, żeby tym dzieciom pomóc. Zaczął od tego, że wybudowali cegielnię. Zaczęli wypalać cegły. Najpierw sprowadzili taką parową lokomobilę. Zachowało się zdjęcie, mam w swojej kolekcji zdjęcie, jak tą lokomobilę prowadzono. I rzeczywiście zaczęto produkować cegłę. Wybudowano niewielki budynek. Początkowo to było 16 tych kuracjuszy, tych chłopców tutaj. Potem w okresie letnim, proszę pamiętać, że uzdrowisko działało sezonowo. To nie było uzdrowisko całoroczne, tylko
0: tak
1: sezonowe. Z ministerstwa dostali namioty i w tych namiotach umieszczono już prawie 200 tych kuracjuszy. To były głównie dzieci ze Śląska, które były no, w ciężkich warunkach tam wychowywane. Zapylenie, dwutlenek węgla. To było wszystko w większości, zdecydowanej większości choroby płuc czy choroby górnych dróg oddechowych.
2: Pokrótce opowiedział nam pan o tym, jak przebiegała ta droga do powstania szpitala, który de facto działa do dziś jako szpital.
0: 100 lat skończy w
2: Górka.
0: Tym roku.
1: Tak, w 27 roku
0: tak,
1: powstał.
0: W przyszłym roku.
1: Dokładnie w
0: tak.
1: 27 roku powstał. Ten, który jest obecnie.
0: Stoi do tej pory, mogą
2: Ale żebyśmy
0: zobaczyć.
2: My to dobrze zrozumieli, bo my rozmawiamy o społeczniku, który wybudował cegielnię po to, żeby wybudować szpital.
1: Tak.
2: Nie zgromadził środków na to, by zatrudnić ludzi, etc., etc. i zbudować nowy budynek. On to robił de facto od zera.
1: Od zera. Dokładnie od zera. Jedynym darczyńcą na początku to był taki bogaty przemysłowiec ze Śląska. Takie niemieckie nazwisko umknęło mi w tej chwili. I on mu podarował sporą kwotę pieniędzy i za te pieniądze kupiono grunt. Tak zwaną żwirową górkę, która powszechnie jest nazywana górką. To jest to miejsce, gdzie obecnie stoi szpital. I tam wybudowano ten pierwszy budynek, te namioty. I potem różnego rodzaju kwesty, różnego rodzaju zabiegi, jak to mówią, wypychano go drzwiami, wchodził dziurką od klucza, załatwiał te pieniądze i rzeczywiście w efekcie w 1927 roku otwarto ten główny budynek, który do dnia dzisiejszego stoi. I on się nazywał wtedy Sanatorium imienia doktora Brudzińskiego.
2: To i zapewne jego... o historii tej placówki w detalach można by mówić bardzo, bardzo długo.
0: Ale nie powiedzmy jeszcze do końca o życiu doktora Szymona Starkiewicza, bo jego życie było długie. On zmarł dopiero...
1: I niełatwe.
0: On dożył lat 60. XX wieku.
1: W 61 roku tak dokładnie jest. Zmarł. Natomiast z taką jeszcze ciekawostką jest to, że on

0: nie ograniczał się wyłącznie do szpitala, ale również zatrudniał nauczycieli, bo to nie chodziło o to, żeby tych uczniów, tych młodych ludzi tutaj zgromadzić i ich leczyć, ale jeszcze ich uczyć. Hmm. Rzeczywiście to było połączone leczenie z nauką.
1: Czy pan poznał jakichś wychowanków doktora Starkiewicza?
0: Oczywiście miałem okazję rozmawiać z wieloma z nich. Przede wszystkim bardzo ciekawe są jego pamiętniki. On to w formie maszynopisu w archiwum uzdrowiska było kilkanaście egzemplarzy tego. Jeden z tych egzemplarzy jest w moich zbiorach. Taką jeszcze ciekawostką jest to, że on tworzył swego rodzaju filie, czyli takie kolonie lecznicze. Jedna z takich ciekawszych kolonii powstała w odległości około 4 km od Buzka, miejscowości Wełecz, tam w lesie wełeckim. Została wybudowana taka drewniana willa na podmurowaniu i tam w okresie letnim leczono tych młodych ludzi z problemami zdrowotnymi, dlatego że tam był las sosnowy, a wiadomo, że olejki sosnowe bardzo korzystnie działają na płuca. I ta willa została zdewastowana w 1939 roku, a ostatecznie spaliła się w 1940. Zachowały się na szczęście zdjęcia.
2: Zdjęcia i wiele opowieści dostępnych często także w domenie publicznej. Odsyłamy państwa zainteresowanych życiem i działalnością buskiego doktora Judyma.
1: Czyli Szymona Starkiewicza. Bardzo inspirująca postać.
2: Nie jest tajemnicą, że pana, panie Robercie, zaprosiliśmy na koniec tego naszego dzisiejszego spotkania, także po to, by powiedzieć o związkach Buzka Zdroju z tym, co nazwać możemy, myślę, najogólniej wielką historią, z tymi najważniejszymi wydarzeniami historycznymi, o których uczymy się wszyscy w szkołach.
0: Otóż tak, wydaje się, że Busko to była ta mieścina zapomniana przez Boga i ludzi, ale tu naprawdę działo się dużo. Tu na terenie Ponidzia miały miejsce dwie bardzo ważne bitwy. Pierwsza bitwa z okresu powstania styczniowego, bitwa pod Grochowiskami, 18 marca 1863 roku. Walczyło ze sobą 7 tysięcy ludzi, było ponad 600 poległych. I druga bitwa, wrzesień 39, dokładnie 9 września 1939 roku, 22 Dywizja Piechoty Górskiej stoczyła śmiertelną walkę z oddziałami niemieckimi, niemieckiego 7 Korpusu, to dokładnie oddział wydzielony 7 Korpusu i 27 Dywizja Piechoty.
1: Dodajmy, że ta drobiazgowość bierze się stąd, że pan Robert jest specjalistą od historii wojskowości, również rekonstruktorem historycznym, dowódcą grupy rekonstruującej Żuławów Śmierci. Zwłaszcza na wyobraźnię działa mi ta największa bitwa powstania styczniowego. Przypomina mi się otwarcie tego filmu Antczaka, Noce i Dnie, jak tych biednych powstańców kobiety wyciągają.
0: Jakkolwiek Noce i Dnie to jest Litwa,
1: no tak, ale
0: sceneria jest niemal identyczna.
1: To były roztopy.
0: Grochowiska to jest marzec i to też były roztopy i też było błoto takie, że nogi praktycznie do kolan w błocie więzgły.
2: Rozmawiamy o tych bardzo dużych z perspektywy historii wydarzeniach. Ja się zastanawiam, co się dzieje w Busku Zdroju w roku 45. Jak to miasto podnosi się po II wojnie światowej?
0: 45. Busko było dwa razy wyzwalane. Pierwszy raz Busko zostało wyzwolone 6 sierpnia 1944 roku. Do Buska wkroczyły połączone oddziały partyzanckiej Armii Krajowej i Batalionu Chłopskich z trzema sowieckimi czołgami. I Busko było wtedy wolne przez 4 dni. Niemcy się wycofali w okolice Pińczowa i potem wrócili. Ale to wydarzenie miało swoje tragiczne skutki. Otóż ludność, która masowo wległa na rynek, żeby się cieszyć tą odzyskaną wolnością, otoczyła te sowieckie czołgi, tych partyzantów i nie zwrócili uwagi, że bardzo młody człowiek, 16-letni, znalazł gdzieś niemieckiego Panzerfausta, zaczął się nim bawić i w pewnym momencie ten Panzerfaust eksplodował, wybuchł wśród tłumu ludzi, było kilku zabitych, kilku rannych i tych rannych przewieziono właśnie do sanatorium Górka i tam zajmował się nimi ówczesny lekarz, nawiasem mówiąc szef służby zdrowia Komendy Obwodu Armii Krajowej, który stwierdził, że potrzebna jest pomoc chirurgiczna i rzeczywiście przy pomocy samochodu Straży Pożarnej ze Zbludowic przewiózł tego rannego do szpitala który mieścił się w podziemiach klasztorów stopnicy, tam go operowano. I w drodze powrotnej ten samochód straży

0: został zaatakowany przez myśliwce niemieckie. Zrzucono bombę, poległo trzech tych strażaków i doktor Janusz Niemirycz się nazywał ten lekarz.
1: Panie Robercie, ja, to jest gorzko-słodka wiadomość. Mówiąc o tym ostatnim wielkim zakręcie historii, jaką była II wojna, która przecież starła w proch wiele naszego krajowego dziedzictwa, trzeba powiedzieć o tym, że takie perły jak sanatorium Marconiego przecież z pierwszej połowy XIX wieku, dzięki temu, że Niemcy tutaj również po prostu prowadzili sanatorium, ocalało. Domyślam się, że oni tutaj...
0: Sanatorium wojskowe to było
1: oni
0: takie
1: tutaj
0: główne
1: łatali,
0: sanatorium, gdzie...
1: Tak, łatali ludzi gdzie, z frontu po prostu.
0: Gdzie,
1: tak?
0: Gdzie leczono, gdzie tak. Leczono oficerów i żołnierzy armii niemieckiej.
1: Jak pewnie państwo... też jest dużo zdjęć.
2: Jak państwo doskonale słyszą, wszystkie te wątki w Busku Zdroju prowadzą mniej lub bardziej krętymi ścieżkami do wątków uzdrowiskowych.
1: Także leczyli się tutaj i, że tak powiem, nasi i nie nasi, ale dzięki temu na przykład taka perła jak sanatorium Marconiego dotrwała do naszych czasów w swojej oryginalnej bryle. I...
0: No, sanatorium Górka było uszkodzone. Nalot sowiecki spowodował, że bomba uszkodziła narożnik tego sanatorium. Na szczęście tylko narożnik, nic więcej.
2: Częścią tego bogatego dziedzictwa, które można poznawać odwiedzając Busko-Zdrój i okolice, podzielił się dziś z państwem Robert Osiński, historyk. Dziękujemy za tę dzisiejszą wizytę w studiu w Busku-Zdroju. Do usłyszenia.
1: Robercie. Dziękujemy.
2: I jeszcze jeden spacer państwa czeka. Ach, spacer, tak. Na który zapraszam w imieniu Jana Kantego-Zienki.
1: Tak, kosztujemy wodę mineralną, no bo nie powiedzieliśmy jeszcze o tym, która jak smakuje. Mogą się teraz państwo o tym przekonać. Państwo się teraz, widzę, relaksują przy fontannie, krzyżówki, książka?
3: No, głównie te rzeczy, oprócz tego bieganie, zabiegi.
4: Ja chodzę na zabiegi, no i tak odpoczywamy.
1: Słyszałem, że najlepsze są kąpiele i okłady tutaj.
4: No właśnie, na kąpiele siarczkowe chodzę i okłady borowinowe, a mąż biega w tym czasie. No, zabiegi na pewno działają, tym bardziej... To już któryś raz tu jesteśmy, kolejny, czwarty raz.
5: To tu, na ławeczkach w parku, można przysiąść do nieznajomego. Siąść, poczytać książkę, ale też porozmawiać. W samym parku, w przymuszli koncertowej, gdzie odbywają się właśnie różne wydarzenia, spotykają się różne osoby, które zapoznają się i zabierają z Buska nie tylko to zdrowie, ale też przyjaźnie. Wielokrotnie słyszymy, że przyjeżdżają tu osoby, które już w Busku były, które właśnie umawiają się z koleżankami, z kolegami z różnych części Polski, żeby przyjechać do Buska i tu miło spędzać wspólnie czas.
1: Muszą państwo mi uwierzyć, tu jest naprawdę pięknie. Wszystko jest zadbane, wymyślone, albo odrestaurowane, albo zaprojektowane od nowa. Nowiuśkie, z głową, pasujące jedno do drugiego. Jest pięknie utrzymany ogród. Aleja właśnie z taką osią, o której pani wspomniała, gdzie po jednej stronie jest ten plac. Odwracamy się i widzimy przed sobą no taką perełeczkę.
5: Tak, jest to XIX-wieczny obiekt, pięknie prezentujący się w samym centrum Parku Zdrojowego. Piękne kolumny korynckie przed budynkiem. W środku zobaczymy pomnik Orfeusza Eurydyki. Henryk Marconi naprawdę wiedział, co robi i stworzył dla nas w Busku niezwykły obiekt.
1: 1/3 jodkowo-bromkowej, reszta czystej. No to pani zdrowie, pani Patrycjo. No to jest taki smak, jakbym pocałował kran.
5: Jest to rzeczywiście słona woda, ale ona ma ważne znaczenie, bo uzupełnia ważne mikroelementy organizmu, poprawia krążenie, wzmacnia system nerwowy, poprawia wydajność mięśnia sercowego, no i wzmacnia odporność organizmu.
1: No to teraz pora na tą drugą. Pomoże mi pani z tymi kurkami?
5: Tak, teraz woda siarczkowa.
1: Teraz siarczkowa.
5: To już może za dużo wlałam.
1: Może za dużo, to proszę mi dużo pokorek tej czystej.
5: Tak, to jest już specyficzna woda.
1: Tak. Tak. No, smak, zapach jajek na twardo. Smak też jajek na twardo.
5: Tak, jest to woda siarczkowa, która stosowana jest do kąpieli, do płukania jamy ustnej, kuracji pitnej, uodparnia organizm, obniża poziom cholesterolu, więc samo zdrowie.
1: Mówiła pani Patrycja Majcher, która oprowadzała mnie dziś po Busku Zdroju, pomagała mi też nalewać wody mineralne tutejsze wprost ze źródła w sanatorium Marconiego.
2: Sanatoria i uzdrowiska to jedno, ale mam nadzieję, jak się państwo przekonali, Busko Zdrój

0: to także miasto, w którym można zanurzyć się w historię, zarówno tę wielką, jak i tę, powiedzmy, bardziej społeczną, jak i dowiedzieć się wiele na temat tego, dlaczego ten konkretny region Polski z perspektywy geologicznej jest regionem naprawdę interesującym, a może nawet frapującym.
1: Flaga dwójki wbita w Busku Zdroju, pierwsze koty za płoty, pierwszy odcinek naszej wakacyjnej trasy Jesteśmy na wczasach. Mieliśmy przyjemność zrealizować dla Państwa tutaj z Buska Zdroju wspólnie z Marcinem Kociębą, Beatą Stylińską, Karolem Furtakiem i Michałem Jakubikiem, który realizował nas w Warszawie, a już za tydzień w imieniu dziennikarzy dwójki zapraszamy Państwa do Ciechocinka.
0: Tak, do Ciechocinka, do usłyszenia mówią Państwu Karol Furtak
1: i Jan Kantyzienko.
0: A pożegnamy się z Państwem muzyką taką, powiedzmy, ala dancingową, na pewno wakacyjną. Obiecałem wątki księżycowe. Galop Jacques'a Offenbacha z jego Le Voyage dans la Nuit brzmi w interpretacji Le Musicien du Louvre pod batutą Marka Milkowskiego.
1: Zapraszam Cię na fajfy, Karol.

0: Kleimer.
1: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
2: Halo, halo, czy nas słyszycie?
1: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
3: Abemus Papa.
1: Plebiscyt Polskie Radio.pl. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. Najważniejszy festiwal jazzowy w stolicy. Warsaw Summer Jazz Days już od 1 lipca. Wielkie gwiazdy. Liz Wright, Keon Harold, Chris Potter, Gonzalo Rubalcaba. Młoda scena. Tomoki Sanders, Julius Rodriguez. Alternatywna. Mamal Hands, Adrian Young i wielu innych. 4 dni jazzowych emocji w klubie Stodoła. Bilety na adamiakjazz.pl. Poleca program drugi Polskiego Radia. W te wakacje możesz podróżować z Operą Krakowską. Spotkajmy się w górach, w Krynicy Zdroju, na Tosce i Zemście Nietoperza. Odwiedzimy także Busko-Zdrój i Gładyszów. Nad morzem zajrzymy do Gdańska na wyjątkowy

0: Nowy koncert Muzeum Człowieka Penderecki in Memoriam. Wybierzmy się razem za granicę, w Bułgarii, pokażemy Bone Sforze, a z Nabucco odbędziemy nawet podróż w czasie dzięki niezwykłej scenerii antycznego teatru w Płowiewie. Wszystko to w ramach 27. letniego Festiwalu Opery Krakowskiej. Partnerem medialnym festiwalu jest program Drugi Polskiego Radia. Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl. Reklama.
1: Minęła 17.
2: Dwójka. Jesteś na miejscu. Piotr Frączewski.
0: Sala kameralna.
1: Witam Państwa, przed mikrofonem Joanna Grodkowska. Dziś w programie kameralnego koncertu mam dla Państwa różne współczesne ujęcia barokowej pary, preludium i fugi. Słuchać będziemy preludiów i fugi na 13 instrumentów smyczkowych Witolda Lutosławskiego z początku lat 70. XX wieku w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy Auxo pod dyrekcją Marka Mosia i napisanych na fortepian preludium i fugi Pawła Szymańskiego z roku 2000. A na początek wybrane przeze mnie bagatele z opusu 119 Ludwiga van Beethovena zagra Radosław Kurek.

Bagatele z opusu 119 Ludwiga van Beethovena grał Radosław Kurek. A teraz preludia i fuga Witolda Lutosławskiego, komponowane w latach 1970-72, powstawały na zamówienie Mario di Bonaventury, któremu są dedykowane. Prawykonanie dzieła odbyło się w październiku 1972 roku w Gracu podczas festiwalu Musik Protokoll w ramach Styryjskiej Jesieni. Orkiestrę kameralną radia i telewizji w Zagrzebiu poprowadził Mario di Bonaventura. Polską premierą utworu rok później na warszawskiej jesieni dyrygował kompozytor, a grał zespół kameralistów Filharmonii Narodowej. Utwór przeznaczony jest na 13 instrumentów. Składa się z 7 zazębiających się łańcuchowo preludiów i rozbudowanej fugi. Sam kompozytor komentował: utwór może być wykonany w całości lub w różnych skróconych wersjach. W wypadku wykonania w całości obowiązuje wskazana kolejność preludiów. Natomiast oddzielnie wykonywać można dowolną ilość preludiów w dowolnej kolejności, łącznie ze skróconą wersją fugi lub też bez niej. Ciekawe, że utwór w pierwszej wersji miał być zatytułowany X plus 1, by podkreślić jego poliwersyjną formę. A więc mamy tu u Lutosławskiego formę otwartą, ale także partyturę otwartą na wyobraźnię muzyków z wpisanymi w nią fragmentami aleatorycznymi ad libitum, obok tych ściśle zapisanych a batuta. Grają muzycy Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy Auxo, dyryguje Marek Moś, oto preludia i fuga Witolda Lutosławskiego.

Charakterystyczny gest Lutosławskiego zakończył fugę następującą po 7 preludiach. Kompozycję z 1972 roku, której wysłuchaliśmy w wykonaniu 13 muzyków Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy AUKSO pod dyrekcją Marka Mosia. Teraz Paweł Szymański, u którego nawiązania do barokowej formy preludium i fugi są znacznie bardziej czytelne. Próbuję znaleźć klucz do tradycji, mówił Paweł Szymański w Stawisku w Podkowie Leśnej w 1997 roku. Tradycja w znaczeniu muzyki z przeszłości, opartej na pewnych dobrze funkcjonujących konwencjach, jest tworzywem, ale coś, co staje się tworzywem, jest już czymś martwym. Biorę z tego tworzywa coś, co mogę zdemontować, rozebrać na kawałki, a potem złożyć inną całość. Nie mam przy tym jakichś tendencji destrukcyjnych, przeciwnie, jest to rodzaj nostalgii za czymś bardzo dobrze znanym, bliskim, czymś nieuchwytnym, chociaż bardzo jasnym. Oto preludium z rozbudowaną trzyczęściową fugą, z maksymalnie spowolnioną jej częścią środkową. Kompozycja Pawła Szymańskiego z roku 2000. Gra Radosław Kurek.

0: Preludium i fugę Pawła Szymańskiego grał Radosław Kurek. Dziękuję już Państwu za uwagę. Joanna Grodkowska.
1: Autopromocja.
2: W piątej strunie nieważny jest cel, skoro droga daleka. Co spotka

0: Spotka nas na niej w te wakacje. Jak zawsze fuzja jazzu, folku, ambitnego popu, muzyki dawnej i nowej. Tego lata zapraszam w każdy czwartek już o 22:30. Piotr Matwiejczuk.
1: Autopromocja.

0: wakacje z duchami, wielkich pianistów.
1: Andrzej Sułek, dzień dobry. Zapraszam Państwa na drugą po roku odsłonę wakacyjnej serii spotkań z pianistami, którzy dawno znaleźli się już wśród pianistycznych wielkich duchów. I mówię tu nie tylko o duchach w sensie metafizycznym, ale także tych wielkich duchach, które wciąż powracają w kolejnych wcieleniach, w kolejnych pokoleniach pianistów, którzy z tamtych wielkich w dzisiejszych czasach po dziś dzień czerpią inspirację. Zacznę od pianisty, który już za życia stał się legendą i legendą pozostaje po dziś dzień. Od pianisty, z którego inspiracje czerpali William Kappel, Wladimir Ashkenazi, Murray Pariah, którego studentem był Byron Janis, który za życia zdobył 18 nagród Grammy, którego sale były zawsze i bez wyjątku wyprzedane do ostatniego miejsca i który od śmierci w roku 1989 pozostaje w zbiorowej pamięci i wyobraźni niedoścignionym wzorcem pianisty romantycznego wirtuoza. Nazwany był ostatnim romantykiem i jest w tym, jeśli nie 150, to przynajmniej 100% racji. To Wladimir Horowitz. A ponieważ motyw z jego nagrania będzie nam w tych wakacyjnych spotkaniach z duchami wielkich pianistów towarzyszyć, bo pojawia się w sygnale tej audycji, zacznę od zidentyfikowania go. Oto więc Wladimir Horowitz w Danse Macabre Saint-Saënsa w przekładzie na fortepian Franciszka Lista i dodatkowo jeszcze w jego Horowica fortepianowej wersji.

To nagranie z 1942 roku. Wladimir Horowitz i dreszcz, który przebiega po plecach, gdy gra Danse Macabre, taniec śmierci. Camille Saint-Saënsa w wersji fortepianowej Lista Horowitza. To opracowanie Lista nazwane zostało nawet i bardzo słusznie przekładem. No a Horowitz dodał tutaj coś ze swojej szczególnej fortepianowej techniki, ze swoich preferencji pianistycznych, co spowodowało, że ta muzyka, to nagranie, ta interpretacja zyskała szczególny jego odcisk palca. Coś z ducha Horowitza, coś z ducha muzyki, od której rzeczywiście po plecach przebiegają ciarki, choć nie są to ciarki wynikające wyłącznie z tematyki związanej z tym ikonicznym kulturowo obrazem śmierci, wiodącej korowód ludzkich postaci ku swemu przeznaczeniu. Zostawmy ten wątek. Dziś pierwsza audycja cyklu, dziś pierwsze spotkanie z Wladimirem Horowitzem, z kilku, jakie zaplanowałem w tym cyklu, w te wakacje. Zatem zacznijmy od początku, zacznijmy od dzieciństwa i najwcześniejszych nagrań Horowitza. A początek to 1 października 1903 roku, okolice Kijowa w Ukrainie, prawdopodobnie miasteczko Berdyczów. Bo to tam i wtedy przyszedł na świat Wladimir Horowitz. Okoliczności swego urodzenia Horowitz, zdaje się, przez całe życie chciał trochę zmistyfikować. Nie chciał się przyznawać do prowincjonalnego Berdyczowa, wolał wybrać stołeczny, wielkomiejski, tętniący kulturalnym i muzycznym życiem Kijów. Chętnie też ujmował sobie jeden rok życia, bo choć nie mógł aspirować do roli cudownego dziecka, to jednak trzeba przyznać, że naukę gry na fortepianie rozpoczął stosunkowo późno. Tak, Horowitz nie był cudownym dzieckiem. Wywodził się z żydowskiej, inteligenckiej, dobrze prosperującej rodziny i ojciec i matka byli praktykującymi muzykami, mieli muzyczne przygotowanie, a nawet wykształcenie. A choć ojciec z zawodu był inżynierem, to matka była wykształconą pianistką i uczyła swoje dzieci gry na fortepianie, jak przystało na porządny, inteligencki dom. I dotyczyło to całej czwórki rodzeństwa, spośród której Wladimir był dzieckiem najmłodszym. Jak sam przyznawał, jako dziecko był roszczeniowy, krnąbrny i leniwy. W kijowskim domu Horowiców, bo cała rodzina z pewnością przeniosła się tam niedługo po urodzeniu Wladimira, on właśnie jako najmłodsze dziecko był pępkiem świata. Pierwszych lekcji gry na fortepianie, jak powiedziałem, udzielała mu matka Zofia, a zaczęła stosunkowo późno, bo gdy Wladimir miał 6 lat. No ale bąbelek był, zdaje się, dość krnąbrny. Jako 9-latek zaczął regularnie uczyć się w konserwatorium w Kijowie, ale prawdziwym przełomem, który zadecydował o późniejszej pianistycznej karierze, było spotkanie z Aleksandrem Skriabinem w roku 1914. To Skriabin odkrył talent Wladimira Horowitza i to Skriabin ze swoim mistycyzmem podziałał na wyobraźnię młodego chłopaka tak, że ten ostatecznie zdecydował się poświęcić fortepianowi, że odkrył w tym instrumencie swoje powołanie. Wcześniejsze doświadczenia Wladimira Horowitza z pedagogiką pianistyczną nie były zresztą zachęcające. Uczył się u tego samego nauczyciela, u którego lekcje pobierała jego matka Zofia, u Wladimira Puchalskiego. Puchalski był tyranem. Potrafił wrzeszczeć, ale nie uczyć, zauważał Wladimir Horowitz w późniejszych latach. I choć przyznawał, że Puchalski wywodził się ze wspaniałej pianistycznej linii arystokracji pianistycznej, że znał Leszetyckiego, że dotykał dynastii listowskiej przez postać Antoniego Rubinsteina, to jednak nauczycielem był żadnym. Ostatecznie Wołodia trafił pod skrzydła swego wuja Aleksandra, który był wziętym i niewątpliwie bardzo dobrym pedagogiem w konserwatorium w Charkowie. To zresztą właśnie wujek Aleksander zaaranżował spotkanie ze Skriabinem, a podczas tego spotkania, tak owocnego jak wspomniałem, Skriabin rzecz jasna nie ograniczył się do rozmowy z młodym pianistą, ale wysłuchał jego mini recitalu. W późniejszych latach Horowitz wspominał, że grał wtedy melodię Paderewskiego, nieco Chopina, coś

Borodina zapewne i do na niego. Rzecz jasna, z tamtego okresu jego życia nie zachowały się żadne nagrania, bo nie powstały, ale ja spróbuję teraz przywołać coś z atmosfery tego wczesnego repertuaru Władimira Horowica. Posłuchamy więc Ernsta von Donaniego, to będzie Capriccio F-moll op. 28 numer 6, a następnie dwóch nagrań chopinowskich, to będzie Mazurek F-moll op. 7 numer 3 i Etiuda F-dur op. 10 numer 8. Pierwsze nagranie powstało w roku 1928, drugie i trzecie w 1932.

Z najwcześniejszych nagrań Wladimira Horowica, Ernest von Donani, Capriccio F-moll, op. 28 nr 6, nagranie z roku 1928 i Mazurek F-moll, op. 7 nr 3, wraz z etiudą F-dur, op. 10 nr 8 Chopina w rejestracji z 1932 roku. I oczywiście musimy pamiętać, że to dość daleko posunięta historyczna i biograficzna interpolacja, bo pierwsze z tych nagrań powstało, gdy Horowitz miał 25 lat i zaledwie rok dzielił go od pierwszej wizyty w Stanach Zjednoczonych. Miał już za sobą okres formacyjny. Zarówno studia pod kierunkiem Siergieja Tarnowskiego, jak i Feliksa Blumenfelda miał za sobą spotkania z Józefem Hoffmanem i Antonim Rubinsteinem. Debiuty pianistyczne w Kijowie, Charkowie, a potem serię koncertów na terenie Rosji. W 1925 roku Horowitz opuścił sowiecką Rosję, by w 1926 debiutować w Berlinie, Paryżu i Rzymie. Rok 1927 przyniósł mu serię koncertów w Holandii, Austrii, Wielkiej Brytanii, Belgii, na Węgrzech i we Włoszech. Do Nowego Jorku przybył w roku 1928. Grał trzeci koncert Rachmaninowa, a w latach 1928-32 ten młody lew pianistyki koncertował nieustannie w Europie i Ameryce. Dziś postawię kropkę na tej właśnie dacie, na roku 1932, ale też nie chcę Państwa utrzymywać w takim stereotypowym przekonaniu, że Wladimir Horowitz i wielki wirtuozowski repertuar romantyczny to tożsamość, to nieledwie tautologia. Horowitz od samego początku niemal miał wielki szacunek i wielkie upodobanie znajdował w muzyce klasycyzmu wiedeńskiego. Tak, nie kojarzymy go z tym repertuarem, ale to właśnie z 1932 roku pochodzi fascynujące nagranie sonaty S-dur numer 52 w 16 rozdziale katalogu Hobokena, a więc sonaty Józefa Haydna. Horowitz nagrał ją dwukrotnie. Po roku 32, jeszcze w 51, ale to pierwsze nagranie, to właśnie z lat 30., które za chwilę Państwu przedstawię, ukazuje Horowitza w całej jego młodzieńczej, niezwykle szlachetnej fascynacji klasycznym esprit. Daleki od symfonizowania fortepianowej przecież sonaty Haydna pozostaje w tej muzyce z

Całym ciepłem swego brzmienia, plastycznością frazowania, to wydaje się niemal modelowe nagranie ukazujące Horowica w pierwszym okresie jego pianistycznej kariery. Allegro, adagio, finale presto.

I oto Władimir Horowitz grający w 1932 roku sonatę Es-dur Józefa Haydna. Allegro adagio finale presto, na poły elektryzujące, pianistycznie i artystycznie zniewalające. Brzmienie i barwa migotliwe, pełne zmiennych odcieni, sonata w nastroju kapryśna, ale nie przerysowana. To proponuję Państwu teraz jeszcze inne spojrzenie na repertuar.

Władimira Horowica lat międzywojennych. Oto dwa drobiazgi Francisa Poulenca, Pastourelle i Toccata. Ponownie rok 1932.

Repertuar pianistyczny Władimira Horowica był olbrzymi, a w perspektywie całego jego życia niemal nieogarniony. Ale oczywiście są w tym repertuarze kamienie milowe, fundamenty, na które składają się utwory Chopina, Lista, muzyka kompozytorów rosyjskich z Rachmaninowem i Skriabinem na czele. Jednak wielka otwartość i wrażliwość muzyczna Horowica pozwalała mu, ba, kazała mu eksplorować właściwie całe bogactwo muzycznego świata, czego dowodem mogą być te dwie miniatury Francisa Poulenca. Słuchaliśmy Pastourel i Tokaty. Postanowiłem poświęcić Horowicowi 3 audycje tegorocznego cyklu Wakacje z duchami wielkich pianistów. Tę pierwszą zamknę więc muzyką Franciszka

Pianista, także z najwcześniejszego nagraniowego okresu działalności pianisty. Dwa różne światy, dwie narracje, dwie zupełnie inne pod względem rozmachu, zakresu pianistyczne kreacje. Najpierw więc będą to Finarai, epickie, dramatyczne, dotykające kwestii nieledwie egzystencjalnych, a potem druga etiuda Paganiniego. Horowitz, rok 1932.

0: dwiema listowskimi kreacjami Władimira Horowica z 1932 roku kończy dzisiejszą audycję, pierwszą z letniego cyklu Wariacje z duchami wielkich pianistów. Za tydzień druga odsłona i drugie spotkanie z Władimirem Horowicem. Dziś to już wszystko. Andrzej Sułek, do usłyszenia.
1: Autopromocja.
2: Pojawiają się pośród traumy, straty, katastrofy, upadku porządku. Mają przywrócić ład, ale ich działania często potęgują chaos. Są wyrazem amerykańskiej wiary w to, że jednostka jest w stanie przekroczyć własne ograniczenia, a odpowiedź na kryzys rodzi się nie we wspólnocie, lecz w samotnej decyzji. W jaki sposób moment narodzin wpływa na ich sposób działania? O genezie superbohaterów porozmawiamy w pierwszym odcinku cyklu 79 dni dookoła multiversum. Zapraszam w niedzielę o 14:30. Michał Nowak.
3: Lato mamy w tym roku rekordowo gorące, ale Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa został zamrożony. Zapewne w związku z tym Fundacja Powszechnego Czytania zbudowała koalicję organizacji również spoza pola literackiego, która wystosowała do premiera list postulujący wpisanie czytelnictwa do Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, widząc właśnie w tym zajęciu sposób budowania odporności na dezinformację i oręż w wojnie kognitywnej. Czy słusznie? Czy może jednak czytanie powinno pozostać w sferze wyboru, w sferze kultury, rozrywki? O tym porozmawiamy w najbliższej debacie dwójki we wtorek o 19:00. Zapraszam. Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.
1: Autopromocja.
4: Tu dwójka, program drugi Polskiego Radia. Minęła 19:00. Tu program

0: Drugi Polskiego Radia, minęła 19.
1: Wieczór ze Słuchowickiem.
2: Małgorzata Szymankiewicz, dzień dobry. Zapraszam dziś na słuchowisko Jak być Polakiem i niedrogo za to zapłacić. To produkcja programu trzeciego i klubu komediowego, która została nagrodzona na festiwalu Dwa Teatry nagrodą imienia Krzysztofa Zaleskiego. A usłyszymy Weronikę Nockowską, Magdalenę Smalarę, Szymona Ruszaka i Mateusza Lewandowskiego. Muzyka Pawła Szamburskiego, reżyseria Michała Sufina.
3: Jak być Polakiem i niedrogo za to zapłacić.
4: Nastało wtorkowe popołudnie. Końcówka długiego weekendu, czyli tak zwana chwilka bez znaczenia. Już miałem stracić kwadrans na lekturę mojego nowego bezradnika inteligenta, kiedy ktoś zadzwonił do drzwi.
5: Chciałam pomówić w sprawie niecierpiącej zwłoki. Rodakoloszka Arleta Ankieta.
6: Felicjan, miło mi.
5: Chciałam z panem porozmawiać o pańskiej spłatce.
6: Spłatce?
5: Kredyciku.
6: Słucham.
5: Przepraszam, może wyłączyć tryb zdrobnień. System sam się włącza. Musimy porozmawiać o pana spłacie.
6: Ale ja nic nie zaciągałem.
5: Zadłużenie u dawnych pokoleń. Proszę.
6: Pani to pokaże.
5: No, złoty róg. Wypożyczony i nieoddany.
6: A, no bo to pradziadek wziął gdzieś za podział.
5: Czapka z piór.
6: No, wystawiona na aukcji w internecie, żeby ten róg odkupić.
5: Nadszedł czas rozliczeń, bo dług rośnie.
6: To co ja mogę?
7: Proponuję. Ankietka z pytankami i znajdziemy ulżkę.
6: Przepraszam, chyba znowu się załączyło tam.
5: A tak, tak. Ulgę. Pytanie pierwsze. Jaka jest pana wartość?
6: No ale jaka? Rodzinna, historyczna?
5: Nie. Raczej brutto czy netto?
6: Nigdy nie pamiętam, która jest która. Proszę pani, ja wszystko zawsze robiłem z najwyższych pobudek. Właśnie rozsiadam się do planowania wiekopomnego dzieła.
5: Tytuł?
6: Łzy Szwoleżera. Melodramat narodowy o kryzysie męskości oficera gwardii napoleońskiej, który w głębi duszy czuje się zwykłym austriackim dododoboszem.
5: O, ładnie. A czy już pan coś spisał?
6: Nie.
5: No to w takim razie wpisuję pana w niespisie.
6: Niespis? Powszechny?
5: No tak. No bo pan wie, jedni się spisali, inni nie. Pan nie. Troszkę strata.
6: A strata netto?
5: Nawet niech się pan nie próbuje podlizywać. Och. A czemu pan właściwie w ogóle do tego nie siadł?
6: A wie pani, jakie poematy patriotyczne mają ślad węglowy? Przecież od samego wzdychania nad losem ojczyzny ileż się metanu wydziela.
5: No tak, no to może jednak najem.
6: Czego?
5: Ojczyzny.
6: Kraj dać w ajencję, że tu se będę spłacać, a ten niech na siebie pracuje. No, dobre, fajne.
5: Wchodzimy na Parias Apartments i hop!
6: Kraj w Europie bardzo wschodniej z widokiem na Azję.
5: O, jakiś slogan.
6: Między Brukselą a Moskwą żyjemy otoczeni... troską?
5: Ha! Cena?
6: Honoru!
5: Okazyjnie.
6: Pani jest bardzo miła, ale nie, nic z tego nie będzie.
5: No ale jak ja tutaj nie wpiszę panu jakiegoś planu spłaty, to nie dam rady tego kredytu wydłużyć.
6: Ale

0: znaleźć dla dziecka przedszkole. Mają Francuzi styli szampana, wieczorem suflet, croissant od rana, lecz nie znają tych chwil, balkon rodzi na grill. Daj Bóg choćby na Bielanach, bo tylko Polacy są Polakami i godzą się jakoś z tego kosztami. Drogo ktoś spyta, odpowiem, no raczej drogo wychodzi, nijak nie chcę wyjść inaczej. U Włochów pizza, świat wielkiej mody, te wszystkie zabytki, no i włoskie lody. Ludzi wozić na Uberze, to się nie da na skuterze, nie muszą w leasing brać Skody. Amsterdam tam ponoć każdy zjarany, rowery, niziny i tulipany. Tutaj ceny benzyny osiągają wyżyny, depresja stan murowany. W Stanach milionerem każdy zostać może i dumnie nad nimi szybuje orzeł. Gdzieś tam wielki świat, tutaj polski ład i jastrząb inflacji, a najgorzej, bo tylko Polacy są Polakami i godzą się jakoś z tego kosztami. Drogo ktoś spyta, odpowiem, no raczej drogo wychodzi. Nijak nie chcę wyjść inaczej, nijak nie chcę wyjść inaczej. No ale tak to jest, jak się jest narodem samowybranym.
1: Pani była.
2: A, mówi pan o tym referendum z jedną kratką i pytaniem, kto ma gorzej?
1: Nikt! Jedyna taka nasza jednogłośność.
3: Ach, bardzo bym chciała panu pomóc, ale już nie mogę. No spieszę się na raut.
1: O.
3: Wie pan, ja, jak każda urzędniczka, za lekko żyję. I w ogóle nie czuję, że coś przez to tracę.
1: Tak?
3: No wie panu, ja wprost drżę na myśl o kwocie dotowanej. Od fryzjera wracam. On czesze na pożyczkę, brzytwy się chwyta. A ja musiałam się dzisiaj zrobić na ubóstwo, no na ten bal. A zresztą przypadkowo mam zaproszenie ważne dla dwóch osób.
1: Ministerstwo niepewnego jutra zaprasza na coroczny raut.
3: Proszę pana, oni tam regulują oprocentowanie życiowych chwilówek. Niech pan się tam przejdzie i poradzi. No patrzę na pana i czuję ulgę.
1: Podatkową?
3: Jeszcze nie wiem. Muszę lecieć. Wszystko się wyjaśni na balu. Do zobaczenia. Do zobaczenia na balu.
1: Pa!
0: Ankieterkę poniosła nagła fala obowiązków, a ja pozostałem przybity i niewypłacalny. Ale też, czy zagraniczni miliarderzy są szczęśliwsi? Oto wiersz w tej kwestii. Prezent dla Billa.
4: Początek będzie z kawału, więc we trzech wchodzą do baru, bo wyrwali się na przerwę Musk i Bezos z Zuckerbergiem. Będzie już za kilka chwil Gates, przez kumpli zwany Bill, urodziny swe obchodził w związku z tym, że się urodził. Więc spotkali się krezusi, radzić na co hajs wydusić. Musk już nalał sobie coli, wcześniej bowiem zajął stolik.
5: Uznałem, że pierwszoklaśnie będzie spotkać się tu właśnie, bo tutejszy kucharz Randy robi boski ramen z pandy. Randy już nerwowo zerka, słów słuchając Zuckerberga.
6: Proszę tatar z nosorożca, może z jeden biały został?
5: No niestety piszą już mi, że ostatni zszedł nam z kuchni.
4: Więc wracają do rozmowy. Proponuję gift z

0: Rzutkowy.
1: Nie za tanio, znad sandwiczy, spytał Jeff.
0: Nie, gest się liczy.
2: Może kupmy mu Kamerun od kolegów miliarderów. Otworzy z softwarem sklepik, ludność sobie będzie szczepił.
1: Kamerun wyjdzie drogo. Proponuję, kupmy Togo.
0: Kupmy raczej coś ładnego do schronu atomowego. On ma ładny, skromny schronik.
1: Ja wiem, odlew naszych dłoni, które zaciskają kciuki za rozwój świata nauki.
0: I by Windows się nie wieszał. Tutaj Jeff sarkazmem zgrzeszał.
2: Orgie z szejkiem w samolocie.
0: Nie, wiem, to kosztuje krocie, a Bill zawsze na tych orgiach w kącie se herbatkę siorbał.
3: Może rozwód niespodziankę?
2: Ty, to Billy ma kochankę?
0: Jeden parska, ten chichocze, Jeff w odruchu sięga poczek. Wszyscy wiedzą w Amazonie, ile musiał oddać żonie.
2: Do klu wróćmy tej rozmowy. Może bon podarunkowy? Ja mam świetne bony z NASA na rakiety, pierwsza klasa.
0: Mówi stare wszak przysłowie, że bogatszy jest ten człowiek od najbogatszego w świecie, kto przeleciał w kosmosie.
2: Mam to! Wyjazd ekstremalny!
1: Dobre, pomysł kapitalny.
2: Palenie w Australii mostów, stopniejących kajt lodowców.
0: Tydzień w spa z basenem tylko.
1: Nie no, to już barbarzyństwo.
0: Miesiąc w Polsce. Mógłby raczej żyć za minimalną płacę.
1: Może fajnie go pobudzi survival wśród zwykłych ludzi.
0: O, to mnie zaciekawiłeś. Miałby biedny być przez chwilę? Odwołajmy mu ochronę. Zrzućmy gdzieś ze spadochronem do Bytomia albo Łodzi. Nie chce po ulicy chodzi. Zaraz dzwonią do swych banków, by dorzucić kredyt z franków, 10 metrów kawalerka, typ patodeweloperka, dwójka dzieci, alimenty, smutna żona, teść dziabnięty i od wtorku do niedzieli ćwiczy syn na wiolonczeli. 300 razy w roku deszcz i zwierzątko
1: w uchu kleszcz.
0: Jeszcze tylko kliki dwa, zawód sprzątacz w TLK.
2: Fajnie, nawet mu zazdroszczę. Nie, że bardzo, ale troszkę.
0: Widać, że ma mask frasunek.
2: To co? Dzielimy rachunek?
4: Tymczasem ja, zgodnie z poradą, udałem się do ministerstwa niepewnego jutra po poradę.
5: Przepraszam, skąd wziąć numerek?
6: A po co numerek? Tutaj obowiązuje tradycyjna kolejka.
5: No ale przecież jakbym wziął numerek, to też bym się ustawił w kolejce, prawda?
7: Starego misia na sztuczny miód. Nie jeden tu taki był, co numerek pobrał, a potem biegł na miasto swoje sprawy załatwiać.
5: No tylko, że teraz to niemal wszystko online można załatwić, także...
6: Proszę pana, Polska kolejką stoi. Powiem więcej, Polska ogonkiem Europy.
5: No, raczej w ogonie.
6: A co jest złego w ogonie? Wesoły taki. Pomerdać można. Wie pan, ja wszystkie swoje pierwsze razy to właśnie w kolejce miałam.
4: Słucham.
6: Pierwszy raz. Ja panu opowiem.
4: Tak?
6: A proszę, niech pan zanuci mi coś tak nienachalnie pompatycznego, tak do wtóru. Kolejka stulecia. Długie stanie. Prowiant skończył mi się już po 3 godzinach. Gut. Na szczęście sąsiadka poczęstowała mnie bitkami, bo akurat gdzieś zdobyła wołowinę.
5: Bitki od kobitki.
6: I tak się skupiłam, żeby nie zatłuścić kartek blaszanego bębenka egzemplarza wypożyczonego z biblioteki, że nie zauważyłam krawężnika i trach. Ręka złamana w 3 miejscach. Proszę pana, kiedyś to były kolejki.
5: Perelofilstwo. No, romantyzuje pani dawny ustrój.
7: O, przepraszam, jak

0: się Polska Ludowa skończyła, to ja pierwsza wskoczyłam w kapitalizm, na główkę. Irmina Kramik, właścicielka butiku z damską bielizną, biuścik w guścik.
1: Ale to pani stoi w kolejce, czy sprzedaje?
0: Tam, gdzie stoję, tam sprzedaję, taki solo pop-up store. A może by pan coś nabył?
1: Ja? Biustonosz?
0: A co to, mężczyzna nie może bielizny kupić kobiecie, kochance, żonie, matce, albo może nawet i sobie?
1: Sobie? No, w sumie...
2: Zapraszam!
0: Nie ma pan dzisiaj szczęścia. Ja od rana czułam, że coś się złego wydarzy. To jest Madame Czynny Żal. Pamięta pan wybory korespondencyjne?
3: Te, co się nigdy nie odbyły.
0: Ona musiała całą tę aferę wziąć na siebie. 70 milionów
3: złotych.
0: Nie, kopert. Zdegradowali ją i wylądowała w obsłudze petenta w ministerstwie niepewnego jutra. To dla niej wprowadzono dzień zgagi narodowej.
4: Wtem, niby sprowokowana uwagą o zgadze, z okienka wyłoniła się ni to osoba, ni maszyneria.
2: Zapraszam!
1: Dzień dobry, nazywam się...
2: Co mi pan tu? Każdy mi tu łeb wciska!
5: Najmocniej przepraszam!
2: Numer sprawy!
1: Ja z polecenia. Obniżyć koszty polskości.
2: Czyli nie ma numeru sprawy. Nie ma numeru, nie ma sprawy. Nie ma, czyli brak, brak numeru, brak sprawy. Ma pan szczęście, że mam dzisiaj fajny humor. Proszę.
6: Co? Co ja nie mam zrobić z tą wędką?
2: Co? Pan pewnie po wizę na emigrację wewnętrzną, a my tutaj zamiast ryby dajemy wędkę i przydział na ryby. Proszę o tym pomyśleć jako o wakacjach kredytowych. Tyle, że zamiast raty kredyciku zawiesi pan sobie przynętę. Żegnam!
6: Przydział na ryby?
2: Ciszej! Bo jem!
4: Zgodnie z przydzieloną mapką dotarłem do dość nowoczesnej wędki oraz jej nietuzinkowego operatora.
6: Można?
7: Można, można! Niech siada!
6: O, proszę, bez zaimków określających płeć. Bardzo nowocześnie. Brawo, brawo.
7: O, my tu zawsze byli nowoczesni i postępowi. Ja opowiem.
8: Siądzie i słucha, będzie mały wykład o tolerancji. Oto tak na przykład tu niedaleko, w Kaczynie herbasach, listonosz po domach chodzi na obcasach, nikt nic nie powi. Nie pokręci głową, widać ma taką ekspresję płciową i tylko czasem listonosza szkoda, gdy na tych obcasach musi

utyska, da żona respektem co płuć niedawno. Przeszła korektę martwego imienia. Kto użyje, błądzi, bo już nie sołtyska. A sołtys tam rządzi i tylko mógłby, oj, oj, dali Bóg, zrobić nam korektę.

0: kazak jestem. Moje zaimki, on jego, no i tego. Wędkę ma?
1: Tak, mam. W urzędzie mi dali wędkę zamiast ryby. Ja tu z urzędu przydział taki dostałem. Wyjazd na ryby w ramach obniżania kosztów przez bierność. Mm-hmm. Bo to koszty ciąć trzeba, bo to się żyć, proszę, kaska w tym kraju nie da.
0: No, nie.
1: Za drogo.
0: Za drogo.
1: No i mi wyszło, że mnie przerasta to bycie Polakiem. I to finansowo mnie przerasta, bo duchowo to wiadomo. No i mnie tu na Podlasie ministerstwo wysłało, żebym pewnie tej bierności szukał.
0: A w tej bierności tu czekać wolno mu?
1: Chyba tak. A dlaczego?
0: A, bo na rybach to się głównie czekał. A skoro tak czekamy, to prosoko się napije.
1: Chyba prosecco.
0: Prosoko! Sprosa pędzona, wódka gazowana. Freestylujemy.
2: A zakąski jakiejś nie ma?
0: A ma, niech spróbuje. Nasze partacze z mięsem.
2: O.
0: Wegańskie.
2: Przepyszne to jest. Mogę przepis?
0: To sobie pobierze apkę ziemniaczaną i tam wszystko jest.
1: Okej. To jak? Złowimy coś? Bo wie, Kazek, jest w tym coś takiego romantycznego, nie? Walka z dziką bestią, jak u Hemingwaya.
0: Kiedy to nie takie proste, wie? One, ryby, znaczy się. Takie skurczybyki mocno w duchu narodowościowym do tego podchodzą. Bo niby biorą, a udają, że jednak nie.
1: O, to jak Polska w Unii.
0: O, no tak o. Weźmy taką sardonkę. Haczyk zgryźliwie po skubie, ale złapać się nie da. Złośliwe bydle. Albo takiego suma weźmy. Tyle godzin machania w te i we w te wędziskiem, a potem się okazuje, żeś złowił suma netto. I wtedy wszystko jasne. Wiesz, ileś złowił.
1: Najlepiej to swój staw mieć. Karpie na przykład?
0: No ale wtedy się trzeba bronić przed obcymi gatunkami. Sąsiadowi ktoś do stawu wpuścił o konia trojańskiego. Szast, prast. I na Wigilię pstrąga jedli.
1: A coś dzisiaj już Kazek złapał?
0: Tylko dwupak szczupaka i węgorza, bo wiadomo. Polak, węgorz, dwa bratanki.
1: Ale żeby tak kiedyś złotą rybkę złowić, co?
0: Jest taka. Pelenek się nazywa. Można ją spotkać w płytkich przybrzeżnych wodach, nad którymi rosną wierzby płacące. Ale jeden z nią feler jest. Ona bierze tylko na eurobaki.
2: No to jak przynęta droższa od ryby, to jaki to ma sens?
0: O, dobrze mówi.
1: Dużo Kazek wie o przyrodzie.
0: I przyroda dużo wie o kasku. O, na wsi to się każde najmniejsze żyjątko zna. O, tam patrzy.
1: Aha.
0: Żuk inflacyjny. Kulkę toczy, wiadomo z czego ulepioną. Co im większa, tym mniej waży.
1: Ale skoro tak siedzimy, to może byśmy coś złowili, co? Może jakąś taką zanętę na zachętę?
0: No takiego suchara to nic nie złowisz! Guzik złowisz! Nie o to idzie, żeby złapać, ale żeby posiedzieć. Mówił, że koszty ma.
1: Tak.
0: A co jest dzisiaj największym kosztem?
1: O, w dzisiejszych czasach no to chyba energia.
0: Energia, tak jest. I tu już wjeżdża prosta fizyka. Ruch równa się strata energii. Kilka godzin posiedzimy, inwestując w nieruchomość, i już jaka oszczędność.
1: A, rozumiem. Czyli to wędkarstwo to jest tylko taki dodatek, tak? Taki sposób na odstresowanie.
0: A gdzie tam? Szczerze powiem, że mnie każde branie tak stresuje, że nie wiem. A co ja zrobię, jak

0: się trafi dla mnie za gruba ryba dla mnie?
1: Trzeba mieć do tego żyłkę, nie?
0: Za srogiego suchara sroga spotka go kara.
2: W końcu dotarłem na bal w ministerstwie. Z miejsca zauważyłem Arletę nagabywaną przez typowy dla ministerialnych rautów tłum pieczeniarzy. Zanim zdążyłem do niej dopaść z pomocą, ubiegł mnie bardzo agitacyjny głos.
3: Ściął mi stąd jeden z drugim, już! Ściął!

0: Bardzo mi przykro, została pani obiektem ataku pieczeniarskiego. Oni się tutaj dzisiaj zeszli, bo ministerstwo ma ogłosić listę 100 najbogatszych Polaków, którzy nie dostali pieniędzy od rodziców.
1: A, miedziana setka Forbesa. Czytałam o nich.
0: Średniokrajówka.
1: Podobno faworytem jest pan Alek z Lublina. Zarabia 2,5 na rękę, ale dorabia za 12 zł za godzinę na zmywaku, a od 4 do 8 rano jeździ na taksówce. Bogacz, bogacz w doświadczenia.
0: Pani to najwyraźniej z jakiegoś niewielkiego ugrupowania, że ten się tak odważył.
1: Ojej, nie posiadam mandatu.
0: Na takim raucie?
1: Ale bardzo proszę mnie nie wyrzucać. Mam tu umówione spotkanie z klientem.
0: Wyrzucać? Ja panią będę agitować. Pozwoli pani, Agita Wiec, działaczka w pełni. Ja panią muszę przeciągnąć na naszą stronę.
1: To pani jest partyjna?
0: Jak wszyscy tutaj szukam głosów, żerując na łatwo wzniecalnych lękach społecznych.
1: A pani jest z jakiej partii?
0: Wiedziałam, ale wyparłam. O, mam, oczywiście. Polska Partia Wyparcia.
1: Koalicja behawioralna. To znam, znam. To państwa hasło brzmiało...
0: Nic się nie martw, weki wstawiaj. Właśnie tutaj w ramach wiecu rozdaję próbki naszych przetworów. Pani się poczęstuje, bardzo proszę.
1: Dżem? Z gruszek na wierzbie.
0: A w środku są także pierwsze śliwki robaczywki i wszystko zaprawione jest odrobiną goryczy z ekstraktu łzy matki polskiego powstańca. A skoro pani jest taka miła, to może chciałaby pani skosztować naszej absolutnie próbnej linii narodowych alkoholi. Do wyboru mamy ckliwowice i roszczeniówkę. Ckliwowica na smutno, roszczeniówka wiadomo, na którą pani się zdecyduje.
1: Roszczeniówka!
0: Proszę bardzo, proszę. Proszę bardzo.
1: Och, gorzkie. Dobra, a jaki państwo macie program?
0: Co proszę?
1: No, program. Program polityczny waszej partii.
0: Ja, przepraszam, ja nie słyszę, co?
1: No, program partii.
0: Program.
1: Tak.
0: Pani nie czytała podręcznika niewiedzy o społeczeństwie.
1: Miałam bardzo dużo nieobecności w podstawówce.
0: Proszę, proszę, niech pani sobie przeczyta. Tutaj wszystko jest. Proszę, proszę.
1: Jak głosować na partie, których szczegółowego programu się nie czytało. Się nie czytało, bo go nie ma!
0: Nikt nie ma! Dlaczego wszyscy się mnie czepiają?
1: Czyli w tym salonie mieści się centrum życia politycznego kraju.
0: To jest nasza ugora.
1: Tajna loża na ugorze.
0: Spodoba się pani. Jak panią wybiorą, to jedną albo nawet dwie kadencje. Nic pani nie musi robić. A dzisiaj mamy koncert politycznego agitpopa. Wie pani, kto wystąpi?
1: Nie.
0: Wie pani?
1: Nie.
0: Cyprian Kamil Norbi z zespołem Vox Populi. Będą grali pod publiczkę. Chyba, że jeszcze z sali chce ktoś coś dodać.
2: No i jak zwykle ja musiałem dla rozładowania opowiedzieć dowcip. Nie będę go cytował, ale grunt, że nie tylko nikt się nie roześmiał, ale też nie było nikogo, kto by nie poczuł się moim żartem śmiertelnie urażony. Zapadła grobowa cisza. A potem ciemność.
3: Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, w piekle już na wieki będziesz. Ciężki dowcip, pusty śmiech, będziesz płacił za swój grzech.

0: Nie!
1: Sorry. Nie no, wkręcam pana. Witamy, witamy.
0: O mój Boże. Stańczyk!
1: Nie stańczyk, tylko powstańczyk.
0: A, że od powstania?
1: Nie nia, a wania.
0: Pan ma wylew?
1: Nie, dlaczego? A nie, nie od powstania, a od powstawania. Z kolan! Jam jest błazen narodowy i jako taki też pisałem żarty na kolanie.
0: A, że na szybko?
1: Nie, rzeczowobitnie. Raz próbowałem pisać w innej pozycji, ale jak pisać, kiedy autora nic nie uwiera, a w klęku to uwiera, jak tak. Się patrzy, jak się, wie pan, taka zagniotka na spodniach zrobi, no. Jak się tak wrzyna, tak,
0: no,
1: tak,
0: albo taki kamień pod rzepką, nie, zawieruszy się, to...
1: Tak, wie pan, raz się odważyłem, to jak tylko wstałem, to siadłem. I właśnie za tę próbę zmiany pozycji teraz będę płacił do końca świata, śpiewając. O! Muszę.
2: Gdzieś od czasów pierwszych polan, gdy zaczynał rządzić Mieszko, Polska już wstawała z kolan, bo wiadomo, klęczeć ciężko. Chociaż naród taki krzepki, znany z wytrwałości ludzi, ale jednak bolą rzepki, no i szkoda.

kolan. Nikt nie wzdycha, nikt nie jęczy, klęku się techniki ćwiczy. Każdy sobie dzielnie klęczy, my są naród męczenniczy. Od sprzątacza po premiera wszyscy znoszą te tortury. Choć w łąkotkę ich uwiera mały kawał.

0: Ja już jestem na to za stary.
1: Tak, czyli mówi pan, że w piekle jesteśmy.
2: Aha, konkretniej to w polskim piekiełku. Tam, dam, dam!
1: Co?
2: Ach, no tak, bo przecież pan u nas pierwszy raz. Zatem zapraszam do zwiedzania kręgów piekielnych. Krąg pierwszy.
3: Wampir.
2: Blisko, blisko. Jam nie wampir, jam upiór Mickiewiczowski. Nawiedzam Henryka Sienkiewicza. Z kolei Mickiewicza nawiedza Janko Muzykant.
4: Panie Adasiu, a co to jest ta anemia i czy ja będę się mógł z nią pobawić?
1: A, rozumiem, takie wzajemne tortury pozytywistyczno-romantyczne, tak?
2: Tak. A, krąg drugi. Proszę wsiadać. O!
5: Czy to jest autokar poszukiwaczy zaginionej Arki Gdynia?
6: Siema, smordo. Trafiliśmy jak zwykle do grupy śmierci. Teraz krążymy bez końca pomiędzy meczem otwarcia, meczem o wszystko, a meczem o honor. No, co iż właśnie jedziemy na wyjazdówkę. Będziemy grać z ontologią bytą. Ontologia!
1: A co to za żar stamtąd bije?
2: A, krąg trzeci. Ciepło ogniska domowego. Mamy jedyną w swoim rodzaju okazję zaobserwować matkę Polkę w jej naturalnym środowisku. Tylko ostrożnie! Bardzo łatwo ją spłoszyć.
1: O, jeszcze łatwiej urazić.
7: No jedz, Zbysiu, jedz pomidorową. Zrobiłam specjalnie.

0: żeby do mamusi wpaść, a mamusia to już niedługo umrze, to chociaż sobie po matce książki sprzedasz.
1: Straszne.
0: No, straszne, a jakbyś za życia do matki przychodził, to byś po śmierci nie musiał.
2: Dobra, dobra, już, wystarczy, no.
3: Jeszcze jest pokój z ojcem, ale ojciec jest nieobecny.
2: Dobrze, naprawdę dziękuję, to jest wszystko bardzo interesujące, ale ja już chyba będę leciał.
3: A nie, nie, nie. To nie takie proste.
2: No jak? Przecież widzę napis, wyjście ewakuacyjne.
3: No, a jak się nazywa?
2: Polexit.
3: No właśnie. Dobra, wie pan co? Ja pana polubiłem. Panu dobrze z oczu patrzy. Ja tak? pana wypuszczę.
2: Aha.
3: Służbowym mam swój klucz, ale pod jednym warunkiem.
2: Jak?
3: Pan mi powiesz ten żart. Coś pan nim wszystkich obraził. Ale na ucho, na ucho.
2: Nie, no wolałbym nie.
3: Nie, ja nikomu nie powtórzę, no. Dawaj pan.
2: A pan się nie obrazi?
3: Ja się nie obrazi, ja nie mam godności. Dawaj pan.
2: No dobra. Więc przychodzi Polak, Rusek i Niemiec
3: no, no.
2: na spotkanie zarządu Gazpromu, nie? I on się... A tam z szafy Kiszczaka Wałęsa, sru! I on się... A Kaczyński wstaje rano i mówi... Coś przyspałem? A Wojtyła pyta...
4: Stasiu, nie wiedziałem?
2: A Polański na to... Nie wiedziałem! Dobra. Dobra, to ja będę leciał, także dzięki za wszystko.
3: No, no, nie ma sprawy, tylko że...
5: Tylko, że nie ma mowy. Bo to jest takie oprowadzenie, doprowadzenie.
2: A więc to tak. A zatem, dokąd mnie prowadzisz, blaźnie?
3: Strasznie masz pan tendencję do dramatyzowania.
2: A bo wie pan, ja pochodzę z narodu, który dla ratowania ojczyzny z samym szatanem wejdzie w konszachty.
3: Nie, ale ja cię nie prowadzę do szefowej.
2: Szefowej?
3: Parytet, tak?
2: A, no tak.
5: A więc do kogo? Czy przed oblicze Rzeczpospoliszka? Pół borsuka, pół sarmaty, który karmi ludzi banialuką i pieczystem?
3: Jezu, kto wam to pisze? Nie, nie, ja cię prowadzę do tej, której boi się każda Polka i każdy Polak. No już, hop!
6: Tu mnie wypchnął do przodu i zniknął. Postawiłem kilka niepewnych kroków, drżąc na myśl o potworności czekającej na mnie w mroku.
7: Panie Felicjanie! Panie Felicjanie!
2: A więc to pani! Czyli prawdą jest, że gdzie diabeł nie może, tam ankieterkę pośle.
7: Skąd? Ja tu za panem. Próbowałam ubłagać babeczkę z kręgu obsługi denata. No, urzędniczka z urzędniczką to się zawsze dogada.
2: No i?
7: Powiedziałam, że mam z panem blankiet niedokończony i że pan mi może zrobić manko.
2: No i?
7: No, zakrzyknęła manko boska! I tak się zawstydziła z tą boską, że mnie wpuściła. Wychodzimy!
8: Ha! Mam was, nieuki! Do szkoły, cip, cip, cip. Ktoś tu ma repetę.
7: Au! To jest moja baba od algebry.
2: Nie, to moja baba od arytmetyki.
8: Ja jestem emanacją każdej polskiej nauczycielki rachunków. Są w ojczyźnie rachunki prawdopodobieństwa krzywd. Ja mam wasze arkusze. Jedno zawyża wyniki, drugie zaniża średnią. Jesteście równo bezwartościowi. Cała klasa się z was śmieje. Na początek. Jakie mamy działania matematyki narodowej? Proszę.
7: Ja mam mnożenie problemów.
8: Nie.
2: Sny o potędze?
8: Nie. Ostatnia szansa, zadanie pierwsze i jedyne. Jest 21:37. Polak wyjeżdża z miejscowości A do miejscowości B, obciążony bagażem zobowiązań i kompleksów. A co to? Kto tu jest pod kreską?
9: To ja jestem.
8: Dobrze, dobrze.

0: Preferaty tu. Dobrze, dobrze. Trzy zabory w pamięci. Dobrze. A co ty tu narobiłaś? Co to ma być? Księstwo warszawskie jako piąty zabór dodajesz?
1: Panie psor, a ile jest do dzwonka?
2: Dzwonek jest dla mnie! To jest repeta Limes Inferno! Dąży do nieskończoności!
1: Panie Felicjanie! Panie Felicjanie, tylko chłodna kalkulacja nas uratuje. Pamięta pan twierdzenie naszej małej kombinatoryki?
3: Pierwsza zasada zaniedbania spędu: umiesz liczyć, licz na siebie.
1: No to wyznaczamy funkcję.
3: Państwową.
1: Wydzielamy spółkę Skarbu Państwa.
3: Dzielimy wszystko z rodziną.
1: Przez zero.
3: Autorefleksji.
1: Mamy. Wyszło nam, że zadanie to nierozwiązywalne równanie z 38 milionami niewiadomych.
3: Bo każdy z nas ma tu swoją matematykę i te matematyki się z sobą jakby nie sumują. Krótko mówiąc, bycie Polakiem się nie kalkuluje, ale Polak o tym nie wie,
4: bo nie kalkuluje. Co było do nieudowodnienia.
5: Dobrze. Piątka. Co się ze mną dzieje? Wieki czekałam, aż się wypełni wyskrobana na tej ławce przepowiednia.
1: Mateusz?
3: Wajchę przełóż. A jeśli by w kręgu piekielnym ostatnim Polak z pobratymcem swym się spotkali i rację sobie przyznali, wtedy koniec wszystkiego nastanie i piekiełko polskie zamarznie. I piekiełko polskie zamarzło. A my z ankieterką Arletą zostaliśmy na lodzie.
6: Planujemy tu otworzyć prosperujące lodowisko.
3: Tak. A jeśli coś nie wypali, to zawsze pozostaje uciec.

Bilet ten bezpowrotny, wiesz za ile? Ktoś kupi dom gdzieś w Portugalii, w Wiedniu na łeb się krewnym zwali, lecz to za chwilę, potem kiedyś.

Algarvi nie czeka dom nasz tam wśród wiśni, bo znowu go nie kupiliśmy, bo szkoła dzieci robi.

kiedy spłaciłeś raty wszystkie, ból krzyża, w co mamy zawinąć, czy jechać z gry pouczyć.

0: pisarzy z anginą. Nauczą nas pisarze, którzy jak wróżyć z ciszy wielkość burzy. Czy lepszy Rilke jest, czy Apap, kiedy nadchodzi koniec świata. W nadzieję spakuj dzieciom szalik, ucieknij ze mną stąd myślami.
1: Wystąpili Magdalena Smalara, Weronika Nockowska, Szymon Roszak, Mateusz Lewandowski. Muzyka Paweł Szamburski. Reżyseria dźwięku Maciej Kubera. Produkcja Beata Jankowska. Scenariusz Karolina Norkiewicz, Michał Sufin, Mateusz Lewandowski. Reżyseria Michał Sufin.
2: Dwójka. Jesteś na miejscu. Jakub Józef Orliński.

0: Autopromocja.
1: To się czyta.
2: Nelio Biderman. Lazar. Jego matka, która po śmierci jego ojca, mamrocząc coś bez ładu i składu, wciąż chodziła do otaczającego zamek lasu. Ten las, który przyciągał ją tak, jak księżyc przyciąga morze. Ten las, który połknął jego ojca, zabił mu matkę, a brata doprowadził do obłędu.
1: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:30.
2: Zachęcam do słuchania. Michał Klawiter.
3: Pewnie jako dzieci nieraz zaglądaliśmy, co mają nasze zabawki w środku, ale nigdy nie udało nam się zobaczyć tego, co może się nam odsłonić, kiedy zajrzymy do lalki Bolesława Prusa. Zobaczymy tam świat, ale co chyba ważniejsze, zobaczymy tam też samych siebie. Nasze dylematy, nasze niepokoje, nasze lęki. Tylko troszkę inne od naszych, przybrane w nieco odmienne kostiumy i scenografie, ale bardzo bliskie światu i doświadczeniu, które jest naszym własnym. Zapraszam w niedzielę o 14:00. Ryszard Koziołek.
0: Autopromocja.
4: Wojka, jesteś na miejscu. Martín García García.
5: Program Drugi Polskiego Radia, minęła 20:00.
1: Letni festiwal muzyczny.
5: Marcin Majchrowski, dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie. Lato w pełni, może jeszcze nie apogeum, ale u nas od poniedziałku o tej porze atrakcje letniego festiwalu muzycznego. On się powoli rozkręca, transmisji będzie przybywało. Po trzech

wieczorach spędzonych w Starym Sączu na festiwalu Omnia Beneficia, czyli sporej dawce muzyki dawnej. Dzisiaj chciałem zaprosić Państwa do Royal Festival Hall w Londynie. To będzie akurat wspomnienie z zimy, bo koncert, który mam dla Państwa, nasi koledzy z BBC zarejestrowali 25 lutego. On wówczas się odbywał. Nie mogło go jednak zabraknąć w naszej ofercie dla Państwa, bo przecież tutaj same atrakcje i znakomitości. Nowe dzieło Johna Adamsa, czyli koncert fortepianowy After the Fall i balet Daphnis i Chloe Morisa Ravela. A wykonawcy to orkiestra Philharmonia pod dyrekcją Esy Pekki Salonena i Víkingur Ólafsson, dla którego właśnie koncert After the Fall Adamsa został napisany. No i tutaj kompozytor w tym utworze wyszedł naprzeciw właśnie konkretnemu artyście i w materii swojego dzieła starał się uwzględnić wszystko to, co jest dla Ólafssona ważne, zarówno jeśli chodzi o konkretne wybory repertuarowe, jak i jego artystyczną wrażliwość, bo ten koncert fortepianowy, właściwie trzeci pełnowymiarowy koncert Johna Adamsa na fortepian z orkiestrą, poprzedziły go Century Rolls z roku 1996, napisany dla Emanuela Axa, oraz Must the Devil Have All the Good Tunes, którego prawykonanie odbyło się w 2019 roku z udziałem pianisty Yuji Wang oraz orkiestry Los Angeles Philharmonic pod dyrekcją Gustavo Dudamela, jest zadedykowany Ólafssonowi. Utwór powstał na zamówienie San Francisco Symphony, właśnie z myślą o islandzkim pianiście. A Ólafsson wywarł na Adamsie ogromne wrażenie, kiedy wykonywał właśnie w całej Europie jego drugi koncert fortepianowy z roku 2019, zresztą pod batutą samego twórcy. No i od razu dało się zauważyć, jak głęboką i wszechstronną wiedzę na temat muzyki Adamsa posiada właśnie Víkingur Ólafsson. On szczerze kocha moją muzykę i zna ją całą, nie tylko moje koncerty, tak zauważał kompozytor. Kiedy pisze się utwór z myślą o konkretnym wykonawcy, ma to ogromne znaczenie, jeszcze podkreślał John Adams. No i forma koncertu okazała się tutaj dla Johna Adamsa jakoś szczególnie atrakcyjna, no bo koncerty zajmują istotne miejsce w jego twórczości symfonicznej, orkiestrowej, a każdy z nich stanowi unikatowe podejście do formy i do funkcji i roli pianisty i kształtu jego partii, więc koncerty Adamsa przeznaczone na ten sam instrument właściwie bardzo się różnią między sobą. After the Fall odzwierciedla podejście do muzyki orkiestrowej, które kształtowało się na przestrzeni długiej współpracy Adamsa także z orkiestrami, chociażby właśnie z Orkiestrą Filharmoniczną w Los Angeles, zapoczątkowaną gdzieś tam w roku 1998. No i jeszcze jedna ważna uwaga, bo Johna Adamsa jakoś przyciągały również interpretacje utworów Jana Sebastiana Bacha w wykonaniu Ólafssona. To pokrewieństwo artystyczne, do którego kompozytor nawiązuje bezpośrednio w partyturze swojego nowego dzieła. Niezwykłe w nim jest to, że dysponuje tak szerokim wachlarzem środków wyrazu, podkreślał John Adams. Jego wykonania muzyki Rameau, Bacha czy Mozarta cechuje niesamowita delikatność, a jednocześnie potrafi on wydobyć z fortepianu potężne brzmienie, nie uderzając w instrument zbyt mocno. Starałem się to wszystko uwzględnić w koncercie After the Fall. A tytuł tego nowego koncertu to jest właściwie taka różnorodna gra słów, która pośrednio stawia pytania o reakcję kompozytora XXI wieku na tradycję. Adams wspomina moment, w którym usłyszał koncert fortepianowy No Such Spring autorstwa swojego syna Samuela Carla Adamsa. Utwór ten wywarł na mnie tak ogromne wrażenie, że naprawdę nie sądziłem, iż kiedykolwiek zdołam napisać następny koncert fortepianowy, wspominał potem John Adams. Zatem tytuł ten jest po części ukłonem w stronę kompozycji sama. Po upadku nie ma już takiej samej wiosny. No i tutaj jeszcze jeden trop podpowiadają komentatorzy, ponieważ podwójne znaczenie angielskiego słowa fall, oznaczającego zarówno porę roku, jak i właśnie ten upadek człowieka w raju, skłoniło Adamsa do refleksji nad kluczową rolą, jaką chociażby Pierre Boulez odegrał w próbach narzucenia kierunku rozwoju muzyki współczesnej. W artykule opublikowanym w 2019 roku na łamach New York Timesa, poświęconym wydanej wtedy książce Pierre'a Bouleza Music Lessons, Adams skupił się na wypowiedzi.

wypowiedzi, w której właśnie kompozytor Pierre Boulez przedstawił swoją dystopijną wizję. Cytuję: era awangardy i poszukiwań bezpowrotnie minęła. Nastał czas nieustannych powrotów, konsolidacji i cytatów. Idealna czy też wyobrażona biblioteka dostarcza nam mnóstwa wzorców, nieskończonych możliwości wyboru i sposobów ich wykorzystania. No i z perspektywy surowego modernizmu reprezentowanego przez Pierre'a Bouleza, jak zauważa John Adams, upadek współczesnego artysty przypomina katastrofę rodem z Miltona. Oto szlachetna postawa awangardowa zostaje porzucona na rzecz sentymentalnego, kurczowego trzymania się archetypów z przeszłości, ucieczki w nostalgię i ucieczki w cytat. Zapominamy więc o awangardzie i o tym wszystkim, z czym ona się kojarzy, i będziemy smakowali muzykę, która właśnie do przeszłości się odwołuje. I to bardzo wyraźnie. W kulminacyjnym fragmencie tego koncertu After the Fall Adams na przykład, cytuję, wprowadza motywy preludium c-moll z pierwszego tomu Das Wohltemperierte Klavier Jana Sebastiana Bacha. No i z nutą ironii kompozytor zauważa, że w czasie pracy nad tym dziełem pianista Víkingur Úlafsson odbywał międzynarodowe tournée, podczas którego wykonywał wariacje goldbergowskie aż 88 razy. Przypuszczam, że coś z muzyki Bacha musiało przeniknąć do mojego utworu, ale cytatu z wariacji goldbergowskich akurat tutaj bezpośredniego nie ma. Podkreślam, to była londyńska premiera dzieła. Zapraszam Państwa do wysłuchania koncertu fortepianowego After the Fall Johna Adamsa. Ja miałem skojarzenia nie tylko z Bachem, ale o tym może po wysłuchaniu utworu. Víkingur Úlafsson, fortepian i orkiestra Filharmonia, dyryguje Esa-Pekka Salonen.

Długa, wymowna chwila ciszy zapadła po ostatnich dźwiękach zanikających gdzieś w przestrzeni, zanim zabrzmiały oklaski. To był koncert fortepianowy After the Fall Johna Adamsa. Dzieło napisane z myślą o islandzkim pianiście Víkingurze Ulafssonie, jemu dedykowanej. Víkingur Ulafsson w Royal Festival Hall w Londynie 25 lutego tego roku właśnie je wykonał. Towarzyszyła mu orkiestra Filharmonia, dyrygował Esa-Pekka Salonen. To była londyńska premiera tego koncertu fortepianowego. No a potem był bis i jak łatwo się domyślić, Víkingur Ulafsson sięgnął po muzykę Jana Sebastiana Bacha. To była aria z trzeciej suity orkiestrowej D-dur Schmider 1068 w jego autorskiej wersji na fortepian solo.

oklaski, znów gorące oklaski w Royal Festival Hall w Londynie. To było 25 lutego tego roku. Wikingur Ulafsson na bis po prezentacji koncertu fortepianowego Johna Adamsa wykonał słynną arię z trzeciej suity orkiestrowej D-dur Jana Sebastiana Bacha w katalogu dzieł kompozytora, suita do odnalezienia pod numerem 1068. No i tak chciałem Państwu się wytłumaczyć, kiedy słuchałem koncertu After the Fall Johna Adamsa, miałem również skojarzenia z fakturami, jak z utworów Pawła Szymańskiego. To a propos materii, która operuje cytatem. No, te z Bacha cytaty były bardzo czytelne u Johna Adamsa i tymi odniesieniami do przeszłości, o których wspominał kompozytor w swoim artystycznym credo. No i to pewnie tylko moje skojarzenia, ale jakoś tak się narzuciły w pewnym momencie. A wracając do Royal Festival Hall, drugim dziełem, które wówczas znalazło się na afiszu, był balet Daphnis i Chloe Maurice'a Ravela, jedna z najbarwniejszych i najbardziej spektakularnych partytur francuskiego kompozytora. Dzieło z roku 1912, przeznaczone na orkiestrę i chór, ale potraktowany bardzo instrumentalnie, no bo śpiewający bez słów. Opatrzony zresztą pod tytułem Symfonia choreograficzna. Składa się z trzech głównych zrębów, które są podzielone na kilkanaście scen. Choć Daphnis i Chloe miał swoją premierę jako balet, częściej pewnie dzisiaj wykonywany jest w wersji koncertowej, w całości lub zestawione są z niego suity. Scenariusz taneczny został wówczas opracowany przez Michaiła Fokina na podstawie romansu pasterskiego autorstwa greckiego pisarza Longosa z II wieku.

naszej ery, opowiadającego o miłości łączącej Dafnisa i pastereczkę Chloe. Trwający niemal godzinę balet to jest najdłuższe dzieło Ravela. Muzyczną spójność zapewniają tutaj cztery wyraźne, główne motywy przewodnie, no ale jak się słucha tej olśniewającej, niezwykle bogatej w harmonię partytury, można być absolutnie oszołomionym ferią orkiestrowych brzmień. Zresztą Ravel z tego słynął. Tutaj zresztą, jak powiedziałem, nie tylko orkiestra, ale także bardzo barwowo potraktowany chór śpiewający bez słów. Zapraszam do wysłuchania interpretacji, która zarejestrowana została w Londynie w Royal Festival Hall 25 lutego tego roku. Filharmonia Chorus, Filharmonia Orchestra, dyryguje Esa-Pekka Salonen.

Balet Daphnis i Chloe Maurice'a Ravela, Royal Festival Hall, 25 lutego tego roku. Wykonawcy Filharmonia Chorus i Filharmonia Orchestra, dyrygował SAPK Salonen. Na dopełnienie do koncertu fortepianowego Johna Adamsa, który zabrzmiał tamtego samego wieczoru w Royal Festival Hall w Londynie w wykonaniu Vikingura Ulafshona. To jeśli Vikingur Ulafshon był dzisiaj na pierwszym planie, na samym początku tego wieczoru, który Państwu przedstawiałem, bo na tym się program skończył w Londynie, to ja chciałem powrócić do jego fonograficznych realizacji i interpretacji. Ale to nie będzie muzyka Jana Sebastiana Bacha, tylko sonata fortepianowa e-moll op. 90 Ludwika van Beethovena. Dwie skontrastowane części. Późna twórczość Beethovena, jakoś bardzo przemawiająca w interpretacjach Vikingura Ulafshona. Posłuchajmy.

Ingur Ulfsson, w którego interpretacji słuchaliśmy dzisiaj koncertu fortepianowego Johna Adamsa After the Fall, zarejestrowanego 25 lutego tego roku w Royal Festival Hall w Londynie. Towarzyszyła mu wtedy Orkiestra Filharmonia pod dyrekcją Esa-Pekka Salonena i do nagrań Esa-Pekka Salonena chciałem dzisiaj jeszcze powrócić. W 2013 roku ukazał się taki album z kompletem symfonii Witolda Lutosławskiego pod dyrekcją Salonena. Zresztą w interpretacji orkiestry Filharmonicznej w Los Angeles, o której dzisiaj również była mowa albo było wspominane, to właśnie z tego albumu dzisiaj pierwsza symfonia Witolda Lutosławskiego. Allegro giusto, poco adagio, allegretto misterioso i allegro vivace. Los Angeles Philharmonic dyryguje Esa-Pekka Salonen.

zabrzmiała pierwsza symfonia Witolda Lutosławskiego, grała orkiestra Los Angeles Philharmonic, dyrygował Esa-Pekka Salonen. Powrót do muzyki Maurice'a Ravela dzisiaj w naszym długim wieczorze letniego festiwalu muzycznego. Przypominam, że słuchaliśmy baletu Daphnis i Chloe, to teraz kwartet smyczkowy Maurice'a Ravela. Allegro moderato, assez vif, très rythme, très long i vif et agité. Nagranie z roku ubiegłego, bo wówczas w rocznicę ravelowską no, bardzo wiele nowych nagrań się ukazało. Gra kwartet imienia Debussy'ego.

utwór, który kiedyś spotkał się z absolutnym niezrozumieniem, kwartet smyczkowy Maurice'a Ravela, a zabrzmiał w interpretacji kwartetu imienia Debussy'ego, nagranie, które ukazało się w roku minionym, 2025, nam przez kilkanaście minut teraz towarzyszyło. Letni festiwal muzyczny dzisiaj zbliża się powoli do końca. Chciałem jeszcze powrócić do nagrań Essy Pekki Salonena i coś a propos pory, no bo jest późny wieczór, może państwo się niebawem będą układali spać. Jedna z czterech ostatnich pieśni Ryszarda Strausa przed zaśnięciem, Beim Schlafen gehen, śpiewa Lise Davidsen, towarzyszy jej Orkiestra Filharmonia, dyryguje Essa Pekka Salonen.

Poezja Hermana Hessego, umuzyczniona przez Ryszarda Strausa, jedna z czterech ostatnich pieśni przed zaśnięciem Beim Schlafen gehen. Śpiewała Lise Davidsen, towarzyszyła jej Orkiestra Filharmonia, dyrygował S.A.P.K. Salonen. Dzisiaj koncertu Orkiestry Filharmonia z lutego tego roku słuchaliśmy. To było tuż po 20:00, właśnie pod dyrekcją S.A.P.K. Salonena. Koncertu, w którym solistą był islandzki pianista Víkingur Ólafsson. No i chciałem powrócić, bo ten temat również się przewinął, jego interpretacji muzyki Jana Sebastiana Bacha, więc właśnie do Bacha na sam koniec tego naszego dzisiejszego spotkania chciałem powrócić i sięgnąć właśnie po fragment wariacji goldbergowskich, po ich temat, czyli samą arię. Gra Víkingur Ólafsson.

0: aria z wariacji goldbergowskich Schmider 988 Jana Sebastiana Bacha. Grał ją pianista, który w czasie, kiedy John Adams komponował dla niego koncert fortepianowy After the Fall, wykonywał cykl wariacji goldbergowskich prawie 90-krotnie podczas światowego tournée, czyli Víkingur Ólafsson. No i dzisiaj tak kończymy to nasze długie, sobotnie spotkanie w letnim festiwalu muzycznym. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia. Marcin Majchrowski. Dobranoc.
1: Autopromocja.
2: Moim gościem w Café Muza będzie Paweł Przytocki, dyrygent, dyrektor artystyczny Filharmonii Łódzkiej, wykładowca akademicki. Paweł Przytocki to artysta obdarzony wielką wyobraźnią i erudycją w dziedzinie budowania programów i odnajdywania nieoczywistych wątków repertuarowych. Spotykamy się w niedzielę o 10:00. Zapraszam, Andrzej Sułek.
1: Autopromocja.
3: Dwójka. Jesteś na miejscu. Krzysztof Gosztyła.

Dobry wieczór. W Mediewannie wita Państwa Łukasz Modelski. Tak się utarło już przez lata mediewanne, a wcześniej kryzysu wieku średniego, że im cieplej, tym bardziej żeglujemy w stronę poezji przede wszystkim. Tak się składa, że zazwyczaj jest to poezja leżąca gdzieś po obu stronach Pirenejów. Nie przypominam sobie, żebyśmy zajmowali się Anglią latem. Tak będzie i tym razem. I bardzo się cieszę, że bohaterem tej audycji będzie też jeden z bohaterów mojej młodości, tak bym powiedział. Człowiek, którego losy i twórczość była mi niegdyś bardzo bliska. A za moment, no może za parę miesięcy, polszczyzna otrzyma na jego temat książkę. Książka będzie dotyczyła Wilhelma IX, pierwszego trubadura, czy Wilhelma Trubadura, czy hrabiego Poitou i księcia Akwitanii, przepotężnego władcy drugiej połowy wieku XI. A książkę tę właśnie przygotowują dr Michał Sawczuk, współpracownik Pracowni Literatury Renesansu Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

0: Jelońskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I Jakub Merdała, doktorant tamże, ale także również doktorant w Santiago de Compostela. Jednym słowem, obie Galicje są dzisiaj reprezentowane. Dobry wieczór, Jakubie.
2: Dobry wieczór.
0: Wydaje mi się, że nie było po polsku książki o Wilhelmie IX. Była jakakolwiek?
2: To jest ciekawa dość sytuacja, bo Wilhelm był tłumaczony swego czasu przez na przykład Edwarda Porębowicza. Kilka przekładów Porębowicza istnieje, ale no są to przekłady oczywiście jeszcze z XIX wieku, także czy z początków XX, czyli no jednak pozbawione tego rygoru naukowego. Naszym tutaj celem jest jednak trzymanie się pewnych ram interpretacyjnych oraz też naukowych w sferze obróbki tych tekstów.
0: Ja uważałem dotychczas, że to będzie książka, w której zamieścicie własne przekłady, ale też napiszecie o księciu. Tak się spodziewałem, czy nie?
2: Tak, tak, oczywiście. No będzie, to będzie taka książka trochę na wzór edycji krytycznych, więc będzie tam oczywiście wstęp biograficzny o samym Wilhelmie i do tego oczywiście najważniejsze są jego pieśni, czyli też no, same przekłady tekstów oraz obszerne komentarze do tych tekstów, wyjaśniające co trudniejsze, powiedzmy, fragmenty.
1: Nie będzie to monografia, w której my postaramy się przenicować tego Wilhelma na wszystkie strony. Niemniej będzie to taka monografia, w której postaramy się zebrać po pierwsze wszystkie teksty Wilhelma. No, tak jak Kuba tutaj wspomniał, one były tłumaczone fragmentarycznie. Oczywiście podstawy wiedzy na temat pierwszego trubadura, ale też pewne elementy naszych interpretacji tam się oczywiście znajdą.
0: Cała twórczość to jest 11 pieśni zachowanych, czy już coś znaleziono nowego? Bo ja się zatrzymałem na etapie, że znamy 11 pieśni, ale może już mamy jakieś nowsze badania?
2: To jest dalej aktualne. Nadal znamy 11 pieśni Wilhelma. No i tutaj możemy sobie oczywiście jeszcze podywagować, czy aby na pewno to są pieśni Wilhelma. Badacze są pewni na 99%, że to są jego pieśni, ale stuprocentowej pewności nie mamy.
1: Sytuacja jest w zasadzie taka jak dla całego korpusu trubadurów. Co prawda te pieśni są umieszczone przez kompilatorów w szansonie, co prawda one są opatrzone stosownym nagłówkiem, stosowną widą. Natomiast wciąż musimy pamiętać, że jest to praca kompilatorów, a nie praca samego poety, który wpisał się do tych ksiąg.
0: Jeżeli edytujecie krytycznie, no to też musicie znać aktualną literaturę. I ostatnie badania, rozsądne badania nad Wilhelmem są z kiedy? Znane wam.
2: Cały czas wychodzą nowe artykuły i nowe badania na temat samego Wilhelma. Edycje krytyczne powstają cały czas. To jest jeden z chętniej opracowywanych w ogóle trubadurów. Dalej jest zagadkowy. Te pieśni dalej są problematyczne dla badaczy na właściwie wielu poziomach, nie tylko na poziomie takiej interpretacji bezpośredniej, metafor, które się na przykład tam pojawiają, czy ewentualnych źródeł dla tych tekstów, ale też pod kątem na przykład językowym. To też jest problematyczne.
0: Powiedzmy sobie, kim był Wilhelm IX, on w polskiej historiografii, czy szerzej po prostu w polskim uzusie językowym nosi to wspaniałe niemieckie imię, no ale to był Guillaume, więc albo Gilem lub Guilem po polsku przyzwyczailiśmy się do takiej niemieckiej transkrypcji. On nic nie miał wspólnego. No może z pierwszym Welfem pierwszym miał trochę wspólnego przez moment, no ale to jest zupełnie inny obszar językowy. Jak na zamówienie 900 lat temu książę Poitiers umiera w Poitiers. Kim był? Skąd pochodził? Dlaczego taki ważny? To powiedzmy jednak dwa słowa o Wilhelmie.
1: Urodził się 22 października 1071 roku jako syn Wilhelma VII i Hildegardy z Burgundii. Odziedziczył tytuł księcia Akwitanii i hrabiego Poitiers w wieku 15 lat po śmierci ojca. Natomiast już jego narodziny i pierwsze lata życia były obarczone tym, czym obarczona była też jego biografia, czyli pewnego rodzaju konfliktem książąt Akwitanii z kościołem i konfliktem książąt Akwitanii z tym, co można byłoby nazwać dobrym obyczajem.

0: Ponieważ Wilhelm IX, syn Wilhelma VIII, nie był na początku uznany jako legalny potomek. Wynikało to z tego, że jego ojciec wcześniej dwukrotnie się rozwodził i te rozwody, one nie do końca były uznawane, czy też nie do końca były załatwione lege artis z kościołem. Ojciec Wilhelma, również Wilhelm, musiał udać się do Rzymu i samego papieża tutaj wyprosić o uznanie swojego potomka, jedynego męskiego potomka. W wieku 15 lat odziedziczył tę Akwitanię.
1: Czyli to się udało. Później... Dziedziczył, więc był potomkiem legalnym.
0: Tak, tak. No, nie wiemy tutaj za wiele o tej wizycie u papieża, jak ona przebiegała. Wiemy natomiast, że został uznany za legalnego potomka. Wkrótce też po tym, kiedy objął dziedzinę akwitańską, ożenił się po raz pierwszy. Przy czym tutaj, czy ta jego pierwsza żona tak naprawdę istniała, to jest jeszcze trochę kwestia sporna w literaturze. Jego pierwsza żona być może nazywała się Ermengarda. Są pewne poszlaki wskazujące na to, że jest to pewien błąd w tekście źródłowym, w drugorzędnym tekście źródłowym. Co jest istotne i co nam już pokazuje naturę Wilhelma skomplikowaną i pełną sprzeczności, to to, że małżeństwo to z Ermengardą na pewno nie było szczęśliwe. Z jednej strony Wilhelm miał tutaj taką bardzo awanturniczą naturę. Z drugiej strony Ermengarda również, jak mówią nam źródła, cierpiała na zmiany nastrojów i w 1090 roku odeszła do zakonu, przez co małżeństwo to rozwiązano rok później.
1: Ale to postawmy kropkę na moment tutaj, dlatego że Wilhelm, żeniąc się z hipotetyczną Ermengardą, jest człowiekiem bardzo młodym, nie wiem ile ma lat, 17, 18, jakoś tak. Nie wiadomo ostatecznie, kim jest Ermengarda. Jeżeli cierpiała na zmiany nastrojów, no to prawdopodobnie musiała istnieć. Ale to jest też no, część jej dłuższej historii, być może dopisanej, być może nie. No, w każdym razie można nawet powiedzieć mocniej, że być może Ermengarda była chora psychicznie, a być może tę chorobę psychiczną czy niestabilność emocjonalną wywoływał w niej Wilhelm IX, który był człowiekiem chyba w ogóle dwubiegunowym, to o tym pewnie sobie zaraz powiemy, porywczym i romansowym, by tak rzec.
0: Jak najbardziej, zresztą to samo pokazuje też historia jego drugiego małżeństwa z Filipą z Tuluzy, z którą miał 7 dzieci, ale jednocześnie w okresie tego małżeństwa miał długoletnią kochankę o wdzięcznym imieniu La Dangerosa, tak niebezpieczna, która była zamężna z Aymerikiem, wicehrabią Châtellerault. Châtellerault jest nieco na południe od Poitiers położone, więc można powiedzieć, że on ukradł żonę sąsiadowi. I przy okazji swojemu wasalowi. Problem polegał na tym, że on zaaranżował porwanie tej Dangerosy. Tutaj źródła wskazują nam, że to było porwanie za zgodą Dangerosy. Niemniej jednak to już wywołało poważny konflikt i to konflikt na wielu polach. Bo z jednej strony Filipa z Tuluzy, kiedy wróciła z Tuluzy do Poitiers i zorientowała się, że La Dangerosa, kochanka Wilhelma, mieszka w specjalnie zbudowanej dla niej części pałacu książąt Akwitanii w Poitiers, w tak zwanej Tour Maubergeon. Filipa wtedy natychmiast przedsięwzięła kroki i zaczęła zmierzać ku temu, ażeby wypędzić tę Dangerosę z Poitiers. Kiedy to się nie udało, zwróciła się do kościoła, co skończyło się ekskomuniką Wilhelma w roku 1115. Oczywiście konflikt z Aymerikiem też tutaj miał miejsce. Aymerik dołożył się do tych oskarżeń Filipy z Tuluzy. No i skończyło się na tym, że Wilhelm na 5 lat wypadł ze wspólnoty kościoła, był ekskomunikowany, co oczywiście nie przeszkodziło mu zarówno w tym, że La Dangerosy nie odprawił, jak i w tym, że funkcjonował jako polityk, jako rycerz na arenie swoich dziejów.
1: No to zanim powiemy o tym, w jaki sposób, też dość gwałtownie, Wilhelm IX wrócił na łono kościoła, to jeszcze powiedzmy może, dlaczego tak się z nim liczono i jak potężna była Akwitania i że no, przez moment

0: też Wilhelm IX był hrabią Tuluzy. No, że to są na końcu XI wieku włości wielokrotnie potężniejsze niż domena królewska mikroskopijna gdzieś tam na dalekiej północy. Nikt nie słyszał o żadnym królu.
1: Tak jest. Potężniejsze, potężniejsze i też dużo bardziej strategicznie istotne, no bo domena akwitańska opiera się o Ocean Atlantycki z zachodu, więc pozwala na kontrolowanie handlu, pozwala na pewną kontrolę militarną. Opiera się na Pirenejach od południa, więc znowuż no, w czasach, kiedy większość Półwyspu Iberyjskiego była pod władzą mauretańską, te Pireneje zapewniały tutaj ważną ochronę przed potencjalnymi najazdami Maurów. Opiera się też o Garonnę, natomiast na północ od Garonny zaczynało się już hrabstwo Poitiers. Niesamowicie strategicznie położona domena na skrzyżowaniu szlaków morskich, rzecznych, lądowych, pozwalała zarówno na kontrolę militarną, jak i na kontrolę ekonomiczną. I książęta Akwitanii z tego bardzo skwapliwie korzystali. Tak jak powiedziałeś, oni w tym okresie byli zasadniczo potężniejsi od królów Francji. I to samo zemści się kilkadziesiąt lat później, zemści się wybuchem wojny stuletniej, która jakby nie patrzeć wybuchła o Akwitanię.
0: No, to jeszcze trzeba będzie na wybuch wojny stuletniej chwilę poczekać, no ale też między jednym a drugim oczywiście są plantażeneci i jest łakome patrzenie na Akwitanię z drugiej strony kanału La Manche i ostatecznie część angielskiej domeny się w Akwitanii zakorzenia. No to taki rzeczywiście strategiczny i bardzo gorący kartofel, gorący teren.
1: Co więcej, zdawali sobie z tego sprawę możni tego świata. Przykładowo w 1095 roku Wilhelm był w Clermont-Ferrand w czasie, kiedy papież Urban ogłaszał pierwszą krucjatę. W zasadzie jego udział w pierwszej krucjacie byłby krytyczny, byłby bardzo ważny z tymi wszystkimi zasobami, jakie Wilhelm mógłby tutaj przynieść i wnieść do wyprawy krzyżowej. Natomiast to zrobił Wilhelm. No coś, co mógł zrobić i musiał zrobić w tej sytuacji Wilhelm, czyli zamiast wziąć udział w pierwszej krucjacie, postanowił skorzystać z nieobecności księcia Tuluzy Rajmunda IV, wuja jego żony. Po prostu najechał tę Tuluzę, zresztą z dużym poparciem Filipy. Więc Filipa wydaje mi się, że była wcale nie zgorsza od Wilhelma, jeśli chodzi o podejście do życia. Tak zresztą też nam źródła tutaj wskazują. I to jest to, co powiedziałeś, że przez pewien czas, właśnie korzystając z tego, że Rajmund IV pobożnie wyruszył do Ziemi Świętej zdobywać Jerozolimę, Wilhelm po prostu powiększył swoje ziemie o jeszcze większy kawał i równie strategicznie położony. Tuluza, jeśli spojrzymy na mapę, jest idealnie na przecięciu tych szlaków między wschodem a zachodem, czyli między Oceanem Atlantyckim a Morzem Śródziemnym i między północą Francji a Półwyspem Iberyjskim.
0: Ta Tuluza rzeczywiście przez chwilę pozostawała w jego rękach, a właściwie nawet w rękach małżonków, ale potem Wilhelm IX Tuluzę utracił i już nigdy się po nią nie schylał, nie wojował, o nią odpuścił, wystarczała mu Akwitania pewnie rozsądnie. W końcu ruszył na krucjatę, no ale zanim ruszył na krucjatę, to jednak biskupa Poitiers omal nie zamordował, a ostatecznie wtrącił go do lochu, bo nie chciał tej ekskomuniki chyba z niego zdjąć.
2: On go nawet nie tyle wtrącił do lochu, co po prostu przepędził. Ten biskup umarł na emigracji, przynajmniej tak twierdzi część kronik z Poitiers. To jest w ogóle bardzo ciekawa historia i myślę, że warto byłoby ją tutaj przytoczyć, bo też postać Wilhelma jest o tyle ciekawa, że ona łączy w sobie właśnie ten element historyczny i legendarny. Historyczny tutaj Michał nam szczegółowo o tym elemencie nam opowiedział, natomiast myślę, że ten legendarny jest nie mniej istotny. I tutaj, kiedy mówię o tym życiu legendarnym Wilhelma, to wcale nie są jakieś takie anegdoty, jak moglibyśmy się spodziewać, nie wiem, że wojował ze smokami czy coś takiego, tylko raczej chodzi o taki zbiór anegdot, które pojawiają się w kronikach. I właśnie ta anegdota z biskupem Poitiers, Piotrem, jest bardzo ciekawa, ponieważ pokazuje dobrze, jakiego

0: jaki mógł być charakter Wilhelma, ponieważ według kronikarza angielskiego Wilhelma de Malmesbury, który przytacza tę anegdotę w swojej kronice, Wilhelm miał zaatakować tego biskupa, kiedy ten wygłaszał formułę ekskomuniki, rzucić się na niego z mieczem. No a biskup, znowu według tej anegdoty, wiedząc, że jeżeli zginie w takiej sytuacji, no to od razu pójdzie do raju i zostanie świętym, zaczął podpuszczać Wilhelma. Na co Wilhelm stwierdził, że biskup z jego ręki do raju nie trafi i się opamiętał. Widać, że był porywczy, ale z drugiej strony też bardzo, powiedzielibyśmy, złośliwy.
1: Chyba tak było. Biskup Piotr, przypomnijmy, zmarł w opinii świętości, więc wydaje się, że Wilhelm IX przyczynił się do tej opinii.
2: Dodam jeszcze, że to całe zdarzenie, ono wydarzyło się w związku z pierwszą ekskomuniką Wilhelma, która była ekskomuniką za niepłacenie kościelnych podatków, więc tutaj też Wilhelm był porywczy, a jednocześnie no, był po prostu produktem swoich dziejów. Jeśli mógł zaoszczędzić, to chciał zaoszczędzić.
1: Ostatecznie Wilhelm ruszył na krucjatę. Mało tego, miał też epizod Pireneje rzut kamieniem. Miał też epizod, powiedzmy, wpisujący się gdzieś w rekonkwistę. To powiedzmy obydwu może.
2: Wilhelm faktycznie wziął udział w drugiej krucjacie, dotarł do Ziemi Świętej, ale walczył tam bez absolutnie żadnych sukcesów. To były w większości takie niewielkie potyczki na terenie dzisiejszej Syrii. Podobno straty jego były tak wielkie, że do Jerozolimy, kiedy już w końcu dotarł, to dotarł z szóstką towarzyszy. Tak nam tutaj kronikarz przekazuje. Niedługo później wrócił do Akwitanii. Ta Ziemia Święta nie była najgościnniejsza dla Wilhelma i wydaje się, że dużo lepiej się czuł w Akwitanii, dużo większe odnosił tam sukcesy militarne, jak również polityczne. Dlatego ten epizod na Półwyspie Iberyjskim będzie tutaj dużo ważniejszy, przede wszystkim dlatego, że jego udział w rekonkwiście był formą handlu. To znaczy, pamiętajmy, że w momencie, kiedy Wilhelm wyruszał na Półwysep Iberyjski, to znaczy w roku 1120, on wciąż był ekskomunikowany od 1115, od nieszczęsnego skandalu z La Dangerosą. I Wilhelm po prostu w zamian za to, że nie musiał odprawiać tej La Dangerosy z Poitiers, a jednocześnie w zamian za zdjęcie ekskomuniki zgodził się wojować na Półwyspie Iberyjskim, zgodził się wystawić tam swoją armię. Z drugiej strony nie wiemy zbyt wiele o konkretnych bitwach, w których on by się tam sławił. Wiemy, że zmarł 6 lat później, ale wiemy też, że w podobnym okresie, kiedy walczył na Półwyspie Iberyjskim, postanowił jeszcze ostatecznie rozwiązać kwestię konfliktu ze swoim najstarszym synem.
1: Najstarszy syn, zdaje się, nie był zachwycony pozycją dążerozy na dworze płatewińskim i chyba była to jedna z przyczyn tych napiętych stosunków. Dodajmy też, że Wilhelm nigdy nie odprawił dążerozy. On umarł cały czas, mając ją w Poitiers.
0: Bardzo ostentacyjnie żył w tym, powiedzielibyśmy, konkubinacie, używając współczesnego oczywiście określenia. I co ciekawe, tutaj też się pojawia bardzo ciekawa anegdota, myślę, że do niej można nawiązać, z kolei odnosząca się do drugiej ekskomuniki, która już była, jak wspomniał Michał, z powodu jego romansu z Dangerosą. Sytuacja była taka, że biskup, kiedy wygłaszał formułę ekskomuniki, już inny biskup niż Piotr, oczywiście, bo Piotr już od dawna był po drugiej stronie. I biskup, wygłaszając formułę ekskomuniki, jeszcze miał dać Wilhelmowi ostatnią szansę nawrócenia i porzucenia dangerozy i wrócenia na łono kościoła. Na co Wilhelm miał odpowiedzieć biskupowi, że prędzej ty się uczeszesz, niż ja wyrzeknę się mojej hrabiny. Oczywiście żart polegał na tym, że biskup był łysy. Może jeszcze bym tutaj dodał jedną rzecz, bo to jest, myślę, istotne przy okazji tej anegdoty, że właśnie Wilhelm słynął z tego swojego poczucia humoru. I to zostało też między innymi w kronikach. To jest bardzo interesujące. Wydaje mi się, że oprócz tego, że mamy z jednej strony postać wielkiego księcia, wojownika, który mógł być zapamiętany ze swoich wielkich zwycięstw, czy też no, w tym przypadku krucjaty, sporej porażki, tutaj jeden z aspektów, który się powtarza w wielu kronikach, obok tych dokonań militarnych, jest to, że Wilhelm właśnie dysponował ogromnym poczuciem humoru i był takim trochę showmanem.

0: byśmy powiedzieli. Bardzo lubił zabawiać swoich druhów, śpiewając różne pieśni, opowiadając historie. Zresztą u Orderika Vitalisa w jego kronice zachowała się taka anegdota też, że jak Wilhelm wrócił z tej krucjaty i tak jak opowiedział Michał, była to spektakularna porażka, klęska i powiedzielibyśmy też pewne traumatyczne doświadczenie, no to potem Wilhelm rzekomo opowiadał historię swojej wyprawy krzyżowej, swojej bytności w Ziemi Świętej, ale w taki sposób, że wszyscy się zaśmiewali. Obrócił po prostu całą to swoje nieszczęście w wielki żart. Przynajmniej tak twierdzą kroniki.
1: To też trzeba powiedzieć, że akurat to była masakra, że Wilhelm spośród wodzów tej krucjaty był jednym z nielicznych, którzy uszli z życiem. Zdaje się, że tułaczka, że bardzo niewielu towarzyszy, no że naprawdę ich tam mocno Saraceni oćwiczyli. Ale też wspominając jeszcze jego romans rycerski z królem Kastylii i Leonu Alfonsem I Aragońskim, no to właściwie przyłożył rękę Wilhelm IX do rekonkwisty Królestwa Walencji i dzielnie stawał z bardzo licznym pocztem kilkusetosobowym, więc sławy nie utracił chyba rycerskiej tutaj.
2: Nie utracił, a zyskał też materialnie. No, znowuż słynna anegdota mówi o tym, że podczas tych walk otrzymał, czy też uzyskał taką wazę, którą odziedziczyła później jego wnuczka Eleanora i przekazała jako prezent ślubny swojemu mężowi Ludwikowi, królowi francuskiemu. No i to jest taki materialny ślad, jaki na pewno został po tych walkach rekonkwisty.
1: No bo też przy tej okazji powiedzmy, że wśród wielu zasług Wilhelm IX miał także i tę, że był dziadkiem Alienor czy Eleonory Akwitańskiej, co nas wprowadza właściwie już w przedsionek historii Anglii, w który to przedsionek nie wstąpimy, dlatego że czas będzie porozmawiać o Wilhelmie poecie, ale zanim porozmawiamy, to Ensemble für frühe Musik z Augsburga, z płyty Camino de Santiago i rekonstrukcja jednego z utworów Wilhelma IX, Pfarrei und Vers de Dreitnien, czyli canso, które opowiada o Wilhelmie poecie, o Wilhelmie piszącym, o tym, że Ott napisał sobie wierszyk, właściwie nie wiadomo po co i komu na uciechę, no ale gdzieś tam na końcu kryje się słynna zagadka mówiąca o tym, że w stronę płatu Wilhelm pojedzie i otrzyma tajemniczy kontraklau, tajemniczy kontrklucz, który od dawna zaprząta umysły filologów i historyków literatury. Posłuchajmy, a potem zastanowimy się, o jaki też klucz może chodzić.

0: Quelom trameta per autri, en ves poitou, chem trameses del sieu esui la contraclou. No i to kontraklu, czy kontraklau jest jakimś takim drugim kluczem, którym co może zrobić poeta, panowie? Ciekaw jestem waszej interpretacji.
1: Może powinniśmy powiedzieć parę słów o samym tekście, zanim przejdziemy do interpretacji jego zakończenia. Tekst jest, jak oświadcza Wilhelm na samym początku, o absolutnie niczym. Farajun wers de dreit nien, ułożę pieśń zupełnie o niczym. To jest tekst właściwie zagadka, w której Wilhelm operuje nieustannie sprzecznymi wyrażeniami. Nie jest ani smutny, ani wesoły na przykład. Nie wie, gdzie jest i wie, gdzie jest. To operowanie ciągłymi sprzecznościami powoduje, że tworzy się z tego taka kakofonia niemalże znaczeń, której on sam chyba nie jest w stanie rozwiązać i faktycznie w ostatniej strofie prosi o ten klucz, który pozwoli mu otworzyć tę pieśń. Wydaje mi się, że to kontraklau to jest po prostu ktoś, kto mu powie, o czym jest ten tekst, rozwiąże tę zagadkę, którą on przedstawił.
0: Myślicie, że to jest jakiś rodzaj dworskiej gry, że Wilhelm napisał, następnie wykonał i skłaniał obecnych towarzyszy do tego, żeby zgadywali, co miał na myśli poeta?
1: Wydaje się, że to może, że może tu chodzić o konkretną osobę, do której on to wysyła. Nie tyle, żeby, tak jak powiedziałeś, żeby jego druhowie zgromadzeni na sali zgadywali, tylko pieśni trubadurów funkcjonowały czasami trochę jak, powiedzmy, prezent, który się komuś wysyła. Tutaj w tej ostatniej strofie, Farajun vers de dreit nien, mamy taki klasyczny motyw przesłania, tego, że poeta swój tekst zapewne za pośrednictwem jakiegoś żonglera wysyła do kogoś. Tutaj oczywiście Wilhelm, utrzymując ten ton całego tekstu, nie mówi, do kogo wysyła. Zazwyczaj trubadurzy wspominają bardziej konkretnie, do kogo ta pieśń jest skierowana, czy do kogo ma się udać, ale tutaj nie. No, były takie teorie i hipotezy, że adresatem tej pieśni miałby być drugi i jedyny właściwie poza Wilhelmem znany nam z tamtego czasu śpiewak, niejaki Eblas de Ventadorn. To jest najsłynniejszy trubadur, którego pieśni się nie zachowały. Po prostu wiemy doskonale, że Eblas de Ventadorn to wiadomo z kronik i z odniesień też w innych tekstach trubadurów, że Eblas de Ventadorn komponował teksty i był prawdopodobnie trubadurem, natomiast żaden tekst jego się nie zachował. No i wiemy, że łączyły go z Wilhelmem bliskie relacje, nie tylko formalne, Eblas był wasalem Wilhelma, ale też powiedzmy przyjacielskie. Tyle możemy wywnioskować z kronik. Więc być może tym drugim człowiekiem, tym entendedor, jakby powiedział pewnie Wilhelm, czyli takim człowiekiem obeznanym, człowiekiem światłym,

0: świadomym, który jest w stanie rozwiązać tę zagadkę, dać jakąś odpowiedź, jest właśnie być może Eblaise de Ventadorn. Ale to jest oczywiście tylko hipoteza.
1: Przywykło się mówić, że przez Poitiers, a właściwie przez Poitou przebiega taka niewidzialna granica języków północy i południa umownej Francji, że od Poitiers na południe to już jest okcytański. No i teraz rodzi się pytanie, w jakim języku pisał Wilhelm IX?
2: Wilhelm pisał oczywiście w języku okcytańskim, ponieważ ten język już wtedy zaczynał zyskiwać na znaczeniu jako język literacki, wernakularny język literacki. Oczywiście łacinę musimy zostawić tutaj trochę na boku, jej pozycja była absolutnie niepodważalna. Nie zmienia to jednak faktu, że tak jak zwróciłeś uwagę, Poitiers jest miastem pogranicza. I Wilhelm również był człowiekiem pogranicza. Pogranicza między północą a południem z jednej strony, północą, południem Francji oczywiście. Z drugiej strony, patrząc na Pireneje, pogranicza między Półwyspem Iberyjskim a Francją i Półwyspem Iberyjskim zarówno chrześcijańskim, jak i muzułmańskim. I wydaje się, że te wszystkie wątki w ogóle bardzo, bardzo od początku grają zarówno w poezji Wilhelma, jak i w jego, szerzej mówiąc, biografii. Wydaje się też, tak jak Kuba wspomniał o Eblu, czy też Eblesie de Ventadorn, ta pograniczność jest przyczyną sukcesu Wilhelma, ponieważ z jednej strony dawała mu nieco większe możliwości rozpowszechniania swojej literatury, z drugiej strony czyniła tę literaturę być może bardziej atrakcyjną. I wydaje się, że to dlatego Wilhelm, książę Akwitanii, został zapamiętany jako pierwszy trubadur, a nie Eblas, który być może był nawet bardziej umiejętnym poetą. Na to wskazywałyby przynajmniej te wzmianki, które oni nam zostały. Ale Wilhelm, można powiedzieć, miał lepszy PR. U niego mamy do czynienia z pewnym sprzężeniem biografii faktycznej, biografii legendarnej i literatury. I moja teza jest taka, że to wszystko nie byłoby możliwe właśnie gdyby nie to, że cała sprawa wydarzyła się w Poitiers, na pograniczach kultur, na pograniczach różnych prądów, jakie miały wpływy na Wilhelma.
1: Jesteśmy 60, może 70 lat po koronacji Chrobrego, powiedzmy. Czasy trubadurów właściwie jeszcze nie nadeszły. No i teraz rodzi się pytanie, jak, w jaki sposób zostaje się trubadurem? Skąd się czerpie i inspiracje, jak się jest pierwszym trubadurem zwłaszcza? Może coś się czyta, może czegoś się słucha. Czy wiemy, co sprawiło, że Wilhelm IX zajął się poezją?
0: Odpowiedź jest właściwie chyba niemożliwa, jest jednoznaczna odpowiedź na to pytanie. My nie wiemy właściwie, ani nie wiemy, czy Wilhelm tak naprawdę był pierwszym trubadurem. Jest najwcześniejszym trubadurem, którego dzieła się zachowały. Tak jak Michał wspomniał, być może Eblaise de Ventadorn był wcześniejszy, może wcześniej zaczął, może była jeszcze jakaś kultura wcześniejsza tego typu pieśni, które się po prostu nie zachowały. Natomiast to, co na pewno wywarło ogromny wpływ na Wilhelma, to pieśni z opactwa San Marcial de Limoges, które znajdowało się na jego ziemiach i które było w średniowieczu, konkretnie w tamtym czasie, jednym z najważniejszych centrów kultury sakralnej, gdzie komponowano mnóstwo pieśni do wykorzystania liturgicznego. I Wilhelm, jak się wydaje, czerpał bardzo z tej kultury kościelnej, ale stając w opozycji do kościoła. Myślę, że to można pokazać na przykładzie tego, w jakim gatunku on tworzył swoje pieśni. Bo Wilhelm nie stosuje tych terminów, które zazwyczaj utożsamiamy z trubadurami, chociażby canso czy canzona po polsku. Wilhelm używa terminu wers, który to termin nie oznacza wiersza, tak jak u nas po polsku, linijki wiersza. Tylko to jest prawdopodobnie efekt adaptacji łacińskiego versus na potrzeby języka okcytańskiego. A czym był versus? Otóż versus to był gatunek poezji sakralnej, który praktykowano właśnie w San Marcial de Limoges. I co ciekawe, kiedy przyjrzymy się od strony formalnej tekstom Wilhelma, to znaczy jakimi strofami pisał, to na przykład zauważymy, że te formy stroficzne, właściwie prawie że wszystkich jego pieśni, pokrywają się z formami wykorzystywanymi w pieśniach powstałych w San Marcial.

0: Limoges. Innymi słowy, i to jest jedna z hipotez, które są bardzo popularne, bardzo, jest to dość popularna hipoteza wśród badaczy. Wilhelm, mówiąc prościej, trudnił się pisaniem parodii piosenek religijnych, nazywając je prześmiewczo wers, chociaż mówiły one o czymś zupełnie innym, zupełnie niereligijnym. Możemy sobie to zrobić taki eksperyment myślowy i wyobrazić, jaką to miało moc komiczną dla tych jego przyjaciół, dla tych jego druhów, którym on to śpiewał. No, ci ludzie znali doskonale te pieśni San Martial de Limoges, bo były bardzo popularne. I
1: Tak,
0: oni.
1: zresztą niedaleko też.
0: Zgadza się, również ta
1: Często
0: bliskość
1: tam jeździli,
0: geograficzna jest
1: jasne.
0: istotna. Znali te pieśni. I tutaj nagle ich pan, ich przyjaciel zaczyna grać pieśń. Oni słyszą melodię religijną i na początku, jeszcze w pierwszym wersie, słyszą, że to będzie wers, od razu identyfikują go z versus, czyli spodziewają się pieśni religijnej, powiedzmy. A okazuje się, że treść tego tekstu jest zupełnie inna. W najlepszym wypadku miłosna, w najgorszym, czy dla nich pewnie najlepszym, obsceniczna i wulgarna.
1: No, to czas będzie teraz na próbę pióra chyba, dlatego że zaostrzyliście słuchaczom i mnie apetyt na przekłady. Wasza książka będzie też zawierała 11 przekładów, dobrze sobie wyobrażam?
2: Tak jest, wszystko,
1: Tak.
2: co Wilhelm napisał.
1: To wspaniała i godna pozazdroszczenia praca. Szczerze, szczerze zazdroszczę tego wyzwania, ale też... Wydaje mi się, że no to zawsze jest świeże i ożywcze. No to jeżeli mamy coś już gotowego, to bardzo poproszę.
2: Habla dolcior del temps novel. Kolejnej wiosny słodki smak. Las zdobiliście, a każdy ptak we własnej mowie wznosząc śpiew, układa wierszem nową pieśń. Dobrze, że zmierza każdy mąż ku największej ze swych żądz. Z moich ukochanych stron nie przybył poseł ani list, stąd obcy jest mi sen i śmiech. Nie ważę się na nowy krok, aż nie uwierzę z całych sił, że wszystko będzie tak, jak chcę. Bo miłość nasza taka jest, niczym na wietrze wątły głóg, co trzęsie się i drży wśród drzew, gdy ciemna noc i deszcz i mróz, aż słońce błyśnie w nowy dzień na gałąź i zielony liść. Pamiętam jeszcze taki dzień, gdy wojnie przyszło zadać kres i gdy mi dała wielki dar, pierścionek swój i swoją cześć. Mój Boże, abym tyle żył, bym włożyć dłoń mógł pod jej płaszcz. Dworuję sobie z obcych mów, choć od sąsiadki dzielą mnie. Znam dobrze dróżki wszystkich słów, bo w jeden się zbiegają skrót. Z miłości tamci będą drwić, a nam wystarczy chleb i nóż.
1: No, muszę powiedzieć, że jest czego gratulować.
2: Dziękuję bardzo.
1: No wspaniale. To jest rzeczywiście kawałek poezji miłosnej. Myślę, że druga połowa utworów Wilhelma jest o tym, że on jest poetą, a o tym, że tworzy, że potrzebuje pisać, a tutaj jest no, po prostu miłosny kawałek.
2: Powiedziałbym nawet więcej. To, co Państwo teraz usłyszeli, w oryginale jest momentem, w którym my w zasadzie możemy zaobserwować miłość dworną in statu nascendi, tak? Możemy zaobserwować jeden z pierwszych, jeśli nie pierwszy moment w poezji, kiedy ta miłość dworna zaczyna się krystalizować. Razem ze wszystkimi swoimi charakterystycznymi motywami. Tak? Czyli na przykład pierwszy wers sytuuje nam ten wiersz, sytuację liryczną określa nam jako wiosnę. To jest później motyw wykorzystywany przez wszystkich trubadurów, którzy pisali poezję miłosną. Cały ten moment rozkwitu, odrodzenia się natury wiosną, śpiewających ptaków. No, oczywiście Wilhelm nie jest pierwszym, który to robi, ale jest pierwszym, który to robi w konkretnym kontekście literatury oksytańskiej i to od niego tak naprawdę zaczyna się później cały ten ruch. Z drugiej jednak strony nie jest to jeszcze miłość dworna, nie jest to jeszcze fin amor w takiej formie, jaką my ją możemy kojarzyć z tego klasycznego pokolenia trubadurów, pokolenia no, młodszego o blisko 100 lat. Ponieważ no po pierwsze tej brakuje nam kilku takich charakterystycznych innych elementów jak na przykład docieranie do tej damy od

0: odrzucenia, wręcz przeciwnie. Tutaj Wilhelm nie jest odrzucony, mówi to nam bardzo wprost i to jest ten mniej dworny moment tego utworu, kiedy mówi: i gdy mi dała wielki dar pierścionek swój i swoją cześć. Ta cześć w oryginale jest to słowo drudaria. Jakub tłumaczy to na przykład po prostu jako seks i ja też się absolutnie zgadzam z tym przekładem. Natomiast no jednak pierścionek swój i swój seks, no może nie brzmi po prostu jakoś wybitnie literacko. Trochę też mi na tym zależało, żeby tę wartość literacką zachować u Wilhelma na tyle, na ile było to możliwe. Natomiast no tutaj mamy już ten wątek erotycznego spełnienia, takiego wręcz potraktowanego troszkę również z humorem. Mm-hmm. Tak, to zawołanie: mój Boże, abym tyle żył, bym włożyć dłoń mógł pod jej płaszcz. No, mm-hmm. Bardzo jasny obraz tego, o co Wilhelmowi chodzi. To dopiero późniejsi trubadurzy zaczynali to ubierać w nieco bardziej subtelne słowa i subtelne metafory.
1: No ale też jest to jednak utwór liryczny i nawet na tle tego, co zostało nam po samym Wilhelmie, to muszę powiedzieć, że on jest z tych no, mniej obcesowych, tak bym to ujął.
0: Jak najbardziej. Ten utwór jest przepiękny pod względem liryki. No, ta trzecia strofa utworu, trzecia kobla, tak, bo miłość nasza taka jest niczym na wietrze wątły głóg. To jest obraz absolutnie przepiękny w oryginale i to jest obraz, który później też zaciąży nad kolejnymi trubadurami.
2: Ten element erotyczny wcale nie wyklucza liryzmu, czy liryczności tych pieśni. Poezja trubadurów, chociaż wydaje mi się, jednak w Polsce jest przeświadczenie, że trubadur to jest ten, co stoi pod oknem z lutnią i wzdycha do tej do damy siedzącej gdzieś tam na wysokiej wieży, prawda? Poezja trubadurów jest zdecydowanie bardziej sensualna i też jest ten element erotyczny. Oczywiście trzeba też mieć na uwadze, że ruch trubadurów to obejmuje ponad 400 poetów, więc no, nawet jeżeli pisze się według jednej określonej konwencji, to każdy ją realizuje trochę inaczej, więc te podejścia, są trubadurzy bardziej nastawieni właśnie na wzdychanie pod wieżą, a tacy, którzy są też tacy, którzy, tak jak Wilhelm, który powiedzmy symbolicznie rozpoczyna ruch trubadurów, piszą o tej sferze erotycznej, seksualnej, zarówno dosadnie, jak i pięknie i subtelnie, tak jak w przypadku Abla Dolcor del Temps Novel.
1: No, to też trzeba powiedzieć, że dzięki Kubie doświadczyliśmy już poezji dosadnej i pamiętam taką audycję, w której musieliśmy co chwila wypikiwać jego przekłady. Tutaj też się tak zdarza?
2: Wilhelm raczej operuje, wydaje mi się, obrazami, które są obsceniczne w swoim wydźwięku. Wulgaryzmami jako takimi nie operuje za często, chociaż się pojawiają. Przychodzi mi chociażby na myśl taka pieśń, w której, i tutaj użyję terminu niewulgarnego, ale miejcie państwo na uwadze, że w oryginale jest termin wulgarny. Wilhelm opowiada o prawach waginy i o tym, jaka jest natura waginy. Jest więc tego typu tematyka też jest mu bliska. No, oczywiście także w tych tekstach i z tego też, jeżeli mogę sobie tutaj pozwolić na takie, na lekki powrót do tego, o czym już mówiliśmy, no to ta strona Wilhelma, strona żartownisia, strona Wilhelm, który jest obsceniczny, to też było bardzo istotne i faktycznie zachowało się w kronikach.
0: Dodałbym jeszcze do tego to, co Kuba powiedział o tym, że ci trubadurzy nas trochę, zwłaszcza w ich polskich przekładach dotychczasowych, przyzwyczaili do tego, że oni stoją pod oknem i generalnie nigdy do tych dam ostatecznie nie dotrą. No, rzeczywistość oczywiście była inna. Natomiast to też jest obraz, który wykształciło pokolenie po Wilhelmie. Takie pokolenie archaiczne, które gdzieś formowało te mity na podstawie tego, co Wilhelm napisał, ale też na podstawie innych doświadczeń, innych przeżyć. Wilhelm natomiast też w tym wszystkim jest taki dosyć bezpretensjonalny. No, oczywiście lubi pompę, lubi jakąś taką tromtadrację, tak, zwłaszcza pod względem swojej własnej męskości, o czym jeszcze zaraz się przekonamy. Ale jednocześnie ma takie bezpretensjonalne gesty bardzo łatwo mu przychodzą. I tutaj chciałbym jeszcze wrócić na moment do tego tekstu Abla Dolcor, do jego puenty, która może nie do końca być zrozumiała. Z miłości tamci będą drwić, a nam wystarczy chleb i nóż. No to jest użycie przysłowia oksytańskiego.

0: ze z czasów Wilhelma i oznacza to tylko i wyłącznie tyle, że Wilhelm i ta kochanka, do której pisze, oni mają wszystko, czego im potrzeba. To też jest bardzo odmienne od tego, co później robili trubadurzy, którzy nieustannie musieli się doskonalić w tej swojej miłości. To było takie niemalże gnostyckie dążenie do doskonałości. A tutaj Wilhelm mówi nam w tym tekście, tak, no, jestem zakochany, ta miłość jest spełniona i to jest absolutnie wszystko, czego nam potrzeba.
1: Też wynika to z przekładu bardzo, bardzo akuratnego, ale ty zapowiedziałeś, że jeszcze o czymś się przekonamy, czyli mamy inny wers przełożony, tak?
2: Tak, no myślę, że tutaj ja mogę przyjść z pomocą i przeczytać przekład innego tekstu w zupełnie innym tonie, obrazującego tę drugą twarz Wilhelma IX.
1: No w razie czego będziemy pikać.
2: Pikać. Mhm. Farajun vers posmisonej. Ułożę pieśń, ponieważ zasypiam i ruszam i zatrzymuję się na słońcu. Są damy o złych intencjach i potrafię je wskazać. To te, które miłość rycerza uznają za coś złego. Dama nie popełnia grzechu śmiertelnego, kiedy kocha wiernego rycerza, lecz jeśli kocha mnicha albo klechę, nie jest to słusznym. Zaprawdę, człowiek powinien ją spalić żagwią. W Auvergne, za Limuzę, szedłem całkiem sam w przebraniu. Spotkałem żony pana Guariego i pana Bernarda. Pozdrowiły mnie prosto w imię świętego Leonarda. Jedna rzekła mi w swojej mowie, niech Bóg was strzeże, panie pielgrzymie. Jak na moje, zdajesz mi się z dobrego rodu, lecz widzimy na tym świecie wielu podłych ludzi. Teraz usłyszycie, co odpowiedziałem. Nie rzekłem ani be, ani me. Nie powiedziałem o żelazie, ani o drewnie, lecz tylko to. Babariol, babariol, babarian. Tak rzekła pani Agnes do pani Ermesen. Znalazłyśmy tego, kogo szukałyśmy. Siostro, na miłość boską, ugośćmy go, gdyż widocznie jest niemy i nikt nie dowie się od niego o naszych zamiarach. Jedna z nich wzięła mnie pod swój płaszcz i zaprowadziła do komnaty, koło pieca. Wiedzcie, że bardzo mi się to podobało, a ogień był zacny i rozgrzałem mą żądzę w ogromnych węglach. Do zjedzenia dały mi kapłony i wiedzcie, że było ich więcej niż dwa. Nie było tam kucharza ani kuchcików, lecz tylko nas troje. Chleb był biały, wino było zacne i było dużo pieprzu. Siostro, jeśli ten człowiek jest przemyślny i przestał mówić przez wzgląd na nas, przyprowadźmy natychmiast naszego rudego kota, gdyż on sprawi, że zaraz się odezwie, jeśli jakkolwiek nas okłamuje. Pani Agnes poszła po obrzydłego kota, a był on wielki i miał długie wąsy. Kiedy ujrzałem go pośród nas, tak się przestraszyłem, że omal nie straciłem odwagi i żądzy. Kiedy wypiliśmy i zjedliśmy, rozebrałem się dla ich przyjemności. Od tyłu przyniosły mi podłego i zdradzieckiego kota. Jedna z nich rozciąga go od mego boku aż do pięt. Nagle ciągnie kota za ogon, a on drapie. Zadały mi wtedy ponad 100 ran, lecz ja nie ruszyłbym się, choćby mnie zabijali. Siostro, rzekła pani Agnes do pani Ermesen, prawdziwie jest niemy. Siostro, przygotujmy się na rozkosz i przyjemność. 8 dni spędziłem w tamtym miejscu. Wyruchałem je tyle, ile usłyszycie, 188 razy. O mało nie pękły mój rzemień i mój sprzęt. Nie mogę wam opowiedzieć o chorobach, tak strasznych się nabawiłem. Monecie, wyruszysz o poranku, moją pieśń zaniesiesz w sakiewce prosto do żon pana Guariego i pana Bernarda i powiedz im, by przez wzgląd na mą miłość zabiły tego kota.
1: No, to już srogie zabawy, muszę powiedzieć. I zapis, no, nieliryczny chyba.
2: Ta pieśń jest bardzo ciekawa, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że czas, w którym tworzył Wilhelm i to, że powiedzmy umownie ponownie był pierwszym trubadurem, ponieważ ten tekst jest narracyjny. To nie jest pieśń liryczna. Oczywiście Wilhelm ma, inne jego teksty są liryczne, zresztą tak jak usłyszeliśmy w przypadku Abla Dolzer del Temps Novel, ale Farajun vers posmisonej to jest tak naprawdę krótka anegdotka historyjka, swoją drogą śpiewana na melodię pieśni religijnej, ponieważ wykonania tej pieśni, które można gdzieś tam znaleźć w internecie czy na płytach, CD, ta pieśń jest wykonywana właśnie do melodii z Saint Martial de Limoges, do jednej z melodii pieśni religijnej. Tekst jest długi i wydaje mi się, że dość ciekawy. Myślę, że tutaj warto wspomnieć o tym babariol, babariol, babarian, które może... Mhm.

0: słuchaczy trochę zdziwić. To właściwie, znaczy to są słowa, które nie oznaczają absolutnie nic. To jest próba oddania pewnych jakichś dźwięków, które może wydawać osoba niema, co oczywiście służy tutaj Wilhelmowi, żeby zdobyć miłość i cześć rzeczonych dam. Ale co jest ciekawe, to w jednej wersji tej pieśni, w wersji z jednego z kancjonarzy, z kancjonarza C, w tym miejscu pojawia się zupełnie inny tekst, który był interpretowany, czy próbowano go zinterpretować, jako serię słów arabskich, których miałby tutaj użyć Wilhelm. Co prawda nie do końca wiadomo, skąd Wilhelm tak naprawdę miałby znać te słowa i dlaczego miałby użyć tutaj arabskiego. Być może dlatego, że arabski dla osób z kręgu języków romańskich brzmiał właśnie jak coś kompletnie niezrozumiałego. No ale te interpretacje, powiedzmy, nie spotkały się z jakimś bardzo ciepłym przyjęciem w środowisku naukowym.
1: To babar to zazwyczaj nam się kojarzy z bełkotem, z bełkotaniem, no właśnie z czymś nieartykułowanym. No dobrze, ale jeszcze zostaje nam Wilhelm Poeta, dlatego że Wilhelm Poeta, który napisał wers o nie wiadomo czym i sam nie wie, kim jest i nie wie, o czym pisze, to jest jedno oblicze poety, no ale też mamy takich autotematycznych trochę wątków w tym, co nam zostawił.
2: Jak najbardziej. Zresztą tutaj jest taki tekst, już go nie będę przytaczał może w całości, bo nie wiem, czy będziemy mieli na to czas. Tekst, który jest niejako podsumowaniem życia Wilhelma i podsumowaniem jego twórczości poetyckiej. I to jest tekst Ben Vuelque s'abcząli plusieurs. Tak się nazywa, w którym Wilhelm zaczyna od wielkiej pochwały, czy też samopochwały, zarówno swojej poezji, jak i znajomości sztuki miłosnej. Wilhelm mówi tutaj w pierwszych wersach, w moim przekładzie: chcę, by wiedział każdy mąż, że dobrym dziełem jest ma pieśń, bo w mojej kuźni żem ją kuł. A więc absolutna świadomość tego, że on jest dobrym poetą. Musiał mieć jakieś zrozumienie sobie współczesnych, musiał być przez nich za tę poezję hołubiony. Natomiast wydaje się, że ta poezja była jednak nie tylko dodatkiem do całej biografii, takiej jak Wilhelm ją sobie wykreował. To znaczy, wydaje mi się, że on nie był przede wszystkim poetą, a w dalszej kolejności rycerzem, pokutnikiem, krzyżowcem, rubasznikiem i tak dalej. Znaczy, że poezja pozwoliła mu spiąć te wszystkie strony jego osobowości, wytworzyć dzięki temu tak złożony obraz, jaki mamy dzisiaj.
1: Proszę Państwa, no nieubłaganie będziemy musieli zakończyć rozmowę o Wilhelmie IX. Na pocieszenie niech nam zostanie fakt, iż w 900. rocznicę śmierci księcia Akwitanii książka moich dzisiejszych gości, czyli Jakuba Merdały i Michała Sawczuka, ujrzy światło dzienne i wszyscy poznamy wszystkie 11 najnowszych przekładów utworów Wilhelma IX. Panowie, bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: Nie pozostawili mi dzisiejsi goście wielkiego wyboru. To, co przed państwem, to Farajun vers posmisonei, czyli ten właśnie wers, którego pełny przekład państwo usłyszeli. Brzmi bardzo godnie. Pamiętajmy, że w środku same świństwa. Ja już się z państwem żegnam. Do usłyszenia. Łukasz Modelski.

0: widmo.
1: Dobry wieczór, przy mikrofonie Marek Chorodniczy. Słuchają Państwo Widma. Ci z Państwa, którzy obserwują facebookowy profil Widma, wiedzą, że jestem podekscytowany premierą nowego albumu John w formie pisanej DGOHN, wydanego nakładem Planet Me Majka Paradinasa. Cieszy nie tylko fakt, że ten arcyciekawy producent związał się z jedną z najważniejszych współczesnych wytwórni nowoelektronicznych, ale również to, że płyta stanowi świadectwo żywotności gatunku drum and bass, który wiele lat temu został przez część krytyków uznany za martwy. Od utworu Johna rozpoczniemy program. Jego utworem również zakończymy dzisiejszy wieczór. A co wydarzy się pomiędzy? Sporo nowości z różnych obszarów muzyki elektronicznej oraz dwie rewitalizacje, w tym jedna koncertowa. Zaczynamy jednak od ciętych i łamanych bitów, a już za chwilę będziemy tę muzyczną opowieść kontynuowali.

Tak, pięknie to brzmi. Jeśli w taki sposób współcześnie ma się rozwijać drum and bass, byłoby wspaniale. Polecam Państwu całą nową płytę Johna i tak jak już wspominałem, obiecuję, że wrócimy do niej pod koniec widma. A teraz nie zmieniamy stylistyki, tylko wraz z oficyną

Tuned. Dokonujemy czynności archeologicznych i sięgamy po nowy, stary album Plaga. Pod tym pseudonimem kryje się Luke Vibert. Żeby wzbogacić kontekst poprzedniego utworu, Vibert współtworzy grono muzycznych bardzo wpływowych przyjaciół, wśród których oprócz niego są jeszcze Aphex Twin, Square Pusher, Music, czyli Mike Paradinas. Album Drum and Bass for Papa, Plaga z 1996 roku jest jednym ze szczytowych osiągnięć tego gatunku. Abstrakcyjne poczucie humoru, skomplikowane pętle rytmiczne, jazzowe tło i mnóstwo dziwnych sampli to elementy, które definiują styl Plaga. Płyta Variety Magic zbiera wyciągnięte z szuflady artysty nagrania z lat 90., dając wgląd w najbardziej twórczy okres Viberta. A zresztą posłuchajmy.

Słuchają Państwo widma w radiowej dwójce. Na jakiś czas żegnamy się z Drum & Bassem. Kolejnym przystankiem na mapie nowości będzie intrygujący powrót do głębokiego dub techno, zatopionego w ambientowych tłach. Ten styl rozwinął się w połowie lat 90. w berlińskim środowisku wytwórni Chain Reaction oraz chwilę później w grupie artystów skupionych wokół firmy Scape Stefana Bethke. Kolejne odcienie tej muzycznej konwencji otrzymujemy dzięki amerykańskiemu producentowi Kenzo Peronowi, który przybrał pseudonim Kay Wada. Zdobi ją piękna w swej prostocie okładka, przedstawiająca ciemny pokój w schematycznym, geometrycznym ujęciu, jakby to było wyczyszczone z mebli pomieszczenie z zagubionej autostrady Davida Lyncha. Muzyka jest niezwykle wyciszona, niesiona głębokimi pogłosami i tajemniczymi melodiami. Świetnie poprowadzona koncepcja estetyczna, od pierwszego do ostatniego utworu.

Co Państwo na to, żebyśmy przez chwilę powspominali bardziej mainstreamową odsłonę klubowej elektroniki z lat 90. Okazję ku temu daje nam zespół Fluke, który po 23 latach wydawniczego milczenia przypomina o sobie płytą The Second Bite. Płytą szczególną, bo będącą nowym spojrzeniem na ich dotychczasowy dorobek. Swoje największe przeboje nagrali powtórnie, nadając im współczesny kształt. Ale czy aż tak inny jak kiedyś? Zanim przejdziemy do muzyki, dwie ciekawostki. Elegancką szatę graficzną albumu przygotowała znana ze współpracy z wieloma artystami IDM i techno lat 90. firma The Designers Republic. Pamiętają Państwo okładki Nightmares on Wax, Moloko, Speedy J, Squarepushera czy Shaman? Stoi za nimi właśnie to studio graficzne. I ciekawostka numer dwa. Matryca płyty została przygotowana w Polsce. A teraz niech zabrzmi nowa wersja Bullet.

Tu program Drugi Polskiego Radia. Zespół Fluke powstał w późnych latach 80. na fali popularności house'u z elementami elektropopu. Również na lata 80. przypadł rozkwit kariery belgijskiej grupy Front 242. Dosyć dużo opowiadałem o tej grupie w programie poświęconym Electrobody Music. Swoją drogą zachęcam do odsłuchu tej audycji na podstronie widma na portalu Radiowej Dwójki. Niestety kilka miesięcy temu zespół ogłosił zakończenie działalności. Na koniec postanowił jednak przygotować niespodziankę dla fanów w postaci długiego albumu koncertowego. Po wielokrotnym odsłuchu mogę z czystym sumieniem stwierdzić, że jest to jedno z najlepszych ich wydawnictw live. Selektywny, mocno kopiący beat, świetny dobór utworów z obszernej dyskografii Tria i niespożyta energia sceniczna tych około 70-letnich facetów. Jak tu ich nie kochać? U nas zabrzmi Operating Tracks z debiutanckiej płyty w wersji z płyty ostatniej.

A teraz czas na postać niezwykłą. Daniel Lanois, kanadyjski muzyk i producent, współpracownik U2, Petera Gabriela i Boba Dylana, współtwórca wraz z Brianem i Rogerem Eno jednej z najważniejszych płyt ambient, czyli Apollo, Atmospheres and Soundtracks z 1983 roku. Jest też kompozytorem i oryginalnym twórcą własnej muzyki, bardzo różnej, od rockowych ballad przez folk i country, aż po ambient i całkiem ciekawą elektronikę. 19 czerwca opublikował swój kolejny album pod tytułem Belladonna Nocturne, który stanowi sequel wydanej przed ponad 20 laty płyty Belladonna. W porównaniu z nią więcej tu elektroniki i jeszcze bardziej wyrafinowanej produkcji studyjnej. Momentami Lanois wchodzi wręcz w klimatyczny trip-hop. W sumie udana to i bardzo godna uwagi płyta.

dwójkowym widmie skupimy się teraz na premierowym albumie jednej z najjaśniejszych gwiazd polskiej muzyki elektronicznej. Niegdyś członek duetu Ptaki, od lat związany z reedytowym labelem The Very Polish Cutouts, występuje pod kilkoma pseudonimami, nagrywając w ten sposób zróżnicowaną stylistycznie muzykę. Pejzaż, The Phantom, Earth Tracks. Tak, oczywiście mowa o Bartoszu Kruczyńskim. Artysta wydał właśnie swoją piątą płytę jako Earth Tracks, w ramach którego skupia się na pochodnych techno, IDM i acid house'u. I znów jest to propozycja pierwszorzędna, na której chyba najmocniej brzmią echa dub techno. Album ukazał się nakładem hiszpańskiej oficyny Lapsus.

Jeśli chcielibyśmy wyobrazić sobie artystę wywodzącego się z korzenia Detroit Techno, który najbardziej konsekwentnie realizuje wplatanie muzyki w opowieść pozamuzyczną, ale budującą tak zwaną atmosferę wokół, pewnie wymienilibyśmy zespół Drexia wraz ze swymi odnogami i ich mitologię Drexian oraz, no właśnie, Jeffa Millsa. Od wielu lat konsekwentnie tworzy on dźwiękowy świat będący odbiciem jego fascynacji podróżami kosmicznymi i twórczością science fiction. Towarzyszy temu bardzo rozpoznawalny styl i konsekwentne poszerzanie zakresu zainteresowań muzycznych. Od lat prowadzi też interesującą wytwórnię Axis, gdzie wydaje nie tylko swoje płyty, ale też

wydawnictwa pokrewnych artystów. Jego ostatnie dzieło, The Trip to Vega, robi szczególnie dobre wrażenie jako synteza techno, muzyki eksperymentalnej oraz kosmische music.

A na koniec jeszcze na chwilę wracamy do John. Przypominam, piszemy DGOHN w nastroju zadumy i melancholii. Tradycyjnie zapraszam na profil facebookowy Widma oraz podstronę programu na portalu internetowym Dwójki. Niech Drum & Bass będzie z wami. Do usłyszenia za tydzień. Żegnają się z państwem Andrzej Zieliński, Michał Jakubik i Marek Chorodniczy.

Witamy w Fantazji Polskiej. Na początek ulubiony utwór wielu skrzypków. Andante i Allegro na skrzypce i fortepian Artura Malewskiego. Grają skrzypek Jakub Jakowicz i pianista Bartosz Bednarczyk. Słuchamy nagrania z festiwalu Witolda Lutosławskiego Łańcuch 15 z 2018 roku.

To było Andante i Allegro na skrzypce i fortepian Artura Malawskiego. Utwór z 1950 roku. Przypominamy wykonawców. Jakub Jakowicz skrzypce i Bartosz Bednarczyk fortepian. Słuchaliśmy nagrania z festiwalu Witolda Lutosławskiego Łańcuch 15 z 2018 roku. Nie bez powodu rozpoczęliśmy naszą fantazję utworem Artura Malawskiego. Wczoraj minęła 122. rocznica urodzin tego artysty, kompozytora, dyrygenta i pedagoga, zmarłego w 1957 roku. Etiudy symfoniczne na fortepian i orkiestrę z 1948 roku to jeden z najbardziej

znanych utworów Malawskiego. Kompozycja spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem podczas wykonania na festiwalu Międzynarodowego Towarzystwa Muzyki Współczesnej w Amsterdamie w czerwcu 1948 roku. Oto kolejne części. Intrada Scherzino, Romanza, Toccata, Notturno, Burleska, Finale Fugato. Grają Beata Bilińska fortepian oraz Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach. Dyryguje Tadeusz Wojciechowski.

To były etiudy symfoniczne na fortepian i orkiestrę Artura Malawskiego. Przypominamy wykonawców. Beata Bilińska, fortepian oraz Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach. Dyrygował Tadeusz Wojciechowski. Dźwięcze więc jestem. Parafraza kartezjańskiego dowodu na istnienie, która w oryginale brzmi, przypomnijmy, myślę więc jestem, stała się tytułem utworu Tadeusza Wieleckiego, skomponowanego na wiolonczele i akordeon. Posłuchajmy. Gra Together Duo w składzie Magdalena Bojanowicz, wiolonczela i Maciej Frąckiewicz, akordeon. Nagranie powstało podczas festiwalu Warszawska Jesień w 2017 roku.

0: Zwięczę.
1: Zwięczę.

0: Dźwięczę, więc jestem. Na wiolonczele i akordeon Tadeusza Wieleckiego grał zespół Together Duo w składzie Magdalena Bojanowicz – wiolonczela i Maciej Frąckiewicz – akordeon. Słuchaliśmy nagrania z festiwalu Warszawska Jesień z 2017 roku. Tadeusz Wielecki, oryginalny kompozytor, kontrabasista, wieloletni dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień, obchodzi dziś 72. urodziny. Artysta w wielu swoich utworach poszukuje nowych relacji między dźwiękiem muzycznym i słowem. Najnowszym przykładem jest słuchowisko muzyczne Jakby tu powiedzieć, rodzaj filozoficznej przypowiastki. Innym przykładem jest utwór Plakat na zespół i elektronikę. Plakat to wytwór artystyczny, który ma w plastyczny, często schematyczny sposób przekonywać do uczestnictwa w jakimś wydarzeniu, spektaklu, filmie. Plakat Wieleckiego to sarkastyczny obraz możliwego upadku kultury i zaniku uczuć wyższych zawartych w Odzie do radości Fryderyka Schillera i wykorzystanej przez Ludwika van Beethovena w jego 9. symfonii. Utwór rozpoczynają pełne ironii słowa samego Tadeusza Wieleckiego. Gra European Workshop for Contemporary Music, dyryguje Rüdiger Bohn. Słuchamy nagrania z festiwalu Warszawska Jesień z 2023 roku.
1: Wiadomość z ostatniej chwili. Odkryto dobrze zachowany okaz muzyki poważnej. Do niedawna tego typu sztukę uważano za wymarłą, tak jak wiele gatunków roślin i zwierząt, a specjaliści zgadzali się co do istnienia jedynie muzyki dobrej i złej. W dobrym stanie będące znalezisko wskazuje jednak na możliwość występowania w przyrodzie w szerokim zakresie muzyki poważnej, wysokiej, wzniosłej, szlachetnej,

0: Ludzie.
1: Menschen. Menschen.

0: Ludzie. Wszyscy. Wszyscy. Będą braćmi.
1: Alle. Werden Brüder.
0: Będą braćmi. Będą braćmi.

0: werden Brüder.
1: Wszyscy ludzie
0: werden Brüder. Bracia.

To był utwór Tadeusza Wieleckiego, plakat na zespół i elektronikę. Grał European Workshop for Contemporary Music, dyrygował Rüdiger Bonn. Słuchaliśmy nagrania z festiwalu Warszawska Jesień z 2023 roku. Dla uspokojenia emocji posłuchajmy teraz koncertu na skrzypce i orkiestrę smyczkową Andrzeja Panufnika, części Rubato Adagio Vivace. Jako solistka wystąpi Dorota Anderszewska. Towarzyszy jej Orkiestra Kameralna Miasta Tychy Aukso pod dyrekcją Marka Mosia. Słuchamy nagrania z festiwalu 3-4 Konteksty, Kontrasty, Konfrontacje, który odbył się w 2022 roku.